0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić nie tylko o uśmiechu, który potrafi przełamać się bariery i dodać sił w najtrudniejszych chwilach, sprawić, by człowiek nie czuł się samotny, ale przede wszystkim będziemy mówić o tym, że śmiech, radość, bycie z drugim człowiekiem, empatia mogą realnie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a także wspierać dobrostan, a nawet zdrowie. To wszystko można odnaleźć w działaniach Fundacji Dr. Clown, która już prawie od 20 lat ma także swoją siedzibę i swoje działanie i swoich wolontariuszy w Opolu. Wielki jubileusz w marcu przyszłego roku nas czeka. A gościem audycji dzisiaj jest Marta Szewerda-Koszyk z Fundacji Dr. Clown w Opolu. No to może powiedzmy, na czym polegają działania organizacji. Pewnie Państwo wiedzą i słyszeli, że to jest organizacja założona przez Patcha Adamsa, który był lekarzem, który też robił badania na temat śmiechu i radości. Zapewne Państwo widzą także czasami wolontariuszy, którzy przechodzą na różnych wydarzeniach w Opolu, na szczudłach, śmieją się, rozśmieszają, promują tę inicjatywę, no ale też wiemy, że odwiedzają przede wszystkim wolontariusze dzieci i dorosłych w szpitalach, hospicjach i placówkach opiekuńczych.
2: Więc na całym świecie możemy spotkać różne organizacje, które się zajmują tą ideą. W Polsce to faktycznie jako pierwsza jest Fundacja Dr. Clown już od ponad 25 lat. I drugie, co trochę skontruję, to, że już właściwie po pandemii, kiedy mieliśmy trochę więcej czasu ogólnopolsko, żeby się zastanowić nad tym, gdzie fundacja chce być i w którym miejscu, to zaczęliśmy się trochę rzadziej pojawiać w tej przestrzeni publicznej. Dlatego, że no jednak Dr. Clown trochę nie chce być kojarzony bezpośrednio z takim animatorem clownem. Zaczęło się trochę tak robić, że my bardzo dużo telefonów odbieraliśmy właśnie, a tutaj czy moglibyście się tylko z nami pobawić na pikniku, trochę jako taka, powiedzmy, ja czasem odbierałam jako tania siła robocza, a tu w ogóle nie o to chodzi. Wolontariusze, pojawiamy się dalej w przestrzeniach publicznych, ale jednak zaczęliśmy pojawiać się w innym kluczu, trochę takiego może edukowania nawet, oswajania z obszarem szpitalnym, więc najczęściej to jest jakiś mobilny szpital doktora Clowna. No i sporadycznie jasne, zapraszamy do tych aktywności, żeby też trochę nawet dzieciom, z którym w szpitalu mówimy, do zobaczenia na zewnątrz, żeby gdzieś tam się pojawić, ale jednak bardzo chcemy rozwijać się i jak najbardziej w tych obszarach tego humoru terapeutycznego i tego clowna jakby szpitalnego, tego clowna medycznego.
1: Badania pokazują jasno, że śmiech może wspierać odporność i że te osoby, które się śmieją, mówią o tym, chociażby neurony lustrzane, dużo szybciej wracają do zdrowia, no bo zmienia się odporność organizmu, która ma więcej siły do tego, żeby walczyć z różnymi przeciwnościami, nie tylko takimi fizycznymi, ale też psychicznymi.
2: Tak, medycyna śmiechu jest tutaj bardzo rozbudowana i faktycznie dużo można jej opowiadać. To nie jest tak, że filozofowie dawno wiedzieli, że śmiech jest najlepszym lekarstwem. Oni wtedy jeszcze nie wiedzieli dlaczego. Oni tylko czuli, że to działa, więc na dworach królewskich pojawiali się ci komicy, jakby, którzy nawet przy posiłkach towarzyszyli, żeby lepiej trawić, więc jakby wykorzystywali, potem zaczęli się zastanawiać dlaczego. Jeden z prekursorów również terapii śmiechem, Norman Cousins, trochę sam chorował na chorobę zwyrodnieniową stawu kręgosłupowego, gdzie nie dawano mu za dużo szans na wyzdrowienie, bardzo bolesna z tego co wiem choroba, więc on na swoją prośbę wypisał się ze szpitala, przyniósł się do hotelu, gdzie otaczał się przyjaciółmi, oglądał komedię i sam zaobserwował, że po 10 minutach serdecznego, takiego głębokiego śmiechu jest w stanie zasypiać bez bólu na 2 godziny. No i zaczęto jeszcze bardziej pogłębiać ten temat, co się z nami dzieje, kiedy my się śmiejemy, tak bardzo, bardzo medycznie, tak? Nie z poziomu naszych wyobrażeń, o dobra, bo to pomaga, bo to mam wrażenie, że czasem my tak spłycamy trochę ten temat, a dobra, pośmieję się, to tam, ale czy my tak naprawdę w to wierzymy, to nie jestem przekonana, że dużo osób tak, no dobra, czy faktycznie jak ja się pośmieję, to ja się poczuję lepiej, no może, ale no, czy ja biorę jakby, puszczam sobie komedię, kiedy jestem chory i świadomie wybieram ścieżkę takiego wsparcia tej psychicznej jakby strony zdrowia? Mam wrażenie, że czasem nie. A autentycznie medycyna bardzo mocno podkreśla, że w naszym ciele wytwarza się bardzo dużo rzeczy, kiedy my dostarczymy sobie tą dawkę śmiechu. Od przeróżnych hormonów, tych najbardziej jakby kojarzonych endorfin, ale i dopaminy, tam jest bardzo dużo serotoniny, kiedy się śmiejemy, bardzo mocno poruszamy narządy wewnętrzne, więc w ogóle super masaż narządów, przyspieszamy faktycznie trawienie, głęboko oddychamy, filtrujemy powietrze, przyspieszamy bicie serca, więc i układy krążenia, tak, jakby profilaktyka trochę zawołów serca też jest udowadniana w tej terapii śmiechem. Więc no myślę, że to wsparcie tej takiej ścieżki leczenia naturalnej, w sensie medycznej, poprzez uzupełnienie jej terapii uśmiechem, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawą i taką, myślę, że cały czas nie aż tak oczywistą ścieżką.
1: Psychologia pozytywna z Seligmanem, badaczem na czele, z autorem też tej koncepcji, mówi o tym jasno, że w zasadzie to każdy z nas powinien sobie planować pozytywne emocje. To znaczy, żeby wpisywać w kalendarz to wszystko, co poprawia nasz dobrostan, czyli spotkania z przyjaciółmi, czyli wyjście na spacer, czyli taki śmiech, który może być spowodowany z opowiadaniem sobie różnych śmiesznych sytuacji albo z takim dystansowaniem się do tego, co nas spotyka w codzienności, że to jest w zasadzie obowiązek dla wszystkich, obojętnie czy jesteśmy zdrowi w danym momencie, czy też nie.
2: To jest taka profilaktyka.
1: To jest taka profilaktyka, tak, takiego zdrowego myślenia i zdrowego funkcjonowania, bo wiadomo, że to nie rozwiązuje naszych problemów, ale daje nam więcej siły, żeby sobie z tymi różnymi problemami poradzić i też robione są badania na ten temat naukowe, no i badania wskazują jasno, poprawia to zdrowie.
2: Zdecydowanie tak. Taka stara anegdota lekarska mówi, że jak pacjent uprze się, żeby wyzdrowieć, to medycyna jest bezradna. I myślę sobie, że to jest właśnie to, że jeżeli my mamy takie nawyki myślowe dotyczące ciągnięcia w tą pozytywną stronę, to że jak mi ptak narobi na głowę, to się cieszę, że krowy nie latają. To taki też żart, ale on pokazuje, że no nasz styl myślenia to my trochę definiujemy. W którą stronę albo będę cały dzień narzekała, bo jej, ja to mam pecha i to akurat na mnie musiało się wydarzyć i kolekcjonuję te dalsze wydarzenia takie negatywne, albo ściągam to w ten pozytyw. I myślę, że to jest kształtowanie takich nawyków, że kiedy już jest źle, kiedy się ta choroba pojawia, jakaś trudniejsze wyzwanie, to wtedy nasz mózg trochę jest nauczony już tych schematów ciągnięcia w pozytywną stronę, a jestem przekonana, że to też może pomagać później właśnie w walce z tą chorobą i jakby w pokonaniu jej.
1: Dzisiaj także bardzo dużo się mówi o takiej metodzie narracyjnej w psychologii, to znaczy, żeby opowiadać sobie rzeczywistość. Absolutnie nie o to chodzi, żeby uciekać w jakieś fikcje, ale też w jaki sposób opowiadamy sobie nasze życie i nas, żeby robić bardzo świadomie i odnajdywać też te pozytywne elementy we wszystkim, co nas spotyka, no bo za tym idzie nasza uwaga, za tym idą też nasze emocje, więc można to opowiadać też w takim balansie i pozytywnych emocji. W Japonii też jest bardzo ciekawie, ponieważ jest coś takiego, jak joga śmiechu wprowadzana w różne korporacje,
2: dokładnie,
1: w różne spotkania.
2: To przyszło mi do głowy teraz. Tak, myślę sobie, że to jest ten moment, żeby o tym powiedzieć, bo joga śmiechu, tu mówimy o świadomej narracji, tak? A joga śmiechu jest trochę świadomym wyborem, ale niekoniecznie świadomą narracją. Czyli nasz mózg obojętnie, czy wie, z czego się śmieje, czy nie wie. Czyli to jest trochę tak, że te korzyści ze śmiechu, obojętnie, czy są powodowane prawdziwym źródłem, czy nas coś naprawdę rozśmieszy, czy są przez sztuczny sposób wywołane, to rezultaty w ciele są te same. I teraz obojętnie, to jest, joga śmiechu dla mnie jest takim w ogóle bardzo ciekawym tworem, bo ja nie zawsze ją od razu tak rozumiałam. I ja na przykład nie potrafiłabym w ogóle prowadzić jogi śmiechu, natomiast z zadziwieniem oglądam rezultaty podczas spotkań jogi śmiechu i będą w październiku, będziemy zapraszać na 2 sesje jogi śmiechu mieszkańców Opola, także w ramach tygodnia uśmiechu, który już planujemy, także będzie można skorzystać i zobaczyć, że to jest trochę tak, że w grupie to działa ta socjologiczna funkcja śmiechu, że po prostu jedna osoba zaczyna się głośno śmiać, potem kolejna i tak naprawdę niby mnie nic nie śmieszyło, ale uruchamiam mechanizm śmiechu przez zwykłe nawet ha, ha, ha, hi, hi, hi, he, he, he. To też różne w ogóle mięśnie funkcjonują, różne oddziaływania takie fizyczne, w sensie uruchamiamy konkretne mięśnie, które są odpowiedzialne i przekazują konkretne sygnały do mózgu dotyczące tego śmiechu, ale też właśnie to, że bardzo poważni panowie w garniturach stoją w kręgu i robią jakieś w ogóle turbo dziwne ćwiczenie, nie wiem, nalewania sobie śmiechu do tej szklanki i to jest nieważne, jakie jest źródło tego śmiechu. Ważny jest ten rezultat, że po prostu godzinę wywołujemy ten śmiech i po godzinie wychodzimy lepiej dotlenieni i właśnie z tymi wszystkimi korzyściami, które śmiech nam dostarcza.
1: No tak, no bo mówi się dzisiaj o neuronach lustrzanych, to znaczy, że my te emocje też odbijamy. Kiedy chodzimy na różne spotkania kabaretowe, stand-upowe i wszyscy się śmieją, to mamy czasami takie poczucie, że się śmiejemy i nie wiadomo, co nas śmieszy, ale samo to spotkanie w grupie jest niesamowicie energetyczne. Marto, ty koordynujesz pracę wolontariuszy w Fundacji Dr. Clown od wielu już lat w Opolu. Na czym polega praca tych osób, które do was przychodzą? Wiem, że cały czas też rekrutujecie. W lipcu była bardzo też taka ciekawa rekrutacja, 5 osób. Natomiast co jakiś czas też zgłaszają się do was osoby, które chcą coś robić, które chcą działać, które chcą przejść szkolenie, bo to nie jest takie proste, żeby zostać wolontariuszem, wolontariuszką.
2: To jest taki paradoks, bo to jest i jednocześnie bardzo proste i zupełnie nieproste. Cały czas od tylu lat mam takie zadziwienie na to, że w ogóle postać doktora Clowna jest tak oczywista, a jednocześnie właśnie zupełnie skomplikowana. Bo z jednej strony doktor Clown po prostu spotyka się z drugim człowiekiem i po prostu próbuje spędzić z nim czas, towarzyszyć mu i nawiązać relację opartą na uśmiechu. I to jest proste. No my się spotykamy z ludźmi, spotykamy się z dziećmi. To nie jest jakiś ze założenia bardzo skomplikowany proces, ale jednocześnie, kiedy chcemy się w tym rozwijać i kiedy chcemy być coraz bardziej takim doktorem klaunem, który w różnych sytuacjach naprawdę potrafi zachęcić do tego uśmiechu i trochę właśnie tam, gdzie jest naprawdę bardzo nie do śmiechu, no to my próbujemy troszkę ten kąciki ust podnieść do góry. No i to już czasem wymaga takiej ekwilibrystyki pod tytułem okej, jakie narzędzie teraz może zadziałać, jak to subtelnie zrobić, żeby uszanować emocje drugiej strony, jak z tych emocji tego kogoś wyciągnąć w tą pozytywną stronę. I tutaj cały czas staramy się niezmiennie rozwijać i też szkolić jako nasz zespół. Tutaj bardzo dużo przeróżnych spotkań, w tym roku też mamy dużo szkoleń dotyczących właśnie i tej takiej technicznej strony pedagogiki cyrku, czy wykorzystywania konkretnie narzędzi, które używamy tak twardo, ale też całej tej emocjonalnej, czyli to jest też trochę tak, że każdy doktor clown rozwija się też jako człowiek, bo tego się nie da rozdzielić, tak? Co mi robi lęk, jak ja robię ten lęk, jak sobie z nim radzę, kiedy on mi służy, a kiedy mnie blokuje. Więc różne obszary z takiej psychologii, która dotyka właśnie i nas samych, bo to jest czasem tak, że przecież doktor clown doświadcza też tych emocji, tak? Kiedy idzie, kiedy myśli sobie, kurczę, a może nie dam rady. To jest w ogóle zupełnie okej i zupełnie normalne, że ja mogę mieć taką myśl, a kurczę, może nie dam rady, może się nie nadaje, no i patrzę, co ja z tym mogę zrobić. Albo idę w uciekanie i po prostu tego nie robię, albo myślę sobie, okej, mogę się tym zaciekawić i mogę sprawdzić, co ja tam mogę zdziałać.
1: Bardzo dużo osób też mówi o tym, że miało jakieś takie momenty zwątpienia albo braku poczucia sensu w życiu i kiedy trafiło na przykład do Fundacji Dr. Clown, zostało wolontariuszem, to te procesy, o których mówisz, czyli ta praca też z sobą, ze swoim smutkiem, ze swoim lękiem, ale też spotkanie z drugim człowiekiem stało się taką przestrzenią rozwoju. No nie chcę mówić odnalezienia sensu, chociaż tutaj też to przychodzi do głowy, ale sam proces działania, tego, że widzi się zmiany, tego, że spotyka się z drugim człowiekiem, powoduje, że człowiek staje się bardziej otwarty, przyjazny i też nie dotyka go samotność. Dzisiaj też żyjemy w takim bardzo zautonomizowanym świecie, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy ludzi już do niczego. Wszystko można zorganizować, załatwić w cudzysłowie poprzez aplikację. Można być samowystarczającym i o ile jest to świetne z jakichś powodów, to z drugiej jego powodu potrzebujemy ludzi.
2: Ale trochę jest tak, że każdy wolontariusz, myślę, że trochę ma inną motywację i trochę co innego czerpie. Zawsze jakoś bliskie mi są słowa bodajże Sokratesa, który powiedział: weź to, czego potrzebujesz, daj tyle, ile możesz. I dla mnie wolontariat trochę taki jest. My w definicji mamy, że to jest bezinteresowne działanie. A to ja tak nie wiem, czy do końca tak jest. Owszem, my przychodzimy z intencją tego, okej, chcę swój czas jakby dać komuś, kto go potrzebuje. Natomiast mam wrażenie, że te działania matematyczne, gdybyśmy tu próbowali zrobić, to 2+2 będzie 5, bo ta wygrana będzie zawsze większa. I różne rzeczy faktycznie można wygrać, bo ktoś, jakby z różnych powodów może nie mieć takiej grupy po prostu, do której przynależy, nie? Skończył jakiś obszar pracy na przykład i mówi, dobra, no i co teraz? Gdzie ja teraz mam przynależeć do jakiegoś zespołu? I znajduje przynależność do grupy, po prostu, do grupy, która myśli podobnie, która może ma podobny styl w ogóle filozofii życiowej, właśnie szukania tych pozytywów, a nie opowiadania o tym, co tam w wiadomościach złego się wydarzyło, a ile chorób dookoła, tylko no jednak to są ludzie, którzy też w pewien sposób, no mówię, szukają jakiegoś kanału tego pozytywnego myślenia, więc na tych spotkaniach naszych, różnych szkoleniach, piciu kawy wspólnej, no to też inną energię od siebie czerpiemy niż na przykład ze środowisk być może pracy, czy czasem rodziny, no wyrywamy się z pewnego środowiska i z niego coś czerpiemy. Więc jest ta motywacja, jest szukanie sprawczości, jest nowa energia dotycząca właśnie rozwoju, która no też myślę, że jest niezwykle cenna i ważna, że jeżeli ktoś tak zbudowany konstrukt swój jako osobowy i że lubi co chwilę coś nowego, no to to jest też ta przestrzeń, nie? Okej, w ogóle, nie wiem, turbo niepotrzebne mi będzie chodzenie na szczudłach, ale je poznam, bo w ogóle może być dla mnie fajną energią świeżości i nowości, nie? Więc potem przecież w ogóle nie muszę tego używać, ale może być takim doładowaniem, właśnie pozytywnym wzmocnieniem takiej frajdy życia po prostu, więc no jakby można by było pewnie bardzo długo tutaj dyskutować o tych właśnie korzyściach, czy to samotności. Myślę, że fundacja nie jest miejscem terapeutyzowania. To na pewno nie jest tak, że jak naprawdę mam bardzo duży jakiś kryzys psychiczny, no to myślę, że jednak tutaj warto zwrócić się do specjalistów.
1: To z pewnością, bo nie jesteśmy w stanie przecież pomagać innym, kiedy wiadomo, że musimy zadbać o siebie, bo są takie momenty w życiu, kiedy trzeba szczególnie o siebie zadbać i to jest też w porządku, bo wiadomo, że jesteśmy wszyscy w jakichś procesach życiowych, w jakichś określonych dynamikach, ale kiedy czegoś poszukujemy, bo takie drobne kryzysy, które mamy, są też takimi momentami pęknięć naszej rutyny, naszej codzienności, kiedy otwiera się jakaś przestrzeń i chce zrobić coś nowego, coś zmienić.
2: Tak,
1: albo
2: i tutaj to tak, więc jakby dlatego chcę to rozróżnić, że na pewno nie jesteśmy przestrzenią, w której okej, ja mam teraz w ogóle, nie wiem, depresję, to ja sobie pójdę do fundacji, która uśmiecha i ja sobie tą depresję zakleję. No to nie, to jakby nie my wtedy. Tu myślę, że trzeba się po prostu zgłosić do kogoś, kto może nam faktycznie realnie pomóc w tym kryzysie zdrowia psychicznego. Natomiast tak jak mówisz, no takie okej, no właśnie mój dzień, tydzień po tygodniu wygląda tak samo, nie? Zaczyna mnie to po prostu męczyć. I tutaj, nie? To jest też taka przestrzeń, że można jakby trochę zatroszczyć się o kogoś na zewnątrz, a jednocześnie zatroszczyć się trochę o siebie.
1: Albo też na przykład mam poczucie humoru i przy mnie ludzie czują się dobrze, albo mi dają takie informacje zwrotne, że po rozmowie z tobą czuję się dużo lepiej, no to wtedy to można skanalizować na bardzo konkretne działania i konkretną pomoc. To jest też przecież wspaniałe.
2: No, czasem sobie myślę, że takie osoby, które właśnie mają taki dar, to aż po prostu powinno być takie zobowiązanie społeczne, kurczę, podziel się tym ze światem. No bo skoro jesteś taką osobą, która naprawdę zaraża tym entuzjazmem, nie? No to przecież te 2 godziny w miesiącu, no to nie jest jakaś ekstremalnie duża jednostka czasu, którą, nie wiem, kosztem swojego życia możemy na przykład przeznaczyć na to, żeby, okej, skoro mam taki potencjał i taki dar, no to może mogę się nim podzielić po prostu.
1: Jasne. Tak w ogóle myślę, że każdy z nas, gdybyśmy ćwiczyli, że każda rozmowa z drugim człowiekiem mogłaby spowodować, że ktoś się przy nas poczuje lepiej, że poczuje się lepszym człowiekiem, że się trochę ucieszy, trochę zaśmieje, a z drugiej strony ja dowiem się czegoś nowego, czego jeszcze nie wiem i o tej osobie, i o świecie, i o życiu, to te nasze rozmowy weszłyby trochę na taki inny poziom, może trochę głębszy, może chciałoby nam się więcej rozmawiać, bo działania Fundacji Dr. Clown to są także działania, które bardzo dużo mówią o spotkaniu. Nie tylko to jest śmiech, ale to jest głębokie spotkanie z drugim człowiekiem, no właśnie poprzez tę radość. Wolontariusze przychodzą i mają czas, żeby
2: tak,
1: się zatrzymać.
2: Spotkania, warto powiedzieć, że one są bardzo różne, dlatego że doktorzy klauni jednak odwiedzają, no najczęściej jesteśmy kojarzeni z dziećmi, ale w ogóle zupełnie inna energia jest w różnych oddziałach nawet szpitalnych dziecięcych. No jednak zupełnie inaczej jak odwiedzamy chirurgię, gdzie są na przykład dzieci po zabiegach, a zupełnie inaczej jak neurologię, gdzie są na diagnostykach na przykład, tak? Zupełnie inny rodzaj spotkania organizujemy na psychiatrii dziecięcej, a zupełnie jeszcze inne, kiedy idziemy do dorosłych, bo odwiedzamy też oddziały dla dorosłych przy Szpitalu Wojewódzkim na Katowickiej czy w Betanii, w hospicjum. I to są w ogóle zupełnie inne spotkania. Jak idziemy do dzieci z niepełnosprawnościami, to znowu jest inny rodzaj spotkania. I teraz taką może zanikającą kompetencją społeczną będzie to, że my po prostu chcemy otwierać się i po prostu rozmawiać z drugim człowiekiem. I bo tak dużo jest tej komunikacji, no takiej SMS-owej, facebookowej. My tylko piszemy, piszemy i mamy takie spostrzeżenia, że coraz trudniej młodym ludziom, że oni by tak właściwie to chcieli czasem na ten wolontariat przyjść, no ale tam trzeba gadać do drugiego człowieka. No i okazuje się, że czasem zaczyna to być jakieś wyzwanie, jakaś taka, czyli do obcego człowieka mam się odezwać i tak po prostu mam nawiązać z nim relacje i to nie zawsze jest takie oczywiste, nie? A myślę sobie, że to jest w ogóle super, żebyśmy cały czas z tego korzystali i nawet jeżeli jest jakaś taka obawa, okej, czy ja będę wiedział jak, no to za pierwszym razem może nie, może za drugim, ale może za trzecim już w ogóle będziesz ekspertem. Z tego nie, bo odkryjesz, że i to zadziałało i zobaczyłeś uśmiech w oczach drugiego człowieka i ten blask, kiedy ktoś mówi, kurczę, od po prostu kilku godzin w ogóle nie mogłam się uśmiechnąć. Czasem ktoś mówi, ojej, od pierwszy raz od tygodnia się uśmiechnął, nie? I to jest, no już mam ciarki, jak o tym mówię, no bo to są takie małe momenty, które potem niosą, nie? Które nawet mamy takie nawet ekstremalne, trochę nie wiem, czy o nich mówić, bo to nie jest tak, że to jakby na co dzień nam się zdarza, ale są takie momenty, kiedy jesteśmy poproszeni o to, żeby odwiedzić kogoś na intensywnej terapii i na przykład idziemy, dostajemy informację, że to dziecko jest bez kontaktu, no ale żeby tam jednak Mikołaj na przykład, jak idziemy na, bo no też odwiedzam oczywiście na Dzień Dziecka, na Mikołaja, więc może żeby z Mikołajem tam spróbować podejść. No i wolontariusze idą, myślą, że dziecko będzie bez kontaktu, a nagle oni myślą sobie, kurczę, to dziecko w ogóle normalnie się z nami kontaktuje. Przychodzą lekarze, mówią, ale ono się wcześniej nie kontaktowało, że ono jakby no, jak na jakiś impuls tego noska na przykład, tego dotyku, tej zabawy, być może jakiegoś bodźca tego Mikołaja, nagle coś przeskakuje i zaczyna działać. Innym razem byliśmy u nastolatka, który też po wypadku i tutaj poszliśmy z dogoterapią i też personel medyczny, który mówi, kurczę, chcieliśmy odpalić w nim jakiekolwiek emocje, bo bardzo duży zjazd właśnie zdrowia psychicznego też zaobserwowali i ja tak nie do końca wiedziałam, bo tam był i śmiech na tym spotkaniu i łzy. O to chodziło. O to chodziło, żeby w ogóle uruchomić emocje, a nie taką apatię całkowicie, nie? Więc to jakby też człowiek myśli sobie okej, nie? Jakby te każde spotkanie ma sens. Każde spotkanie.
1: Ale potrzebujemy też takiej obecności, po prostu fizycznej obecności. Nie wiem, jak to jest wśród dorosłych, ale badania, które wykonuje Ministerstwo Cyfryzacji, pokazują, że młody człowiek, nastolatek, a w zasadzie osoba do 24 roku życia spędza ponad 4 godziny, 4 godziny 20, 25, co roku jest przyrost kilkuminutowy w mediach społecznościowych, no to też daje to takie pytanie, jakich kompetencji w tym czasie nie trenuje, czego nie robi, no czyli nie rozmawia, nie kontaktuje się fizycznie z drugim człowiekiem, skoro jest w tych mediach społecznościowych, a my potrzebujemy, bo wytwarza się i oksytocyna. I tak jak tutaj teraz pięknie opowiadasz, jesteśmy tak przecież skomplikowani jako ludzie, mamy układy i neuronalne i bardzo różne bodźce je stymulują, że nigdy nie wiadomo, co zadziała, w jakim stopniu, co będzie tym elementem, który właśnie wywoła jakąś radość, chęć czy też kontakt. To jest też takie bardzo cenne.
2: Wydaje mi się to takie oczywiste, takie, że tak, potrzebujemy tego i drugi człowiek, no w pandemii chyba też zobaczyliśmy to, że jednak no, my wcale nie chcemy być tacy odseparowani, no nie chcemy być wiecznie w tym świecie online'owym i tak naprawdę te najprawdziwsze spotkania i te najprawdziwsze emocje są w stanie się wydarzać tylko na żywo. My czasem, ponieważ jesteśmy ogólnopolską fundacją, no to część szkoleń staramy się robić online'owo, żeby wolontariusze też mogli, wiadomo, powymieniać się doświadczeniami, trochę poinspirować, ale one rzadko kiedy mają aż taki prawdziwy wymiar jak ten śmiech, kiedy się spotykamy w sali, kiedy ta relacja no jednak jest bliższa. Ja trochę nawet nie mogę powiedzieć, czym to się różni, ale widocznie z poziomu psychologicznego to zmienia, że my siedzimy obok siebie, a nie siedzimy przed tym ekranem, więc...
1: No i wymaga to też takiego trochę przekraczania siebie, no bo w jaki sposób rozmawiać z osobą, która jest chora, która jest w hospicjum, która jest w szpitalu. Tak jak powiedziałaś, bardzo często mamy problem, żeby w ogóle porozmawiać w windzie z sąsiadem, a to są takie small talki, kiedy możemy po prostu zapytać o pogodę. Natomiast w jaki sposób zacząć rozmowę z kimś, kto przewlekle choruje od roku, dwóch, trzech, no to też wymaga takiego w ogóle otwarcia.
2: Wymaga, ale z drugiej strony my sami siebie trochę straszymy. To jest to, o czym na początku powiedziałam, że to jest taki paradoks, że doktor Clown jest jednocześnie tak prostą i tak skomplikowaną postacią, bo my bardzo często właśnie się straszymy w głowie, ojejku, ja nie dałbym rady, ojejku, o czym ja z nim mam porozmawiać, ojejku. A tak naprawdę, no, my kiedy mieliśmy rozpocząć działania w hospicjum, medium, to dokładnie ja byłam tym przykładem, kiedy ja myślę sobie, nie, no niby okej, niby fajnie, no ale jak ja mam tych ludzi przygotować do tej wizyty tam? Czyli właśnie jak mam ich nastawić, jak oni mają rozmawiać z ludźmi, co mamy robić, czy mamy być w strojach, czy jednak tylko w koszulce? Bałam się, że ludzie nas po prostu tak jakby wyśmieją albo pogonią, no niech pani sobie jaj nie robi, nie? No jakby idźcie do dzieci, no ale tutaj, no wie pani, my już naprawdę walczymy o życie, więc no może nie ma czasu na heheszki. A w ogóle to było tak mocno w mojej głowie i okazuje się, że w ogóle tak nie wygląda rzeczywistość, że znaczna większość pacjentów Betanii wraca do nas z informacją, o super, a kiedy znowu przyjdziecie, a nie wiedziałam, że w hospicjum może być tak fajnie. I wcale nie trzeba jakichś bardzo skomplikowanych narzędzi psychologicznych, żeby po prostu być z drugim człowiekiem. I okazuje się, że sprawdza się kolor, sprawdza się energia, sprawdzają się nawet balony, co z jednej strony wydaje nam się takie trywialne, tak? No przecież jak osobie dorosłej, no ja teraz balonika skręcę, kwiatka balonowego. Ale ten kwiat zostaje wizualną formą energii, wspomnienia, spotkania takiego prawdziwego właśnie, niewykreowanego. No tutaj ta prawdziwość emocji też myślę, że jest taka kluczowa, że my naprawdę nie staramy się, to jest też trochę o doktorze Klaunie, że my nie jesteśmy osobą, tym się różnimy od klauna w ogóle, że zadaniem klauna w arenach cyrkowych było wejść na scenę i rozśmieszyć publiczność. No jak tego nie zrobił, no to było do zwolnienia, tak? Rozumiem, że po prostu się nie nadawał do tej postaci. A doktor Klaun tylko wykorzystuje elementy tej terapii śmiechem, śmiechoterapii do tego, żeby nawiązać relację opartą o uśmiech. Czyli my zawsze będziemy ciągnąć w stronę uśmiechu, ale czasem nie na siłę. Jeżeli jest ten moment, kiedy no nie wiem, no dziecko naprawdę jest po czwartej kroplówce, piątym zaszczyku, tęskni, przychodzi i płacze, no to ja nie mówię, ej, weź, uśmiechnij się, nie? tylko jakby szanuję te jego emocje i trochę go zaciekawiam tym, co ja tam przyniosłam i pomału próbuję wyprowadzić akurat z tych łez, które gdzieś tam po policzku spływają. I to jest w ogóle super, że ten dzieciak leży w łóżku, na przykład płacze, a jak ja go zapytam, a wiesz, ja tutaj mam taką magiczną sztuczkę, chcesz zobaczyć? I on tylko kiwa tym głową i ja widzę ten proces zmiany, że tych łez jest coraz mniej, coraz więcej jest zaciekawienia w tych oczach. Potem się pojawia delikatny uśmiech i kiedy wychodzę, to dziecko wcale nie musi śmiać się po pachy. Ale jest ta zmiana, która nastąpiła, czyli byłam mu w stanie w tym kryzysie, w którym akurat teraz był, to z niego go wyciągnąć, czym zaciekawić, zostawić jakieś wspomnienie, jakieś inne skojarzenie nawet ze szpitalem, tak? Czyli że coś, czasem się śmiejemy, że oni są tam na wakacjach all inclusive, zwłaszcza jak teraz wchodzimy i tam jest 40 stopni, mają opaski na rękach, jedzenie jest, animacje są, nic tylko nie wychodzić. Oczywiście śmieję się, no ale o to chodzi, nie? Żeby trochę nabierać też dystansu do tego, nasza głowa nas czasem straszy, a im więcej mamy takiego myślenia trochę perfekcyjnego, tym ona bardziej zadaje nam takie pytania, okej, ale to jak, czy ja będę umiał, a my może czasem musimy odpuścić właśnie te takie straszenie się, tego krytyka wewnętrznego wypuścić na spacer i powiedzieć, okej, jestem tutaj taki, jaki jestem, z tymi zasobami, które mam i to ci proponuję, nie? Proponuję ci te 5 minut mojego czasu, czy 10, możemy pogadać, jeśli będę chciała i umiem i to mnie jakby kręci żonglować, czy kręci talerzem, to spędzę ten czas w ten sposób z tobą, a może mogę ciebie nauczyć modelować balon, jeżeli jesteś już nastolatkiem, bo już oferowanie balona nie jest dla ciebie ciekawe, ale już nauczenie się skręcania balonów okazuje się, że jest. No i szukam tych kanałów, tak? I to jakby paradoksalnie wcale nie musi być właśnie takie trudne, nie? Bo czasem się straszymy tym, że jejku, to może to jest tak proste i tak trudne jednocześnie.
3: Trochę tutaj opowiadamy o tej metodzie doktor Klaun. Oczywiście osoby zainteresowane mogą sobie więcej doczytać i też są strony internetowe, jest świetny film Patchy Adams, gdzie można trochę też zobaczyć, jak ta metoda powstawała. Bardzo to jest wszystko ciekawe, ale też tak myślę, że to przecież można przekładać do swojej codzienności, do swojego życia, bo tak jak teraz powiedziałaś, to nie o to chodzi, żeby zaśmiewać życie i zaśmiewać problemy, ale żeby spotykać je w autentyzmie i smutku, i cierpienia, ale w tym samym czasie jednak się zaciekawić, zdziwić, przekierowywać trochę uwagę, nie poddawać się tylko tym negatywnym narracjom, tylko wpuścić też ten kanał pozytywnego myślenia. To, co mnie spotyka każdego dnia, to, że jest słońce, to, że ktoś przychodzi, to, że jest coś śmiesznego, to przecież może być taki równoległy kanał doświadczania i bycia w rzeczywistości. I to już daje taki poziom świadomej energii, no i wzrostu tego wszystkiego, co pozytywne w naszym ciele.
2: I dodam jeszcze, bo tu tylko się mogę zgodzić z tym, ale też mogę dodać, że myślę, że też dystansu. że ta postać doktora Klauna też uczy nas takiego dystansu do różnych rzeczy, bo z jednej strony doktor Klaun no właśnie spotyka się z różnymi wezwaniami osób w kryzysach, czy to zdrowia, czy no różnego zdrowia, tak? Jakby, bo kiedyś jeszcze spotykaliśmy różne osoby w różnych innych kryzysach, no w sensie jak była powódź, no to jesteśmy tam, gdzie jest powódź, tak? Jak jest COVID, to jesteśmy, gdzie jest COVID. Czy bywaliśmy też w obszarach wcześniej takich pomocowych, czyli w ośrodkach interwencji kryzysowej. No teraz jakby trochę mówię, zawężamy jednak do tej ścieżki zdrowia fizycznego czy psychicznego, ale uczymy się takiego dystansu właśnie do swoich problemów. Okazuje, dobra, może to nie jest w ogóle wielki problem, nie? W ogóle mogę się w ogóle tym nie zajmować, nie? Czyli nawet uświadomienie sobie, okej, spotkałam dzisiaj osoby, które mają większe problemy niż ja, mogę się tym po prostu nie zajmować. To pomaga przekierowywać też tą uważność na tą pozytywną stronę życia, ale też doktor Klaun myślę, że trochę uczy takiego dystansu, no bo ponieważ ja muszę zrobić z siebie takiego trochę błazna, nie? Znaczy muszę, nie muszę, no bo naprawdę postać doktora Klauna każdy może sobie swoją dobrać. Natomiast jeżeli wybiorę taką ścieżkę, no jednak muszę się przebrać jakoś, tak? Jakby dobieram. I być może ktoś wybierze sobie taką ścieżkę, że sprawdzi, okej, czy ja mogłabym być tym, nie? Czy to, przecież ja jestem na co dzień takim poważnym człowiekiem, czy ja w ogóle ten nenostwo w ogóle mogę założyć? I kiedy ludzie mnie zobaczą w tym nosie, czy oni się nie będą śmiać, no bo część osób, ja w ogóle nie mam z tym problemu, ja mogę iść w ogóle środkiem ulicy w tym stroju, bo już też tak może dużo z dystansu przez te lata złapałam. W ogóle jakby, no trochę jest to dla mnie okej, nie? Że ktoś patrzy na mnie i myśli sobie, okej, kurczę, dziwnie trochę, nie?
3: No ale to są jego myśli, a nie twoje, prawda?
2: Dokładnie.
3: Nie mamy wpływu na to, co kto myśli o nas przecież.
2: Ale to pomaga akceptować też siebie, bo kiedy ja wyjdę z założenia, okej, startuję trochę, od jakiegoś czasu myślę sobie w ogóle o tym, że ktoś, kto wygenerował postać klauna, zrobił to z tak najgłębszych pobudek miłości do drugiego człowieka. No bo kim jest ten klaun taki? To jest postać, która specjalnie jest przerysowana, ma wielki brzuch, nie wiem, czasem ma wielkie uszy, wielki nos, wielkie buty. Tu się potknie, tu się wywróci. Tylko po co ona to wszystko robi? Ona to robi po to, żeby zadbać o komfort drugiego człowieka i dać mu uśmiech. No to ja się zastanawiam, czy jest piękniejsza forma miłości, że ja jestem w stanie zrobić wszystko, co ty mi powiesz, że ty możesz no, mnie jako nawet drygować, tak? Powiedz, weź tutaj stań na rzęsach, nie? A ja będę, okej, nie umiem jeszcze, ale zaraz spróbuję. I zrobię to z miłości do drugiego człowieka, bo chcę, żeby tobie było lepiej, nie? No to ja nie wiem, no to myślę sobie, że co można więcej zrobić, nie? Że to jest tak fajne u tej podstawy w ogóle idei. I teraz...
3: I staje też w takiej pokorze.
2: Tak, no ale z tej perspektywy ja też, no nie ma możliwości, żebym dystansu nie nabrała, bo skoro ja mam w sobie zgodę na to, że ja może czasem mogę być właśnie taka nieidealna, taka pokraczna po to, żebyś ty się uśmiechnął, to w momencie, kiedy okej, czasem w życiu mam jakieś, każdy ma jakieś obszary, które są dla niego okej, no tutaj jestem nieidealny, nie? Jedni mają podbródki, inni mają brzuchy, trzeci krzywo chodzą, a tutaj włosy się nie układają i myślę sobie, okej, no to może ja też siebie mogę takiego po prostu akceptować i może jakby uczymy się też akceptacji właśnie takich różnych swoich dyskomfortów, czy tych takich rzeczy, które nam skwierają i mamy z nim jakąś trudność.
3: Ile osób jest w Opolu w wolontariacie?
2: Na ten moment jest kilkanaście osób i to jest taka liczba, no, która z jednej strony przydałoby się, żeby było więcej, ale tak naprawdę kilka więcej. Więc myślę, że teraz następny nabór, który będziemy robić w październiku, będzie podobnym naborem do lipcowego, tak sobie na razie wyobrażam, dlatego że no, my bardzo stawiamy na z jednej strony zaangażowanych, świadomych wolontariuszy, czyli kogoś, kto no, nie wpada tutaj na chwilę, a dobra, to chodź, pokaż mi, tylko okej, decyduję się na to, żeby na przykład przez najbliższe pół roku dwa razy w miesiącu regularnie odwiedzać, jest to moja deklaracja i na to się z wami umawiam, ale my w zamian też bardzo dbamy o to, żeby rozwijać wolontariuszy, żeby dawać im ścieżkę wsparcia, żeby taki wolontariusz był zaopiekowany i miał przestrzeń właśnie i takiego rozwoju, ale też tego doskonalenia siebie w tej roli doktora Klauna, więc no to jest takie, że jasne, że chcielibyśmy mieć jak najwięcej, bo wtedy jak najwięcej osób możemy jak najczęściej odwiedzać, ale też tak realnie, żeby faktycznie małymi krokami zaopiekować wolontariuszy.
3: W całej Polsce jest około 500 wolontariuszy, około 40 000 podopiecznych, to są bardzo duże liczby. W Opolu, gdzie chodzą ci wolontariusze? Do hospicjum?
2: Tak,
3: do oddziałów szpitalnych?
2: Betania, jesteśmy w szpitalu przy ulicy Wodociągowej, w szpitalu przy ulicy Witosa. Jesteśmy kilka razy w roku przynajmniej w placówkach specjalnych. Tutaj współpracujemy z Fundacją Dom, współpracujemy z przedszkolem specjalnym, z fundacją, ze stowarzyszeniem, przepraszam, TRISO. To są takie najczęstsze właściwie obszary. No dorośli na ulicy Katowickiej, tutaj mamy oddziały dla dorosłych, więc to jest następny szpital. I wyjazdowo również staramy się obejmować szpitale, które mamy w województwie. Bardziej na stałe jesteśmy również w Prudniku, tam budujemy taki malutki zespół, gdzie regularnie tam starają się odwiedzać różnym, ale jeżeli ktoś nas słucha z Prudnika, tak, to jest tam na pewno przestrzeń do tego, żeby dołączyć. No i regularnie, mówię tak, przynajmniej staramy się, regularnie to jesteśmy w Opolu, natomiast dwa razy w roku mniej więcej staramy się również być we wszystkich szpitalach w województwie, w Strzelcach Opolskich, w Nysie, w Brzegu, w Oleśnie, w Krapkowicach, tak, w Kędzierzynie-Koźlu, więc no trochę tego jest.
3: Bardzo intensywnie.
2: W Kłup, bo nie wymieniłam. Tak, no zaraz wszystkich, to nie chodzi o to, żeby wszystkie wymienić, myślę, tylko żeby bardziej pokazać ten zakres, mówię, różnych działań. No ale też zdarza się, że robimy różne inne inicjatywy, bo to są i warsztaty, które różne prowadzimy, czy to w szpitalach, czy jakieś projekty takie CSR-owe, które realizujemy z różnymi firmami. Są też kąciki zabaw, które remontujemy, więc są też te obszary takie budowlane, bym powiedziała, ale chodzi o to, żeby zaopiekować też te obszary, że no jeżeli my nie jesteśmy w stanie gdzieś być też cały czas, a przecież nigdy nie będziemy tam cały czas, bo nie będziemy spać na oddziale, żeby ta przestrzeń, w której jesteśmy, w której dzieci na przykład przebywają, żeby była po prostu przyjemniejsza, żeby było się czymś zająć, żeby były, nie wiem, czasem na Witosa były smart gamesy, czyli też taka przestrzeń, że na co dzień na przykład nie mamy na to czasu. Szpital jest też takim miejscem, że okej, nagle tego czasu mam za dużo, no bo się nawet nudzę i mogę nawet się trochę porozwijać, tak? Czyli mogę gdzieś tam zrobić rzeczy, których nie mam, na co dzień właśnie możliwości poćwiczyć. No i kąciki zabaw takie, że typowo po prostu, nie wiem, czekamy na coś albo właśnie mamy na oddziale po południu czas, no to żeby ten czas miło spędzić.
3: Wolontariusze są w każdym wieku.
2: Każdym, nie, od 18 roku życia.
3: Od 18 do 100 lat.
2: Tak. Tak, tutaj tej górnej granicy wieku nie ma i faktycznie nasz zespół jest z bardzo dużą różnorodnością wiekową, bo mamy ich tych przy 18, 19, 20, a mamy bodajże teraz najstarszy wolontariusz ma chyba 76. Średnia wychodzi nam około 40. Średnia oddziałowa, jak liczyłam ją jakiś czas temu, to chyba była 41, zdaje się.
3: To jest taki dobry wiek, 41 lat. Można oczywiście tę pedagogikę, bo też mówimy o bardzo konkretnych narzędziach, o pedagogice, o tym, że to są metody wspierające dobrostan, pozwalające powrócić do zdrowia. Można je wprowadzać na co dzień, do swojej codzienności. I wy też robicie takie warsztaty, spotkania, tak jak mówiłaś, w październiku będzie Tydzień Uśmiechu, po to, żeby pokazać ludziom, że potrzebujemy tego na co dzień.
2: Tak, dlatego że pierwszy piątek października to jest właśnie Dzień Uśmiechu, a w tym roku w Opolu będziemy cały tydzień świętować. Będzie wystawa trochę promująca wolontariat, a może zmieniająca myślenie, mam nadzieję, o wolontariacie, tak przynajmniej próbujemy ją zaplanować. Będą spotkania rodzinne takie, żeby trochę taki connecting family, bym powiedziała, żeby ten czas właśnie nie tylko zajęcia osobno dla dzieci, a osobno dla dorosłych, tylko żeby ten czas razem budować, a budować dlatego, że będziemy te warsztat robić przy wykorzystaniu klocków Lego, więc konkretnie będziemy budować relacje i budować przeróżne rzeczy właśnie w kontekście uśmiechowym, czy właśnie będzie joga śmiechu, czy będą taka możliwość będzie wolontariatu akcyjnego, bo też myślę, że takiego czasem nam potrzeba, gdzie my będziemy mogli jako wolontariusze akcyjni wyprodukować na przykład upominki dla pacjentów, bo też odwiedzamy na przykład DPS w Opolu i tam czasem jak jesteśmy tam prowadzimy dogoterapię, czy ośrodek Magnolia, też jesteśmy, no tyle mamy tych placówek, że nie sposób wszystkie wymienić, ale faktycznie wtedy no dla dzieci to zawsze są inne upominki, a dla seniorów myślę, że taki ręcznie zrobiony jakiś mały upominek ma też inną wartość, że ktoś mi ten czas przeznaczył na stworzenie tego upominku, więc też będziemy tworzyć na przykład upominki, więc no tam sporo się będzie działo.
3: No bo to jest też jakiś taki rodzaj energii, prawda? Taki upominek, taka rzecz, która jest wytworzona.
2: A to jest też bardzo dbanie o właśnie zdrowie psychiczne. No to jest tak jak kiedyś szkubanie pierza, że niby siedzimy, robimy coś, kiedyś szkubaliśmy pierze, a teraz możemy wspólnie znowu w grupie usiąść i te ręce zająć czymś, więc głowa jest wolna trochę, uwalnia się od tych wszystkich czasem napięć czy myśli, a ręce zajmują, a my sobie siedzimy i czasem możemy gadać właśnie o głupotach, bo to o to chodzi, nie? Żeby dać taką przestrzeń bycia razem. Czasem jak usiądziemy z kimś po prostu na, nie wiem, na kawie, herbacie, to możemy pomyśleć, ojejku, jak nam się skończy temat do rozmowy, nie? To będzie taka niezręczna cisza. A kiedy my coś robimy wspólnie, to ta cisza nie przeszkadza nagle, bo każdy coś robi i tu można pogadać, tu może być chwilę ciszy, też jest takie bardzo prawdziwe.
1: Kiedyś były tak zwane fejderbale właśnie, czyli to z Kuba Niepierza, kiedy wykonywały się konkretne czynności. Dzisiaj zmienił nam się trochę świat, bo nie pracujemy już tak ciężko jak kiedyś, ale właśnie możemy się spotykać, żeby zrobić coś, wytworzyć coś manualnego, coś, co będzie nam służyło. To mogą być i przetwory przecież, to mogą być bryloczki, to mogą być laurki, wszystko, co w jakiś sposób pozwala nam też manualnie pracować i coś wytwarzać i też kontaktować się z emocjami, bo to są też emocje przecież.
2: No to jest taka przestrzeń jakiegoś, właśnie uwolnienia tej głowy, nie, od bycia. Kiedy odwiedzamy oddział psychiatrii, to tam też na przykład obecność doktora Klauna jest zupełnie inna, bo sam Klaun jednak młodzieży trochę za bardzo kontrastuje z tym takim filmową postacią, trochę jakby creepy, trochę taką straszną. I tam w ogóle nasza rola jest zupełnie inna. I tam faktycznie bardzo duża i nasza część działalności to są takie warsztaty rękodzielnicze. Robimy mydełka, robimy maski, w ogóle takie od początku do końca karnawałowe. Przy okazji trochę oczywiście zawsze rozmawiamy, bo jak robimy maski, no to jest ta przestrzeń pogadania o tym, jakie my maski zakładamy społecznie, jakie zakładamy w mediach społecznościowych, tak? Jak się promujemy, ja tak mówię promujemy, ale to, co wrzucam na Instagrama, na Facebooka, no to jest jakaś maska. Ja wrzucam przecież jakiś wycinek swojej rzeczywistości, tego, co pokazuję innym i jak chcę, żeby mi widzieli. Albo to jest maska doskonałości i teraz reszta świata ogląda tą moją maskę i myśli sobie, ojej, on jest taki doskonały, a ja nie jestem. No i to znowu nam budzi bardzo dużo wyzwań w kontekście zdrowia psychicznego. Więc no tam faktycznie staramy się podnosić sprawczość, dawać głowie ten odpoczynek w kontekście tej pracy tylko rękami. Przy okazji rozmawiać o różnych właśnie takich kontekstach albo, no na przykład usłyszałam od chłopca przy zwykłych takich bryloczkach z makramy, które robiliśmy i mówię, no jak poszło? Dobrze poszło? Udało się? On mówi, tak, udało mi się, a nigdy mi się nic nie udaje, a dzisiaj mi się udało. No i to są takie rzeczy właśnie, żeby podnosić małymi rzeczami też trochę wiarę w siebie, tą okej, ja zrobiłem jakiś wytwór rąk, który normalnie mógłbym w mydlarni na przykład kupić takie mydełko, a teraz ja go zrobiłem i ja mogę komuś sprezentować, powiedzieć sam dla ciebie zrobiłem. No i to też jest siła, nie? To jest siła wiary w siebie, sprawczości właśnie tego, czego również młodym ludziom w kryzysie zdrowia psychicznego brakuje po prostu.
1: Warto zaczynać od małych kroków, chociażby od uśmiechu takiego po prostu. Tak jak tutaj do mnie uśmiecha się teraz koordynatorka Fundacji dr Klauna w Opolu, Marta Szewerdę-Koszyk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Serdecznie dziękuję i jeśli ktoś poczuje taką gotowość i chęć, to zapraszamy do fundacji.
1: Zapraszamy. I dobrego wieczoru dla Państwa oczywiście.
2: Dobranoc.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?
2: Słuchać i turystów, i szum morza oraz oczywiście mewy. I rzeczywiście tutaj praktycznie każdy budynek, każda willa ma jakiś sekret, ma coś ciekawego, ciekawą historię do opowiedzenia. Michał Szybowski, pracownik Muzeum Sopotu.
3: Grand Hotel, Molo.
2: Tak, czyli jest, mamy serce dawnego kurortu, oczywiście zakład balneologiczny, okazały budynek, ta piękna promenada prowadząca w stronę Gdańska, a przy niej łazienki południowe, więc rzeczywiście tu mamy takie obiekty bardzo mocno związane z życiem kurortu, z tą kurortowością Sopotu.
3: Kuracjusze, ale nie tylko, bo poza kuracjuszami także turyści. No i jakbyśmy zajrzeli do Grand Hotelu, to tam mnóstwo historii.
2: Imponujący budynek. Przede wszystkim jest to bardzo duży gmach. Budynek powstał w okresie wolnego miasta Gdańska, czyli po I wojnie światowej, kiedy mamy pewne załamanie gospodarcze, a tutaj w Sopocie przedsiębiorcy, politycy, no chcą z Sopotu zrobić kurort. Chcą tutaj po prostu tych bogatych turystów przyciągnąć.
3: Riviera Północy.
2: Monte Carlo Północy, jak najbardziej. Pojawia się pomysł, żeby postawić luksusowy hotel. Powstał, no i miał też inną nazwę. I ta nazwa wiele mówiła o tym, po co tu przyjeżdżano, ponieważ nazywał się Casino Hotel. Ta jaskinia gier była takim źródłem naprawdę wielkich pieniędzy dla i miasta, ale też dla wolnego miasta Gdańska. Tragiczne historie, czarne legendy, rzekomo bardzo duża ilość samobójców, którzy po prostu tracili swoje majątki.

0: potem postanowili zakończyć swoje życie, czy to w pokojach hotelowych obecnego Grand Hotelu, czy gdzieś w okolicy.
1: I sławni ludzie w tym miejscu nocowali.
0: Sławni bądź niesławni, tak naprawdę można powiedzieć, bo...
1: Pewien dyktator niemiecki.
0: No ale na szczęście potem mieliśmy nieco mniej kontrowersyjne postacie, no bo chociażby król Hiszpanii, król Alfons, plejada artystów...
1: I Charles de Gaulle,
0: jak najbardziej, więc to ale już zdecydowanie te czasy powojenne.
1: A zupełnie niedaleko, Molo. Najsłynniejsze w Polsce.
0: Najsłynniejsze w Polsce bez dwóch zdań. Do niedawna najdłuższe w Europie, ale ten tytuł niestety straciliśmy.
1: Dom zdrojowy do tego, całkiem niedawno odnowiony.
0: Takim punktem obowiązkowym to łazienki południowe, bo jest to obiekt drewniany, unikatowy, inspirowany architekturą nordycką, czyli zobaczymy tam wyobrażenia różnych zwierząt, ale też głowy smoków, więc to jest absolutnie unikatowa rzecz. A same łazienki, to też jest ciekawa rzecz. To nie było oczywiście miejsce, gdzie ktoś poszedł się myć. To były specjalne konstrukcje w kurortach, które służyły właśnie do zażywania kąpieli morskich w takich bezpiecznych warunkach. No i takich łazienek w Polsce, takich obiektów nie zostało dużo. Zdecydowanie też polecałbym turystom, żeby pod ten adres zaszli. To dosłownie rzut beretem właśnie od Molo.
1: Najciekawsza willa w Sopocie.
0: No według mnie, jako pracownika Muzeum Sopotu, willa Klaszena, nasza siedziba po II wojnie światowej, stała się domem letniskowym dla perelowskich dygnitarzy. A do najsłynniejszej pary należał premier Cyrankiewicz z żoną Niną Andrycz i bardzo wiele legend i anegdot z tym się ostało.
1: No dobrze, to idziemy w takim razie w poszukiwaniu tych historii w Sopocie. Nie tylko Molo, nie tylko Grand Hotel. Zwiedzimy willę.
0: Zapraszamy.
2: Słuchaj, dokąd jedziesz?

0: końcu języka.
1: Czasem usłyszeć można, gdy ktoś, chcąc podkreślić zaskoczenie jakimś wydarzeniem, mówi, że wydarzyło się to ni stąd, ni zowąd. Niektórzy do kompletu dorzucają jeszcze zewsząd. I nie dzieje się tak oczywiście przypadkiem. Nie jest to więc żaden grom z jasnego nieba, tylko odzwierciedlenie naszych zasad językowych. Wszystkie te formy to bowiem zrosty, czyli słowa powstałe z połączenia, czyli właśnie zrośnięcia się dwóch lub trzech wyrazów, zachowujących zarówno swoją formę fleksyjną, jak i określony układ składniowy, czyli po prostu kolejność członów. O ile oczywiście stąd nie budzi większych emocji, wszak my tutejsi i rozumiemy zarówno samo słowo, jak i jego zapis przez S, to jednak zowąd wydaje się być dużo, dużo ciekawsze. Zowąd to dziś słowo bardzo rzadkie, niemal książkowe lub archaizujące, oznacza stamtąd, z tamtego miejsca, z tamtej strony, a więc wskazuje na miejsce, z którego coś lub ktoś pochodzi, albo skąd się przemieszcza. Zowąd jest dawnym zaimkiem przysłownym zbudowanym z dwóch elementów, czyli z plus owąd. Kluczowe jest tutaj właśnie to słowo owąd, które oznaczało z tamtego miejsca, stamtąd. Z kolei ów jest bardzo starym zaimkiem wskazującym, odpowiadającym mniej więcej współczesnemu tamten. Podobną budowę mają inne dawne polskie określenia przestrzeni. Mamy dokąd, czyli do jakiego miejsca, skąd, z jakiego miejsca, stąd, czyli z tego właśnie miejsca, stamtąd, z tamtego miejsca, owąd, z tamtego miejsca, zowąd, również stamtąd, z tamtej strony. Warto przy tym zauważyć, że zowąd jest konstrukcją nieco nietypową, ponieważ element z, który sam oznacza kierunek, od z, został niejako dołączony do już istniejącego słowa owąd. A więc zowąd i owąd to słowa bardzo blisko siebie znaczeniowo. Owąd jest formą starszą, dziś jeszcze rzadszą. Zowąd można traktować jako wariant rozwinięty o przyimek z. Słowo można spotkać przede wszystkim w dawnej polszczyźnie i literaturze stylizowanej na język dawny. Współczesny użytkownik języka zdecydowanie częściej powie dziś nie wiadomo skąd przybył.
0: Na końcu języka.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Szepty natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęli dziś doktor habilitowany Piotr Dynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz pan Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: A to nie będzie żadna tajemnica, że spotykamy się w trakcie prowadzonej ekspedycji badawczej, właśnie którą państwo przeprowadzają na Kamionce Piast w Opolu po raz drugi. Cóż ta kamionka w sobie ma, że tak fascynuje?
2: Wszyscy nas pytają i to cały czas nas pytają i to chyba kolejny program, w którym nas pytają, ale to chyba dobrze, bo to znaczy, że obywatele, wolontariusze, społeczeństwo trochę się interesuje tym, co jest dookoła i to, co jest rzeczywiście unikalne.
1: Bo wydawałoby się, że cóż w takim wyrobisku być fascynującego? A tu proszę bardzo.
4: Jest to wyrobisko pod względem takim antropogenicznym, bo to powstało przy udziale rąk ludzkich. Wyjątkowe jak na ten obiekt, tak, bo to jest przede wszystkim piękna woda, bardzo bogata roślinność, dużo zwierząt. Tutaj pan Piotr Dynowski będzie pewnie nie za bardzo zachwycony, że te zwierzęta tam przebywają w tej wodzie.
1: A dlaczego?
2: Przynajmniej co niektóre.
1: A dlaczego? Skąd nie tyle, takie obawy i uprzedzenia?
2: Może nie tyle w żadnym wypadku uprzedzenia, natomiast może trochę obaw jest. Tak jak kolega powiedział, rzeczywiście ta bioróżnorodność jest niebywała i ona się wykształciła, myślę, że w większości samoczynnie, to znaczy w sposób naturalny. Kiedyś przecież wysadzane fragmenty z tego, co nam opowiadano, tutaj skał i wyrobiska, i koparki, i maszyny. Potem nabrała się sama praktycznie woda i później raptem w tej wodzie zaczęło coś się pojawiać. I to coś się zaczęło pojawiać dość szybko, bo raptem kilkadziesiąt lat, a mamy praktycznie zbiornik, który jest bardzo podobny, a właściwie w niektórych przypadkach można powiedzieć, że biocenotycznie, czy biologicznie, czy przyrodniczo może, przyrodniczo o wiele ciekawszy niż niektóre jeziora pochodzenia naturalnego.
1: Panie doktorze, ale przyznam, że to może być zaskakujące dla przeciętnego mieszkańca Opola, bo jeszcze kilka lat temu stamtąd wyciągaliśmy tony śmieci.
2: No i śmieci tam jeszcze trochę jest rzeczywiście.
4: Jest ich dużo, tak.
2: Ale tak jak i w jeziorach naszych, tak jak pani redaktor tu wspomniała, myśmy przyjechali z północno-wschodniej Polski i znamy nasze jeziora pochodzenia naturalnego, gdzie też jest dużo śmieci niestety. Ludzie traktują wodę jako to, co widać tylko na powierzchni, natomiast jeszcze jest ten trzeci wymiar, przecież tam coś na dole też jest. Więc jakbyśmy wodę zabrali, to raptem by się okazało, że mamy krajobrazy, tak, oczywiście podwodne, o których też coraz więcej w naszym kraju się zaczyna mówić i to też pod kątem naukowym. Zresztą nasza Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej jest zaangażowana w te tworzenie i typologii krajobrazów podwodnych w tej chwili. To jest rzecz taka, można powiedzieć, że nowa. I jakbyśmy tą wodę zabrali, to tam i będą rośliny, i będą zwierzęta, i można nawiązać do wyglądu, tak jak wygląda las, i można nawiązać do obrazu taki, jaki widzimy, czy krajobrazu przede wszystkim, jaki
1: słyszałam,
2: widzimy.
1: Że nawet łąkę tam można wypatrzeć.
2: I łąkę można ramienicową znaleźć.
4: Łąki ramienicowe,
2: które są tworzone przez kilka gatunków ramienic, w tym ze 2-3 gatunki unikalne w skali kraju. No i wracając do początku naszej rozmowy, samo się to praktycznie zrobiło, czyli zrenaturalizowało, nie było nic, tak? I raptem powstało coś takiego unikalnego i jest.
1: A czy to właśnie ukształtowanie tego dna sprawiło, że tak to się szybko wszystko zrenaturalizowało?
2: Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
1: Czyli może właśnie po to są te badania, prawda?
2: Myślę, że powinno się

0: zaciekawić jak największą liczbę naukowców, różnych, no nie tylko nas. No, my zajmujemy się trochę tak na pograniczu geografii, ekologii, hydrobiologii, hydrobotaniki właściwie, bo też i makrofitami się zajmujemy, no bo te krajobrazy no, składają się z wielu elementów i pochodzenia antropogenicznego, czyli jakieś właśnie to, co pani wspomniała, zatopione maszyny, no śmieci, coś, co człowiek wrzucił czy stworzył wcześniej tam i zostało to zalane, ale też i z tych elementów pochodzenia naturalnego, czyli właśnie rośliny, jakieś fragmenty drzew, konarów, zwierzęta, które tam się pojawiły.
1: Ale myślę, Piotrze, że przyznasz rację, że to dzięki takim programom tutaj, jak pani prowadzi, jesteśmy w stanie dotrzeć do tych ludzi, nagłośnić jakby problem, który no, chyba jest nie tylko tutaj na Kamionce Piast, ale też na innych zbiornikach. No i spróbować stworzyć budowanie takiej świadomości społecznej, bo na tym nam najbardziej zależy, żebyśmy uświadomili tą lokalną społeczność, że jednak taki zbiornik jest zbiornikiem taką perełką, tak, jak rozmawialiśmy sobie, to jest taka perełka, gdzie no, należałoby to chronić, tak, w jakiś sposób, no i jak mam wyrzucić te śmieci, to może lepiej by było się zastanowić, czy tam no powinny właśnie trafić.
2: Powiem panu, że to jest dla mnie zaskakujące, bo ostatnio słyszałam, że Kamionka Piast może być równie fascynująca, jak nurkowanie w Egipcie.
1: Tak, to prawda. To prawda, ta przejrzystość tej wody, bogactwo roślinności, bogactwo zwierząt, które tam są, plus to różnorodnie ukształtowane dno powoduje, że naprawdę płetwonurek, zanurzając się do tej wody, może odnieść wrażenie, że jest w Egipcie.
2: Mhm. To niech pan nam opowie, jak pan się właśnie, ile metrów pan się musi zanurzyć, żeby poczuć się jak w bajce.
1: No tutaj myślę, że na Kamionce nie trzeba szukać jakichś ogromnych głębokości. Tutaj naprawdę już od 3-4 metrów można naprawdę podziwiać to ukształtowanie dna, tą roślinność i te ryby, które naprawdę z ciekawością, tak jak okonie, podpływają do człowieka, oglądają z każdej strony. Tak?
2: Także nie płoszą tutaj się?
1: Nie, nie. Akurat okoń jest taką rybą bardzo ciekawską. On podpłynie, on zacznie oglądać, tu podziwiać coś, co my tutaj mamy, tak? Możemy nawet go zwabić do siebie, lekko pod dnie palcem poruszając, i on podpłynie do nas i zaciekawi się coś. To może dla niego będzie, tak? Szczupak znowu jest taką rybą trochę jak sołtys na wsi, tak? Im większa wieś, większy szczupak, więc on tak stoi, będzie podziwiał, tak? Oglądał nas z każdej strony też.
0: No i pilnował swojej wsi, bo szczupak jest bardzo terytorialną rybą, chociaż jest... przemieszcza się oczywiście, ale okonie wspomniane przez kolegę to właśnie będą upływały, szukały, sprawdzały, myślę jednak, że co do zjedzenia jest.
1: No to jakby tak jak ten Nemo, prawda?
0: Tak, no i gdyby ten płetwonurek był mniejszy, to myślę, że skończyłby.
1: Chętnie by go skubnęły.
0: Natomiast, no tak, behawior ryb jest, różnych gatunków jest różny, także to można i tutaj też można u państwa to zauważyć. No.
2: A karp jest zamulony? Czy też jest ciekawski?
0: Z tym karpiem, karp raczej nie. Karp jest raczej płochliwą rybą. Większość karpiowatych gatunków jest płochliwymi rybami, więc tutaj płetwonurkowie, którzy używają troszeczkę innego, bardziej zaawansowanego sprzętu, tak zwanego obiegów zamkniętych, gdzie wydychając nie uwalnia się pęcherzyków wydychanego gazu do wody, czyli nie powoduje się tego hałasu, no to wtedy łatwiej troszeczkę poobserwować właśnie tego zamulonego karpia. Natomiast no, warto tu podkreślić i podkreślać, tak jak nie wrzucajmy śmieci do wody i odpadów, tak samo nie wrzucajmy gatunków i nie wprowadzajmy gatunków obcych do naszych wód, bo jest to po pierwsze niezgodne z prawem, a po drugie czyni straszne spustoszenie w ekosystemach.
2: No niestety, a czy właśnie w naszej Kamionce coś się znajduje takiego inwazyjnego, niebezpiecznego?
0: Tak, no to no, mieliśmy no, nieprzyjemność też przy nas być świadkiem no, wpuszczania na przykład karasia srebrzystego do kamionki, no, czego no, nie powinno mieć miejsca, tak? Także no, pewnie nie wynika to ze złej woli osób.
1: Raczej z nieświadomości.
0: Robimy, tak, z nieświadomości, no ale właśnie chociażby nawet po to też te programy, no właśnie, i powinno się o tym mówić.
1: Tak, tak? Żebyśmy nagłaśniali to, co jest jakby, powinno być właściwe.
2: A to była młoda osoba, starsza osoba?
0: No to były osoby, które w wiaderkach przyniosły ryby, więc trudno nam było, że tak powiem, jakoś ocenić, ale też i no, zwracać uwagę, bo my od tego nie jesteśmy, tak? No bo są służby odpowiednie, które mają prawo wylegitymować, ukarać i wyciągnąć konsekwencje. Natomiast no, my jedynie gdzieś tam zapytaliśmy później, że no, skąd to i dlaczego i po co, tak? No bo to konsekwencje tego są takie same zresztą i dla kamionki tutaj u państwa,
1: dla każdego
0: i dla innych
1: jeździ,
0: tak, i dla innych zbiorników, tak, także tych gatunków obcych nie powinniśmy wypuszczać, tak,
1: a bo wiemy, one są już na przykładzie innych zbiorników, na których prowadzimy badania, że no, gatunki inwazyjne jednak robią dość duże spustoszenie.
2: A gdyby pan mógł podać przykład, bo to jest fascynujące właśnie. Wiem, że do Kamionki Piastu to jeszcze wrócimy, ale panowie prowadzą badania w całej Polsce i być może poza Polską też. Ale właśnie gdzie takie największe spustoszenie spowodowały te gatunki inwazyjne?
1: No myślę, że jednym z takim bardzo popularnych zbiorników nurkowych i takim, w którym występuje ten gatunek inwazyjny, to jest Jezioro Hańcza i rak sygnałowy. To chyba, Piotrze, przyznasz rację.
0: No różne grupy ekologiczne, tak? No skorupiaki też, no mamy raka amerykańskiego, mamy raka sygnałowego. Jeżeli mówimy o rybach, no to w tej chwili chyba te takie gatunki najbardziej i obce, i inwazyjne, bo nie każdy obcy gatunek jest inwazyjnym, każdy inwazyjny jest obcym, no to trawianka, sumik z roślin, na przykład moczarka delikatna w tych naszych jeziorach potrafi zupełnie skolonizować, przekształcić cały ten ekosystem jeziorny w strefie fitolitoralnej, jeżeli mówimy o roślinie, jeżeli mówimy o zwierzętach, no to one będą intensywnie żerowały, na przykład na naszych gatunkach, czasami krzyżowały się z naszymi gatunkami, wypierały nasze gatunki, tak jak kolega wspomniał o raku sygnałowym w jeziorze, no w rezerwacie Hańcza, jeziorze, które jest naszym najgłębszym jeziorem, na którym też dość dużo przebywamy i też na prośbę i Parku Krajobrazowego, i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku próbujemy inwentaryzować niektóre elementy tego ekosystemu, no dużego i trudnego, tak, głębokiego ekosystemu. No ale tam taki przykład właśnie jest tym rakiem sygnałowym. Natomiast myślę, że dla naszych jezior no sumik, to z tym się spotykamy bardzo często, no to z kolei jest presja na praktycznie na wszystko, no bo on wyżeruje i wyżerowuje i ikrę, i larwy, i narybek naszych gatunków.
2: Panie doktorze, ale to, że takie organizmy pojawiają się właśnie w takich zbiornikach, czy to jest tylko i wyłącznie zasługa człowieka, czy to może być tak, że też jakieś zwierzę przetransportowało powiedzmy daną rybę albo daną roślinę do tego jeziora?
0: To trudno tak powiedzieć bez jakiejś głębszej analizy, natomiast no myślę, że podstawa jednak to nasza działalność człowieka, wręcz
2: świadoma. Czyli opróżniamy jakieś akwarium i wrzucamy po prostu z tymi roślinami egzotycznymi
0: na
2: nawet.
0: Na przykład, lub czasami celowo wprowadzamy taki gatunek, chociażby nawet karpie, o których już tam mówiliśmy, tak, już karpie jest obcym gatunkiem, nie wolno go wprowadzać, no chociażby nawet wspomniany karaś tutaj u państwa, tak, czy chociażby chyba największą szkodę, jaką to znam osobiście, jezioro z kolei z naszego podwórka, jezioro prywatne, jezioro Tylsko, gdzie został wpuszczony amur, który w 90% zniszczył roślinność tego jeziora, które niedawno było jeszcze rezerwatem. I no to my czynimy no, świadomie, pewnie przy niewiedzy też osób, które to czynią, no ale czynimy to świadomie. A później, tak jak pani wspomniała, rzeczywiście, może z jakimś materiałem zarybieniowym, czy przy pomocy jakichś narzędzi połowowych rybackich te gatunki są roznoszone, być może przez inne zwierzęta, no i dalej kolonizują i w przypadku roślin następuje też i sukcesja, i kolonizacja, tak? Czy...
1: Też trzeba wspomnieć, że to jest, później jest to ogromny problem z takim gatunkiem inwazyjnym, żeby się go w ogóle w jakiś sposób, już nie mówię pozbyć, ale nawet zatrzymać jego tą inwazję. To jest ogromny problem.
2: Ale takim gatunkiem obcym też w naszej kamionce piast jest ta meduza, która od czasu do czasu jest zauważalna.
1: No tutaj pan Piotr się wypowie.
0: Ja tej meduzy osobiście nie widziałem, natomiast oczywiście ona jest. Nie, ona się pojawia w określonych okresach tylko. Natomiast tak jak już wspomnieliśmy, nie każdy obcy gatunek jest inwazyjny. Mhm. Więc czy ta meduza coś tutaj robi złego, to no, trudno mi też powiedzieć. Ja nie zajmuję się tak sensu stricte zoologią.
1: Ja nie wiem, czy Uniwersytet Adama Mickiewicza się tym nie zajmował.
0: Chyba tak. Koledzy też z Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Wydziału Biologii też tu się pojawiają. Być może ich należałoby zapytać, jeżeli oni tam coś większą analizę jakoś tego robili i badali to bardziej.
2: A jeśli chodzi o skorupiaki, jak to wygląda na kamionce piast? Panie Zbyt, nie wie.
1: W mojej, tutaj ja nie spotkałem jakby innych skorupiaków niż są w pozostałych zbiornikach, także w takich normalnych tutaj chyba nie ma.
0: Natomiast my te nasze obserwacje, tak jak mówiliśmy, no czynimy drugi raz w tej chwili. Także to o to pewnie należałoby spytać tutaj też i rodzimych płetwonurków.
1: To jest trochę za krótki okres, żebyśmy mogli jakąś głębszą analizę wyprowadzić z tego, bo to trzeba by było tutaj naprawdę dużo czasu spędzić.
0: No my się skupiamy na tych krajobrazach, tak? I na tych elementach, czyli na zasadzie bardziej tutaj wizualnej oceny i oczywiście, jeżeli zaobserwujemy coś na danej powierzchni, która jest wyznaczona do badania, no to oczywiście to odnotowujemy, tak? Jeżeli tego w danym momencie nie zauważymy, no to no niestety to pomijamy. Taką mamy metodę przyjętą w tamtym roku, zaczynaliśmy, roku, tak to łąki, część łąk ramienicowych jednego z gatunków Nietolopsis obtusa po polsku, przepraszam, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale dało się zauważyć, no pogryzione niby liście, pozgryzane, też takie charakterystyczne konsekwencje żerowania na przykład amura, tak. O amurze też nie słyszeliśmy tutaj, właściwie go nie widzieliśmy, tak jak kolega mówił, oczywiście wielkie, piękne, duże liny, które też fotografowaliśmy, nawet jak przystępowały do tarła, co też wygląda spektakularnie. Nie zauważyliśmy na przykład amurów, tak? No ale ślady są podobne do tych, jakie na przykład spotykamy w naszych jeziorach.
1: Po amurach.
0: Po amurach, no bo to tak charakterystycznie one wygryzają całe powierzchnie właśnie zbiorowisk roślinnych, no szczególnie na ramienicach to widać.
2: Jak się przeprowadza taką eksplorację kamionki piast? Jaki państwo mają system?
0: No przede wszystkim trzeba stworzyć sobie metodę. Nasza metoda polega na tym, że niekoniecznie kamionki, ale innych zbiorników też to dotyczy. Dzielimy taki zbiornik losowo w systemie informacji przestrzennej na poligony. W zależności od wielkości zbiornika automat czy też system nam to dzieli na określoną siatkę albo kwadratów, albo prostokątów. To ustalamy sobie bok tego. Staramy się wyznaczać też tą granicę bezpiecznego zasięgu nurkowania, tak? No bo my, to też warto powiedzieć, korzystamy z pomocy wolontariuszy, bardzo wielu. I tak też oczywiście...
1: Poza tym no, ta roślinność i to, co, na czym nam zależy tak najbardziej, tak? Na tych... Ona nie sięga aż tak głęboko, tak powiedzmy.
0: No do zasięgu, do zasięgu światła, więc w naszych zbiornikach, no u państwa jest to do dna, tak?
1: Czyli
0: 14,
1: dna,
0: 15,
1: woda,
0: 12
1: zapis, tak.
0: metrów, w naszych jeziorach to jest 5, o 6 to by było dobrze. No i dalej te poligony nam automat, czy też komputer wrysowuje, nazwijmy to w linię brzegową danego zbiornika. No i teraz wyznaczamy centroidy tych poligonów i nad każdy poligon, czy też nad każde poletko badawcze wysyłany jest zespół płetwonurków wraz z ekipą.
1: Grupą napowierzchniową, grupą na pontonie, czy na jakiejś łódce.
0: Na łodzi.
2: Z ilu osób składa się taka ekipa płetwonurków?
1: No generalnie rzecz biorąc, taka ekipa optymalna składa się z dwóch osób na łodzi. Jedna do sterowania taką łodzią czy pontonem, druga do pozyskiwania danych od płetwonurka, tak? Natomiast kolejna ekipa to jest dwóch płetwonurków, którzy schodzą na dno i te poletka, o których tutaj Piotr wspominał, badają, tak? Jest to metoda
0: wizualna,
1: poglądowa, możemy nagrywać, możemy robić zdjęcia, zbieramy te dane i po każdym takim poletku wynurzamy się i przekazujemy te informacje do
2: kolegów.
1: Tak,
0: do zespołu, pontonie, zespołu tak. Na łodzi i wypełniana jest tabela bonitacyjna. Tak. Tak.
1: Później te dane są przekazywane dalej do obróbki takiej większej, żebyśmy mieli tutaj taki pełny obraz tego, jak to się tam na tym dnie zachowuje i jak się kształtuje. Tak. Mhm. Także no tak to wygląda.
2: A ile mniej więcej spędza dana ekipa pod wodą? Jaki to jest czas?
1: No właśnie, to jest trudne pytanie, ponieważ to zależy również od wielkości tego poligonu, czy
2: tego. To nie są równe poligony.
0: Poligony są równe, natomiast głębokości są różne.
1: Głębokości są różne.
0: Więc
1: tak?
0: Te czasy nie będą.
1: Ale poligony też nie zawsze mają 50 na 50.
0: Nie, no tak jak mówiliśmy, to my ustalamy ten.
1: My sobie ustalamy, tak? Tak jak tutaj, to możemy nawet na kamionce piast, możemy sobie taki poligon zrobić 25 na 25 albo 50 na 50, tak? No jest łatwo ten 50 na 50 tutaj przebadać, ponieważ jest bardzo dobra widoczność. Zasięg i kamer, i ludzkiego oka może naprawdę zebrać dużo danych z dookoła płetwonurka, więc spokojnie możemy sobie, tak powiem, taki poligon 50 na 50 wyznaczyć i sobie go skanować, tak? I to może nam zająć, tak jak tutaj w Opolu, myślę, że około 20 minut. Natomiast na innych zbiornikach, tam gdzie jest słaba przejrzystość, większe głębokości, może nam to zejść nawet sporo dłużej, do 40 minut.
2: Mhm. I wtedy z jakąś czołówką się schodzi, z jakąś lampką, czy nie mogą Państwo tego używać?
1: Nie, latarki możemy używać, nawet są potrzebne, ponieważ te latarki przy słabych widocznościach są też również komunikacją naszą z partnerem pod wodą, więc one są bardzo przydatne. No i oczywiście doświetlają nam te poletka, tak jak tutaj też należałoby trochę wspomnieć o kolorach, bo kolory pod wodą też zanikają, więc tutaj...
0: Wraz z głębokością,
1: tak. Najszybciej zanika kolor czerwony, więc tutaj powinniśmy o tym pamiętać, tak.
2: Dlatego już to światło słoneczne nie dochodzi, tak?
1: Tak, dochodzi tam o odbicie świateł i przenikanie fal. Każdy kolor ma jakieś swoje fale, które gdzieś tam docierają, tak? I akurat czerwony kończy się najszybciej. Natomiast jak doświetlimy tą latarką, to wtedy możemy wydobyć tą pełnię barw, które tam widzimy. To nie są już te barwy szare, to są te barwy takie właśnie doświetlone przez latarkę, to są te naturalne barwy, jakie właśnie są tam właśnie pod wodą.
2: A jakiego sprzętu panowie używają? I czy to jest tak, że trzeba zebrać kilka godzin tego materiału, żeby potem stworzyć ten krajobraz, czy wystarczy kilka dobrych plików, kilka dobrych kadrów?
0: Nie, to myślę, że w godzinach, to raczej w dniach. Bo tak jak kolega powiedział, że to samo zbieranie materiału to jest taka najprzyjemniejsza chyba rzecz.
2: Wierzę.
0: Natomiast później obróbka tego, przeliczanie wskaźników, robienie map już w systemach GIS-owskich, których używamy, to już się wiąże z klikaniem
1: przed komputerem. Tak jak kolega powiedział, dniami.
0: Tak, natomiast o sprzęt, używamy dość ciekawego sprzętu, bo tutaj kolega wcześniej powiedział o sprzęcie takim samym sensu stricte umożliwiającym oddychanie czy też przebywanie pod wodą. Natomiast my używamy też sprzętu, który trochę pomaga nam się, przyspiesza nam poruszanie się. Używamy ciągników podwodnych, tak zwanych potocznie skuterów, tylko może troszeczkę bardziej zaawansowanych niż te którą dysponuje większość płetwonurków. No i używamy też, właściwie staramy się powoli używać jednej z takich nowocześniejszych w tej chwili nawigacji podwodnej, która nie wymaga kontaktu z GPS-em. Z GPS-em, sygnałem GPS-owym. Zresztą tą nawigację już parokrotnie używaliśmy i za pomocą tej nawigacji mamy wytyczone takie wirtualne transekty w Morskim Oku, w Tatrzańskim Parku Narodowym. No i co ileś lat, czy coś kilka lat staramy się tam wracać i dzięki tym urządzeniom jesteśmy w stanie przepłynąć ten sam transekt, tą samą drogę i to samo miejsce znaleźć i szybciej i bardziej dokładnie, tak? Nie musimy niczego znakować, pozostawiać na dnie.
1: Należałoby wspomnieć również o tym, że no, jak zrobimy te transekty, które są blisko zejścia, można je zrobić bardzo szybko, tak? Bo one są blisko naszego zejścia pod wodę, tak? Ale już jak mamy transekty gdzieś wydzielone, gdzieś bardzo daleko.
0: Na drugim brzegu na przykład, drugim brzegu, tak, no to trzeba się tam dostać.
1: To trzeba się jednak dostać, więc no takie ciągniki, takie skutery potocznie nazywając, no naprawdę przyspieszają nam tą pracę, tak. Oczywiście rodzime firmy nas tutaj bardzo mocno wspierają, tak, mam i suche skafandry, które są wykorzystywane do właśnie przebywania dłuższego. My możemy, osiągając lepszy komfort termiczny, my możemy sobie dłużej czasu być pod tą wodą, tak, i przede wszystkim ciało będzie suche, tak, tak to należałoby wspomnieć. Oczywiście i sprzęt taki, ten specjalistyczny, jak worki wypornościowe, płyty i tak dalej, to wszystko nam tą pracę bardzo, bardzo ułatwia, no i wspiera te nasze działania.
2: Wracając jeszcze do kamionki Piast i tych roślin, o których tak panowie w ogóle mam wrażenie, że z dużą ekscytacją opowiadają, to które są najbardziej fascynujące? Co tam w ogóle, jeśli chodzi o tę warstwę roślinną, się
1: znajduje? Myślę, że chyba te ramienice i te łąki ramienicowe robią naprawdę taki oszałamiający efekt, bo oprócz tego, co tutaj kolega powiedział, one natleniają nam tą wodę, to bardzo fajnie jest wejść do takiej wody w momencie właśnie, pomóż mi, bo nie wiem, czy to produkcji tlenu, czy jak to nazwać.
0: No, najlepiej wejść w czasie słonecznego dnia, bo tak, rośliny pod wodą zachowują się tak samo jak na powierzchni, czyli no, produkują sobie pożywienie i
2: odchylają jakoś liście, tak?
0: No nie. One rozpoczynają proces fotosyntezy i produkując sobie pożywienie, no produktem ubocznym, jak tam gdzieś tam w szkole nas uczono, jest tlen. I rośliny lądowe dokładnie tak samo się zachowują. I ten tlen czasami, jeżeli jego jest bardzo dużo, pogoda jest słoneczna i to, co kolega wspomniał, właśnie odbywa, czy też jesteśmy na powierzchni właśnie łąk ramienicowych, bardzo często ten tlen się wysydza w postaci pęcherzyków gazu. Więc to widać.
1: To widać na skafandrach tych suchych, pani.
2: Wow.
1: Będziemy w całe bąbelki będą się przyklejały do nas. To jest po prostu efekt niesamowity.
0: I to jest czysty tlen.
2: Niesamowite. Czyli pod wodą widać, jak się produkuje tlen.
1: Dokładnie tak.
0: To są takie fabryki.
1: O to powinniśmy dbać.
2: Jak panowie zeskanują już te nasze kamionka Piast, to co będzie efektem właśnie tych badań? Czy będziemy mogli stworzyć makietę całą podwodną naszej kamionki?
0: Makietę, no może jak ktoś by się pokusił, to można by było stworzyć makietę, nawet trójwymiarową, coś tam próbować drukować. Natomiast takim no, efektem tej naszej działalności chcemy, aby był taki cykl, czy właściwie kilka czy kilkanaście map, które będą pokazywały różnorodność tego zbiornika. Wskaźniki, które sobie przeliczamy, one nam będą mówiły o atrakcyjności poszczególnych tych poletek monitoringowych, czyli tych, czy właściwie inwentaryzacyjnych na razie, bo monitoringu jeszcze nie prowadzimy, tak, bo to pierwszy raz robimy. Natomiast tych poletek, w których wykonujemy inwentaryzację, no i mamy nadzieję, że powstanie różnokolorowa mapa tych kwadratów czy też prostokątów. No i te prostokąty nam pokażą miejsca mniej lub bardziej atrakcyjne, a ewentualnie miejsca mniej lub bardziej bioróżnorodne lub też miejsca te, w których występują właśnie największe koncentracje, chociażby nawet tych wspomnianych już przez nas tutaj wielokrotnie łąk ramienicowych. Czyli taką mapę teoretycznie można by było i praktycznie też wykorzystać do zarządzania tym zbiornikiem, tak? Czyli chociażby nawet kanalizacji ruchu turystycznego, no płetwonurkowanie jest turystyką kwalifikowaną, więc jak najbardziej turystów płetwonurkowych też się powinno kanalizować, to jest takie określenie, no, żeby
1: wpuszczać ten... poziomie wyszkolenia.
0: To jest kanalizacja ruchu turystycznego, tak? Czyli krótko mówiąc, tworzyć tym płetwonurką takie ścieżki, czy też trasy, które z jednej strony...
1: My już na początku naszej drogi, żeby coś takiego stworzyć, także to też jest dość taka ciekawa, taki szlaki turystyczne, podwodne.
2: To trochę oznacza to, że za chwilę kamionka Piast może być obiektem najazdu nurków, którzy będą zafascynowani tym światem.
1: Myślę, że to już jest. I tak jak kolega wspomniał, fajnie by było monitorować to, co już pod tą wodą mamy, tak, w tym Opolu, tutaj w tej kamionce, bo to właśnie dałoby taki pełny obraz tego, czy to idzie w dobrą stronę, czy może trzeba by było troszeczkę właśnie skanalizować, jak to tutaj padło takie określenie, żebyśmy tutaj mogli pomóc temu zbiornikowi. No
0: na lądzie też przecież tak się wyznacza szlaki, tak, że szlaki się prowadzi obok czegoś z reguły, co jest cenne, niekoniecznie informując turystów o tym, że tam jest tak aż tak cenne miejsce, żeby ich za bardzo nie przyciągać, ale z drugiej strony ten szlak pokazuje im na przykład to miejsce z daleka, czyli gdzieś omija się jakieś ostoje cennych gatunków i podobnie pod wodą można robić, czyli zaprowadzić je tak zwaną poręczówką, czyli rozprowadzoną liną, które zresztą już się znajdują tam u państwa na dnie, które to liny czy też poręczówki wyznaczają kierunek do jakiejś atrakcji podwodnej, ale również dobrze można by było stworzyć taką trasę podwodną, taki podwodny szlak turystyczny, który by na przykład omijał, czy też troszeczkę odciągał tych płetwonurków od tych właśnie najbardziej cennych miejsc. Niech oni sobie je zobaczą, ale niekoniecznie muszą przez nie na przykład przepływać, tak?
2: Panie doktorze, a czy na podstawie właśnie tych wyników badań, czy panowie będą przekazywać jakieś rekomendacje na przykład do władz miasta, żeby właśnie zachować ten bioróżnorodny charakter tego zbiornika, żeby go nie modernizować, żeby przypadkiem nie zatracić tych fascynujących rzeczy, które tam mamy?
0: My nie będziemy tego i nie przekazaliśmy już tego, bo pierwszą część takiego, można powiedzieć, raportu, czy też takiej wstępnej oceny myśmy już wykonali.
2: W ubiegłym roku,
0: Tak, w ubiegłym roku przekazaliśmy to Stowarzyszeniu Nurków Opolskich, koleżankom i kolegom stąd od państwa. Na potrzeby, to co pani tutaj wspomina, rozumiem, że rozmowy z miastem, chyba tutaj koleżanki i koledzy płetwonurkowie tych naszych, czy też wyników, no nazwijmy to ekspertyz, czy też inwentaryzacji używali, tak? Czyli my... Miasto się do nas nie zwróciło oczywiście i my nie...
1: Oczywiście jak się zwróci...
0: No tak, jak najbardziej.
1: Nas, to jesteśmy w stanie pomóc i jakby ukierunkować tutaj.
0: Myśmy tego
2: Chodzi mi o to, że bywają w Polsce czasami takie decyzje, które no, wpływają bardzo negatywnie na dane obiekty, prawda?
0: No niestety jest sporo takich decyzji. Mhm.
1: Tak, a tutaj jednak...
2: Trzeba alarmować właśnie, żeby zachowywać takie...
1: To jest bardzo ważne, co pani powiedziała. To jest ten alarm o właściwym czasie, to jest taką jakby dobrym kierunkiem, tak? Ponieważ to jest naprawdę zbiornik bardzo unikatowy pod tym względem takim i turystycznym, i samej infrastruktury, tak?
0: Znaczy ja osobiście nie znam, no trochę nurkuję tam przez te kilkanaście lat, ale... No może trochę więcej trochę niż trochę. Natomiast parę różnych zbiorników wodnych i naturalnych i sztucznych w Polsce widziałem i oglądałem. No takiego nie widziałem.
2: Czyli mamy w kamionce Piast najpiękniejsze krajobrazy w Polsce podwodne?
0: Najpiękniejsze, no nie chciałbym tu skrzywdzić innych miejsc, no bo jeszcze mamy i Jaworznokoparki, i Zakrzówek, i Honoratkę, i jeszcze parę lub naście i piechcin,
1: tak,
0: by się znalazło.
1: Ale że jest to jeden z bardziej unikatowych
0: i urozmaiconych, o może w ten sposób, tak, krajobrazowo też zbiorników, ale myślę, że przyrodniczo z tych wszystkich, które gdzieś tutaj wymienia, nie, nawet chyba tych, które znamy w ogóle, to oni nie wymieniliśmy, to chyba jest, nie ma bardziej takiego bioróżnorodnego zbiornika.
1: I dużej bioróżnorodności, tak, to jest perełka Opola.
2: A w ubiegłym roku panowie jak tutaj byli i po raz pierwszy się zanurzyli na taki rekonesans, to jakie były te pierwsze wrażenia właśnie? Zaskoczenie, zdziwienie, że to jest
0: zdziwienie
2: w takim stanie?
1: To było,
0: zdziwienie,
1: to
0: może u mnie zdziwienie.
1: Zdziwienie dość duże, ponieważ nie spotyka się tak, potocznie mówię, jak to mówią nurkowie, prawda, tak pięknej wizury i tak ładnych łąk ramit. No jedyny zbiornik znam taki o podobnej...
2: Jaki?
1: To jest jezioro Staw, tak, ale to jest...
0: No, ale to zupełnie inne pochodzenie.
1: Tak, inne
0: to
1: pochodzenie,
0: jest,
1: tak, to jest...
0: Przy granicy Wigierskiego Parku Narodowego w Gawrychudzie.
1: Tak, można go porównać, że to jest tak piękny zbiornik, jak ten zbiornik jezioro Staw. Ja też dużo nurkuję, jeżdżę po świecie i no, woda dla mnie tutaj to jest taka sama jak nad jeziorem Attersee w Austrii, gdzie tam jest też ta infrastruktura bardzo mocno rozbudowana, bardzo mocno tam się kładzie nacisk na tą turystykę i nurkową, ale również i to, co się dzieje pod wodą, więc oni o to dbają, tak, szanują to wszystko, mają swoje zasady i według tych zasad płetwonurkowie muszą się stosować i wchodzić do tej wody, także fajnie by było, żeby na Kamionce Piast też powstały takie zasady.
0: No i to, co kolega wspomniał, to jest unikalne miejsce też pod takim kątem, że tu wymieniliśmy no, tą naszą Gawrochrudę, mówię naszą, no bo to jedno z takich rzeczywiście piękniejszych miejsc, do których zaglądamy poza badaniami też, przynajmniej ja, ale to, co kolega wspomniał, to miejsce tutaj w Opolu jest połączeniem tej antropogenicznej działalności, czyli to, czego tak, płetwonurkowie bardzo często szukają pod wodą, wręcz wrzucają do naszych jezior, specjalnie topią różne przedmioty, samochody, rowery i inne, już nie chcę tutaj wymieniać, żeby nie przerażać państwa, ale rzeczywiście różne rzeczy się znajdują dziwne w zbiornikach po to, żeby to urozmaicić. A wy to macie tu już państwo
1: naturalnie,
0: u siebie
1: tak
0: jakby, no nie naturalne, ale
1: naturalne,
0: nie, inaczej,
1: tak,
0: naturalnie powstało takie nurkowisko w sposób nienaturalny.
1: Tak.
0: Ale nie, czekaj, bo to nie można mówić, no bo to
2: przez działalność człowieka.
0: Przez
2: tak,
0: działalność człowieka znaturalizowało się, czyli tak jakby zbiornik połączył dwa kierunki. Tej bioróżnorodności i tej naturalności razem z tą działalnością człowieka i z tym, czego płetwonurkowie szukają, gdzie
1: człowiek
0: idzie.
1: Człowiek tworząc to nie miał pojęcia, że
0: na pewno
1: coś
0: wydaje mi się, że nie miał pojęcia.
1: Tak. Kamionka Piast.
2: Mhm. Matka natura tutaj po prostu zajęła się tym, zaopiekowała się i wyszło z tego coś pięknego, fascynującego i tak jak pan tutaj Zbigniew powiedział, to wydaje mi się, że cudze chwalicie, a swego nie znacie i wy to odkrywacie.
1: To jest prawda, naprawdę uważam,
0: no i dziwne, bo my przyjeżdżamy z północy, żeby u państwa
1: to
0: tutaj...
1: To powinno być bardzo nagłośnione i pokazane, że jednak taki zbiornik jest tutaj w Opolu, o tak pięknej wodzie, tak pięknych gatunkach czy tych ramienic, no i tych zwierząt, tak, jest tutaj naprawdę, jest co podziwiać.
0: No ale myślę, że miasto to powinno też wykorzystać. Dziwię się, że nie wykorzystuje, chociaż no trudno, powiem coś niepolitycznego, ale moje miasto również nie wykorzystuje potencjału, które ma, gdzie mamy przepiękne jeziora i jeszcze do niedawna jedno z piękniejszych jezior, jedno z większych nurkowisk nawet w Polsce. Zresztą szkolimy tam na tym nurkowisku cały czas, ale widzimy, jak to jezioro jakby to delikatnie powiedzieć, bardzo delikatnie mówiąc, nie jest doceniane przez władze i nie włodarze naszego miasta nie przywiązują zbyt dużej wagi chyba do rzeczywistej ochrony tego zbiornika. To jest potężny zbiornik, bo około 500 hektarów. Natomiast no...
2: Trzeba uświadamiać, trzeba prezentować, pokazywać
1: walory. Aż by
0: się prosiło z tego, żeby...
1: Obudzić tą świadomość, tą społeczną świadomość, że jednak to trzeba wykorzystać, bo to jest unikat.
0: Nie, no zrobić z takich rzeczy należałoby chyba robić, aż się prosi, produkty turystyczne, które mogą być wizytówką i no przecież chwalić się tym można
1: wszędzie,
0: myślę, że za granicą, bo tak jak kolega mówi, Austria, Włochy...
1: Nie tylko latem, wiosną,
0: ale zimą
1: on
0: też.
1: Będzie miał również potencjał zimą. Bo nurkowie nie tylko wchodzą do wody latem i na wiosnę, wchodzą też zimą pod lód. To jest potencjał.
0: I to są też bardzo ładne nurkowania i bardzo fajne.
1: To są piękniejsze nurkowania pod lodem niż latem, w mojej ocenie.
2: A propos pór roku, to zapytam jeszcze o pory dnia. Kiedy najładniej w ogóle jest pod wodą? Chociażby w naszej Kamionce.
1: To chyba pani nie powinna się pytać, powiem
0: trudno
1: tak.
0: Trudno powiedzieć, każda pora
1: nas,
0: roku jest.
1: Każda pora dnia
0: i roku,
1: nocy,
0: tak,
1: i
0: nocy,
1: roku
0: i doby,
1: jest pod
0: tak.
1: wodą naprawdę.
2: Jest równie fascynująco.
1: Tak, tak. No oczywiście tam mogą zdarzyć się jakieś opady deszczu, które gdzieś tam naniosą nam jakieś osady do wody i stracimy, jak to się mówi.
0: No ale przy takim standardzie, no to przy lat,
1: to
0: dnie, za dnia, no to co,
1: naprawdę.
0: Mamy tą grę świateł, grę słońca, czyli możemy patrzeć właśnie na tą fotosyntezę, która tam się rośliny prowadzą i odbywa się pod wodą.
1: Konary pod wodą.
0: Tak, oświetlone w różny sposób. A z kolei w nocy wchodzimy i pojawiają nam się właśnie jakieś bezkręgowce, ryby zmieniają swój behawior, bo wtedy łatwiej można podpłynąć i bliżej
1: można
0: podpłynąć do tych ryb.
1: Tak naprawdę w ich naturalnym środowisku ich cykl żywieniowy, czyli jak polują.
0: No tak, polowanie,
1: po prostu,
0: czy żerowanie.
1: Tak.
0: Czy też no, spanie, tak? No bo ryby przecież śpią.
1: Niektóre też tak.
0: Oczy śpią. Nie zamykają, ale śpią.
1: No, ale
0: tak?
1: Śpią, to prawda.
0: Więc to wszystko można zobaczyć. Wtedy uwaga nasza też się koncentruje nie na przestrzeni dookoła, tylko na przykład na snopie światła, które emituje nasza latarka, czy nasze źródło oświetlenia. No i wtedy jeszcze bardziej przyglądamy się na przykład tym drobnym zwierzętom.
1: Zupełnie inaczej, jakby ten sam konar, który będziemy oglądać za dnia, będzie wyglądał nocą. Naprawdę, to jest coś niesamowitego i warto jakby to tak podziwiać sobie i za dnia, i w nocy właśnie.
2: A czy nie mają panowie czasami takiego poczucia, że są panowie intruzami w tym pięknym świecie zwierząt i roślin?
1: Być może tak jest, natomiast to nie jest nasze środowisko, prawda? My wchodzimy do obcego środowiska, ale wchodząc tam, my musimy mieć tą świadomość, żeby zostawić je w nienaruszony sposób. Dlatego tutaj kolega też ładnie tu wspominał o kanalizacji, czyli jakby może
2: wytyczeniu torów, tak?
1: Wytyczeniu torów, może tam, gdzie są rezerwaty, nie wpuszczać osób, które świeżo są po kursie takim.
0: Czyli o niższych uprawnieniach, tak?
1: Niższych,
0: czyli jeszcze
1: żeby tam potem nie szorowali i nie niszczyli tej roślinności. Oczywiście, no, tak można powiedzieć, że płetwonurek wchodząc do wody nie jest w swoim środowisku, bo to nie jest jego naturalne środowisko, ale wchodząc tam, to tak jak pojedzie ktoś na safari, no, jedzie, ogląda, też nie jest jakby w swoim naturalnym
2: tak.
1: świecie. Ale niech sobie popodziwia, niech zobaczy, wróci i niech nic nie rusza.
2: Mm-hmm.
1: Niech nic nie dotyka, bo jak dotknie, to tylko może zepsuć.
2: I myślę, że tym akcentem zakończymy właśnie to nasze spotkanie. Pamiętajmy o tym, żeby szanować przede wszystkim to, co dała nam Matka Natura,
1: tak.
2: nawet jeśli wcześniej stworzył to człowiek, a potem Matka Natura sobie to przekształciła w taki fascynujący sposób.
1: Przyroda sobie sama poradzi, naprawdę bez naszej ingerencji.
2: Mamy prawdziwą perełkę w Opolu, to Kamionka Piast, o czym mówili dzisiaj w naszym programie doktor habilitowany Piotr Dynowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to członek Rady Naukowej Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: A także pan Zbigniew Kwiatkowski, przewodniczący Rady Fundacji Naukowe Badania Podwodne. Dziękuję również.
1: Dziękuję, dobranoc.
2: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia. Szept.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: W Radio Opole czas przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś Przemysław Pospieszyński, rzecznik Regionalnej Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Wczoraj siedząc na pana miejscu, przedstawiciel Konfederacji Nowej Nadziei bardzo mocno was krytykował. Was, czyli koalicję rządzącą, za sposób przeprowadzenia odbudowy popowodziowej sprzed 2 lat i między innymi tutaj pojawiły się zarzuty dotyczące tego, co działo się chociażby w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale też i nasze lokalne, czyli dotacja dla przewodniczącej Rady Miasta w Nysie, zresztą właścicielki jednej z nyskich firm, nagrody dla urzędników wojewody. To taki polityczny kłopot, gorący kartofel, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o pomoc i odbudowę popowodziową dla rządzących. Zgodzi się pan z tym?
3: Częściowo się zgodzę, ale trzeba zauważyć, że no, politycy opozycji to jest ich wilcze prawo krytykowania i od tego są, żeby wytykać błędy rządzącym, ale proszę zauważyć, że to są jednostkowe przypadki. No i przy tak dużej skali pomocy zawsze znajdą się czarne owce, które próbują wykorzystać, tak jak mieliśmy właśnie to na Dolnym Śląsku. No tam widać ewidentnie było nieprawidłowości przy przyznawaniu tych dotacji pomocowych dla przedsiębiorców i dla mieszkańców. No i tam zostały wyciągnięte konkretne konsekwencje. Została pani wiceprezes odwołana. No, u nas jest troszkę inna sytuacja. No, na Opolszczyźnie więcej jest kłamstw, pomówień, manipulacji faktami, no bo jak popatrzymy szczegółowo na poszczególne, czy nagrody w Urzędzie Wojewódzkim, czy też przypadek pani radnej Trytko z Nysy, no to jak wejdziemy w te szczegóły, no to ta sprawa wygląda o wiele klarownie i nie ma tutaj mówienia o jakichś wielkich nieprawidłowościach.
2: Czyli pani przewodnicząca już złożyła wyjaśnienie, bo jest członkinią Koalicji Obywatelskiej.
3: Tak, pani radna
2: zostały przyjęte,
3: złożyła oświadczenie, oficjalnie złożyła oświadczenie, złożyła też oświadczenie do przewodniczącego naszej struktury. Przyjęliśmy to oświadczenie. Oczywiście będzie ono jeszcze dyskutowane na gremium Rady Regionu szczegółowo, czy też jakie będą jakieś następne kroki czynione, ale na ten moment sprawa wygląda jasno. Pani radna otrzymała dotację, prowadzi biznes w Nysie, tak? Prowadzi zakład kosmetyczny, beauty. To jest normalny biznes jak każdy inny, a tutaj opozycja próbuje tutaj, że jak beauty, no to już nie powinna dostawać jakiegokolwiek pomocy, no bo jakim prawem.
2: Ucierpiała. Bo za mało zalana była.
3: Została za mało zalana, nie podobno 5 cm wody. No pani radna w oświadczeniu napisała, że to nie było 5 cm, tylko 70 cm wody. Była zalana cała piwnica, gdzie miała tam też swoje pomieszczenia, gdzie odbywały się zabiegi, kotłownia. I ten biznes był zamknięty fizycznie cały przez 2 dni. Potem wznowił działalność, ale w ograniczonym zakresie. I tę kwotę 170 tysięcy złotych otrzymała na częściowo na pokrycie szkód, które zostały wyrządzone przez wodę, czyli skucie pewnie tynków, wymiany podłogi, wymiany pewnie jakichś urządzeń, bo pewnie miała tam w tych pomieszczeniach, czy też wymiana kotłowni, no tam było 70 tysięcy i 100 tysięcy zostało, jak rozumiem, na postojowe dla pracowników, bo część pracowników może wróciła do pracy, ale część pracowników nie wróciła do pracy, pewnie usuwała skutki powodzi u siebie w domach, jak każdy polski przedsiębiorca, nieważne, czy to jest zwykły obywatel, który nie należy do żadnej partii politycznej, czy też polityk partii Koalicji Obywatelskiej, czy też Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo ubiegać się o dotację, pomoc w razie takiego występowania takich kataklizmów. I pani radna się zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy, który dysponował tymi środkami, złożyła odpowiednie wnioski, udokumentowała to i otrzymała pieniądze nie dla siebie jako dla Antytrytko, żeby ona sobie te pieniądze wykorzystała w dowolny jakiś sposób, tylko nie, na pokrycie szkód, czyli zapłacenie firmą, czy też na zakup materiałów, żeby odtworzyć zniszczoną materię, a także na pokrycie kosztów pracowniczych, które pewnie trafiły z powrotem do budżetu państwa, bo to do ZUS-u, do ministerstwa w podatkach, do Ministerstwa Finansów, więc te pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z celem, tak jak pani radna argumentuje. No, mam nadzieję, że jeszcze pani radna jak wróci, bo przebywa na Europie, jak wróci do też, bo to jest taki zarzut, że nie pokazała zdjęć. No, mam nadzieję, że jak wróci, no to odkopie, wyciągnie ten wniosek i pokaże wszystko, jak wyglądał ten zakład, żeby już zamknąć tą dyskusję wszystkim osobom, które próbują wykorzystać no, jej tragedię mieszkańców Nysy, ale nie tylko Nysy, powiatu nyskiego, całej południowej Polski, do tego, żeby uderzyć politycznie w przeciwniku, bo to jest łatwo powiedzieć, tak? Radna koalicji, Powódź, Lokal zamknięty tylko dwa dni, 180 tysięcy złotych dotacji.
2: A nie wiem, czy pan czytał komentarze pod filmikami, tymi najświeższymi z Głuchołaz, na których to filmikach płyną strumienie wody przez centrum. No i tam też, że tak powiem, politycznie huczy. Więc to jednak jakieś te emocje polityczne to budzi.
3: Oczywiście, zawsze budzi emocje polityczne. No, niestety wczoraj mieliśmy do czynienia z powodzią błyskawiczną, tak? To były mocne opady deszczu, dzisiaj w Opolu też doświadczyliśmy, że nagle z chwili pojawiła się wielka ulewa, na szczęście chyba woda nigdzie nie zalała żadnych przejazdów, chociaż ciężko teraz stwierdzić w tym momencie, ale w Głuchołazach mieliśmy tego, były zalane ulice, no i mieszkańcy znów jakby odczuli to zjawisko tego żywiołu, część piwnic została tam zalanych, odczuwają na pewno jakiś ten gniew, no ale mam nadzieję, że państwo znów stanie na wysokości zadania, pomoże tym mieszkańcom odtworzyć zalane piwnice, osuszyć to, tak żeby mogli znów powrócić do normalnego życia. No nie oszukujmy się, niestety klimat się zmienia, jak część właśnie tych prawicowych polityków, jak tu politycy koalicji Konfederacji mówią nam, że nie, że klimat się nie zmienia, nie ma czegoś takiego jak globalne ocieplenie. No szanowni państwo, no to właśnie to są efekty globalnego ocieplenia. Mamy końcówkę sierpnia, zawsze sierpień był stabilną pogodą, słoneczną, letnią, a teraz mamy pogodę iście jesienną, nawalne deszcze, które powodują to, że kanalizacje czy małe rzeczki nie są w stanie tej wody zagregować, ona będzie wylewać. Niestety będziemy z tymi zjawiskami się borykać coraz częściej.
2: No i to kto by nie rządził, będzie miał ten problem.
3: Oczywiście, to czy będzie rządzić w przyszłości Konfederacja, czy dalej koalicja, czy Prawo i Sprawiedliwość, to też będzie się z tymi takimi rzeczami musiało zmierzyć.
2: To może o czymś przyjemniejszym. Jak długo będzie trwał program CPN i będziemy taniej płacili na stacjach? Ma pan jakieś przecieki, bo na razie do końca wakacji.
3: Na razie jest do 31 sierpnia założony ten program, tak aby jeszcze Polacy wracając w tym ostatnim okresie z wakacji mogli skorzystać z tańszych cen paliw, no bo niestety sytuacja w ciśnieniu Ormuz w rejonie Iranu no, nie napawa optymizmem. Wczorajsze deklaracje, że Donald Trump będzie chciał bombardować Oman, jak nie będzie pomagać Amerykanom, no tylko powoduje, że te ceny wczoraj skoczyło chyba 5-6% na giełdach, więc niestety polityka destabilizacyjna Donalda Trumpa powoduje, że ta presja cenowa będzie jeszcze wyższa, no ale weto prezydenta Narodowskiego, żeby nałożyć na koncerny paliwowe ten dodatkowy podatek od nadmiarowych zysków, mógłby pomóc to finansować ten program w dłuższym wymiarze. No, gdyby nie to weto, to ten program byłby dalej kontynuowany. Nie mielibyśmy tego przestoju w okresie lipca i połowy sierpnia, tylko ten program by cały czas funkcjonował, a niestety prezydent Narodowski na złość Polakom, na złość rządzącym, a w szczególności Polakom, zawetował tę ustawę, a tak to mielibyśmy dodatkowe ponad 5 miliardów złotych, żeby móc sfinansować ten program.
2: A będzie druga próba podejścia z tą ustawą?
3: No zobaczymy. Prace trwają, zobaczymy w jakim wymiarze. No prezydent, jak dobrze kojarzę, to tą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego, więc troszeczkę sobie wybrał taką bezpieczną furtkę.
2: Mhm, no czyli tak trochę bez rozstrzygnięcia.
3: Tak, bez rozstrzygnięcia i Trybunał, a wiem jak działa Trybunał Konstytucyjny w naszym kraju, na specjalne zamówienie polityków PiSu, więc pewnie będzie przeciągał jak najdłużej się da tą sytuację.
2: A myśli pan, że wybór Macieja Berka na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego usprawniłby pracę tegoż Trybunału?
3: Uważam, że Maciej Berek jest specjalistą w zakresie prawa. Część osób mu zarzuca, że jest polityczny, bo...
2: No jest doradcą premiera.
3: Był doradcą premiera, ale jest państwowcem. To nie jest członek Koalicji Obywatelskiej, to nie jest typowy polityk, że był parlamentarzystą czy senatorem. To jest człowiek, który zawsze pracował w administracji publicznej i jest fachowcem w swojej dziedzinie. Koordynował pracę rządu całościowo, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze system prawny w Polsce, system legislacyjny, będzie tam odpowiednią osobą. I zarzucanie mu, że to jest jakiś partyjny siekacz, no to jest nadużycie. No, partyjniaków to mamy po drugiej stronie w Trybunale Konstytucyjnym, prezes Świączkowski i cała reszta polityków, która nawet sama ze sobą się kłóci, jak tym Trybunałem tak manipulować, aby tylko werdykty były po stronie tylko jednego środowiska politycznego.
2: No ale tutaj minister sprawiedliwości nawet siłowym wejściem grozi do Trybunału Konstytucyjnego. Myśli pan, że to rzeczywiście oczyściłoby atmosferę wokół tego Trybunału, czy raczej podgrzało?
3: No tutaj bym się nie zgodził jakimś siłowym wejściem tutaj z panem ministrem. No, trzeba szukać jakichś rozwiązań na miękko. No Trybunał Konstytucyjny niestety, to powinna być taka instytucja, która stoi na straży prawa. Niestety została przez decyzję, w szczególności poprzedniej ekipy, dość mocno obniżona jej ranga. I nie wiem, ja nie mam pomysłu na to, co trzeba byłoby zrobić, czy zrobić jakiś całościowy reset Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno trzeba byłoby się jakoś jedna i druga strona sceny politycznej dogadać tak, aby ten Trybunał stał na straży Konstytucji, a nie po prostu...
2: No, ale widzi pan szansę na
3: zamówienie jakiejś partii politycznej.
2: Tak szczerze, widzi pan szansę na to w obecnych warunkach politycznych?
3: No,
2: na
3: niestety,
2: dogadanie
3: nie,
2: się klasy
3: niestety
2: politycznej?
3: Nie. Widzę, jaki Trybunał podejmuje decyzję, no to nie widać w żadną stronę, żeby to miało pójść. No, nie przyjmowanie ślubowań od prawidłowo wybranych sędziów, bo panu prezydentowi się nie podoba jedna czy druga osoba i życiorys to, co robiła w przeszłości. No, to jest karygodne. No, prezydent nie jest od tego, żeby oceniać czyjś dorobek naukowy, tylko od tego, żeby przyjąć ślubowanie od prawidłowo wybranego sędziego, który został wybrany przez polski Sejm. Tak jest ustawa i pan prezydent nie powinien tutaj jakkolwiek oponować, a widzimy, że robi tą destrukcję Trybunału i niestety, no, będziemy tak tkwić w tym pacie prawnym jeszcze pewnie przez parę lat. No zobaczymy, jak to w przyszłości wyjdzie, ale no niestety...
2: Chociaż wymiana sędziów się będzie odbywała, bo się kończą...
3: No tak, tylko że mamy czterech sędziów w zawieszeniu, którzy są prawidłowo wybrani, a prezydent stwierdza, że on ich nie zaprzysięży, bo... Oni byli z pakietu jeszcze Andrzeja Dudy, potem za jakieś dziwne tłumaczenia, potem, że złożyli to ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w obecności. Pan prezydent mówi, no to przecież oni złożyli, no ale nie chce ich dopuścić do pracy Święczkowskiej. No to jest taki absurd totalny, więc no niestety troszeczkę zaszliśmy za daleko w tym sporze, żeby jakoś go sensownie na ten moment rozwiązać.
2: Co będzie z podatkami? Pojawił się taki pomysł uruchomienia jakby stopnia pośredniego w tych progach podatkowych, które mamy w tej chwili. To jest takie trochę, nie sądzi pan, że to taka trochę próba ucieczki od tej obietnicy kwoty wolnej od podatku?
3: To jest spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy Polakom, że zmienimy ten system podatkowy, czy podniesiemy kwotę, drugi próg było zapowiedzi, no ale wiem, jaka jest sytuacja budżetowa. No nikt nie będzie oszukiwać, że sytuacja w budżecie państwa jest łatwa i możliwości budżetowe są elastyczne. No, wydajemy krocie na zbrojenia, na bezpieczeństwo Polski i stąd też nasz budżet jest napięty i trzeba szukać takich rozwiązań, aby też przy okazji ulżyć Polakom, mieszkańcom naszego kraju. Stąd też jest taka propozycja padła, żeby właśnie stworzyć ten trzeci próg podatkowy, dodatkowy w wysokości 24%. Tak się dziś pojawia taka informacja. No ale też są inne rozwiązania. Czy podnieść drugi próg do kwoty 140 tysięcy, czy kwotę wolną do 60 tysięcy. No, na tym pracuje teraz Ministerstwo Finansów. Są różne wyliczenia, bo te programy mogą kosztować od tego wariantu, tego progu pośredniego, który może kosztować 5 miliardów złotych rocznie, nawet do 15 miliardów rocznie przy podniesieniu kwoty wolnej do 60 i zwiększenia drugiego progu podatkowego. No, na taki wydatek 15 miliardów złotych rocznie nie jesteśmy w stanie na ten moment udźwignąć, ale no idźmy małymi krokami.
2: Dlaczego nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć?
3: Bo sytuacja budżetowa...
2: Gospodarka się rozwija,
3: Gospodarka się rozwija, mamy coraz więcej wpływów, no ale te wydatki zbrojeniowe pokazały nam też możliwości budżetowe są też mniejsze. No i ten budżet już jest pod korek, tak? Nikt nie oszukuje, że nasza sytuacja, że budżet ma jakieś wolne miliardy mamy w budżecie. Tak samo jak było z programem CPN. No, prowadziliśmy program CPN, który kosztował w okresie tym pierwszym trzymiesięcznym, od kwietnia do końca czerwca, kosztował 5 miliardów złotych. Samo podniesienie tego, mówimy o tym wariancie drugiego progu, też będzie kosztować 5 miliardów. My w 3 miesiące wydaliśmy tylko na dopłaty do paliwa 5 miliardów złotych. Prezydent lekką ręką zawetował ustawę o nadmiarowych zysków spółek paliwowych, który by przyniósł do budżetu właśnie rekompensatę tych 5 miliardów złotych. No, prezydent jeszcze zawetował inne ustawy, łącznie weta prezydenta Nawrockiego przez ten rok budżet państwa kosztowało 11 miliardów złotych i to nie byłoby drenaż kieszeni Polaków, tylko zagranicznych korporacji, spółek paliwowych, a nie z przeciętnego Polaka.
2: A to nie jest tak, że prezydent, zanim został wybrany, obiecał Konfederacji, że nie będzie podnosił podatków?
3: No, może obiecał Konfederacji, podpisał ten cyrograf toruński, no ale to nie jest podnoszenie Polaków dla przeciętnego Polaka. To jest wyciągnięcie pieniędzy od zagranicznego kapitału. Mhm. Tak jak miał powstać, być podwyższony podatek cukrowy, czy też akcyza na alkohol, no polski rynek napojów słodkich i alkoholowych w bardzo dużej większości kontroluje kapitał zagraniczny. I te zyski są transferowane poza granice Polski. Nie są tutaj płacone podatki. Tak samo wielkie koncerny technologiczne, takie jak Facebook, czy Amazon, czy inne, tak kombinują, żeby tych podatków w naszym kraju nie płacić, bo nakładają sobie wewnętrzne koszty i potem wychodzi, że wielka spółka technologiczna, która robi kilka miliardów obrotów, płaci tylko 100 milionów podatku.
2: Tylko to są firmy amerykańskie, więc może chodzi o to, żeby się nie narażać Amerykanom.
3: Ale, no to pan, ale przecież prezydent Nawrocki mówił po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie po pierwsze Donald Trump, po pierwsze Ameryka. Mhm. Więc powinien sobie przypomnieć swoje hasło wyborcze.
2: Właśnie, a propos jeszcze wydatków na zbrojenia, pojawiła się taka informacja, że jest jakby nowa szansa na rozwój dla Huty Małopanew w Ozimku. To w ramach tej obietnicy, że to będzie ten tak zwany local content, czyli produkcja odbywająca się tutaj na miejscu?
3: No to jest cały pomysł właśnie local content, żeby cały przemysł zbrojeniowy, ale także gospodarka cała Polska, jak najwięcej komponentów z tego łańcuchu dostaw było produkowane w Polsce. No i wznowienie produkcji właśnie zbrojeniowej w Hucie Małopanew, będą korpusy do bomb typu standardu NATO, a także komponenty dla amunicji 155 mm będą produkowane w Hucie Małopanew, gdzie w większości są teraz produkowane, są importowane z Turcji. No to jest właśnie dobry przykład właśnie tego lokowania tego łańcuchu dostaw w naszym kraju i bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Ozimka, dla Huty Małopanew, bo wiemy, że przez lata, że Huta Małopanew wpadła w duże problemy, bo groziło jej całkowite zamknięcie, była ograniczana produkcja, demontowana część zakładu, więc mam nadzieję, że to będzie taki powrót do korzeni, bo Huta Małopanew w przeszłości też była w tej branży zbrojeniowej, zaczynała swoją produkcję od branży zbrojeniowej, więc to jest taki dobry powrót do korzeni i mam nadzieję, że ten zakład zyska na tym, ale też wokół tego będą się lokować nowe gałęzie przemysłu zbrojeniowego, bo tego w naszym regionie brakuje, tego nie było, bo byli mali kooperanci, mamy około 200 kooperantów PGZ-u, no ale tu mamy ten nowy komponent, bo tutaj Huta Małopanew jest w prywatnych rękach. Mam nadzieję, że wokół tego będzie powstawać jeszcze więcej biznesu zbrojeniowego. To też jest dobry prognostyk dla utworzonego przez samorząd województwa opolskiego klastru obronnościowego. To pokazuje, że jednak tutaj firmy zbrojeniowe chcą się lokować, jest potencjał, no i będziemy tylko im ułatwiać to, żeby tego biznesu jak najwięcej było w naszym regionie.
2: Dziękuję za rozmowę. Przemysław Pospieszyński, Regionalny Rzecznik Koalicji Obywatelskiej, był gościem porannej rozmowy Radio Opole.
3: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa na radio.opole.pl.

0: Słuchacze Radio Poleta mają szczęście. Po raz pierwszy w Polsce słyszą to nagranie Grupa Drive w Radio Pole i premiera między blokiem a lasem. Między blokiem a lasem to się zaczyna właśnie Drive.
1: Nie, to Kasia Plewnia idzie tamtędy, spaceruje do pracy.
2: Między blokiem, ale nie między lasem. No ja mieszkam jednak, no nie, może nie w ścisłym centrum, ale to już...
1: Ale gdybyś poszła przez pasiekę takim szerokim łukiem...
0: Albo wystarczy przez park na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Ale to już...
1: Kasia nie jest osiedla Armii Krajowej.
0: Nie?
1: Później więcej, teraz szósta.
2: A resztę dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Skutki nawałnicy w Głuchołazach i Bodzanowie. W miejscowościach trwa sprzątanie.
3: Wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle.
2: W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o rządowym projekcie ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęło szósta, przed mikrofonem Radia Opole. Już teraz Katarzyna Plewnia.
2: Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu zgodził się na aresztowanie na 30 dni 62-letniego kierowcy Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. Zginęło 12 pasażerów. Więcej o sprawie Michał Makowski.
5: 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia.
2: Około 38 litrów wody na metr kwadratowy spadło w Głuchołazach i Bodzanowie w poniedziałek podczas półgodzinnej ulewy. To ponad połowa średniej deszczów dla sierpnia. Miejscowości w części znalazły się pod wodą.
3: Słyszę duży szum, co nie? No i wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle.
2: Mieszkańcom Bodzanowa znów zalało posesję. Woda wdarła się też do piwnicy Głuchołaskiego Szpitala, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
6: Jak tylko opadła woda, przystąpiliśmy do usuwania, czyli głównie sprzątania, udrażniania szlaków komunikacyjnych, wypompowywania wody.
7: Mechanizm wsparcia dla mieszkańców w tego typu zdarzeniach jest absolutnie obowiązujący w całym kraju. Organ, jakim jest burmistrz, dokonuje oceny stanu u poszczególnych mieszkańców. Wojewoda zabezpiecza środki na te zasiłki, jeśli są zasadne. Decyzja burmistrza sprawia, że te pieniążki trafią do mieszkańców.
2: Wyjaśniał Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Rolnicy mają otrzymać ochronę przed skargami od nowych sąsiadów. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, nazywanej potocznie Lex Rolnik. Nakłada ona nowy obowiązek na osoby chcące kupić działkę lub dom. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
8: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza specjalnego oświadczenia, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw wiejskich. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać

0: składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tutaj tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona.
1: I to może pomóc rozwiązać problemy, z którymi borykają się niektórzy rolnicy. Projekt tej ustawy trafi teraz do Sejmu.
2: W pierwszych dniach września przyjedzie na Opolszczyznę mobilna klinika Dom Ronalda McDonalda Polska. Będzie tam można wykonać bezpłatne badania USG u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zapisy ruszają dzisiaj i potrwają do soboty, mówi Agata Przybyła, organizatorka akcji i franczyzobiorca McDonald's.
3: Jest szybkie, bezpłatne, co ważne, to nie potrzeba żadnego skierowania. Wyniki otrzymujecie Państwo od razu, no i mam nadzieję, że nie, no ale jeżeli byłyby konieczność dalszej diagnostyki, pogłębienia jej, to takie wytyczne, takie konkretne kroki również są Państwu dawane.
2: 1 września ciężarówka klinika zaparkuje w Lubrzy, 2 września w Karpkowicach, a 3 września w Opolu. Liczba miejsc na badania jest ograniczona. Numery telefonów do zapisów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Dom Ronalda McDonalda Polska. W wieku 99 lat zmarła wczoraj weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, pani Wanda Traczek-Stawska-Pączek, napisał wiceminister. Żołnierka Powstania Warszawskiego, autorytet, zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Dziękujemy pani Wando, napisał wiceminister kultury.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po godzinie 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Roman Juranek, dzień dobry. Unijne dofinansowanie można otrzymać na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki. Ruszył nabór Funduszu Małych Projektów w euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z Czech. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na wspólne przedsięwzięcia społeczne, kulturalne, a także inicjatywy budujące wzajemne poznanie mieszkańców. Nabór ten potrwa do 20 października, a każdy z uczestników projektu może otrzymać do 20 tysięcy euro dofinansowania. Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. Projekt zakłada m.in., że decyzje środowiskowe dla inwestycji kluczowych mają być wydawane w ciągu 45 dni, a przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. Rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji po posiedzeniu podkreślał, że projekt dotyczy konkretnych inwestycji.
0: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
5: Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpoczęły się przesłuchania w kluczowym procesie przeciwko firmie Meta Platforms, właścicielowi serwisów takich jak Facebook czy Instagram. Poszczególne amerykańskie stany domagają się odszkodowania za rzekome szkody wyrządzone dzieciom przez media społecznościowe. Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky i New Jersey chcą kary finansowej, która teoretycznie może sięgać prawie $1,5 biliona, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami, właśnie Facebook i Instagram.
4: Pogoda.
2: Pochmurne mamy niebo nad Opolszczyzną. Mamy 15 stopni i dzisiaj raczej słońca być nie powinno.
6: No nie, raczej słońca nie zobaczymy. Będzie identycznie jak wczoraj. Chociaż nie no, wczoraj słońce się później pojawiło i dzisiaj też się może pojawić, ale tak później, około godziny 15-16. Ale może popadać, tak jak wczoraj, przelotnie. Dzisiaj największa szansa wieczorem.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Za to temperaturowo będzie całkiem nieźle. 23 stopnie to taka przyjemna temperatura, nie za ciepło, nie za zimno. No gdyby tylko to słoneczko od czasu do czasu się pojawiło, to byłoby całkiem dobrze.
6: Nie no, pojawi się. Coś tam się przebije przez chmury. Jutro 27 stopni, w piątek 26, a w przyszłym tygodniu to w sumie jeszcze nie wiemy jak będzie. Ale oby było miło. 7 minut po godzinie 6.
2: Witamy w porannym programie Radia Opola. Tutaj Magda Szywińska,
6: Kacper Śnigorski i Maciej Dudek, który program realizuje. Cześć, dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6 trochę się przejaśnia. Mimo tego, że prognoza pogody jest raczej pochmurna, no to trochę się przejaśnia teraz w stolicy województwa opolskiego.
2: Ale mieliśmy absolutnie przepiękny wschód słońca.
1: Tak?
2: Tak, on trwał dosłownie chwilę, ale tak pięknie, bo świeciło, że głowa mała.
1: I nie było widać, bo były chmury niestety.
2: Nie, no to przez chwilę było widać.
1: Ja jestem ciekawa, czy ktoś zrobił dzisiaj fotografię tego wschodzącego słońca z samego rana, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Fotografii. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy mają telefony z aparatami i którym te telefony służą nie tylko do robienia zdjęć, ale też czasami do dzwonienia.
2: No tak, do tego mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, a z najważniejszych kwestii to mamy dzisiaj środę. I to jest 19 dzień sierpnia, czyli zostało 11-12 dni do końca wakacji.
1: Wiesz, kto się cieszy z tego powodu? Nie uczniowie.
2: Rodzice.
1: Rodzice, bo w końcu będą mogli sobie w pracy odpocząć po wakacjach z dziećmi.

0: No to jeszcze napisy początkowe związane z 19 sierpnia, to jest 231 dzień roku, słońce w znaku lwa. Dzisiaj o 5:25 wstało, zajdzie już o 19:53, ale krótkie te dni się już robią, już powoli czuć, że zbliża się nowa pora roku. A teraz mamy 19 minut po godzinie 6, no i sprawdzamy, jakie ciekawe wydarzenia miały miejsce właśnie 19 sierpnia.
1: 170 lat temu, czyli w 1856 roku, Amerykanin Guy Borden opatentował mleko skondensowane.
0: No to smacznego wszystkim tym, którzy takiego mleka używają do porannej kawy. 125 lat temu na szczycie Giewontu poświęcono 15-metrowy żelazny krzyż. W uroczystości wzięło udział 300 pielgrzymów. Krzyż zaprojektowany przez krakowskiego przemysłowca Józefa Góreckiego wykonano w jego fabryce z 400 elementów o łącznej wadze 1819 kg. Położenie fundamentu i montaż trwały 6 dni. 6 września 2007 roku krzyż został wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
1: Natomiast w 1920 roku w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie. Powstanie zostało zakończone 25 sierpnia. Spowodowało wycofanie się Niemiec zajętej części Górnego Śląska.
0: 80 lat kończy dzisiaj Bill Clinton, amerykański polityk, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych, który był jednym z najmłodszych prezydentów w historii USA. Clinton wprowadzał w życie program wyborczy zawarty w słowach gospodarka głupcze, ale jest też kojarzony z aferą prosporkową i z Moniką Lewińską.
1: W 1960 roku radziecka rakieta kosmiczna Sputnik 2 z psem Strzałką i Białką na pokładzie została wystrzelona w przestrzeń międzyplanetarną. Powróciła na Ziemię 20 sierpnia. Był to pierwszy udany powrót organizmów żywych w przestrzeni kosmicznej.
0: Bo oprócz psów na pokładzie Sputnika 5 było jeszcze 6 czarnych i 6 białych myszy. Były muszki owocowe, bakterie, trzykrotka oraz nasiona wielu roślin.
1: Natomiast 19 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
2: Na co dzień Radio Opole. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
7: No, już, już. Biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Już prawie 6:30 na zegarze. Posłuchałbym sobie takich najnowszych wiadomości Kasi Plewi.
1: Ja też bym posłuchała i właśnie dlatego teraz przenosimy się do redakcji informacji.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Do Polski powróci dziś 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego kolejnych 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz. Transport odbędzie się 2 samolotami Learjet 75. Na pokładzie każdego będzie miejsce dla 3 rannych na noszach. Zaplanowane są 2 przyloty każdego samolotu. Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej mają być produkowane w hucie Mała Panefe w Ozimku. To efekt umowy podpisanej właśnie przez Niewiadów, Polską Grupę Militarną, Polską Grupę Hutniczą i Grupę Virtus. Huta Mała Panefe włączona będzie do Polskiej Grupy Hutniczej. W planach jest rozwój i produkcja odlewów żeliwnych i stalowych, m.in. korpusów bomb zgodnych ze standardem NATO. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Jej pojedynek z francuską Diane Parry ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu na środę. Zaplanowano rozegranie wszystkich meczów 1/8 finału tenisistek i tenisistów. W wieku 77 lat zmarł Frank Beard, wieloletni perkusista legendarnego blues rockowego tria ZZ Top. Grał w zespole przez ostatnie 56 lat. Muzyk zmarł na swoim ranczu w Richmond w Teksasie, przebywając pod opieką hospicyjną i w otoczeniu rodziny.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Poranek pochmurny, ale jeszcze w stolicy województwa opolskiego bez opadów deszczu. One mogą się tak delikatnie pojawić koło godziny 7:00. To będzie raczej przelotny deszcz, a na takie intensywniejsze opady to poczekamy do późnego popołudnia. Dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie do 23 stopni.
0: Jutro nawet 27 stopni na termometrach, ale będzie tak jak dzisiaj, czyli tutaj przelotne opady deszczu, tu będą zachmurzenia, ale też słońce ma się ostatecznie pojawić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Krótko mówiąc, dzisiaj rzeźko, a jutro będzie parno.
0: Może tak być? No może tak być.
1: Może tak być.
0: Jak człowiek tak pomyślał, to może tak być.

0: Piękny poranek mamy na Opolszczyźnie, może trochę pochmurny, ale mimo wszystko cudownie się budzić razem z słuchaczami Radio Opole i towarzyszyć wam przy waszych porannych czynnościach. 21 minut mamy do godziny 7. Na Facebooku Radio Opole czytamy o tym, że wczoraj mieliśmy urodziny i to 101 lat temu spółka Polskie Radio dostała koncesję na nadawanie przez 20 lat radiowego programu ogólnopolskiego. 18 sierpnia 1925 roku spółka pod nazwą Polskie Radio dostała koncesję. Otrzymała w ten sposób prawo budowania i eksploatacji urządzeń radiofonicznych na terenie kraju. Do konkursu zgłosiło się 10 spółek i firm, w tym Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które miało najlepsze zaplecze techniczne i największe szanse na wygraną. No i dzięki temu przez te 101 lat można radia słuchać.
1: Tak, i tam maszty takie można zobaczyć. To Krzysztof Dobrowolski jako jedyny stawiał chyba te maszty jeszcze, zanim został dziennikarzem Radio Opole. Natomiast...
0: A potem wieszał na nich pranie.
1: Dokładnie. Tak.
0: Swoje, własne.
1: Jest bardzo prawdopodobne. Pół godziny deszczu i podtopienia w Głuchołazach i Bodzanowie trwa sprzątanie po gwałtownej ulewie. Strażacy odnotowali ponad 40 interwencji. No i mamy zdjęcia, które są dosyć przerażające, ale też mnóstwo komentarzy. W tym temacie, jakie pół godziny, zaledwie 15 minut, napisał Marceli, że tak to wyglądało. Wody Polskie powinny to wszystko sprzątać, no i tam jest bardzo dużo złości ostatecznie mieszkańców, nie tylko.
0: No tak, faktycznie, warto wejść, warto poczytać, ale warto też wyciągnąć swoje własne wnioski na ten temat i nie dać się zmanipulować różnym stronom, bo tutaj, no niestety, jak to zwykle przy takich sytuacjach bywa, są grupy interesu, które chcą swoje ugrać. O tym piszemy na Facebooku Radio Opole, a w wiadomościach Radio Opole mówiliśmy między innymi o tym, że Frank Beard, wieloletni perkusista legendarnego blues-rockowego tria ZZ Top, zmarł w wieku 77 lat. Grał w zespole przez ostatnie 56 lat. Muzyk zmarł na swoim ranczu w Teksasie, przebywając pod opieką hospicyjną i w otoczeniu rodziny. No i właśnie teraz w Radio Opole gramy ZZ Top.

0: 13 minut będzie godzina 7. Słuchajcie porannego programu Radia Opola. Dawid Podsiadło na błysk. Na błysk to trzeba zęby rano wyszorować, zanim się wyjdzie do pracy, po to, żeby pięknym uśmiechem później przywitać swoich kolegów.
1: Dobra, konkrety. Ja jestem ciekaw, czy Kasia Plewnia, ty jesteś z Zaodrza czy z ZWM-u?
2: No, z ZWM-u, z ZWM-u.
0: To czyli z osiedla Armii Krajowej, no poczekajcie, tak?
1: Ja całe życie byłem pewien, że ty jesteś z Zaodrza.
0: Całe życie w błędzie.
1: To ty kawał drogi idziesz...
2: Dlatego nie mogłam iść do pracy przez Wyspę Wolko.
1: Bo ja dlatego właśnie jestem zszokowany. Bo jak ty mi zawsze opowiadałeś o tych ptakach, co tam ci drą się, to ja byłem pewien, że na Zaodrzu. Już nawet wybrałem sobie blok.
2: Ale ja mam taką obserwację, bo dzisiaj nie wiem jak wy, ale jak ja szłam do pracy, to nie śpiewały żadne ptaszęta i ja myślę, że one tak się drą o tej 5 czy 4 nad ranem, ale tylko kiedy...
1: Ty wstajesz.
2: Idzie, nie, kiedy wiosna idzie, a ponieważ zbliża się jesień, to im się już nie chce.
0: No to ja mam zupełnie inną obserwację przyrodniczą. Mniej więcej o godzinie 4 to zaczynają gibony w opolskim zoo krzyczeć. Takie chyba okres godowy rozpoczynają.
1: Bo ostatnio...
0: Ale ty je słyszysz? No bo słyszę je, a ja mieszkam koło Kasi niedaleko. Naprawdę słychać. Mamy takie kanały dźwiękowe w stolicy województwa opolskiego, że te dźwięki z zoo, z dworca opolskiego słychać na drugim końcu.
1: Ja mam prośbę. Niech sąsiad Magdy po prostu się przyzna, że to on, bo nie słyszysz
0: tych
1: gibonów.
0: Że się gibie, tak? Od samego rana. Na łóżku może. Jak się przewraca. To takie ciekawostki przyrodnicze z obserwacji własnej, a co takiego dzisiaj będą obserwować reporterzy Radia Opola, czym się będą zajmować?
2: Dziś będą się zajmować między innymi skutkami nawałnicy, która przeszła w poniedziałek przez Głuchołazy, doświadczyła też Bodza Nowa. Jak już słyszeliśmy, tam spadło tyle deszczu, ile tak średnio pada w sierpniu, a to wszystko spadło w ciągu półgodzinnej ulewy, także będziemy sprawdzać, jak postępuje sprzątanie. No i też będą na pewno stawiane pytania, dlaczego te powodzie błyskawiczne coraz częściej się nam przetrafiają, ale to trochę później, bo reporterzy muszą znów odwiedzić te miejsca doświadczone ulewnym deszczem poniedziałkowym. Natomiast o 7 między innymi będzie nieco więcej o meczu Igi Świątek, który będzie rozgrywany dzisiaj o godzinie 17 czasu polskiego, o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000, ale nie ma dzisiaj niestety w studiu czy w redakcji.
0: Nie ma?
1: Nie,
2: Igi też, ale nie ma naszego speca od turniejów tenisowych, żeby spytać ewentualnie szczegóły.
1: Trudno. Dzięki bardzo, Kasiu.
2: Dziękuję.

0: które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Po reklamie.
4: Mamy dziś 19 dzień sierpnia, czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata, punktualnie o 7.
5: Prokuratura o sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przeszło 600 podpisów za referendum w Pakosławicach w sprawie odwołania wójta i rady gminy.
6: Takim punktem zapalnym jest niesłuchanie głosów mieszkańców w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych.
5: Inga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości Radia Opole przygotowała i prezentuje Katarzyna Plewnia.
5: Prokuratura Krajowa sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy w piśmie do Sądu Okręgowego w Warszawie punktują dotychczasową postawę posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości oraz brak dowodów procesowych na jego pobyt w Naddniestrzu.
8: W piśmie przesłanym do Sądu Okręgowego w Warszawie obrońcy Marcina Romanowskiego wskazali, że były wiceminister przebywa w Tyraspolu. Dla śledczych samo oświadczenie podejrzanego to jednak za mało, mówi rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak.
9: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
8: Prokuratura zwraca też uwagę na dotychczasowe ukrywanie się posła oraz wątek posiadania innego paszportu. Ostateczną decyzję podejmie Sąd Okręgowy w Warszawie. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Ponad 600 podpisów, dwukrotnie więcej niż wymagane minimum, zebrali mieszkańcy gminy Pakosławice, którzy chcą referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy. Listy z poparciem trafiły do komisarza wyborczego w Opolu, jak mówi Magdalena Darak, pełnomocnik Komitetu referendalnego z gminy Pakosławice. Inicjatorzy referendum są niezadowoleni ze sposobu zarządzania gminą.
6: Głównym powodem, takim punktem zapalnym, jest niesłuchanie głosów mieszkańców w sprawie lokalizacji turbin wiatrowych. Natomiast niezadowolenie mieszkańców naszej gminy jest szersze z różnych powodów. Zarządzania gminą, sposobu prowadzenia dialogu z mieszkańcami, a właściwie praktycznie bezdialogowo to się wszystko odbywa.
5: Data referendum wyznaczona będzie po sprawdzeniu prawidłowości złożonych podpisów.
10: W ciągu tych 30 dni komisarz wyborczy w Opolu 2 musi wydać postanowienie w sprawie odrzucenia wniosku bądź wyznaczenia terminu referendum.
5: Wyjaśnia Anna Kwiatkowska-Kazimierska, pełniąca obowiązki dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. W postanowieniu o referendum jego termin może być wyznaczony do 50 dni od publikacji tego dokumentu. W wieku 99 lat zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel. O śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej napisał również europoseł Michał Szczerba. Walczyła z bronią w ręku, strażniczka pamięci, warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla ojczyzny. Czytamy m.in. we wpisie europosła, a weteranka Powstania Warszawskiego i honorową obywatelkę Warszawy wspomniano także na oficjalnym profilu stolicy w serwisie X.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Inga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Jej pojedynek z francuską Diane Paris ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. O szczegółach Jan Pachlowski.
11: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. W przypadku awansu nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać podobnie z Kazaszką Rybakiną, którą

0: pokonała w finale w Kanadzie.
1: Mamy środę, 19 sierpnia.
2: To przyniesie dzień.
1: Ruszają dziś zapisy na bezpłatne badania USG w mobilnej klinice Dom Ronalda McDonalda Polska. Ta klinika w pierwszych dniach września przyjedzie na Opolszczyznę. Badania wykonywane będą u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zapisy potrwają do soboty, liczba miejsc ograniczona. 106. rocznica II Powstania Śląskiego. Wybuchło ono w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku. Celem powstania było przywrócenie Górnego Śląska Polsce. Zryw trwał do 25 sierpnia. Było to drugie z trzech zbrojnych wystąpień ludności regionu przeciwko Niemcom w latach 1919-21.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 16 stopni o poranku mamy na opolskich termometrach. Deszczek akurat teraz nie pada, chociaż przez cały dzień deszczek popaduje. Może ktoś mnie w nosek pocałuje.
4: Bo jaki piękny wiersz. Natomiast będzie lało tak około godziny wieczornej. Powiem tak, może, bo tam 20, 21, 22. Wtedy możemy spodziewać się solidnych opadów deszczu, ale dzisiaj też będzie cieplej zdecydowanie niż teraz, bo 24 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Wśród plusów takiej deszczowej pogody jest to, że jak popada i trochę przygrzeje, to co się pojawi w lasach?
4: Grzyby?
3: I grzybiarze.
4: Jacek Rudnik będzie w lesie. Szukajcie go. Kacper Śnigurski.
3: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy po godzinie 7. Słońce wyszło teraz w stolicy województwa opolskiego. Można śmiało pójść do pracy piechotą, można pojechać rowerem, można też hulajnogą, jak się ktoś na to zdecyduje.
2: Ale przypominamy, są takie przepisy, że dzieci poniżej 13 roku w ogóle nie mogą od 13 do 18. Trzeba mieć na to specjalne uprawnienia i do tego muszą jeździć w kaskach, a 11 osób już zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok.
1: Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach hulajnóg. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż zezwolone.
3: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
3: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
5: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
3: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: No to ja muszę powiedzieć o swoim ostatnim doświadczeniu. Kiedy jechałam do Radia Opole wczesnym rankiem, to w tym samym momencie ścieżką rowerową jechała hulajnoga. I sobie pomyślałam, że chyba bardzo wolno jadę. Popatrzyłam na licznik, miałam 50 w terenie zabudowanym. I ta hulajnoga jechała dokładnie tyle samo co ja.
2: No widzisz, a ty miałaś kask na głowie.
1: No to znaczy całą karoserię.
2: No właśnie, a on pewnie nie.

0: 18 minut po godzinie 7 przed momentem mówiliśmy o tym, że 11 osób już zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Sprawa sprzed kilku dni. Pijanego mężczyznę na hulajnodze elektrycznej zatrzymał w centrum Raciborza funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu. Chodzi o 26-latka, który kierował hulajnogą elektryczną mimo upojenia alkoholowego. W dodatku przewoził on 17-latkę i jeszcze wjechał w ławkę, po czym wszystkim próbował uciec.
1: Tak, a w czerwcu, jeżeli chodzi o nasze województwo, to skontrolowano 78 hulajnóg elektrycznych i było 70 wykroczeń. Te urządzenia transportu osobistego to 5 kontroli, 5 wykroczeń, rowery 383 kontrole, 304 wykroczenia. W lipcu i tylko do połowy lipca skontrolowano 65 hulajnóg, 53 wykroczenia, natomiast jeżeli chodzi o rowery, 175 kontroli, 137 wykroczeń.
0: Niedobrze wyglądają te statystyki, a wakacje jeszcze trwają. No, miejmy nadzieję, że końcówka wakacji będzie bezpieczniejsza.
2: Radio Opole. Tak, gramy rano. Reklama społeczna.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
6: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
9: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Już w 7:30, a wysłuchacie porannego programu Radia Opole, który towarzyszy wam w drodze do pracy, ale także na urlopie.
1: Dlatego słuchamy teraz najnowszych wiadomości, które ma dla nas Kasia Plewna.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Trwa sprzątanie w gminie Głuchołazy i usuwanie skutków półgodzinnego zaledwie, ale gwałtownego i nawalnego deszczu, który zalał w poniedziałek część miejscowości. Woda zalała drogę krajową nr 40, wdarła się do piwnic Głuchołazkiego Szpitala, z kolei mieszkańcom pobliskiego Bodzanowa znów zalała posesję. Podczas nawałnicy na obszarze gminy Głuchołazy spadło około 38 litrów wody na metr kwadratowy. To ponad połowa średniej deszczów dla sierpnia. Ma zwiększyć społeczną świadomość i przypomnieć o znaczeniu wspierania potrzebujących oraz związanych z tym zagrożeniach. Dziś przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Tam, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie lub bezpieczeństwo, są obecne organizacje humanitarne, jak na przykład Lekarze Bez Granic, którzy niosą pomoc mieszkańcom ponad 70 krajów, m.in. Ukrainy, Somalii, Strefy Gazy czy Libanu. Wejście w życie 50% ceł na część importu z Kanady zostało wstrzymane na 3 dni, poinformował prezydent USA Donald Trump. Taryfy miały zacząć obowiązywać od dzisiaj. W poniedziałek premier Kanady Mark Carney mówił, że oba kraje prowadzą negocjacje handlowe dotyczące ceł. Analitycy wskazują, że skutki polityczne byłyby znacznie poważniejsze niż gospodarcze. Kanada zagroziła bowiem odwetem w postaci własnych ceł, a wartość wymiany handlowej między Kanadą a USA w ubiegłym roku sięgnęła 880 miliardów dolarów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Trochę w kratkę ta pogoda, bo niebo raz jest zachmurzone, a innym razem zza chmur wychodzi słońce. Generalnie ta środa na Opolszczyźnie pod chmurką.
1: Natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 24 stopnie. Teraz mamy 16, jutro od 17 do 27.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W taką pogodę, jaką mamy, to nie na plaży, ale raczej na chacie można by posiedzieć.

0: W Radio Opole za 23 minuty będziemy mieli godzinę 8. To oznacza, że Irek Prochera wpadł do nas do studia, żeby opowiedzieć, co tam będzie w porannej rozmowie.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: Witamy.
1: Dzisiaj będziemy wracali do tematu, którym żyje właściwie cały region, czyli do skutków tej gwałtownej ulewy, która przetoczyła się głównie przez Głuchołazy i Bodzanów, bo te dwie miejscowości w tym kontekście najczęściej są wymieniane. Gościem porannej rozmowy będzie wicewojewoda Piotr Pośpiech, który wczoraj przeprowadził taką wizję lokalną w tych miejscach. Spotkał się m.in. z przedstawicielami Wód Polskich, spotkał się z przedstawicielami samorządu, więc będę pytał o to, jakie są oceny i wnioski na przyszłość przy okazji też.
2: Spotkał się także z posłanką Prawa i Sprawiedliwości i doszło do pyskówki.
1: No tak, krąży taki filmik rzeczywiście po mediach społecznościowych. Natomiast oczywiście, czy to jest rozwiązanie problemu? To chyba nie, bo to samo pokłócenie się o to powody tego, co się stało, myślę, nie rozwiązuje problemu. A problem jest istotny, bo Wody Polskie przedstawiły takie wyliczenia dotyczące Głuchołaz, wyliczenia tego, ile wody tam spadło. I tutaj podeprę się tymi danymi. W ciągu 10 minut na obszar miasta spadło około 135 do 215 tysięcy metrów sześciennych wody, czyli od 135 do 215 milionów litrów, a to ilość odpowiadająca mniej więcej 55 do 85 basenom olimpijskim.
2: No to rzeczywiście robi wrażenie. Te liczby już dają pewne wyobrażenie tego, jak to przebiegało. Natomiast zastanawiam się, czy ta lokalizacja, czy ta część Opolszczyzny po prostu ma takiego pecha, czy taka jest konstrukcja powierzchni, nawierzchni, ułożenia tej miejscowości, że po prostu tam takie zjawiska nie przechodzą obojętnie.
1: No, mówi się, że w górach zawsze częściej pada i obficiej, więc pewnie tutaj to też ma swoje znaczenie. No, natomiast znaczenie ma oczywiście to, bo ten argument jest bardzo często podnoszony przez mieszkańców, którzy czują się rozżaleni. No, 2 lata temu była potężna powódź, wydano ogromne pieniądze na odbudowę.
2: Dopiero tymczasem przychodzi wielka... otwieraliśmy przecież.
1: No właśnie. Więc pytanie jest, czy ten system odwodnienia, kanalizacji mógł przyjąć takie masy wody. No, wygląda na to, że chyba nie do końca. Ale inna sytuacja jest oczywiście Bodzanowa, bo tam jest kwestia tego nieszczęsnego potoku. Mieszkańcy mówią, że można było zrobić więcej, oczyścić go, przystosować do przyjęcia większych ilości wody. Wody Polskie i RZGW odpowiadają, że potok był projektowany jeszcze przed wojną na inne ilości wody, a że klimat się zmienił, więc też i inne potrzeby są w tym zakresie.
0: No i bardzo dobrze, że o tym będziemy rozmawiać w porannej rozmowie Radia Opole, bo na pewno trzeba działać w tej kwestii. A jej początek kwadrans po godzinie 8:00 poprowadzi ją Irek Prochera. Dzięki.
1: Zapraszam.

0: Z Radiem Opole.
1: Za 11 minut będzie godzina 8. Mamy bardzo dynamiczny klimat. W ostatnich latach pogoda zmienia się bardzo, bardzo mocno. Z jednej strony mamy powodzie, z drugiej strony mamy pożary. Tym razem opowiemy wam o pożarze, którego sprawcą był, uwaga, pyton.
2: Tak, strażacy walczący z pożarem w szkole w stanie Virginia znaleźli w jednej z sal lekcyjnych pytona. Wąż miał około 2,5 metra długości. Według przedstawicieli straży pożarnej to ten pyton zapoczątkował pożar.
1: Jednak nauczycielka biologii, która opiekowała się wężem o imieniu Nanner, odrzuciła te twierdzenia, utrzymując, że pożar był nieszczęśliwym wypadkiem.
3: Nauczycielka jest przekonana, że Nanner wydostał się ze swojego terrarium już po wybuchu pożaru i uciekł z sali, by schronić się przed żarem. Gdy ekipa ratunkowa weszła do sali lekcyjnej na drugim piętrze, natknęła się na pytona, strażacy bezpiecznie zabezpieczyli węża i przekazali go właścicielce po jej przybyciu na miejsce. Ekipy strażackie wyłączyły system przeciwpożarowy i ostatecznie ugasiły ogień. Poinformowano, że w 8 salach lekcyjnych doszło do szkód spowodowanych przez wodę. Biuro Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej przekazało, że przyczyną pożaru było prawdopodobnie wydostanie się pytona z uwięzi i przewrócenie przez niego lampy grzewczej. Nagranie udostępnione przez służby pokazało dużego węża znajdującego się pod biurkiem. Ponadto w pożarze zginął żółw. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: A jeszcze ten żółw bidny, pyton tego żółwia. Kto to widział? Ale wiesz co, niesamowite jest, ten żółw nie zdążył uciec.
1: No tak, no, od węża się zaczęło i na wężu, tylko że strażackim się skończyło.

0: elegancko, po włosku. Tak się śpiewa i tak gramy w Radio Opole.
1: Za 3 minuty będą wiadomości w Radio Opole, a w nich między innymi o tym, czym się będzie zajmować Huta w Ozimku. No, już wiemy, że będzie mieć duży projekt do realizacji.
0: No i brzmi to obiecująco. Za 3 minuty wiadomości.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Autopromocja.
2: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
4: Nie przegap żadnej okazji.
2: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie termin.

0: łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Już prawie godzina 8. Skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w środę z samego rana.
4: Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. Huta w Ozimku częścią dużego projektu zbrojeniowego. Będą tam produkować części rakiet. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Katarzyna Plewnia.
4: Rząd przyjął projekt ustawy usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. Zakłada on m.in., że decyzje środowiskowe dla kluczowych przedsięwzięć wydawane będą w ciągu 45 dni. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać brak zastrzeżeń. Więcej szczegółów na ten temat Klaudia Wróblewska.
6: Przyjęty wczoraj przez rząd projekt obejmuje inwestycje takie jak odbudowa suchego zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim, budowa Czerwonej Drogi w Gdyni, a także modernizacja portów morskich. Na liście przyspieszonych, kluczowych inwestycji znajdują się także modernizacja kolei oraz prace związane z energetyką jądrową. Propozycja rządu ma uprościć procedury administracyjne i skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe czy budowlane.
4: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej mają być produkowane w Hucie Małopanew w Ozimku. To efekt umowy podpisanej przez Niewiadów, Polską Grupę Militarną, Polską Grupę Hutniczą i Grupę Virtus. Huta Małopanew włączona będzie do Polskiej Grupy Hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek widzi w tym szansę dla Huty Małopanew.
7: Z dumą wspieramy takie inicjatywy. Rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
4: Huta Małopanew jest najstarszą hutą w Polsce. Działa od 1754 roku. Ukraiński parlament ma zatwierdzić nowego ministra obrony. Będzie nim Jewchenij Chmara. Zmiana na tym stanowisku wywołała serię protestów. Tymczasem poprzedni szef MON-u, zdymisjonowany ponad miesiąc temu Michajło Fedorow, coraz mocniej krytykuje Wołodymyra Załęskiego i domaga się wyborów. Popularność byłego szefa resortu obrony rośnie. Wczoraj wieczorem Fedorow opublikował apel, w którym stwierdził, że ukraińska władza z powodu wojny, niepoddawana procesowi demokratycznej wymiany, źle funkcjonuje, jest nieskuteczna, toleruje korupcję i zaapelował o rozpisanie nowych wyborów.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: W Głuchołazach trwa usuwanie skutków nawałnicy, która w poniedziałek przeszła nad miejscowością i terenem gminy. Woda zalała w Głuchołazach drogę krajową numer 40, wdarła się do piwnic szpitala, z kolei mieszkańcom pobliskiego Bodzanowa zalało posesję. Wczoraj na miejscu był wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Dzisiaj w porannej rozmowie Radia Opole Ireneusz Prochera będzie pytać wicewojewodę m.in., czego na przyszłość mogą spodziewać się mieszkańcy tych terenów w kwestii zabezpieczenia przed takimi zdarzeniami.
8: Ten argument jest bardzo często podnoszony przez mieszkańców, którzy czują się rozżaleni. No, 2 lata temu była potężna powódź, wydano ogromne pieniądze na odbudowę, więc pytanie jest, czy ten system odwodnienia, kanalizacji mógł przyjąć takie masy wody. No, i wygląda na to, że chyba nie do końca.
4: A poranna rozmowa Radio Opole. Już kwadrans po godzinie 8.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: W wieku 99 lat zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel.
9: W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku działała w konspiracji niepodległościowej. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Później pani Wanda zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie stolicy. Była również inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ach, ta pogoda

0: trochę w kratkę zachmurzenie, bo teraz akurat mamy rozchmurzenie. 17 stopni w stolicy województwa opolskiego, no i zza chmur próbuje przebić się słońce.
1: No faktycznie tam czasami mu się nawet udaje, natomiast maksymalna temperatura na dzisiaj to 24 stopnie, w czwartek 27, w piątek 26.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I o ile cały tydzień wygląda na deszczowy i pochmurny, to weekend zapowiada się słoneczny.
1: Kasper Szyngorski,
0: Magda Szybińska i Maciek Dudek.

0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: gramy o poranku w Radio Pole, to było YouTube. Mamy kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest wicewojewoda Piotr Pośpiech. Dzień dobry panie wojewodo.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Był pan wczoraj w Głuchołazach, był pan w Bodzanowie. Ma pan już odpowiedź na pytanie, czy tego można było uniknąć? Mam tutaj na myśli te masy wody, które się tam pojawiły.
4: Tak, można byłoby tego uniknąć, gdyby w ciągu około pół godziny czasu nie spadło 38 litrów wody na metr kwadratowy. Taki rodzaj opadu, takie oberwanie chmury powoduje to, co powoduje. Szanowni państwo, gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się coś takiego w Opolu, w Kluczborku, w Nysie, czy w innym miejscu regionu, też woda popłynęłaby ulicami, dlatego że żadna kanalizacja burzowa nie jest w stanie tego przyjąć. Co więcej, Głuchołazy to góry. Ukształtowanie terenu też zrobiło swoje.
3: Spłynęło z gór.
4: Tak, ja wczoraj z panami burmistrzami, którym dziękuję, których podziwiam, bo oni naprawdę ciężko harują od 2 lat, z dyrektorem naszych dróg krajowych, panem Pydychem tutaj, oni mi pokazali istotę rzeczy, gdzie polega problem. Objechaliśmy na przykład teren w stronę Harbielina, gdzie teren jest wzniesiony za torami, za nasypem kolejowym, gdzie ze wzniesienia woda spływa, zatrzymuje ją nasyp i później jest wiadukt pod torami. Ten wiadukt robi, obrazowo mówiąc, zamienia się w rynnę. Ulicą wpływa woda do miasta. To jest taki obszar. Oczywiście, że kanalizacja deszczowa, bo to było przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania i to sprawdzaliśmy dokładnie. Wie pan, Głuchołazy są symbolem powodzi i są też placem budowy. I pierwszym moim pytaniem, jednym z wielu, było to, czy przypadkiem remontowane na przykład drogi, niesprawna jeszcze kanalizacja deszczowa sprawiła to, co sprawiła. To, odpowiedź na to dostałem bardzo wyczerpującą, z wizją lokalną na miejscu. Nie. Na szczęście kanalizacja została już także w związku z przebudową drogi krajowej zakończona. Kanalizacja deszczowa w mieście działa, natomiast ona jest wyliczona na zupełnie inną
3: właśnie
4: ilość.
3: Właśnie, jest może za mało wydajna po prostu.
4: Ale to musiał, przy takim opadzie to nie wiem, jaka średnica tych rur musiałaby zafunkcjonować. Natomiast co chcę powiedzieć jako pewien rodzaj dowodu na to, że ta kanalizacja jednak nie jest w żaden sposób zablokowana, dlatego że kilkadziesiąt minut po ustaniu opadu woda spłynęła. Czyli po prostu normalny jej odpływ sprawił, że ona zniknęła z ulic. Boleje bardzo, bo nie tylko media społecznościowe, ale także poważne redakcje wczorajszą relację w Głuchołazach, gdzie świeciło słońce i w zasadzie nie ma żadnych złogów błota oprócz posesji, gdzie drogi, chodniki zostały oczyszczone. Cały przekaz wczoraj był zrelacjonowany zdjęciami sprzed wczoraj, czyli tą wodą.
3: Wodą na ulicach.
4: I ja muszę, panie redaktorze, wykonać swoją pracę. Mnie niewiele rzeczy rusza. Ja jestem, mam myślenie tak jak ci mieszkańcy, pomóc ich sprawdzić, pomóc samorządowcom. Natomiast dziwi mnie to trochę, kurczę, bo ci ludzie naprawdę są straumatyzowani. 2 lata temu przeżyli tragedię i teraz we wszystkich mediach, oni też mają rodzinę, mają znajomych. Wczoraj obejrzeli, że Głuchołazy po prostu toną, a ja byłem w tych Głuchołazach, także z przedstawicielami waszej redakcji. Chodziliśmy w półbutach, miałem gumowce w bagażniku, strój specjalny i nie był mi do niczego potrzebny. Chodziliśmy w półbutach po tych miejscach, które w poniedziałek zostały
3: dotknięte. Panie wojewodo, no, trzeba też spojrzeć na to z punktu widzenia właśnie tych mieszkańców, o których pan mówi. Oni od 2 lat z niepokojem spoglądają na każdą większą chmurę, która przechodzi nad miasto, a słyszeli, że ogromne pieniądze, miliony złotych wydawane są na usuwanie skutków i zabezpieczenie miasta na przyszłość, po czym przychodzi taka ulewa potężna, tego tak, nie kwestionuje, tak. I widzą znowu, że te strumienie płyną ulicami.
4: Panie redaktorze, to jest wręcz namacalne. Te pieniądze, które są inwestowane w gminie Głuchołazy, są wręcz namacalne. Ja, w przeciwieństwie do osób, które próbowały nam wczoraj demolować konferencję prasową, jestem tam od 2 lat. Nie pamiętam, pani poseł, żeby była kiedykolwiek.
3: Ja byłem tutaj też... pan się odwołuje do spięcia z posłanką
4: Czochara. Tak, nie do spięcia, tylko do próby po prostu zniszczenia zniszczenia nam konferencji, która jest dla ludzi, a nie dla niej, ani nie dla nas. Przyjechało tyle redakcji, no i pani poseł postanowiła z tego skorzystać, próbując wedrzeć się praktycznie na tą konferencję, ale pomijam to. Ja rozumiem, że w takim Bodzanowie ludzie mówią, potok znowu wylał. Na spokojnie słuchając fachowców wiem, że wszystkie wody opadowe trafiają do tego potoku, także z posesji prywatnych przy ukształtowaniu terenu. Ale jednocześnie w tym samym Bodzanowie nie sposób zaprzeczyć temu, że koryto rzeki Białej zostało przywrócone do normalnego nurtu, kiedy 2 lata temu ono wyglądało tragicznie. Został wyrwany z ziemi kolektor ściekowy z całego miasta Głuchołazy. Ratowaliśmy go, łapaliśmy ścieki, żeby nie płynęły do rzeki i dalej do Nysy. Dzisiaj to wygląda naprawdę imponująco i kosztowało ponad 40 milionów złotych. I tak możemy przytaczać przykłady dróg, mostów, innych rzeczy, ujęcia wody. To wszystko zostało zrobione. Natomiast wylał potok w miejscowości Bodzanów, potok Bodzanowski, i tam na pewno jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Ja uważam, że...
3: Zwraca uwagę na różnego rodzaju przepusty, kładki, schodki, które zostały zbudowane bezprawnie trochę.
4: To co dzisiaj w warunkach normalnej pogody jest fajne i wygodne i dość malownicze, te właśnie kładeczki, to w przypadku takiego oberwania chmury przeszkadza. Na pewno na potoku jest sporo do zrobienia. I to nie chodzi o trawy,
3: To pojawia się, dlaczego nie wykoszone
4: dokładnie, ale to czasami w określonych sytuacjach te brzegi spowodują, że woda płynie wolniej, a nie. Nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Natomiast byliśmy tam na miejscu i widzieliśmy rzeczywiście szereg rzeczy, które jest na tym cieku do poprawy, w tym część tych właśnie kładek i mostków, które na pewno przy takim spływie wody z błotem, gałęziami, po prostu blokują i one będą musiały być zrealizowane. Kiedy? W tej chwili projektowana jest, bo to jest przy drodze powiatowej z jednej strony, z drugiej strony to jest dojście do posesji. Kto był w Bodzanowie, to wie. W tej chwili przez powiat Nyski, bo to jest droga powiatowa, projektowany jest w porozumieniu z Wodami Polskimi przebudowa tej drogi. I jednocześnie zakłada się, że na bezpiecznym poziomie mają być wykonane te przejścia przez potok w częstotliwości mniej więcej to co 250 metrów, także nie do każdej posesji. Za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy ten projekt i powinny rozpocząć się prace związane z cywilizowaniem tego cieku. Powiadam, bardzo istotnym byłoby też pomyślenie nad zatrzymaniem wody przed Bodzanowem. Bardzo istotne byłoby też pomyślenie o tym, jak wodę opadową z całej powierzchni dachów i podwórek prywatnych inaczej łapać, by nie trafiała w całości w 100% do tego potoku Bodzanowskiego. To są wszystko wyzwania dla specjalistów, ale powiadam, opad był po prostu niebywały.
3: Mhm. No to jest jakby diagnoza tego, co się wydarzyło. Są też pierwsze wnioski. A na jaką pomoc mogą liczyć samorządy?
4: To znaczy, kolejny element, który żeśmy sprawdzili, to jest właśnie, czy doszło do jakichś szkód i uszkodzeń i czy zostały w wyniku tej ulewy uszkodzone obiekty, które są w odbudowie po powodzi. Bo my mamy takich obiektów w Głuchołazach naprawdę sporo i z ulgą odnotowuję, co też mogę Państwu powiedzieć, że nie doszło do zniszczeń. Ten szpital, który został pokazany jako zalany, to chodzi o piwnicę przy ziemię, w której trwa remont po powodzi. I tamten poziom wody, który spłynął, sięgał 15 cm maksymalnie. Wczoraj nie było tam żadnej wody już, ale najważniejsze, on jest w trakcie remontu, więc tam niczego nie zdemolowało, nie dokonano jakichś nowych zniszczeń, tylko po prostu wyzwaniem jest osuszenie tego i kontynuowanie remontu. No, wie pan, ja wiem, że woda się gdzieś wdarła i mam do tego wielkie, naprawdę współczucie, każdemu pomożemy, no ale to nie przeze mnie, tylko w oficjalnym komunikacie, ale także w państwa mediach padały informacje, że woda wdarła się do dwóch mieszkań. Jeżeli ta liczba się zmieni, to oczywiście będziemy na każdą pomoc gotowi. Jeśli chodzi o samorząd, wczorajsze spotkanie odprawa robocza z panami burmistrzami wskazuje, że poradzą sobie, aczkolwiek jesteśmy do dyspozycji w każdej sprawie. Wziąłem ze sobą strażaków, którzy tam ciężko pracują. Wziąłem ze sobą też przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdyby zaszła jakakolwiek potrzeba, na koniec wczorajszego dnia padały raczej informacje, że nie będzie konieczności uruchamiania żołnierzy, że sobie poradzą siłami straży i ochotniczej i zawodowej z uprzątaniem, po prostu terenu, który wczoraj już wyglądał całkiem przyzwoicie. Natomiast drobne, nazwijmy to podtopienia gdzieś tam w innych obiektach, jeżeli się coś zadzieje, będziemy naprawdę reagować, ale mówi nam burmistrz, że na wczoraj wygląda to tak, że powinni sobie poradzić. Ja ich raczej motywowałem do tego, żeby nie czekali, jeżeli jest im potrzebna jakakolwiek pomoc, żeby się ona zwracali, i zachęcałem także do tego bardzo, abyśmy w kontekście potoku bodzanowskiego naprawdę przysiedli do tego projektu, pokazali, co tam przeszkadza w szybszym spływie wody i postarali się także na to poszukać rozwiązań finansowych.
3: Wicewojewoda Piotr Pośpiech jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Starship, We Build This City w Radio Opole.
1: Jest już w 8:30, o tej porze jak zwykle wiadomości. W skrócie ma dla nas Katarzyna Plewnia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Można by było uniknąć takiej sytuacji, gdyby nie spadło około 38 litrów wody na metr kwadratowy, a tyle wody spadło podczas poniedziałkowego obrywania chmury, mówił w porannej rozmowie Radia Opole wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Pytany o poniedziałkową nawałnicę w Głuchołazach i okolicy i skutki, jak częściowe zalania Głuchołaz oraz pobliskiego Bodzanowa. Gdyby to się zdarzyło w Opolu, Kluczborku czy Nysie, woda też popłynęłaby ulicami, bo żadna kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć takich ilości wody, dodał wicewojewoda. Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 9:00. 3% gruntów ornych w Gazie jest dostępnych i nieuszkodzonych, alarmuje ONZ. W porównaniu do sytuacji sprzed październikowego zawieszenia broni, dostęp do ziemi uprawnej w Gazie spadł o 1/4. Pod uprawę w całej strefie Gazy dostępnych jest niecałe 450 hektarów ziemi. Przed zawieszeniem broni pod izraelską okupacją było 50% terenów strefy. W ciągu 10 miesięcy armia izraelska dokonała znaczącej ekspansji. Spadła również w tym czasie dostępność szklarni. 34 mieszkania czekają na zasiedlenie w głuchołaskim bloku Simopolskie. Ruszył drugi nabór najemców. Pierwszym lokatorom klucze do mieszkań przekazano jeszcze w czerwcu. Wówczas nabór prowadziła gmina i był niemal komplet najemców na 50 lokali w nowym budynku przy ulicy Targowej. Dużo osób wycofało się jednak ze względu na tak zwaną finansową partycypację, która jest warunkiem najmu mieszkania z zasobów SIM, a wynosi 25% kosztów budowy mieszkania.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Powoli rośnie temperatura powietrza, wynosi już teraz około 18 stopni. To w stolicy województwa opolskiego. Pewnie na krańcach naszego regionu temperatura może się wahać albo wokół 20, albo wokół 15. Różnie to bywa w zależności od tego, jak wiatr wieje.
4: Tak, a 24 stopnie to temperatura maksymalna na dzisiaj. No, pogoda idealna do czego?
1: Do spacerowania?
4: Do biegania.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Do biegania za promocjami na zeszyty, na wycinanki, na bibułę i na klej.
4: A co tam jeszcze?
1: No plecak, śniadaniówka, buty na WF, strój sportowy, książki i do tego jeszcze...
4: Ja cię nie zapytałem pod kątem antenowym, tylko tak życiowo musiałem sobie przypomnieć.
1: Właśnie ci przypominam, tak.
4: Dziękuję bardzo.
1: Tak, rodzice dzieci w wieku szkolnym już teraz pewnie łapią się za portfel i zastanawiają, czy wystarczy na tę wyprawkę. Ile to wszystko może kosztować? O tym już za moment w porannym programie Radia Opole.
4: Kasper Śniegorski,
1: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć, dzień dobry, witajcie raz jeszcze w Radiu Opole.

0: za 18 minut będzie godzina 9. Dzisiaj jest 19 sierpnia. Do roku szkolnego, do rozpoczęcia już tylko niecałe 2 tygodnie pozostały. No to w księgarniach ruch, no to w sklepach papierniczych też już sporo klientów. Rodzice planują przeznaczyć na wyprawkę szkolną jednego dziecka, uwaga, średnio 623 zł na wyprawkę jednego dziecka szkolnego. Przypominamy, że mamy świadczenie od państwa w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.
1: Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to, że równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Tymczasem największa grupa rodziców, 40%, zakłada, że na przygotowanie dziecka do szkoły wyda więcej niż rok temu.
0: Nic więc dziwnego, że promocje wpływają na decyzje zakupowe aż 91% kupujących. Jednak jest jeszcze jeden czynnik decydujący o zakupowych wyborach rodziców. To są sami uczniowie, o czym mówi Mateusz Widera z monitora decyzji zakupowych Kursor.
2: 73% rodzin ma ono co najmniej część wpływu na wybór. Rodzic patrzy na jakość, cenę i funkcjonalność. Dziecko przede wszystkim na kolor, wygląd i modę. Co więcej, prośba dziecka może skłonić do nieplanowanego zakupu niemal równie skutecznie jak obniżka ceny. 40% wobec 46%. Ten mechanizm zmienia się wraz z etapem edukacji. Młodsze dzieci częściej wybierają bohatera czy konkretny motyw, natomiast u starszych uczniów coraz większe znaczenie mają moda, funkcjonalność i marka.
0: No to jeszcze raz przypomnijmy, że chodzi o kwotę 623 zł średnio. Tyle wydajemy na wyprawkę jednego dziecka szkolnego. Przeciętnie trzeba 2 dni pracy przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną. Jeżeli ktoś zarabia minimalną, no to prawie 4 dni musi na dziecko szkolne, na jego wyprawkę pracować.
1: No to do końca tego tygodnia jeszcze poniedziałek i będzie.

0: w Radio Pole Trouble za 10 minut godzina 9. W kłopotach to jest pewna puma, która się pojawiła w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Ja mam takie wrażenie, że co wakacje to puma grasuje i to w różnych częściach naszego kraju.
1: No właśnie, bo ja w sprawie pumy.
0: Której?
1: Nie, pyta się jakiej pumy.
0: Jakiej?
1: Nie, nie powiem więcej. No tak, ona się pojawiła, no i leśnicy nie wiedzą jednak, gdzie ona teraz jest, mówi Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica.
2: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników Nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc to było dobrych parę dni temu, więc naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
0: Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę, czy o inne. Jeżeli ktoś spotka taką pumę, no to nie powinien do niej podchodzić, ani próbować sobie zrobić z nią zdjęcia.
1: Tak, to jest naprawdę w tych czasach bardzo ważne. Nie robimy selfie z pumą.

0: tak,
1: ja chciałem.
2: No, ja też chciałam. Dużo rzeczy
1: no
2: chciałam.
1: No to mów.
2: No chciałam powiedzieć, że za 2 minuty będzie godzina 9:00 i wtedy wiadomości w Radiopole, ale będą także ważne informacje ze świata sportu. Iga dzisiaj powalczy o swój kolejny ćwierćfinał.
1: Mhm. Coś jeszcze dodasz, bo już cisza.
2: Nie.
1: No.
3: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz...

0: promocji odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do godziny 9. Dziś mamy 19 dzień sierpnia. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
3: O skutkach nawałnicy w Głuchołazach i Bodzanowie wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
4: Głuchołazy są symbolem powodzi i są też placem budowy.
3: Parlament Ukrainy ma dziś zatwierdzić nowego ministra obrony. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. tenis.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: Przed mikrofonem Radio Opole, Katarzyna Plewnia. Można by było uniknąć takiej sytuacji, gdyby nie spadło około 38 litrów na metr kwadratowy, a właśnie taka była wielkość poniedziałkowego oberwania chmury w Głuchołazach, mówił w porannej rozmowie Radio Opole wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Pytano o nawałnicę i jej skutki, jak częściowe zalanie Głuchołaz i pobliskiego Bodzanowa. Żadna kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć takich ilości wody, dodał wicewojewoda Pośpiech.
4: Głuchołazy są symbolem powodzi i są też placem budowy. Pierwszym moim pytaniem, jednym z wielu, było to, czy przypadkiem remontowane na przykład drogi, niesprawna jeszcze kanalizacja deszczowa sprawiła to, co sprawiła? Odpowiedź na to dostałem bardzo wyczerpującą, z wizją lokalną na miejscu. Nie. Na szczęście kanalizacja została już także w związku z przebudową drogi krajowej zakończona. Kanalizacja deszczowa w mieście działa.
3: Jak dodał wicewojewoda, dowodem na to jest fakt, że kilkanaście minut po deszczu woda spłynęła. Jak podkreślał gość Radio Pole, wczoraj odbył wizję lokalną wraz z przedstawicielami m.in. RZGW i GDDKiA. Był także w Bodzanowie, gdzie znów wylał potok bodzanowski. Do poprawy jest na pewno część kładek nad nim. Sytuację ma też poprawić przebudowa drogi powiatowej przy potoku, podkreślił wicewojewoda.
4: Przez powiat Nyski, to jest droga powiatowa, projektowany jest w porozumieniu z Wodami Polskimi przebudowa tej drogi i jednocześnie zakłada się, że na bezpiecznym poziomie mają być wykonane te przejścia przez potok w częstotliwości mniej więcej to co 250 metrów, także nie do każdej posesji. Za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy ten projekt i powinny rozpocząć się prace związane z cywilizowaniem tego cieku.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Dziś do Polski powróci dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego kolejnych 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz. Transport odbędzie się dwoma samolotami Learjet 75. Na pokładzie każdego będzie miejsce dla trzech rannych na noszach. Zaplanowane są dwa przeloty każdego samolotu. Ukraiński parlament ma zatwierdzić nowego ministra obrony. Będzie nim Jewchinij Chmara. Tymczasem poprzedni szef MON-u, zdymisjonowany ponad miesiąc temu Michajło Fedorow, coraz mocniej krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i domaga się wyborów. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
5: Był wojskowy Jewchinij Chmara na formalne zatwierdzenie swojej posady jako minister obrony czekał od połowy lipca. W tym czasie był pełniącym obowiązki szefa resortu. W ciągu ostatniego miesiąca musiał nie tylko przejąć stery w tym newralgicznym dla ukraińskiego państwa ministerstwie, ale też był konfrontowany z niezadowoleniem społecznym po odwołaniu jego poprzednika, reformatora armii Michajła Fedorowa w centrum Kijowa. Z tego powodu od miesiąca trwały protesty. Tymczasem popularność byłego szefa MON rośnie. Wczoraj wieczorem Michajło Fedorow opublikował apel, w którym stwierdził, że ukraińska władza z powodu wojny nie poddawana procesowi demokratycznej wymiany źle funkcjonuje i zaapelował o rozpisanie nowych wyborów.
3: Wracamy do regionu. Kompleksową modernizację przechodzi Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi. Wykonano już izolację ścian oraz roboty rozbiórkowe. Usunięto m.in. stary dach. Wkrótce zastąpi go nowe poszycie. Obiekt po remoncie będzie spełniać wszystkie obowiązujące standardy, podkreśla Wojciech Błajda, wiceburmistrz Kietrza.
6: Obiekt może nie przybierze nowego kształtu, gdyż jest on jako zabytek jest chroniony, więc sama elewacja nie ulegnie jako takiej zmianie. Na pewno my ją odnowimy, odświeżona zostanie. Natomiast cały środek, można powiedzieć kolokwialnie, zostaje wypruty i zrobiony od podstaw. Przede wszystkim zostanie zrobiony cały nowy dach.
3: Remont ma być wykonany do końca roku. 2 300 000 zł to koszt tej inwestycji, na którą samorząd Kietrza zdobył unijne dofinansowanie. Ruszają dziś zapisy na bezpłatne badania USG w mobilnej klinice Dom Ronalda McDonalda Polska. Ta klinika na Kółkach w pierwszych dniach września przyjedzie na Opolszczyznę. Badania wykonywane będą u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. I tak 1 września ciężarówka klinika zaparkuje w Lubrzy, 2 września w Krapkowicach, a 3 września w Opolu. Liczba miejsc na badania jest ograniczona. Numery telefonów do zapisów można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Dom Ronalda McDonalda Polska.
0: Klika.

0: jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: Niespełna 5 minut po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dzień dobry. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000. Jej pojedynek z francuską Diane Parry ma się rozpocząć około godziny 17 polskiego czasu. Na dziś zaplanowano rozegranie wszystkich meczów 1/8 finału tenisistek i tenisistów. O szczegółach Jan Pachlowski.
4: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost z treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. W przypadku awansu nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać podobnie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie.
3: A w turnieju dęblowym niestety Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie. W meczu 1/16 finału Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edwardem Rogerem Weselinem 6-3, 4-6, 3-10. Koszykarze reprezentacji Polski zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym rozegranym w Krakowie. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21, zdobył Mateusz Ponitka. W czwartek Polska zagra towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się w Sarajewie. Patrick Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. 50-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Pape Tiawa, którego związek zwolnił po tegorocznych Mistrzostwach Świata. Urodzony w Dakarze Vieira to były reprezentant Francji, z którą zdobył Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. Podczas kariery trenerskiej Vieira pracował m.in. w Crystal Palace, Strasburgu i Nicei. Łucznictwo jest kolejną dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach, z własną flagą i hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendację MKOL-u, który doradził organizacjom sportowym zniesienie ograniczeń dotyczących Rosjan. Wcześniej uczyniły to m.in. Federacja Szermiercza, Gimnastyczna czy Siatkarska. Jeśli chodzi o łucznictwo, Rosjanie będą mogli uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata.
5: Pogoda. Na termometrach mamy cały czas rosnącą powoli temperaturę, teraz to jest 19 stopni, 24 stopnie maksymalnie, ale możemy dzisiaj spodziewać się tych opadów deszczu.
6: Raczej będą przelotne, raczej niewielkie, ale wieczorem tak po godzinie 19 mogą przybrać na intensywności. Czwartek też pod chmurką i też pod parasolką, a w piątek, na piątek no to nam się szykuje prawdziwa ulewa.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ja wiem, skąd ty wiesz, że będzie ulewa.
6: Skąd?
5: Bo na grafice, na chmurce są aż trzy krople, a nie jedna.
6: Zgadza się.

0: Z Radiem Opole.
1: Mamy kwadrans po godzinie 9, pogoda za oknami taka, że chętnie by człowiek posiedział w jakiejś planszówki, pograł. Tak się składa akurat, świetnie się składa akurat, że w naszym studiu pojawiła się Dominika Gorgosz-Złoty. To kierownik strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Cześć Dominika.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
1: I będziemy zapraszać teraz na festiwal planszówek, ale w przepięknym miejscu, w Zamku Wrogowie Opolskim.
3: Dokładnie, wszystko się zgadza. Na ten wyjątkowy weekend opuszczamy budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i wyjeżdżamy do Rogowa, bo to też jest jednostka naszej biblioteki i tam właściwie już od piątku, od godziny 18 do soboty, do godziny 18. Można powiedzieć, że całą dobę, bo niektórzy też wykupili sobie noclegi już właśnie na zamku i będą grać w gry planszowe. Niektórzy zostają z nami aż do niedzieli, do rana, przyjeżdżają z daleka, tak jak i nasi goście, tak więc zapraszam serdecznie. Postanowiliśmy połączyć siły jako oddziały właśnie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, skoro wakacje, no to my też wyjeżdżamy na taki weekend, weekendowe granie. Chcieliśmy pokazać, że planszówki to jest coś, co łączy pokolenia, bo zamek to też jest takie miejsce, które łączy pokolenia, tam przyjeżdżają całe rodziny. Ja już byłam kilkakrotnie zawodowo, prywatnie, okazuje się, że cały czas dowiaduję się, że są jakieś nowe miejsca w parku, że coś jest odkrywane, tak więc myślę, że to też będzie taka okazja do odkrycia historii tego miejsca i też do odkrycia być może nowej pasji, a do historii tego miejsca, bo zaplanowane są też bezpłatne zwiedzania. W piątek na przykład o godzinie 21 zwiedzanie z lampionami zamku i w sobotę też dwie takie okazje na rozpoczęcie naszego festiwalu o godzinie 10.30 i o godzinie 17.00 drugie zwiedzanie też z przewodnikami. Słyszałam?
4: Bo ten zamek w Rogowie, to muszę przyznać, że niedawno tam byliśmy.
1: Byliśmy,
4: pamiętasz?
1: Na szkoleniu z
4: antyterrorystami. Tak, tak. Byliśmy tam i to jest taka piękna perełka, troszkę nieodkryta.
3: Nieodkryta. Można powiedzieć, że dopiero teraz jest odkrywana, bo ja tam też kiedyś byłam, szczerze mówiąc, właśnie na jakimś szkoleniu, no a teraz ten zamek ma być szerzej udostępniany turystom, co widać właściwie od kilku ostatnich miesięcy, że jest wzrost zainteresowania takich turystów, którzy chcą skorzystać ze zwiedzania, ale podobno w trakcie sezonu park też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Bo jest naprawdę urokliwy, rzeczywiście tam jest mnóstwo takich zakątków, w które warto zajrzeć i my za chwilę też znowu zajrzymy do Rogowa Opolskiego, do tego zamku i będziemy zapraszać szczegółowo na festiwal gier planszowych.
4: 17 minut po 9.

0: prawdziwa frajda dla tych, którzy lubią grać w planszówki. To już w najbliższy weekend w Zamku w Rogowie Opolskim. Dominika Gorgosz-Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w naszym studiu. Festiwal zaczyna się 21 sierpnia wieczorem. Potrwa przez weekend, a tych atrakcji no to co niemiara. Nie wiem, czy nam wystarczy czasu antenowego, żeby o wszystkim opowiedzieć.
1: Dokładnie. Oczywiście wszystko publikujemy w mediach społecznościowych. Tam jest cały program. Też wrzucamy na bieżąco prezentacje poszczególnych chociażby twórców gier i gier, które będą prezentowane. Ja chciałabym tylko wspomnieć, że w piątek o godzinie 18 zaczynamy, żeby ktoś nie przyjechał wcześniej, bo wcześniej zaczynamy w sobotę o 10. W piątek od godziny 18 to jest tak zwany biforek, czyli na luzie gramy, już będą nasi goście. To będą youtuberzy Barolek i Gandalf, którzy na co dzień właśnie na YouTubie, na swoim kanale tłumaczą zasady gier. Bardzo dużą popularnością cieszą się w świecie gier planszowych. Już będą też twórcy prototypów pierwsi, którzy do nas dołączą. Będą wydawnictwa, między innymi IPN przygotował wielkoformatową grę, która będzie rozłożona na dziedzińcu. Będzie można grać i poznawać także historię Polski. To w piątek, a w sobotę program bardzo bogaty od godziny 10 do 18. Warsztaty dla dzieci, turnieje w gry, fabularna gra terenowa, sesje RPG także dla dzieci. Również taka możliwość zagrania w prototypy. To też chciałabym podkreślić, bo owszem, w naszej strefie gier i tam też w naszym Games Roomie będzie można zagrać w gry, które już można kupić w sklepie. A w przypadku prototypów to są gry, które być może za jakiś czas, za kilka miesięcy, a może nawet kilka lat, bo wydanie takiej gry czasami tyle trwa, dopiero trafią do sklepów i to wy możecie wziąć udział w tym procesie, czyli zagrać, podzielić się opinią, przede wszystkim spotkać też z autorem, żeby zapytać na przykład, jak się taką grę projektuje.
0: A czy jeszcze można dołączyć do tego festiwalu? To o tym porozmawiamy już za chwilę.
2: Na co dzień Radio Opole.
3: Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
9: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.

0: Radio Pole patrzymy na zegary i mamy 36 minut już po godzinie 9. Jest jeszcze temat planszówek, do którego bardzo chcieliśmy powrócić.
1: Wracamy do rozmowy z Dominiką Gorgosz, Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Już najbliższy piątek rozpocznie się festiwal gier planszowych w Zamku Wrogowie Opolskim. O tym mówiliśmy już w porannym programie Radia Opole, ale nie zapytaliśmy, czy jeszcze da się jakoś zapisać, dołączyć, czy można tak po prostu spontanicznie wpaść na pomysł, żeby w weekend do Rogowa Opolskiego się wybrać i wziąć udział w tej imprezie?
2: Jak najbardziej. Wstęp jest zupełnie bezpłatny, bo takich pytań mamy naprawdę mnóstwo, bo są festiwale chociażby fantastyki, gdzie trzeba zapłacić za wstęp. Tutaj jest wstęp wolny. Wszystkie atrakcje są bezpłatne, łącznie z oprowadzaniem chociażby po zamku w Rogowie. Też takie punkty programu mamy. W dodatku można wrócić z planszówką, bo można wygrać ją w różnych turniejach, konkursach, do czego oczywiście zachęcamy. A też mamy taką możliwość, jeżeli ktoś w sobotę nie ma transportu, to na naszym profilu na Facebooku chociażby jest informacja, że można zgłosić chęć dojazdu naszym busem bibliotecznym. 2 godziny w sobotę są wyznaczone. Dojazdu do Rogowa i powrotu potem z Rogowa też do Opola. To jeszcze taki ostatni moment, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie ma transportu, to może skorzystać i to też zupełnie bezpłatnie.
0: A powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę z planszówkami, to co byś poleciła?
2: No tych gier jest mnóstwo. Polecam takie gry, które wy dobrze znacie chociażby, bo to na przykład Wsiąść do pociągu, Carcassonne, Osadnicy z Katanów, które ostatnio graliśmy także u nas w strefie, mieliśmy opolskie eliminacje do Mistrzostw Polski. Tych gier, jak mówię, co roku wychodzi około 800. Wczoraj na przykład kilkadziesiąt kolejnych nowości rozpakowaliśmy w strefie gier i te gry też zabieramy w piątek właśnie do Rogowa, tak więc będzie można tam odkryć jakąś swoją nową, ulubioną planszówkę albo planszówkę, od której ktoś zacznie w ogóle przygodę. Ja na przykład pamiętam swoją pierwszą taką nowoczesną planszówkę w dorosłym życiu. To było na Brzeskim Festiwalu Gier Planszowych, który już przeszedł do historii. Tam zagrałam po wielu latach w taką grę Abalone. To taka logiczna gra dwuosobowa. Wróciłam z tą grą do domu i tak się zaczęła moja przygoda, która jak widzicie teraz zaowocowała
1: tym,
2: że
1: gram do tej pory.
2: A powiedz jeszcze Dominika, jak tam 42 tysiące powodów, żeby przyjść do biblioteki? Okazuje się, że świetnie. Ostatnich 100-150.
0: Bo tu chodzi o puzzle, prawda?
2: Tak, bo w strefie gier mamy też puzzle, mamy 42 tysiące puzli już ułożonych. 100-150 puzli zostało jeszcze chyba do ułożenia.
1: Czyli końcóweczka.
2: To
1: moment,
2: tak.
1: Jutro może już będzie to wszystko
2: tak,
1: skończone.
2: Dokładnie. Liczyliśmy, ile osób w lipcu chociażby się zaangażowało, to mieliśmy 500 takich zapisów, bo są takie listy puzzlomistrzów, tak więc bardzo dużo osób spoza Opola przyjeżdżało, chociażby na jeden dzień zobaczyć w ogóle,
0: jak myślę, że będą tacy, którzy tak przyjdą na te ostatnie dwa puzzle, żeby się zapisać
1: tak,
0: w historii.
1: Zapraszamy jak najbardziej w godzinach działania strefy. Teraz już mamy te puzzle przeniesione do strefy gier, czyli nie do namiotu. Można przyjść, zobaczyć. Nie jest to łatwe wyzwanie, ale udało nam się szybciej niż myśleliśmy.
2: Ja myślę, że się znajdzie się na pewno więcej niż tylko 42 tysiące powodów, żeby Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu odwiedzić. Bardzo Ci dziękujemy, Dominiko.
1: Dziękuję bardzo.
2: I do zobaczenia następnym razem.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 11 minut będzie godzina 10. Idealnie, żeby zerknąć, co tam w sztucznej inteligencji słychać. I okazuje się, że prawie połowa rozmów ludzi ze sztuczną inteligencją nie dotyczy pracy. Z badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych wynika, że użytkownicy pytają wirtualnych rozmówców o zdrowie i o relacje z bliskimi.
2: Dane zebrało Obserwatorium Sztucznej Inteligencji. To jest niezależny projekt badawczy, który analizuje anonimowo rozmowy z 7 różnych źródeł, m.in. z czata GPT firmy OpenAI, z Gemini'a Google'a czy z Groka Elona Muska. No i naukowcy przejrzeli ponad 23 tysiące rozmów prowadzonych w latach 2023-2025. 48% tych rozmów nie miało nic wspólnego z pracą, tylko użytkownicy pytali i prosili na przykład o rady w sprawach uczuciowych. Jakie to mogły być sprawy?
1: Ja już widzę te rozmowy, muszę ci przyznać. A co, rozwiodłeś się z żoną? To przepraszam, faktycznie to pomyłka była. Zacznijmy jeszcze raz.

0: Iwona Tokarska, Krzysztof Rab w naszym studiu się pojawili. Czołem wam.
1: Dzień.
2: Cześć.
1: Dobry.
2: Ale za chwilę będzie nasze studio.
0: Zacznę od złych informacji.
1: O, jakich?
0: Bo właśnie przeczytałem, że asteroida 1950 DA uderzy w Ziemię.
1: Ale
0: z bardzo...
1: DA?
0: Bardzo dużym prawdopodobieństwem 16 marca.
1: Ale do którego roku?
2: 17533.
0: Nie, 2880.
1: To już nas nie będzie.
0: Nie. Może ciebie. Ja tam mam plany.
2: Ja się martwię o to.
0: Kredyt dalej będę
2: prosił. Ja jeszcze wtedy polecieć
1: ja
2: tam.
1: Ja chciałam powiedzieć, że ja mam nawet wtedy wizytę na kolonoskopie. No. Tak.
0: Także nie wiem jak ty, Iwona.
2: No to będziemy hulać i korzystać z życia. Taka, taka propozycja. Pewnie. Wystrzałowo będzie.
0: No i elegancko, i dogadani. Mucias gracias, dziękujemy bardzo serdecznie za dzisiaj.
1: Dzięki za dzisiaj, Magda Szybińska.
0: Kacper Śnigorski, Maciej Dudek, który ten program realizował. Do usłyszenia.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
7: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia.

0: 2022. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemna.

0: Kolejnych 12 rannych pasażerów w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do Polski transport medyczny, zapewni im lotnicze pogotowie ratunkowe. W weekend autokar z pielgrzymami z Podkarpacia zjechał do rowu. Na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Więcej na ten temat Michał Makowski.
1: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
2: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
1: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
0: Według dotychczasowych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Węgierski sąd nakazał aresztować 62-letniego Roberta M. na miesiąc.
3: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Prawie 10 kg narkotyków przechwycili funkcjonariusze służby celno-skarbowej wraz z policją w Opolu. Zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających usłyszał 28-latek. Grozi mu do 15 lat więzienia, bo odpowie w warunkach recydywy. Mówi Agnieszka Juś-Windalecka z Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
4: W miejscu zamieszkania 28-letniego mieszkańca Opola funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających, w tym ponad 7,5 kg marihuany, a także inne substancje zawierające THC, 3-CMC oraz kokainę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
0: W sprawie zatrzymano też 23-letnią kobietę, która w mieszkaniu miała kilka gramów marihuany. Kobieta ma policyjny dozór. Nie może się też kontaktować z 28-letnim podejrzanym. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Klasa mundurowa o profilu policyjnym rusza od września w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie. W starostwie powiatowym podpisano porozumienie w tej sprawie z policją i szkołą. Uczniowie obok standardowego programu nauczania będą się uczyć także o zadaniach policji, specyfice służby i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tego zawodu. Policjanci podzielą się też z młodzieżą swoim doświadczeniem, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, przepisów prawa i profilaktyki.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Na wieczną wartę odeszła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
5: Propagatorka pamięci o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego, przyjaciółka wolontariuszy i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Cześć jej pamięci. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej na Platformie X napisało muzeum. Do sytuacji odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odeszła pani Wanda. Trudno w to uwierzyć. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, ale także przede wszystkim nauczycielkę. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: W 2023 roku podczas obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska wygłosiła przemówienie, w którym apelowała o przestrzeganie konstytucji i ścisłą współpracę z Niemcami na rzecz wsparcia dla Ukrainy broniącej się przed agresją rosyjską. Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: Na zegarze 4 minuty po godzinie 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Witold Sułek. Piękno natury to tytuł wystawy grupy malarskiej działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Opola, której wernisaż odbędzie się dziś o godzinie 18 w Galerii Zamostek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Jest to sekcja malarska, która nosi nazwę Żyj kolorowo i którą opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół Opola. Wystawę można oglądać całkowicie za darmo do 5 września. Zmieniamy temat. Również dziś w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbędzie się otwarte spotkanie w ramach cyklu Letnie Wierszowisko, które w tym roku odbędzie się pod hasłem Tkajmy sensy wierszem do wiersza. Organizatorem wydarzenia jest Opolski Oddział Związku Literatów Polskich, który zaprasza nie tylko członków, ale wszystkich chętnych poetów i poetki do poetyckiego dialogu i prezentacji swojej twórczości. Spotkanie poprowadzi Teodozja Świderska, a oprawę muzyczną zapewni Tomasz Sawicki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:30, a wstęp jest wolny. Zmieniamy temat. W czwartek w sali klubowej Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny koncert jazzowy, a tym razem będzie to wieczór z muzyką Krzysztofa Komedy, którego twórczość od dekad zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy. Podczas koncertu zabrzmią zarówno doskonale znane kompozycje w nowych aranżacjach, jak i premierowe interpretacje przygotowane specjalnie na ten wieczór. Początek koncertu o godzinie 19:00.

0: Pogoda.
1: Świetnie świeci teraz słońce, od 22 do 24 stopni mogą pokazać dzisiaj opolskie termometry. W nocy spodziewamy się większego zachmurzenia. Przelotne opady deszczu są też w planach, nocą od 15 do 17 stopni. O, to będzie całkiem przyjemnie, nadal można spać w namiocie. Jutro od 25 do 27 stopni. Nie wiem, dlaczego ten namiot tak cię bawi, ale sporo ludzi biwakuje.
2: Okay.
1: I nadal korzysta.
2: Myślałem,
1: w ogóle.
2: Co się stało, remont w domu masz.
1: Niekończący się.
2: Tymczasowego lokum.
1: Może się przyniosę faktycznie.
2: No to masz dobrą pogodę, tak. W Opolu, mimo że optymistyczna mapka już chce pokazywać 24, to tak na razie jednak jest 21 stopni. Będzie cieplej, spokojnie. No i tak, 21 mamy jeszcze także w Nysie, Brzegu i Namysłowie. 20 stopni w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Zresztą słyszałam, że w wyprawę kolejną motocyklową się wyprzykujesz.
2: No pewnie, jak pada deszcz, to ja wtedy planuję wyprawy. No,
1: Iwona Tokarska.
2: Cześć, Krzysztof Rab i Maciej Dudek, który program realizuje.
1: A już teraz Britney Spears i Toxic.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.

0: dalej. Mamy 16 minut po godzinie 10. I zaczynamy oczywiście jak zwykle konkursem. Słuchajcie, dziś konkurs muzyczny, bo do wygrania mamy takie świeżutkie, czteropłytowe wydawnictwo kolekcjonerskie Opole 67. No i to jest nasza produkcja własna. Mamy tam taki historyczny zapis 5. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na tych czterech płytach znajdziecie oczywiście archiwalne nagrania nasze, Radio Opole, z tego właśnie koncertu. No a to pamiętajmy czasy naprawdę wielkich utworów, pięknych aranżacji, doskonałych wykonawców. Ja tylko wymienię kilka hitów, które tam znajdziecie. Na przykład Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, Cała sala. Cała sala śpiewa z nami, to z kolei Jerzy Połomski, czy na przykład Urszula Sipińska i Zapomniałam. Takie hity na czterech płytach mogą być wasze. Dodam jeszcze, że w ogóle to jest bardzo limitowane wydawnictwo. 650 sztuk tylko istnieje. Może do was taka kolekcja wpaść, tylko musicie dziś zmierzyć się z zadaniem.
1: Trzeba najpierw wziąć telefon w dłoni, wybrać 774-541-541, zadzwonić, a potem, kiedy usłyszycie sympatyczny głos naszego lektora, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie hity nucicie sobie na wczasach? Ja często muszę przyznać, że śpiewam, a ja płynę wtedy, kiedy jest bardzo gorąco i się popę. Albo chałupy, welcome to.
0: A to kiedy śpiewasz? Opowiedz o tym więcej.
1: Kiedy jestem na plaży i widzę roznegliżowanych ludzi.
0: Aha, okej. No dobrze, ja tam czasem śpiewam Kazika, ale okoliczności nie będę zdradzał, bo są nieprzystosowane do tej pory. Natomiast dodajmy może, wymieńcie te hity, ale może też kto odważniejszy, niech zanuci, niech zaśpiewa. Zróbmy sobie taki mały koncert życzeń.
1: Tak jest. 774-541-541.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: A to już specjalnie dla was najnowsza Zalia. Być może też będziemy sobie ją nucić w te wakacje. Piosenka Daj mi znak.

0: Margaret i Youthful Wasted na naszej antenie. O, mamy 26 minut po godzinie 10. Obiecywaliśmy, że to będzie wystrzałowa audycja i tak też właśnie jest. Pierwsi goście w studiu: Sebastian Piestrak, wiceprezes zarządu Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I Grzegorz Rutkowski, zawodnik, sędzia i członek także Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A spotykamy się, dodam tylko słuchaczom, będą mogli to później oglądać na social mediach, że na naszym stole sporo broni, bo będziemy zapowiadać Mistrzostwa Polski Piro 2026, w najbliższy weekend w Brzegu, dwudniowe zawody strzeleckie. No i właśnie, panowie są tutaj głównymi sprawcami, organizatorami. Tak, duża impreza. Rozumiem, że zawodnicy z całego kraju się zjadą. Opowiedzcie coś o tym więcej.
1: Chyba jeśli chodzi o samą dziedzinę Piro, to największa impreza tego sportu, tej części strzeleckiej, strzelectwa dynamicznego, Mistrzostwa Polski, nasza piąta edycja. Jeśli chodzi o te zawody w tym roku, 23 sierpnia w randze Mistrzostw Polski.
0: Pistolet i rewolwer obronny, rozszyfrujmy ten skrót PIRO, bo to o to chodzi, czyli taka broń tam będzie w użyciu.
2: Tak, tak, strzelamy z pistoletów i z rewolwerów. Mamy różne klasy sprzętowe, podzielone są tam pistolety na te, które można strzelać z optyką, bez optyki, większe pistolety, mniejsze, w kompakcie. Także jest kilka klas, które muszą być spełnione, aby zawodnik był dopuszczony do danej.
3: Rozumiem, że lista uczestników jest już zamknięta i każdy musi przyjechać z własnym sprzętem.
2: Jak najbardziej. I każdy deklaruje, w jakiej klasie sprzętowej strzela. Z takim pistoletem przyjeżdża do nas. Przed rozpoczęciem zawodów jest ganczek tak zwany, czyli sprawdzanie, czy faktycznie z tą bronią prawidłową przyjechał i wtedy jest dopuszczony do zawodów.
3: Czyli w zgłoszeniu musimy zadeklarować, przyjeżdżamy.
2: Tak, deklarujemy z tym, w jakiej klasie sprzętowej, z jakim pistoletem chcemy przyjechać.
0: Domyślam się, że z pozwoleniem też dobrze by było w pakiecie. Z pozwoleniem na broń.
2: Tak, najbardziej.
3: Zawody rozpoczynają się 22 sierpnia, tak? O której godzinie?
2: Tak, 22 sierpnia zaczynają się zawody. 22 będzie premecz, czyli zawody, w którym biorą udział tylko i wyłącznie organizatorzy zawodów, sędziowie, obsługa, abyśmy mogli później 23 sprawnie przeprowadzić całość zawodów dla zgłaszających się zawodników.
0: Czyli już w niedzielę ta część właściwa, no główny, a ile osób do was przyjechało?
1: Niedzielę. Słuchajcie, jeśli chodzi o, tak jak powiedzieliśmy, to jest cała Polska. W tym roku ze względu na rangę samych tych zawodów i ich prestiż, który urósł bardzo wysoko ze względu na to, że to są Mistrzostwa Polski, ze względu na to, że to są te patronaty honorowe, które nas objęły tą całą imprezę swoim, że tak powiem,
3: zasięgiem.
1: Telewizja Polska objęła nas również swoim zasięgiem. Wszystko to urosło do takiej rangi, że z 90 miejsc, które mieliśmy przeznaczone dla naszych zawodników, niestety nic więcej. Na ostatnią chwilę dorzuciliśmy jeszcze 9, ale te 90 miejsc rozeszły się w ciągu dwóch minut, około dwóch minut od startu zapisów. Także tak to mniej więcej wygląda. Tak jest to fajny sport, tak jest popularny. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, wszystkich w ogóle ludzi z województwa polskiego, bo to jest jedyna szansa, gdzie przejeżdżając paręnaście kilometrów możemy być na najlepszych zawodach strzeleckich w tym sezonie, w roku 2026. Zobaczyć, co to znaczy strzelectwo na najwyższym poziomie, co to znaczy strzelectwo takie, można porównać do sportowe, ale też do takiego strzelectwa z filmów, gdzie tutaj mamy tory pełne akcji, tutaj mamy scenariusze, tam będziemy mieć scenariusze plażowe, scenariusze jakiegoś ataku na biuro, scenariusze...
0: Poczekajcie, to nie zdradzajcie wszystkiego, zrobimy małą przerwę, mam taki pomysł i za chwilę przyciągniemy słuchaczy tymi opowieściami z powrotem.
3: Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Piro 2026 w naszym studiu Sebastian Piestrak i Grzegorz Rutkowski z klubu strzeleckiego Husarz.

0: Słońce, 22 minuty, wybije 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Za nami Kasia Sienkiewicz. O zimnych ogniach zaśpiewała. Ja myślę, że cel pal to będzie już w najbliższą sobotę i w niedzielę w Brzegu można czasami usłyszeć. Dlatego, że w naszym studiu goszczą organizatorzy Mistrzostw Polski Piro 2026, Piro Husarz. W studiu Sebastian Piestrak, to wiceprezes zarządu Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz, oraz pan Grzegorz Rutkowski, zawodnik i sędzia właśnie tych zawodów. Pan Sebastian przed momentem rozpoczął opowieści o tym, jakie to scenariusze właśnie się tworzą na te zawody sobotnie i niedzielne. To w czym będzie można uczestniczyć? Jakie tam będą historie, z których trzeba będzie wybrnąć?
1: Cały czas to jest ta tajemnica, ona musi zostać do końca. Zawodnicy nie mogą wiedzieć, jakie scenariusze rzeczywiście tam wystąpią. My staramy się co roku robić tak, żeby one były świetne, żeby one były ciekawe, żeby one odpowiadały naszym codziennym sytuacjom, które mogą nas zastać w życiu codziennym. Jakie będą? Myślę, że super. Jedne z najlepszych. Pracujemy nad tym. Już od piątku będziemy, że tak powiem, zajmować się tą naszą strzeńcą w Brzegu, która przyjmie niedzielę tych naszych wszystkich zawodników.
2: No bo umówmy się, że chodzi o to, bo tu padło wcześniej takie sformułowanie, strzelanie dynamiczne. Tak. To nie będzie tak, że ktoś stanie naście metrów od tarczy i będzie celował w dychę.
3: Nie, nie.
2: To będzie zupełnie inne zawody. Tak, tam będzie bieganie wręcz z tą bronią nawet,
3: zgadza,
2: prawda?
3: Zgadza się, tak. Piro, jak o tym mówiłem, to jest pistolet i rewolwer obronny, czyli zadania na osi będą różne. Będzie akcja wymuszona, gdzie trzeba będzie podbiec do celu. Z każdego celu jesteśmy skryci, strzelamy z ukrycia. Każdy cel wymaga ukrycia i nie jest to strzelanie wprost, ale musimy to zrobić dynamicznie, skrycie. Musimy podbiegać, musimy się gdzieś skryć, musimy gdzieś się położyć, więc te cele...
2: To wszystko na czas pewnie?
3: Tylko na czas, tak.
2: Mhm.
3: Tak.
2: Na celność oczywiście.
3: Również,
2: też.
3: Więc te dwie składowe potem budują nasz wynik na osi, więc jest sport. Może się wydarzyć wszystko i w wyniku, czyli musimy i dobrze strzelać, i zrobić to szybko, żeby wszystko...
1: No i słowo obronność, to jest słowo klucz. Właśnie dlaczego się spotykamy? Spotykamy się po to, żeby w sposób fajny, bezpieczny, wśród zawodowców, wśród strzelców, którzy wiedzą, co robią z bronią, wiedzą, jak się bezpiecznie z nią obchodzić, trenować tą obronność. Czyli trenować, jak możemy ewentualnie się obronić w stanie wyższego ryzyka, w stanie tego, gdzie coś może nas rzeczywiście zaskoczyć, a my jako strzelcy sportowi akurat mamy taką możliwość i akurat jesteśmy w danym momencie z tą bronią, którą możemy wykorzystać do własnej obrony.
0: Czyli będzie kilka torów, które będziemy musieli pokonać.
1: Tak, będzie kilkanaście torów. Kilkanaście torów to znaczy kilkanaście scenariuszy.
2: No to sporo, to sporo. Od razu mi się przypomniało takie filmiki, jak Keanu Reeves trenował do John'ego Wicka.
1: Tak.
2: I czy to z jakimiś shotgunami, czy z pistoletami biegał, przeładowanie tam w trakcie, tak, to wszystko na czas.
1: Niedziela tu tylko pistolet, rewolwer, ale generalnie na tym strzelectwo dynamiczne polega. Mamy trigany, gdzie biegamy właśnie ze strzelbą, gdzie biegamy z karabinem, gdzie biegamy z pistoletem, gdzie na danych strefach musimy tą broń odłożyć w sposób bezpieczny, użyć kolejnej. Także to jest właśnie to. Tu w tym wydaniu 23 sierpnia tylko i wyłącznie pistolet i rewolwer obronny, ale uwierzcie mi, będzie się naprawdę działo.
2: No to za chwilę jeszcze zapytamy, czy to wszystko jest bezpieczne. Koniecznie zostańcie z nami. Dziś mówimy o strzelaniu i to takim zawodowym. Naprawdę, zawody w Brzegu się szykują w weekend. Za chwilę do tej rozmowy wracamy.

0: tylko 10 minut pozostało do godziny 11. Pora wrócić do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam, że zapraszamy na Mistrzostwa Polski Pióro 2026 w najbliższy weekend do brzegu. Zawody strzelskie rangi mistrzostw właśnie Polski. Sebastian Piestrak, wiceprezes zarządu Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz, i Grzegorz Rutkowski, zawodnik sędzia, członek tego samego klubu, w naszym studiu cały czas. Obiecałem, że zapytam o to, czy to jest bezpieczny sport, bezpieczna zabawa. No zawody, wielu zawodników, mówiliście 90, do tego broń, zawody dynamiczne. Gdzie ta publiczność ma się schować, żeby to wszystko dobrze widzieć, ale być w bezpiecznym dystansie?
1: Publiczność będzie miała wyznaczone bezpieczne strefy, w których będzie można bezpiecznie obserwować zawody. Zadbamy o to, aby nikomu nie stało się nic złego. Zawodnicy, którzy przyjeżdżają na zawody, naprawdę są doświadczonymi osobami, wiedzą, jak posługiwać się bezpiecznie z bronią, mają określone kąty bezpieczeństwa posługiwania się z bronią. Każde takie złamanie kąta jest karane dyskwalifikacją zawodnika z zawodów, więc każdy dba o bezpieczeństwo naprawdę bardzo
0: mocno. A sędzia jest tuż za zawodnikiem.
1: Sędzia jest tuż. Zwraca uwagę na pracę sędziego, na pracę zawodnika, sędzia na to, jak się posługuje z bronią, czy wykonuje prawidłowe ruchy, czy nie kieruje broni w nieodpowiednie miejsce, które mogłoby skutkować zagrożeniem dla zawodnika, dla sędziego lub dla osób postronnych.
2: A czy w tych słuchawkach słychać doping?
1: W pani słuchawkach nie, ale nie, tak naprawdę my korzystamy z aktywnych słuchawek. Aktywne słuchawki polegają na tym, że włączamy sobie aktywne wyciszanie szumów, tak jak teraz w większości standardowych słuchawek, natomiast strzały są wyciszane przez elektronikę, więc są bezpieczne dla
3: uszu. Czy w żaden sposób nie przeszkadzają nam i nie uszkadzają nam na tych uszu, bo jednak mimo wszystko tutaj jest odpowiedni kaliber i te hałasy, pomimo to, że będzie to otwarta powierzchnia, otwarta przestrzeń, otwarta strzelnica, mimo wszystko będą słyszalne. Ma bardzo dużo strzelania w niedzielę, 23 sierpnia.
0: Od razu mieszkańców tak okolicznych ostrzegamy, że to jakby co to
3: i zawody,
0: wszystko na legalu się odbywa. Można ewentualnie przyjść i pokibicować.
2: Dobrze. I można się zainspirować.
0: Właśnie. Tak. Czy, słyszy się od dłuższego czasu, że jest to, nie chcę powiedzieć może brzydko moda, ale jest jakieś zainteresowanie
2: trend
0: strzelectwem. Kluby powstają.
3: Coraz większe.
0: Wy nie narzekacie, rozumiem, na brak klientów, czy w ogóle chętnych do kursu na przykład, tak?
3: Nie, absolutnie nie narzekamy. Nie narzekamy na ilość osób i ilość podań składanych do naszego klubu, osób, które chciałyby przystąpić do nas jako klubowiczów. Nie narzekamy też na ilość szkoleń, które realizujemy. W zeszłym roku powstała taka myśl stworzenia specjalnego portalu Strzeleckie Opole, które umożliwia wszystkim ludziom, tak zwanym cywilom, zgłaszanie swojej chęci do brania udziału w tych takich podstawowych kursach strzeleckich, które my jako KAS Husarz robimy dla ludności tutaj tej naszej okolicznej. Także każdy może się zgłosić na takie kursy strzeleckie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie i naprawdę bardzo duży rozstrzał osób, które chcą w tym uczestniczyć.
1: Dodam jeszcze, że w liceum ogólnokształcącym numer 1 prowadzimy sekcję dla młodzieży. Także młodzież również jest zainteresowana strzelectwem.
3: Jest koło strzeleckie specjalnie dla uczniów liceum LO1 naszym w Opolu, gdzie uczniowie też, jeśli chcą, mogą nieodpłatnie i są nieodpłatnie szkoleni przez naszych instruktorów już właśnie z tych podstaw strzeleckich i z tego strzelectwa.
2: W takim razie najpierw zapraszamy na zawody, a potem na kurs.
3: No proszę.
2: Mistrzostwa Polski Piro 2026 już najbliższy weekend w Brzegu, a zapraszali właśnie na to wydarzenie Sebastian Piestrak i Grzegorz Rutkowski z Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy i udanej imprezy.
3: Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Opole.

0: Radio Opole. Radio dla wszystkich.
1: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś środę i to jest 19 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i oczywiście w naszym regionie.
2: Coraz więcej wypadków i wyścigów na hulajnogach. Przedsiębiorczyni pyta o kryteria najmu przestrzeni na opolskim basenie. Czy na wyspie Bolko w Opolu widziano pumę?
0: Wiadomości Radia Opole.
3: A o szczegółach Katarzyna Plewnia. Policja.

0: a ich przeróbki kontrolowane.
1: Te pojazdy są przerabiane, one są wręcz produkowane w miejscach, które no nie są jakimś wytwórnią, producentem tego sprzętu. Niestety pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Nie dano szansy konkurencji na działalność gastronomiczną na miejskim basenie w Opolu, skarży się Radio Opole Elżbieta Kliś, przedsiębiorczyni. W kwietniu do MOSIR-u zarządcy m.in. Błękitnej Fali złożyła ofertę na wynajem 18 metrów kwadratowych powierzchni na lokal gastronomiczny. Za każdy metr kwadratowy skłonna była zapłacić 850 zł. Usłyszałam, że nie ma tam miejsca na taką działalność, a potem otwarto tam przestrzeń na 150 metrów kwadratowych, mówi Elżbieta Kliś.
3: Zwróciłam się do MOSIR-u z zapytaniem, na jakiej zasadzie ten lokal jednak wynajął przestrzeń na basenie, skoro nie było żadnego przetargu.
4: Wie pani, ile tam ci ludzie płacą?
3: 1500 zł miesięcznie, czyli 10 zł za metr kwadratowy.
0: MOSIR w Opolu wyjaśnia, że na działalność gastronomiczną nie przeprowadza przetargów. W przypadku lokali oferujących lody czy popcorn pod uwagę brane są kwestie finansowe, ale przy większej działalności gastronomicznej skala oferty. Wybrany przedsiębiorca prowadzi tam także strefę chill z animatorami, stąd nasz wybór, mówi Aleksandra Raś, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
5: Złożyła wniosek na dzierżawę powierzchni pod mobilny punkt sprzedaży lodów, popcornu i waty cukrowej Food Truck. Złożony wniosek dotyczył dzierżawy powierzchni wynoszącej 18 metrów kwadratowych. Tymczasem przestrzeń przeznaczona do dzierżawy w tej lokalizacji z przeznaczeniem pod sprzedaż lodów wynosiła maksymalnie 1 metr kwadratowy.
0: Przedsiębiorczyni, której ofertę odrzucono, prowadzi lokale m.in. na basenie w Głubczycach. O kontrolę zwróciła się teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawę zgłosiła także opolskim radnym. Do tego tematu będziemy wracać. Puma na wyspie Bolko w Opolu w godzinach nocnych w rejonie tym widziane było zwierzę przypominające dzikiego kota, ostrzega opolski ratusz. Alarm wywołała informacja przekazana po godzinie 1:20 w nocy przez policję do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu. Specjalista potwierdził, że odnaleziony ślad należy do nisko osadzonego zwierzęcia o masywnych łapach, ale na podstawie śladów nie można jednoznacznie określić gatunku. Służby prowadzą przeszukanie i monitoring terenu. Zoo Opole potwierdziło z kolei, że żadne zwierzę nie zaginęło ani nie wydostało się z wybiegu. Miasto prosi, aby ograniczyć spacery po wyspie Bolko do alejek, nie wchodzić w zarośla i nie przebywać tam po zmroku. Psy bezwzględnie należy trzymać na smyczy. Niepokojące sygnały zgłaszać trzeba służbom, jak Straż Miejska, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego czy Policja. A w związku z informacjami o widzianej pumie w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbierze się w południe sztab kryzysowy. Zwierzę zarejestrowała tam fotopułapka w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. To teraz wracamy do regionu. Oddział Opolski Związku Literatów Polskich proponuje spotkanie z poezją w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wydarzenie nosi tytuł Letnie Wierszowisko. Tkajmy sensy wierszem do wiersza. W szczególności zapraszamy poetów z naszego związku do udziału w tym spotkaniu, podkreśla moderatorka dialogu poetyckiego Teodozja Świderska.
6: Mogą dojechać też może z Dolnośląskiego, bo rozmawiałam tam już z kilkoma przedstawicielami tego oddziału. Mogą być niezrzeszeni, również nienależący do związku. Chcemy się tak pobawić rozmową wierszami w ten sposób, że rzeczywiście jeden wiersz musiałby być inspiracją do kolejnego, więc trzeba będzie się słuchać.
0: Spotkanie dziś o 16:30 w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Wstęp wolny, a na koniec Rodri został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz FC Barcelony. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu podpisał z dumą Katalonii 4-letni kontrakt. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Barcelona zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No z niepokojem spoglądamy przez okno, bo tak jakby się trochę ciemno w Opolu rzeczywiście zrobiło. Jeszcze godzinę temu trochę więcej słońca było. No cóż, przelotne opady deszczu owszem znajdują się w prognozie. O burzach nie ma żadnej wzmianki, więc mam nadzieję, że na tych przelotnych opadach się skończy. Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. No to może jeszcze słońce wróci. Dziś tak do 24 stopni maksymalnie. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty. Północno-zachodni, zachodni. No a w nocy też zachmurzenie duże może pokropić. I uwaga, nocą lokalnie możliwe burze. Temperatura nocą do 17 stopni.
8: Jakoś tak patrzę na tę mapkę optymistyczną i trochę jej nie wierzę, bo
7: ona pokazuje,
8: że wszędzie po 25 tak. stopni, a tylko w Kluczborku i w Kędzierzynie Koźlu po 24 stopni, więc ja proponuję, zadzwońcie pod 7745 41.

0: 104.1 i dajcie znać, jaka temperatura jest w waszym mieście.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 6 minut po godzinie 11. Nie wiem, czy dobrze słyszałam, że puma tutaj gdzieś grasuje.
2: No właśnie.
0: Jest to nieco przerażające. Natomiast wilki już teraz na naszej antenie i ich hit Urkę. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już. Biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
16: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
17: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.

0: Lawson i Juliet w Radio Opole. Mamy już 19 minut po godzinie 11 i przypominamy, że w Radio Opole na naszym stole czekają na Was wyjątkowe, unikatowe płyty Opole 67. To historia piątej edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, opowiedziana za pomocą właśnie czterech płyt CD wypełnionych po brzegi dokumentalnymi rejestracjami z archiwum Radia Opole. To całkiem świeżutkie, naprawdę limitowane wydawnictwo może trafić w Wasze ręce, a tam między innymi zapisy wykonań Wojciecha Młynarskiego, Jesteśmy na wczasach, cała sala śpiewa z nami Jerzego Połomskiego, czy zapomniałam Urszuli Sipińskiej.
1: Dokładnie tak. No i w związku z tym pytanie dziś też jest muzyczne, bo chcemy, żebyście nam powiedzieli, jakie wy przeboje sobie nucicie na wakacjach, nucicie albo może nawet śpiewacie na całe gardło i bez tych przebojów nie ma dobrej zabawy. Dajcie znać, jakie, a najlepiej zaśpiewajcie. 774-541-541. Czy znalazł się ktoś odważny?
2: Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz padniesz w moje ręce.
0: Czy taka nowsza piosenka, powiedziałabym.
1: Czy to jest formacja Nieżywych Schabów?
0: Tak.
1: Tak, piękna nazwa.
0: 774-541-541. Dajcie znać, jakie hity nucicie sobie na wczasach. Czekamy na kolejne pomysły.

0: Już prawie w pół do 12 słuchacie Radio Opole. Justin Timberlake sprawił, że sama jakoś taka bioderka zaczęła
1: tak,
0: nam
1: ja
0: chodzić. Nogi rwą się do tańca i to doskonale się wszystko składa, bo w naszym studiu Łukasz Fiebich z Salsa Fuerte, który będzie nas zapraszał właśnie do tańca. Cześć Łukasz.
2: Witamy.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
0: Łukasz, to gdzie będzie można potańczyć w Opolu? Bo tak jak sobie z Krzychem przed momentem w sumie rozmawialiśmy, tych miejscówek jakby gdzieś ubyło.
1: Dokładnie.
3: W naszej szkole można tańczyć codziennie od poniedziałku do niedzieli i tu nie ma żadnych przeszkód, ani czasowych, ani żadnych innych. Natomiast zbliża się taki fajny event. Mamy nadzieję, że to będzie duże wydarzenie. Wszystko zależne jest od pogody, bo to impreza plenerowa.
0: Trzymamy już mocno kciuki.
3: W najbliższy piątek taką imprezę planujemy. Ona się nazywa Summer Salsa Night 2.0, bo to druga edycja, ale pierwsza była troszeczkę na mniejszą skalę. Tym razem planujemy rozpocząć o godzinie 19 paradą taneczną. W sumie nie wiem, czy coś takiego było w Opolu.
0: Nie kojarzę.
3: Chcemy zrobić takie salsowe Latino Rio w Opolu.
1: No właśnie tak mi się skojarzyło, że to będzie tak, zrobimy jakiś autodrom i będzie taka ten Rio
0: de Janeiro
1: tutaj. Karnawał zrobicie nam.
3: Tak. Chcielibyśmy zachęcić, żeby jak najwięcej osób dołączyło do nas, żeby pokazać, że Opol to nie tylko stolica polskiej piosenki, ale też stolica tańca, szczególnie Latino, bo tym się zajmujemy. No i mamy nadzieję, że faktycznie nasi kursanci, nasi tancerze dołączą do tej parady i przyjdziemy sobie krótki przemarsz ulicą Krakowską do rynku wokół ratusza i tam zatrzymamy się i rozpocznie się koncert kubańskiego zespołu.
0: Czy wy będziecie trochę tak jak taki wodzirej na weselu zachęcać tych wszystkich spacerowiczów, którzy będą przechodzić właśnie do tego, żeby do was dołączyli?
3: Troszeczkę taka nasza rola też w tym wszystkim jest, bo faktycznie dużo osób zatrzymuje się, obserwuje i oni chyba potrzebują takiego impulsu, żeby ich zachęcić, że to jest fajne. Czasami pojawiają się opory, czasami nie ma żadnych
0: hamulców.
3: Tak, i ludzie bardzo chętnie i odważnie dołączają. Tańczyć może każdy, więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie dołączyć, do czego my bardzo zachęcamy, bo no, to naprawdę fajna zabawa.
1: Właśnie, skoro w nazwie już jest ta salsa słynna, no i ty reprezentujesz taką szkołę tańca, no to ja muszę zapytać, czy trzeba już od razu znać kroki do salsy, czy jakoś będzie można się tam poduczyć, pokażecie co i jak, żeby tam te bioderka gładko weszły w rytm?
3: Absolutnie nie trzeba nic umieć, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, szczególnie taka idea przyświeca tym imprezom plenerowym właśnie, żeby mógł dołączyć każdy. My pokazujemy jakieś krótkie, proste kroki i ruchy. Chodzi nam o to, żeby ludzie się dobrze bawili. Będzie bardzo dużo instruktorów, naszych tancerzy, więc można obserwować wyróżniających się, mam nadzieję, z tłumu naszych przedstawicieli.
0: Ilu będzie tancerzy?
3: Oj, to chyba jest najtrudniejsze pytanie. Ciężko jest przewidzieć. Liczymy, że będzie takie minimum 50-60 osób.
0: To ładna ekipa.
3: Z nadzieją, że dołączą właśnie. Tak, tak, tak. Szykują się też pokazy naszych formacji tanecznych, więc będzie co obejrzeć na rynku.
1: Czy o której godzinie się trzeba zameldować i gdzie jeszcze, przypomnij?
3: O godzinie 19 planujemy wystartować z ulicy Krakowskiej, z biurka w okolicy domu handlowego Ziemowit. I stamtąd wyruszamy ulicą Krakowską w kierunku rynku. Tak jest.
1: Okay.
3: Tak jest. Chcemy zrobić troszeczkę szumu, hałasu, żeby była muzyka, dużo ruchu, no i oczywiście uśmiechnięte buzie.
0: Łukasz Fiebich, Salsa Fuerte, zaprasza nas na Summer Salsa Night. Do tego wydarzenia jeszcze za moment wrócimy.

0: I to była Roxy na antenie Radio Pole. Niech będzie nam. Za 19 minut będziemy mieli południe i wracamy do rozmowy o tańcu i o najbliższej imprezie, jaka się szykuje w piątek, czyli Parada Taneczna przejdzie przez centrum Opola. W studiu Łukasz Fiebich, Salsa Fuerte. To mamy pytanie. Pytaliśmy wcześniej przedstawicieli branży strzeleckiej, czy się ludzie garną do strzelania. To musimy ciebie zapytać, czy ludzie się garną do tańczenia, czy to jest popularne. Niekoniecznie tylko salsa, ale w ogóle na przykład tańce, czy no, w wakacje było dużo pracy na przykład.
1: Cały czas wakacje trwają, Krzysiu, przypominam.
0: Tak, bo ja już po urlopie.
2: Mógłbym się tu rozwinąć, ale żeby odpowiedzieć krótko, chyba tak. Zauważamy, chyba zauważamy taki cały czas przyrost tych kursantów. Przebija się tych osób bardzo dużo przez parkiet, co bardzo nas cieszy. Niektórzy zaglądają na chwilkę, inni zostają z nami przez wiele lat, więc to jest tym bardziej duma. I faktycznie ludzie szukają takiej jakiejś formy rozrywki, ruchu, przewietrzenia głowy, spokoju.
0: No bo siłki pełne, z tego co widzę, jakieś ścianki wspinaczkowe są w modzie, tak, strzelnice, ale taka forma, no nie tylko, no, że musi to być piękny taniec a la filmowy, ale to taka forma też ruchu dla zdrowia i psychicznego
1: kalorii.
0: I spalania
2: oczywiście,
0: kalorii.
2: Oczywiście, nie musimy od razu jechać na turniej zdobywać pucharów.
0: I się stresować, tak, że nie wychodzi,
2: tak, zrobić coś dla siebie. I to chyba też jest argument, który bardzo często ze strony kursantów się pojawia, że oni mają w końcu czas i możliwość zrobienia czegoś dla siebie. Szczególnie panie, które w większości przychodzą na zajęcia solo, gdzie nie trzeba mieć partnera, mówią, że nie doproszą się swojego partnera, męża.
0: O, niedobrze.
2: Czy jeszcze jakiegoś innego partnera, z którym chciałyby pojawić się na parkiecie i przyszły same i w końcu mają tą możliwość, żeby zrobić coś dla siebie i to jest taka chyba też satysfakcja, że są same dla siebie. Muzyka, taniec, lustro czasami.
1: Mhm. Łukasz, ta parada taneczna piątkowa Summer Salsa Night to nie jedyne wydarzenie, które właśnie wy w te dwa miesiące wakacyjne, letnie organizowaliście. Jak jest właśnie z podejściem Opolan, czy nawet turystów do tych waszych akcji? Czy oni chętnie wychodzą, czy musi się dopiero ściemnić, żeby oni wyszli do tańca? Jak to jest?
2: Tu chyba też nie ma jednej sztywnej zasady, której można by się trzymać. Bardzo różnie. Bardzo różnie, jednak w zdecydowanej większości chyba potrzebujemy takiego, to nasza chyba taka polska mentalność, że musi być troszeczkę ciemno i zazwyczaj czekamy, aż ktoś pierwszy
0: ktoś wykona ten... Tak, na pusty
2: i to jest
0: parkiet
2: zawsze
0: nie
2: problem,
0: wyjdziemy, czy ulicę.
2: Więc my jako instruktorzy, jako tancerze zawsze otwieramy parkiet. Może nie zawsze, ale najczęściej otwieramy parkiet i tym właśnie pierwszym krokiem zachęcamy innych do tego, żeby dołączyć. Ale nie ma problemu z tym. Pojawiły się na wcześniejszych imprezach też osoby, które podchodziły później, żeby chwileczkę pogadać i to były osoby takie właśnie przyjezdne, nawet z poza granic naszego kraju, które z ciekawości przyszły zobaczyć, co się dzieje w Opolu.
1: A czy wam tancerzom nie przeszkadza to, że czasami po godzinach musicie zorganizować jakąś potańcówkę?
2: Szczerze, czy...
0: Nie, masz odpowiedzieć, że uwielbiacie to, co robicie.
1: Znaczy, ja czuję, że tak Opole taneczni chcecie rozwijać i chyba to jest też taka prospołeczna działalność.
2: Chcemy, chcielibyśmy, ale to jest troszeczkę inna forma działania, bo będąc w sali treningowej, prowadząc zajęcia, to jest taka prawdziwa praca, że trzeba misja nauczyć ludzi tańczyć. Natomiast impreza już troszeczkę swobodniej przebiega, klimat jest taki luźniejszy i można też samemu się pobawić. Zresztą zachęcamy do tego, żeby tańczyć z różnymi partnerami, partnerkami, bo wtedy też najlepiej rozwija się ta technika tańca i nasze umiejętności i to jest taka okazja, żebyśmy my sami też mogli pokazać to, czym zajmujemy się na co dzień, właśnie prowadząc zajęcia.
0: No to podsumujmy w takim razie. Każdego, kto potrafi i kto nie potrafi tańczyć, zapraszamy już w najbliższy piątek na Paradę Taneczną, czyli meldujemy się o 19 na ulicy Krakowskiej.
2: Tak,
0: dołączamy
2: jest
0: do was i tanecznym krokiem w stronę rynku zmierzamy i jest pięknie.
2: I będzie cudownie.
1: I będzie jeszcze koncert i będą takie kubańskie brzmienia.
0: Ach,
1: to się szykuje, szalona piątkowa noc. Łukasz Fiebich, Salsa Fuerte, był naszym gościem. Dzięki bardzo.
0: Dzięki. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszia.opole.pl.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
5: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radia Opole. W środę to już 19 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości oczywiście na naszej antenie.
6: Trwają poszukiwania pumy widzianej na Dolnym Śląsku. Tymczasem opolska policja uspokaja, że zwierzę to nie było widziane na terenie miasta.
7: Nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie Wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
6: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, trafiła po jego upadku do Łambinowic.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Wciąż nie wiadomo, gdzie może być puma widziana na Dolnym Śląsku. Od tego zaczynamy. Właśnie teraz w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbiera się sztab kryzysowy. Na miejscu jest Mateusz Czmiel.
9: Nie wiadomo, gdzie jest. Nie wiadomo też, skąd przyszła. Zdjęcie wykonane z fotopułapki w okolicach Michałkowej jest datowane na 9 sierpnia. Tydzień wcześniej ostrzeżenie o dużym kocie wpłynęło do starostwa w Kłodzku. Wówczas puma miała być widziana w okolicach Polanicy Zdroju. Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica uspokaja,

0: Opolu wczoraj wieczorem odebrano zgłoszenie o dużym zwierzęciu w okolicach zoo.
1: Jednoznacznie dementujemy tę informację. Wczoraj wieczorem odebraliśmy zgłoszenie o dużym zwierzęciu przebywającym w okolicy zoo. Wtedy razem z pracownikami tej instytucji podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Ustaliliśmy, że żadne zwierzę nie uciekło z terenu ogrodu, a znalezione ślady zostały pozostawione przez psa dużej rasy. Uspokajamy, że nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie Wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
0: Mówił starszy aspirant Przemysław Kędzior. Przypomnijmy, że wcześniej opolski magistrat wydał ostrzeżenie dla mieszkańców, zalecając ograniczenie spacerów po wyspie, zwłaszcza po zmroku.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: W wieku 99 lat zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. O jej śmierci poinformował m.in. premier Donald Tusk, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wanda Traczyk-Stawska po upadku powstania trafiła do stalagu Lambsdorff na Opolszczyźnie. O swoim pobycie w obozie wielokrotnie opowiadała także Radiu Opole.
3: Zobaczyłam namioty, usłyszałam głosy polskich dzieci. Wydawało mi się, że coś mi się śni, żeby tu na wakacje przyjechały czy co. A okazało się, że to Niemcy, podpisując umowę o kapitulacji, nas nareszcie uznali nie za bandytów, tylko za żołnierzy. Mieliśmy prawa jenieckie.
0: Wanda Traczyk-Stawska w ostatnich latach wielokrotnie gościła w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, oddając hołd poległym w czasie wojny, a także spotykając się z młodzieżą, której przybliża losy powstańców.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: W nich Chorwacja, tam zatrzymano Ukraińca, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu Nord Streamu. Władimir Z. miał uczestniczyć w akcji sabotażu na dnie Morza Bałtyckiego we wrześniu 2022 roku. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany jest nurkiem. I wracamy do regionu. Anonimowe zgłoszenie świadka pozwoliło kluczborskim policjantom zatrzymać pijanego kierowcę z Wenezueli. Styl jazdy mężczyzny na drodze krajowej numer 11 mógł sugerować, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Mundurowi pojechali we wskazany rejon, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
4: Podczas kontroli badanie trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Wenezueli miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna jest mieszkańcem powiatu ostrzeszowskiego. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód odholowali na parking strzeżony.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a także wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów i konfiskata samochodu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Słońce trochę bawi się dzisiaj z nami wchowanego, bo przed momentem jeszcze nieźle świeciło, a teraz znowu gdzieś tam się schowało za chmurami. Od 22 do 24 stopni dzisiaj w regionie maksymalnie. Nocą możliwe są przelotne opady deszczu i burze i temperatura minimalna od 15 do 17 stopni. Jutro od 25 do 27 stopni i będzie i deszczowo, i burzowo.
6: 23 stopnie pokazują termometry w Opolu, ale także jeszcze w Nysie i w Brzegu. 22 w Namysłowie, po 21 w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po 12, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Maciej Dudek program realizuje.
5: A dołączy do nas teraz James Blunt. Hey.

0: Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tak robimy, jak nagle znienacka czerwona lampka się zapala w studiu, a my nie przygotowani. Ale my oczywiście przygotowani, Outcast na antenie. Hej, ja, no a
1: nie
0: ja...
1: Nie wiem, czy ty wiesz, ale słuchacze Radia Opole nie wiedzieli, że zapaliła nam się troszeczkę wcześniej czerwona lampka, tylko ty to wiesz.
0: No to teraz oni już też wiedzą, bo powiedziałaś.
1: No powiedziałeś ty.
0: Powiedziałaś.
1: Dobra, lećmy z tym konkursem.
0: To ja może powiem o konkursie. W takim razie wybrnijmy z tej sytuacji. Słuchajcie, bo dziś mamy nagrodę taką, dość nietypową, dla audiofili bym powiedział. Czteropłytowe, unikatowe wydawnictwo kolekcjonerskie Opole 67. 67 odnosi się do roku 1967, kiedy to miał miejsce 5. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. A jakże? No i zapisy z tego koncertu, unikalne naprawdę nagrania, wielki hitów z tamtych lat znajdziecie na tych czterech płytach. I jakie hity, zapytacie? Proszę bardzo. Wojciech Młynarski, Jesteśmy na wczasach, Jerzy Połomski, Cała sala śpiewa z nami, czy na przykład Urszula Sipińska, Zapomniałam. Właściwie to wydawnictwo jest limitowane. Nakład 650 sztuk. Możecie jedną taką sztukę od nas dziś dostać w prezencie.
1: Jedną sztukę, która składa się z czterech sztuk.
0: Tak, to jest cztero sztuk.
1: 774-541-541. Dajcie koniecznie znać, jakie hity nucicie sobie na wczasach. Być może właśnie to jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach. Ale proszę bardzo, oddam głos słuchaczom.

0: Dzięki.
1: No proszę bardzo.
2: Spokój, nostalgia, romantycznie się zrobiło, fantastycznie. Teraz coś, jak to się dawniej mówiło, z zupełnie innej beczki. Posłuchajcie tej propozycji.
3: Oj, wymasuj mnie, Romanie, masuj moje uda, tylko twoje ręce mogą działać cuda. Oj, wymasuj mnie, Romanie, jestem obolała, zerknij na mnie, dotknij czule. Chyba ocalałam.
1: No proszę bardzo, wszyscy ci, którzy znają wirale internetowe, wiedzą o co chodzi. Oj, wymasuj mnie, Romanie, czyli hit tego lata 2026. Proszę bardzo, jak elegancko pan zna cały tekst.
2: Poszło w świat, poszło w świat. Dzięki piękne za taką propozycję. Ożywcza ona była. Prosimy o więcej oczywiście, prosimy o więcej. 7745415415. Jakie przeboje nucicie na wakacjach albo na całe gardło śpiewacie? Dajcie znać, a najlepiej zaśpiewajcie.

0: Za dwie minuty będziemy mieli pół do 13:00. Tu Radio Opole na wakacjach. No a propos wakacji, to chyba nie ma ostatnio w Polsce wakacji bez PUM. Od wielu już lat w wakacje, takie właśnie wakacyjne miesiące, tu i ówdzie słychać, że drapieżnik się pojawia i wywołuje popłoch wśród miejscowej ludności. Od kilku dni docierały do nas takie informacje o PUM-ie na Dolnym Śląsku. No a uwaga, dziś o tym, że ktoś miał widzieć podobne do PUM-y zwierzę w okolicach wyspy Bolko w Opolu. Ratusz ostrzega, opolska policja na razie uspokaja, no i mówi, że twardych dowodów w tej sprawie na razie brak.
1: Są za to twarde dowody na obecność delfinów w Wenecji. O. Już nie tylko jeden, ale prawdopodobnie dwa delfiny odwiedzają regularnie wenecką lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika, a 13 sierpnia delfin pojawił się także w Canal Grande w pobliżu mostu Rialto.
2: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może między innymi charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę. A władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji na kanale Antenna Tre. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.

0: Metzner, jedyny i niepowtarzalny w utworze Kim jestem. A ja mam pytanie do Iwony, jedyne i niepowtarzalne. Czy ty na przykład lubisz oscypek?
1: Lubię oscypki. Pięknie. I lubię jeść je w towarzystwie żurawiny.
0: No i pięknie. No i bardzo dobrze, ja też bardzo lubię, ale wiecie, trzeba wiedzieć o tym, że no oscypek oscypkowi nierówny, mówiąc delikatnie. Większość tych sprzedawanych dziś na Podhalu wyrabianych jest, uwaga, z mleka krowiego, no podczas gdy taki prawdziwy powinien być jednak robiony z mleka owczego. No pytanie teraz, jak znaleźć ten prawdziwy oscypek?
1: A ma w tym pomoc elektroniczny szlag oscypkowy. Na internetowej stronie można znaleźć miejsca, w których powstaje ten tradycyjny ser. Serwis jest cały czas rozbudowywany i docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi jego autorka Agnieszka Epler.
2: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma, pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył, a tam kiedyś były owce, owce chodziły nad morskim okiem, owce chodziły pod kominiarskimi wierchami.
0: No, potwierdzam jako stały bywalec Zakopca i okolic, że coraz
1: w tym roku nie byłeś.
0: No w tym roku nie byłem, ale będę, będą takie okoliczności, ale bywam często i naprawdę, słuchajcie, znaleźć tam takie stado owiec na hali coraz trudniej, a i indywidualni gospodarze mają tam ledwie po kilka sztuk.
1: Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. Na szlaku oscypkowym można spróbować 6 tradycyjnych produktów i uwaga, będę teraz wymieniać i to nie są łatwe rzeczy. Oscypka, bundzu, gołki, redykołki i bryndzy, a także rzętycy serwatki powstającej przy produkcji sera. Certyfikat potwierdza, że oscypek powstaje zgodnie z określoną specyfikacją i może być sprzedawany pod chronioną nazwą. To jak będziesz w tym Zakopcu, to przywieźć. Koleżanka chętnie zje.
0: Taki ciepły jeszcze będzie. Mm.

0: Za kwadrans wybije 13. Słuchacie Radio Opola. Polska organizacja turystyczna ruszyła z międzynarodową kampanią wizerunkową Poland More Than You Expected, której celem jest zmiana postrzegania naszego kraju w oczach zagranicznych turystów. Powstał przepiękny spot i w nim zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego, Anię Rubik, Jesse'ego Eisenberga i Fryderyka Chopina, który mówi, że w Warszawie spoczywa jego serce.
1: Bardzo ciekawe. No tak, tak się składa, słuchajcie, że już teraz zabieramy my was na spacer śladami tego wybitnego kompozytora. Gdzie mieszkał Chopin, gdzie się uczył i gra na fortepianie? No właśnie, albo gdzie spoczywa też jego serce. Naszym przewodnikiem po świecie mistrza muzyki fortepianowej będzie warszawianistka Ewa Sztompkę.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie z radiem.
4: Tuż obok ławeczki chopinowskiej w Saskim Ogrodzie rośnie niewielki dąb. To jest drzewo zasadzone przez królową brytyjską Elżbietę, która w Warszawie była jedyny raz.
5: Pani Ewa Sztompkę, królowa, w ten sposób spotkała się z Chopinem.
4: Bo właściwie warszawska przygoda Fryderyka Chopina to tutaj się zaczyna. W 1810 roku rodzice Fryderyka Chopina przeprowadzają się z Żelazowej Woli do Warszawy. Mikołaj Chopin, tata Fryderyka, otrzymał posadę w warszawskim liceum, które mieściło się w Pałacu Saskim.
6: Warszawa przeżywa dziś pod miasto chwilę. Oto do stolicy wraca serce wielkiego artysty Fryderyka Chopina.
4: To było wielkie wydarzenie w 1945 roku, kiedy to serce Fryderyka Chopina zesłania powróciło do kościelnego filaru. W czasie Powstania Warszawskiego, przed wysadzeniem kościoła w powietrze, to serce zostało stamtąd wyjęte i przekazane w ręce biskupa warszawskiego, który to serce zabrał do swojej prywatnej rezydencji w Milanówku. Filar, w którym znajdowało się wcześniej serce Fryderyka Chopina, ten filar ocalał.
7: W miejscu, gdzie niedawno jeszcze znosiły się polskie rogatki zakreślające granice dawnej Warszawy, witam w imieniu stolicy Polski serce jednego z największych ludzi, jakich kiedykolwiek ziemia polska wydała.
1: A gdzie ideał sięgnął bruku?
4: Przed wybuchem powstania styczniowego z okien tegoż budynku usiłowano dokonać zamachu na carskiego namiestnika Iwana Berga. Zamach niestety się nie powiódł, Berg uszedł z życiem i rozwścieczony później nakazał aresztowanie wszystkich mężczyzn mieszkających w dawnym Pałacu Zamojskich oraz zniszczenie dobytku mieszkańców. A tam mieszkanie posiadała młodsza siostra Fryderyka, Izabela Barcińska, która przechowywała w swoim mieszkaniu pamiątki po zmarłym bracie. I tam był właśnie fortepian, na którym Fryderyk grywał, kiedy mieszkał w Warszawie. Cyprian Kamil Norwid napisał piękny wiersz Fortepian Chopina, który kończy się słowami: ideał sięgnął bruku.
7: Serce Fryderyka Chopina wraca do Warszawy, witane najgoręcej przez wszystkich jej mieszkańców, widzących w tym symbolicznym akcie dowód niezniszczalności bohaterskiego miasta.
3: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio.

0: reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
8: Na zegarach za chwilę wybije godzina 13. Mamy środę i to jest 19 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie się wydarzyło.
9: Premier zapowiada zmiany w podatkach.
10: Zakładamy podwyższenie daniny od najzamożniejszych.
9: Wody Polskie wyjaśniają przyczyny zalania Głuchołaz i Bodzanowa, a na Podkarpaciu stwierdzono przypadek wścieklizny.
11: Wiadomości Radia Opole.
12: O szczegółach Daniel Klimczak.
9: Podwyższenie daniny solidarnościowej do 5% i powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla pracowników na ryczałcie to niektóre ze zmian w podatkach, jakie przygotował rząd. Premier Donald Tusk wskazuje, że w ten sposób najbogatsi podatnicy mają częściowo finansować nowe stawki podatku PIT.
10: Zakładamy podwyższenie o 1 punkt procentowy daniny od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, a więc wyłącznie od najzamożniejszych. Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów. 250 tysięcy euro rocznie, a więc 1 000 000 złotych.
9: Premier zapowiedział też nową skalę podatku PIT do 130 tysięcy złotych. Pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy pojawi się 24%. 32% stawka zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych rocznie. Projekt musi przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeśli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku.
11: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
9: Około 10 minut gwałtownego deszczu wystarczyłoby, w Głuchołazach i Bodzanowie znów pojawiła się woda. W tym krótkim czasie spadło tam ponad 31 litrów wody na metr kwadratowy.

0: od ponad miesiąca tutaj prowadzimy kontrolę, będziemy je kontynuować, tak aby te kładki, które mają zbyt małe przepusty, żeby uległy przebudowie, albo będziemy je rozbierać.
1: W wiadomościach teraz Małopolska. Jedną z 6 osób, które usłyszały zarzuty w związku z pobiciem na weselu w Wadowicach, jest czynny policjant. Mężczyzna pełni służbę w jednym z krakowskich komisariatów od ponad 19 lat, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jest także zawieszony w czynnościach służbowych. Z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura o zwolnienie go ze służby.
1: Pobity mężczyzna trafił do szpitala i tam zmarł. Powodem bójki był fakt, że wszedł na imprezę bez zaproszenia. Miał zaczepiać znajomych pary młodej i kraść alkohol.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Na Lubelszczyźnie stwierdzono przypadek wścieklizny. Chorobę potwierdzono u lisa w miejscowości Bubel Granna w gminie Janów Podlaski. Przekazała lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
4: Ten lis wałęsał się w pobliżu zabudowań ludzkich. Lis został poddany eutanazji i badania potwierdziły, że przyczyną objawów tego zwierzęcia była wścieklizna. Apelujemy, by wszyscy zachowywali ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami, nie tylko z dzikimi, aby pamiętali o nakazie i możliwości szczepień zwierząt.
1: Jeszcze dziś powiatowy lekarz weterynarii wyda rozporządzenie zawierające określone zakazy i nakazy mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pochmurno, ale słońce gdzieś tam za tymi chmurami próbuje się przebijać. Na razie w Opolu nie pada, ale przelotne opady deszczu mamy w prognozach. Dziś tak do 24 stopni maksymalnie, wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie też duże, choć z przejaśnieniami, no i oprócz deszczu też, uwaga, tu jówdzie możliwe burze. No i w nocy tak do 17 stopni maksymalnie.
6: A tu i ówdzie mamy po 22 stopnie, konkretnie w Namysłowie i w Kluczborku. Tu i ówdzie mamy po 24 stopnie.
5: Powiadasz.
6: Czyli w Brzegu i w Kędzierzynie Koźlu, a w Opolu i w Nysie po 25 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: A mam nadzieję, że tu i tam słychać Radio Opole. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rap, Maciej Dudek nadal niezłomnie realizuje ten program.
6: A na naszej antenie Purple Disco Machine.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Mark Ambor, The Proof. No, a my mamy już 14 minut po godzinie 13, czyli pora przypomnieć o konkursie. A dziś nagroda muzyczna, przypominam, czteropłytowe wydawnictwo kolekcjonerskie Opole 67, czyli historyczny zapis festiwalu opolskiego właśnie z tego roku 1967, żeby było jasne. No, a tam cała masa hitów. Słuchajcie, na pewno każdy kojarzy ten utwór. Jesteśmy na wczasach. Wojciech Młynarski. A, daj spokój. Nie chcę. To fachowcy to robią lepiej. Jerzy Połomski. Cała sala śpiewa z nami. No i na przykład Urszula Sipińska, Zapomniałam. To jest tylko mała próbka, tam są 4 płyty i naprawdę cała masa świetnej muzyki, no z tych lat właśnie takich trochę dawniejszych. To wszystko może być wasze, jeśli weźmiecie udział w konkursie.
1: A wystarczy wziąć telefon w dłoni, wybrać numer 7745-41541, a potem jak się Daniel Pachelski odezwie w naszej automatycznej sekretarce, to trzeba mu zaśpiewać, zanucić. Jakie hity nucicie sobie na wczasach?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Gdy jestem na wczasach, zawsze nucę sobie. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika, pół plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy.
1: Elegancko.
0: Ale to jak pani nuci to, co nuci mąż, to ciekawe jest.
1: A może mąż zadzwonił, bo to też pan teraz zadzwonił.
3: Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłop ze piwko sobie pić. Leżeć w trawie, liczyć chmury, czołym i wesołym być. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to.
1: Proszę, jaki miks.
0: Coś mi się wydaje, że mogłaś kogoś zainspirować.
1: Elegancko.
0: Że powstała taka składanka.
1: Ależ się ucieszyłam. Świetne propozycje. 7745-41541. Dajcie znać, jakie hity nucicie sobie na wczasach. A my mamy dla was 4 płyty Opole 67 i być może trafią właśnie w wasze ręce.

0: John Elton na antenie Radio Pole, I'm still standing, a ona still pedałuje, tudzież riding, czyli łączymy się teraz z Marią Koszny, która przypomnę jest w swojej wielkiej wyprawie rowerowej do Santiago de Compostelli. No i
1: buenos dias!
0: Witamy, tak? W Hiszpanii buenos już pani jest. Dzień dobry.
2: Witam, buenos dias z samiusieńkiej Hiszpanii.
0: Pięknie, czyli udało się dojechać i jest kolejny kraj. Do celu, no jeszcze pewnie trochę.
2: No, jeszcze troszeczkę, małe troszeczkę, ale to już teraz chyba ta, no te kilometry będą uciekać, myślę, że w miarę szybko.
1: Przypomnijmy, że pani wyjechała kilka tygodni temu z Kup, a właściwie to z Dobrzenia Wielkiego, w kierunku Santiago de Compostela. Który to już jest już dokładnie dzień pani w podróży? Dzienniczek jakiś prowadzony jest?
2: Powiem tak, dzisiaj jest 19 sierpnia, jak się nie mylę,
1: tak.
2: A wyjechałam 19 lipca o godzinie 11.
0: No to pięknie, miesięcznicę mamy tej podróży.
2: Miesięcznicę mamy, tak, i właśnie stoję w miasteczku, nawet powiem, nie wiem jak się nazywa, jakiś Udala czy coś takiego. W każdym bądź razie na szlaku świętego Jakuba, bo na kostce brukowej już jest znak wskazujący, że to jest właśnie ta droga.
0: No to fantastycznie, już żadnych po drodze innych celów nie będzie, już prościutko do Compostelli, tak? Taki jest plan.
2: No, ta Fatima mi leży w głowie, ale cały czas analizuję, bo trudny powrót będzie stamtąd. I tak nie wiem, czy nie zostawię tego sobie na jakąś inną okazję, ale jak to kobieta zmienną jest, więc poczekajmy jeszcze troszeczkę.
0: No zobaczymy. A wszystko dobrze, jak tam się trzyma rower, jak pani w ogóle kondycyjnie wyrabia tę trasę? To już 2000 kilosów w nogach, ponad, grubo.
2: Ponad, 2600, jakby tak popatrzeć.
1: No. Teraz około sobie właśnie 2600. Jeszcze...
2: Tak? No nic, 2600.
1: A ja sobie teraz właśnie sprawdziłam jeszcze, ile kilometrów zostało pani do przejechania właśnie od granicy hiszpańsko-francuskiej. 695 kilometrów.
2: No coś koło tego. No to już tak, słuchajcie.
0: No to tydzień. To już tak, mniej nawet, 6 dni.
2: To już jak skup do Dobrzenia, to już tak nie jest tak dalej.
1: A jak się pani czuje? Czy zdrowie dopisuje? Czy wszystko w porządku?
2: No nie będę narzekać. Ja tam jestem zadowolona z tego, co mam. A jak coś boli, no to musi, bo to wiadomo, że człowiek żyje przecież, nie?
0: A rower się spisuje, wszystko dobrze, bateria działa, da się go naładować, prąd jest?
2: No właśnie tak trochę podbieram prąd tutaj z biblioteki.
0: O, ratują prądem, tak? Dobrzy ludzie?
2: Oni jeszcze o tym nie wiedzą, że mnie ratują, bo nikogo tu nie ma.
0: No cóż.
2: Także tak, no tak trzeba sobie radzić w życiu.
1: Pani Mario, to ja proponuję, żebyśmy jeszcze zaapelowali o to, żeby ta skarbonka nam się pięknie uzupełniała dla Laury Piechoty. Ponad 22 tysiące już nam się zmieściło.
2: Ja myślę, że te 22 tysiące to jest serdeczność, dobroć, miłość ludzi, ale żeby było 9 milionów, to my musimy jeszcze apelować, prosić, ja myślę, rozmawiać o tym, bo to musi roznieść się po całym świecie, bo dzisiaj chyba nie ma innego sposobu jak przekaz internetowy czy z ust do ust. Zróbmy taką wielką piramidę, choć piramidy źle się kojarzą, ale piramidę dobroci dla Laury.
0: Dokładnie tak. No to my trąbimy, my się łączymy, my relacjonujemy i apelujemy właśnie, żeby wchodzić, nas się pomaga i tam te kilometry nadziei dla Laury tak trochę z panią pokręcić. Jak ktoś nie może na rowerze, to niech po prostu wrzuci do skarbonki.
1: A niech tam pani łapie jakiś amigos na trasie i też ich zachęca do tego, żeby wrzucali do tej skarbonki. Przecież też mogą.
2: Będę się bardzo starała.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Maria Koszny już w Hiszpanii. W Hiszpanii przypominamy, że realizuje akcję Kilometry Nadziei dla Laury, to solowa wyprawa rowerowa, a my z panią Marysią połączymy się ponownie jutro.
0: Szerokiej drogi życzymy.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. Adios wszystkim.
0: Adios.

0: za 22 minuty wybije 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już niebawem pociągi z Opola do Warszawy popędzą z prędkością 250 km na godzinę.
1: Wow.
0: Tak, to realny scenariusz, a nawet faktyczna zapowiedź. Kiedy byłam ostatnio w Hiszpanii i jechałam pociągiem 300 na godzinę, to byłam pod wrażeniem i prędkości, i komfortu, a tu proszę bardzo, w Polsce też ma się poprawić.
1: No widzisz, cudze chwalicie, swego nie znacie. W ramach jazd testowych, słuchajcie, realizowanych już przez Polskie Linie Kolejowe, pociąg Pendolino osiągnął już właśnie na centralnej magistrali kolejowej prędkość 250 km na godzinę. Jednym z elementów przygotowania do podniesienia tejże prędkości jest wdrażanie nowoczesnych systemów sterowania i łączności.
0: To kolejny krok w stronę kolei, która pozwoli podróżować szybciej przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, powiedział Maciej Kaczorek, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych SA, dyrektor do spraw strategii i rozwoju.
1: No, czyli już w przyszłym roku, zamiast w 3 godziny do Warszawy Intercity Premium dostaniemy się w 2,5 godziny. Na skrócenie tego czasu podróży wpłynie też kończąca się modernizacja linii kolejowej między Opolem a Częstochową.
0: To brzmi jak sen, chyba musisz mnie uszczypnąć.
1: Nie, spokojnie. To kolej cię uszczypnie, jak już przyjdziesz na dworzec. No i tam zobaczysz na tej tablicy dobrze już znane opóźnienie.
2: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541.

0: Za 14 minut będzie 14, mamy drugą połowę sierpnia, tymczasowe ochłodzenie i opady deszczu, a to już dla wielu wystarcza, żeby snuć plany na grzybobranie. Czy w opolskich lasach pojawiły się już pierwsze grzyby? To postanowiliśmy dla Was sprawdzić.
1: Dokładnie tak. W internecie, ponieważ, no właśnie, można już znaleźć takie różne informacje, czy nawet zdjęcia z udanych zbiorów w takich województwach jak pomorskie, wielkopolskie czy podkarpackie. No a co u nas? No cóż, na razie to do lasu to można owszem iść na spacer, pobiegać, albo też na przejażdżkę rowerową. Natomiast z tymi grzybami, no to jest chyba dużo gorzej. Na ich poszukiwanie wybrał się Witek Woźtak.
2: Choć za nami dość duże opady deszczu, jak na lato, jak na sierpień, poza tym ochłodziło się i mamy drugą połowę sierpnia, okazuje się, że w lasach próżno szukać grzybów. Doskonale wiedzą o tym leśnicy.
3: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole. Jest połowa sierpnia i w tym czasie wydaje się, że już powinny pojawiać się pierwsze grzyby. Chociaż warto tutaj zaznaczyć, że specjaliści grzyby potrafią odnajdywać w lesie przez cały rok. Natomiast dla większości z nas grzybobranie to właśnie okres jesieni i można powiedzieć, że jeszcze jest za wcześnie. Chociaż, kiedy popatrzymy się chociażby w stronę gór, tam gdzie popadało, gdzie wilgotność jest większa, no to tam już coś może powoli się pojawiać. Natomiast w przypadku tych naszych głównych zbiorów, kiedy chcemy poczekać chociażby na podgrzybki, które właściwie w większości zasypują nasze koszyki, do tego dorzucamy parę prawdziwków, maślaków i tak wyglądają główne zbiory w większości grzybiarzy na Opolszczyźnie, czy właściwie w Polsce, no to jednak mamy też troszeczkę więcej specjalistów i osoby takie, które chociażby zbierają kurki. Kurki już w internecie można było zobaczyć od kilku tygodni, że są. Przed nami kanie, na które czekamy. Ja sam osobiście czekam też na kanie. Ten rok jest słaby, jeżeli chodzi o ilość wody. Chociaż popadało w ostatnich dniach, to nadal ta ścioła jest, można śmiało powiedzieć, skrajnie sucha. Wystarczy popatrzeć na rowy czy naturalne cieki wodne, które powinny prowadzić wodę. One są już od kilku tygodni suche. Są miejsca, które na Opolszczyźnie w tym właśnie roku pierwszy raz widziałem, że są rowy, które nie prowadzą wody.
2: Nielepsza sytuacja jest w Oleśnie i w powiecie oleskim, o czym mówi Maksymilian Dobosz, doświadczony grzybiarz, pracownik zespołu opolskich parków krajobrazowych.
4: Aktualnie sytuacja grzybowa w województwie opolskim wygląda bardzo słabo. Jedyny egzemplarz owocników, jakie znajdujemy, to jeszcze pokłosie lipcowych, małych wysypów. Są raczej robaczywe, przesuszone. Ogólnie wpływa na to wszechobecna susza i bardzo słaby stosunek wodny w lasach, dlatego będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość. W mojej opinii dopiero początek września to może być jakiś taki pierwszy jesienny wysyp podgrzybków i prawdziwków, które tak lubimy zbierać.
2: Równie słabo sytuacja wygląda w powiecie brzeskim, o czym mówi Michał Moskal, również grzybiarz, rzecznik tamtejszego nadleśnictwa.
5: Jeżeli chodzi o grzybobranie na terenie naszego województwa, no to aktualnie grzyby nie występują. Jest to spowodowane wszędobylską suszą, która na tyle przesuszyła glebę oraz grzybnie się w niej znajdującej, że aktualnie grzyby nie produkują swoich owocników, które zbieramy. No można powiedzieć kolokwialnie, że nie mają aktualnie na to siły. Jeżeli sprzyjająca pogoda, to znaczy deszcze, utrzymywałyby się przez najbliższych kilka, myślę, że w tym przypadku nawet i tygodni, to może moglibyśmy się spodziewać grzybów gdzieś, myślę, w drugiej połowie września, może nawet początkiem października. Myślę, że wszystko tutaj zależy głównie od pogody. Jeżeli chodzi o grzyby, które widuję w lesie codziennie po nim chodząc, bo występują zazwyczaj jakieś gatunki nadrzewne, niejadalne i tym podobne, no to nawet takich jest po prostu bardzo mało. Można powiedzieć, że sporadycznie widzę jednego grzyba na dzień, co w tym okresie już jest znakiem, że w tym roku prawdopodobnie będzie okienko, w którym będzie można zbierać grzyby, no ale ono będzie bardzo krótkie. To znaczy mam na myśli, że te grzyby prawdopodobnie bardzo szybko się pojawią, w dużej ilości, ale też i bardzo szybko znikną.

0: Jedziemy dalej.
1: Reklama.
2: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.
3: 14 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. W środę to już 19 dzień sierpnia. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości, oczywiście na naszej antenie.
4: Przez najbliższe półtora roku nie dojdzie do podniesienia kwoty wolnej od podatku. Rondo w Czarnowąsach zostanie przebudowane.
5: Mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.
4: A premier dementuje doniesienia o sierpniowej rekonstrukcji rządu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Wszystkie szczegóły przedstawi już teraz Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy od gospodarki. Od przyszłego roku firmy osiągające przychód powyżej 50 milionów euro zapłacą wyższy podatek. Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że podwyżka wynika z konieczności zbilansowania budżetu po podwyżce progu podatkowego i obniżce danin dla podatników indywidualnych. Szef resortu finansów powiedział, że przedsiębiorstwa o przychodach przewyższających 50 milionów euro będą objęte stawką 22%.
7: Ta stawka 22% to jest mniej więcej średnia dla Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że mówimy o największych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
4: Przypomnijmy, że projekt przepisów zakłada też nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%, a powyżej 150 tysięcy złotych rocznie 32%. Według rządu zapowiadane zmiany nie obciążą budżetu. Jednocześnie premier zapowiedział, że podniesienie kwoty wolnej od podatku nie będzie możliwe przez najbliższe półtora roku.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: Prezydent Opola ogłosił, że problematyczne rondo w Czarnowąsach zostanie przebudowane. Rondo to od początku irytowało kierowców jadących do Dobrzenia Wielkiego i Namysłowa. Ci, aby przejechać, musieli najpierw jechać do kolejnego ronda, tam zawrócić i dopiero zjechać w wybraną drogę. O przebudowę strona społeczna zabiegała przez lata, podkreśla jedna z inicjatorek akcji Dorota Michniewicz-Rybasz.
5: Cieszymy się, że władze miasta zadeklarowały procedowanie tej sprawy na sesji Rady Miasta. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Dziękujemy za przemyślenie tej sprawy.
4: Są zarzuty wobec Stewarta K., znanego w internecie jako Stu.

0: odpowiedział na pytanie o wejście Szymona Hołowni do Rady Ministrów na miejsce Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz.
1: Twoje uwagi na temat pracy pani minister skierowałem do niej w osobistej rozmowie i także na posiedzeniu rządu, ale ja nie należę do tych premierów, którzy narzekają na swoich ministrów na konferencjach prasowych. Kiedy uważam, że trzeba dokonać zmiany, to dokonuję tej zmiany. Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu.
0: Zmiany są natomiast u ministra Tomasza Siemoniaka, który zrezygnował z asystentów społecznych. Taką rolę u koordynatora służb specjalnych pełnili starosta Nyski Daniel Palimonka oraz przewodnicząca Nyskiej Rady Miasta Jolanta Trytkowarczak. Przypomnijmy, o Jolancie Trytkowarczak zrobiło się głośno, gdy okazało się, że otrzymała ponad 170 tysięcy złotych pomocy powodziowej na salon kosmetyczny nieczynny przez 2 dni. Przewodnicząca jest na urlopie i ma wyłączony telefon. Do decyzji ministra odniósł się natomiast Daniel Palimonka, który mówi Radiu Opole, że każdy parlamentarzysta ma prawo korzystać z asystentów społecznych w dowolnym zakresie.
2: Pan minister pewnie z uwagi na zamieszania medialne uznał, że rezygnuje z pracy wszystkich asystentów społecznych, w tym mnie. Nie uznaje tego za bezpośrednio awers. Uznaje to za suwerenną decyzję pana ministra.
0: Na liście asystentów społecznych ministra był też wiceburmistrz Brzegu Piotr Tarapata.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Biomet jest dzisiaj niekorzystny, dlatego niektórzy jeszcze w pracy zasypiają, mają bardzo przyjemną drzemkę. Od 22 do 24 stopni dzisiaj maksymalnie, do tego nocą mogą pojawić się burze, od 15 do 17 taka będzie temperatura minimalna właśnie po zmroku. Jutro od 25 do 27 stopni i też możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i burz.
5: Ja tylko muszę zaznaczyć, że to nie są aluzje do mnie, broń Boże, tylko patrzymy przez szybę na takiego jednego. Natomiast tak, w Opolu mamy 24 stopnie w tej chwili, 24 także w Kędzierzynie Koźluj, to nie jest tym razem najcieplejsze miasto w regionie. Nysa nim jest, 25 stopni tam. No a chłodniej jest jeszcze w Brzegu, na Mysłowie i Kluczborku po 23 i 22 stopnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tak mi się wydaje, że u Maćka to jest taka poobiednia drzemka.
5: No, ale Maciek ciężko pracował od 6 rano, należy mu się.
4: To teraz kto?
5: A teraz Marcin Głowienkowski do nas dołączył i pięknie program realizuje.
4: No to dobrze.
5: Cześć.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
3: Po reklamie.

0: Co to jest za hicior? Hardway, What is Love? Radio Opole, mamy 15 minut po godzinie 14. I to jest ostatnie przypomnienie, że dzisiaj w Radio Opole do wygrania jest piękny zestaw płyt Opole 67, historia 5. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, opowiedziana za pomocą 4 płyt konkretnie, wypełnionych po brzegi dokumentalnymi rejestracjami z archiwum Radia Opole. A tam śpiewają m.in. Wojciech Młynarski o pięknych w czasach, Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami, czy Urszula Sipińska, Zapomniałam. I dodajmy, że to wydawnictwo jest wydane w jednorazowym, limitowanym nakładzie 650 sztuk.
1: Naprawdę rarytas, chciałby się powiedzieć, wręcz taki biały kruk muzyczny. No dobrze, tak, to są w ogóle płyty CD, jak to się dawniej mówiło, czyli CD. A muzyczne jest też dzisiaj dla was zadanie w związku z takim konkursem i taką nagrodą, bo my prosimy dziś, żebyście nam powiedzieli, jakie wy przeboje sobie nucicie, tudzież nawet i śpiewacie na całe gardło na wakacjach, żebyście nam dawali znać. No, ewentualnie co odważniejsi, to niech śpiewają. 774-541-541. Jaka tam jest kolejna propozycja? Posłuchajmy.
2: Moim ulubionym wakacyjnym hitem jest Lubię wracać tam, Zbigniew Wodecki. Co roku do Gdańska wracam, taki mam plan, bo morze, plaże i Gdańsk. To mój wakacyjny stan. Pozdrawiam.
0: Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pięknie, piękny utwór. Piękny Wodecki, piękny Gdańsk, chciałoby się powiedzieć.
1: Wszystko to prawda. Dziękujemy za ten telefon. No i tak, prosimy o więcej. Ostatnie pół godziny macie na to, żeby jeszcze powalczyć o ten zestaw płyt Opole 67, wydawnictwo kolekcjonerskie nasze, tutaj, radiowe, piękne. 774-541-541. Dzwońcie i śpiewajcie.

0: Wali Góra w Radiopole. To jest to. Mamy 28 minut po godzinie 14 i to jest ten cykl, który my z Krzychem bardzo lubimy, bo lubimy się z wami po prostu dzielić naszymi internetowymi znaleziskami, prawda?
1: Pośmiać, poszydzić, troszeczkę sarkazmu użyć.
0: Oczywiście. To uwaga, startujemy. Atak wściekłości Daniela Martyniuka. Tata zabrał mu kieszonkowe.
1: To się musiało tak skończyć, ja to przeczuwałem. To się musiało tak skończyć. No to dobra, jak celebryci, to celebryci. Uwaga, odziana w bikini Anna Lewandowska pręży kaloryfer na pocztówce z Kolumbii. Ile kosztował ją pobyt w rajskiej willi, dopytuje jeden z portali.
0: A faktycznie, piękna stylizacja zaprezentowała.
1: Trzeba policzyć celebrycie, ile tam wydają. Na samochody, na torebki, na rajskie plaże.
0: Ale ona w ogóle ma takie wyprawy z plecakiem, więc to mnie naprawdę jakoś tak interesuje, intryguje. Zresztą wiesz, co przed chwilą oglądałam i w których basenach już chciałam pływać.
1: Wiem, że czasem odlatujesz. A no dobra, lećmy dalej.
0: Umięśniony skolim w samych majtkach. Dziękuję za modlitwę. Jak trwoga.
1: Ale dlaczego? Ale...
0: No tak, co zrobisz? No? Okay, tak no sobie dobra. Wybrał chłopak.
1: To ja już przechodzę do branży beauty. Uwaga, Polki pokochały ten podkład w balsamie. Jest trwały i zakrywa absolutnie wszystko. Dom, dziecko, samochód,
0: ale to tylko do twarzy ten podkład, czy do czegoś jeszcze?
1: Nie mam
0: pojęcia,
1: ja nie używam.
0: Zenek wściekły na kawalca, kawalec zły na budkę suflera. Wielki rozłam po głośnej aferze.
1: Oj, niestety, tak.
0: Czyli
1: tak,
0: dramy. Sezon ogórkowy już się skończył, jest gorąco, nawet tak. Puma się pojawiła.
1: O! Masz tam coś jeszcze, bo ja mam jeszcze jeden.
0: Proszę bardzo.
1: No to ja teraz mam, to nie jest branża beauty, ale tytuł jest świetny, słuchajcie. Te słuchawki nauszne są wybitne. Życie jest za krótkie, żeby kupić inne. No, to czuję się zaszantażowany. Chciałbym żyć długo i szczęśliwie, chyba kupię. Słuchajcie, mocny chwyt marketingowy, mocny.
0: To ja też mam jeszcze mocną taką kulinarną propozycję.
1: Dawaj.
0: Utka hot honey z jednej blachy. Miód, chili i musztarda dają lepką skórkę bez pilnowania patelni.
1: Super, tylko bałbym się gryźć tę utkę z blachy. Wolałbym skurczaka.

0: SI w utworze Animal. No, to będzie trochę na temat. No, ale najpierw muszę zapytać, uwaga, uwaga, czy są tu miłośnicy moczenia kija? Dawajcie teraz głośniej, no bo będzie mowa o przyrodniczej, no i wędkarskiej sensacji.
1: W brytyjskiej części Morza Północnego złowiono tuńczyka błękitno-płetwego, ważącego prawie 339 kg. Ogromna ryba trafiła do portu w Whitby na północnym wschodzie Anglii. To pierwszy taki komercyjny połów w tej okolicy od niemal 90 lat.
2: To był połów wagi ciężkiej i to dosłownie gigantycznego tuńczyka złowiła załoga brytyjskiego Kutra. Po usunięciu wnętrzności ryba nadal ważyła ponad 300 kg. Na jednym sukcesie się nie skończyło. Już następnego dnia ci sami rybacy przywieźli do portu kolejny potężny okaz, ważący prawie 320 kg. Dla miasta Whitby to powrót do czasów dawnej świetności. W latach 30. ubiegłego wieku wybrzeże Yorkshire było jednym z najważniejszych na świecie miejsc połowu wielkich ryb. Przyjeżdżali tam zamożni wędkarze i gwiazdy Hollywood. Później potężne drapieżniki zniknęły z Morza Północnego, przyczyniły się do tego nadmierne połowy oraz gwałtowny spadek liczebności śledzi i makreli, którymi żywią się tuńczyki. Teraz morskie olbrzymy wracają wraz z odbudowującymi się łowicami ryb. Naukowcy uznają to za dobry znak dla całego ekosystemu. Brytyjskie władze pozostają jednak ostrożne. Licencje na komercyjne połowy otrzymało tylko 30 jednostek, a tuńczyki wolno łowić wyłącznie na wędkę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No, muszę przyznać, próba złowienia 300-kilogramowego tuńczyka na wędkę może być karkołomna, ale powiem wam, to i dobrze. Ja tam trzymam kciuki za rybę, a nie za wędkarza. Oby te olbrzymy skutecznie uciekały i od haczyków, i od sieci, no bo przyszłe pokolenia to będą je tylko na archiwalnych zdjęciach oglądać.

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radio Opole. Za 12 minut będzie godzina 15 i ja wiem, że wielu rozśpiewanych słuchaczy naszej stacji bardzo mocno czeka na ten finisz, na tę metę, na to rozstrzygnięcie naszej zabawy, w której do wygrania było czteropłytowe wydawnictwo kolekcjonerskie Opole 67.
1: A ponieważ na tym wydawnictwie usłyszycie m.in. w oryginale i jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, tudzież cała sala śpiewa z nami Jerzego Połomskiego, no to my was dziś prosiliśmy, żebyście nam powiedzieli, jakie wy na wakacjach nucicie, tudzież śpiewacie na całe gardło takie znane przeboje. No i nie brakowało chętnych, były śpiewanki. No to
0: a wygrywa hit tegorocznego lata.
2: Proszę. Oj, wy masy mnie, Romanie, masy moje uda.
0: Ramuś!
2: Tylko twoje ręce mogą zdziałać cuda. Oj, wy masy mnie, Romanie,
0: Ramuś!
2: Jestem obolała. Zerknij na mnie, dotknij czule, chyba oszalałam.
0: Brawo!
1: Ładnie się pan w to wczuł. Było 100% zaangażowania w ten wykon. Pięknie. No i nagroda, czyli to czteropłytowe wydawnictwo Opole 67 wędruje właśnie do pana. Gratulujemy.
0: A jeszcze z tą zabawą to wrócimy ponownie jutro, także rozgrzewajcie gardła. Nie wiem, czy jutro będziemy śpiewać, ale na pewno będziemy
1: pytać. Coś wymyślimy,
0: pytać.
1: Zaskoczymy was czymś.
0: Trzymajcie się ciepło, przyjemnego popołudnia. Za ostatnie 5 godzin pięknie dziękuję. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, a Marcin Głowienkowski, który ten program realizował, to dopiero zaczął pracę. To tu jeszcze spędzi parę godzin. Krzysztof Dobrowolski na pewno jest już w blokach startowych, bo twoje Radio Opole już się rozgrzewa.
0: Na pewno tak jest. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia. Po reklamie.
1: Pragnę zauważyć przed 15, że dzisiaj pogoda taka prawie, że w sam raz nie za gorąco, nie za ciepło, no i nie powinno też za dużo padać.
2: Z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 2 tony śniętych ryb. Premier zapewnia, że polskie służby podejmują działania w sprawie Marcina Romanowskiego, a w ekonomii m.in. o planowanych zmianach w podatkach.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Po 15:00 Daniel Klimczak.
2: A ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców jadących przez stolicę regionu. Na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i Nysy Łużyckiej zderzyły się 3 samochody. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale na czas usuwania skutków kolizji możecie spodziewać się utrudnień.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego w województwie śląskim po stwierdzeniu obecności złotej algi. Do teraz nie stwierdzono śniętych ryb poza 6. sekcją. W tej sprawie wdrożono rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
4: Zamknięte zostały sekcje 5. i 6., gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5. sekcji kanału.
2: Prewencyjne działania są podejmowane także na zbiorniku Dzierżno Duże.
4: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów.
2: Ponadto od poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z wód 6. sekcji kanału Gliwickiego.
3: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
2: Sprawa produkcji narkotyków w województwie kujawsko-pomorskim na zlecenie meksykańskiego kartelu znajdzie finał na wokandzie. Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 obywatelom Meksyku, którzy zajmowali się produkcją metamfetaminy. O ustaleniach śledztwa więcej wie Aneta Łuczkowska.
5: Dwaj oskarżeni to tak zwani kucharze. Do Polski trafili za sprawą meksykańskiego kartelu koło Świecka w Kujawsko-Pomorskiem. Od podstaw stworzyli profesjonalne laboratorium do produkcji metamfetaminy. Instalacje miały wytwarzać co miesiąc 0,5 tony tego narkotyku. Laboratorium działało krótko. Według śledczych Meksykanom udało się przeprowadzić tylko jeden pełen cykl produkcji. Na miejscu zabezpieczono natomiast kilkaset kilogramów chemikaliów, z których miała powstawać metamfetamina. Dwaj Meksykanie częściowo przyznali się do winy, mogą trafić do więzienia na 20 lat.
2: A polskie służby monitorują sytuację związaną z Marcinem Romanowskim, deklaruje premier Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości najprawdopodobniej przebywa w Naddniestrzu.
6: Sprawa nie jest prosta, każdy wie, jak wygląda Naddniestrze, kto tam rządzi, kto kontroluje sytuację, a więc w jakimś sensie

0: wykonywane w mobilnej klinice Dom Ronalda McDonalda. Skorzystać mogą dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 1 września specjalna ciężarówka zaparkuje w Lubrzy, 2 w Krapkowicach, a 3 września przy Toyota Park w Opolu. Celem badań jest szybkie wykrycie ewentualnej choroby nowotworowej oraz zaburzeń i wad wrodzonych nerek czy tarczycy, mówi organizatorka akcji i franczyzobiorca McDonald's Agata Przybyła.
1: Jest to badanie bezbolesne. Odbywa się w takiej atmosferze bez łez dla dzieci, także tam są naprawdę osoby, które wiedzą, jak z dzieciaczkami pracować. Jest szybkie, bezpłatne, to nie potrzeba żadnego skierowania. Wyniki otrzymujecie Państwo od razu. Jeżeli byłyby konieczność dalszej diagnostyki, to takie wytyczne również są Państwu dawane.
0: Rejestracja odbywa się telefonicznie. Numer, pod który należy dzwonić, znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Premier zapowiada zmiany progów podatkowych. Ma to na celu, jak mówił Donald Tusk, odciążyć klasę średnią, której podatki w dużej mierze finansują polskie inwestycje. Projekt zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. Projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeżeli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od 2027 roku.
4: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
3: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Ta stawka 22% to jest mniej więcej średnia dla Unii Europejskiej i pamiętajmy, że mówimy tutaj o tych największych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
3: Ekonomista Adam Ruciński mówił w Polskim Radiu 24, że dobrą decyzją są minimalne zmiany w progach podatkowych, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.
6: Próg, który został podniesiony, to praktycznie jest indeksacja. Bardzo dobra, co tego nie ma też wątpliwości. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Pojawia się drugi próg podatkowy nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy.
3: Premier odniósł się też do kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak stwierdził, nie będzie to możliwe przez najbliższe półtora roku. Podkreślił, że nie chce rezygnować się z tego pomysłu, ale środki, które mogłyby pokryć kwotę wolną od podatku, będą wykorzystane na dozbrojenie polskiej armii.
2: Pogoda.
7: Tak jak wspominałem przed wiadomościami, nie za gorąco, nie za zimno, mniej więcej 25 stopni. Tyle jest w stolicy województwa. No ewentualnie może troszkę pokropić, ale to raczej są przewidywane przelotne opady deszczu. Bardzo delikatne, patrzę na radar pogodowy. Ta największa masa opadów przemieszcza się raczej na północ Otopola i może objąć właśnie te skrajne północne obszary naszego regionu. Za godzinę powiem Państwu też, gdzie te opady się przemieszczają. Najważniejsze, że jeżeli chodzi o południe regionu, to tutaj padać nie powinno.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A dzisiaj będzie i poważnie, i frywolnie. Porozmawiamy o fatałaszkach plażowych, damskich, męskich i nijakich. No to w takim razie do 19:00 zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
16: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia.

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.

0: gości, nie wie jak się nazywa, ale ja pamiętam. Nazywam się dzisiaj Krzysztof Dobrowolski, tak samo jak dzisiaj Marcin Głowienkowski. Właśnie tak się nazywa. A w naszym studiu pierwszy gość, zapraszamy. Obiecałem, że będzie i poważnie, i frywolnie. Wszystko za sprawą gościa. Piotr Pancześnik sam powiedział tak, na pytanie jak cię przedstawić. Ponad 30 lat w transformacji polskiego handlu. Więc zabrzmiało groźnie. Dzień dobry, Piotrze.
1: Witam, cześć.
0: A poważnie to jest tak. Prowadzisz wraz ze szanowną małżonką firmę, handlujecie bielizną, różnego rodzaju, przepraszam, tak nazwę teraz, fatałaszkami. Ja chciałem cię zapytać właśnie o modę. Pogadamy jak chłop z chłopem o modzie.
1: Drobne sprostowanie. Tak. Żona prowadzi teraz firmę.
0: A, czyli jesteś na
1: wspierający.
0: Jesteś delfinem szanownej małżonki.
1: Wspierający.
0: Dobrze. No to teraz powiedz, szanowny delfinie, swojej szanownej małżonki, czy obowiązują jakieś trendy, jeżeli chodzi o modę plażową, taką, w której pokazujemy się gdzieś w bardziej luźnych sytuacjach? Bo ja pamiętam tak, za moich czasów młodości to na basenie obowiązywały takie strasznie opięte kąpielówki. Wiesz, to było takie, że...
1: Przepraszam, do lat już do 2005-2010 roku pamiętam, że wtedy zaczęliśmy, że tak powiem, globalizować się i zaczęto dopuszczać używanie tak zwanych shortów.
0: A to poszło w drugą stronę, bo tak jak za młodej, mojej młodości pamiętam, że to było strasznie opinające i podobno też niezdrowe, tak później właśnie po wielu latach, już tak w latach 90. poszło w stronę takich pompiatych, luźnych pantalonów, które zaczynały się prawie tu pod przeponą, a kończyły na kolanach. Podobno na odwrót, panie, dawniej miały takie stroje jak duże majty, czyli tutaj w pachwinie się zaczynały, kończyły pod przeponą albo mostkiem, a później poszło w kompletnie drugą stronę i były już bardzo cieniutkie, albo stroje jednoczęściowe. A jak jest, panie Anno Domini 2026?
1: Brzydko powiem, wolna amerykanka. Co kto lubi i co, na co kogo stać.
0: Czyli co, nie ma obciachu, jak ubiorę takie przedpotopowe właśnie, takie
1: to znaczy, jeżeli ja wychodzę z założenia, jeżeli coś jest wygodne i się w tym dobrze czujesz, no to jest odpowiednie. Jakieś takie zdecydowane trendy modowe to obowiązują może w jakimś Saint-Tropez, ale na naszych plażach to ta pełna dowolność daje pewną kolorystykę. Zresztą za parawanów niewiele widać.
0: Ale na kąpielisku Bolko nie ma parawanów, natomiast wszystko widać. Ale może o tym porozmawiamy
1: ale
0: więcej.
1: Ale dwa słowa.
0: Tak.
1: Od 1946 roku zmieniła się filozofia stroju. Powstało bikini, które weszło przemocą na plaże z różnymi oporami, malowaniem pacjentek w tych strojach i protestami. I przyjęło się i od tego czasu chyba wszystko już wolno.
0: No to w takim razie o szczegółach tych strojów, a także o pracy właśnie polskiego przedsiębiorcy w drugiej części naszej audycji.

0: Nie wiem jak u was, ale w Radiu Opole jest 3:30. Pora na najświeższe wiadomości. Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Kolejnych 12 rannych w wypadku na Węgrzech zostanie otoczonych opieką medyczną w szpitalu w Rzeszowie. Poszkodowani wracają dziś do Polski dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Część z nich jest już w kraju. Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów. 2 osoby przebywają w Egerze, 3 w Miszkolcu. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały zidentyfikowane, ale do zakończenia procedur brakuje jeszcze 2 oficjalnych dokumentów. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Od września w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie będzie działać klasa mundurowa o profilu policyjnym. Uczniowie oprócz realizacji standardowego programu nauczania będą mogli poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania policji, jej zadań, zasad służby i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem tego zawodu. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 16:00, to za niespełna pół godziny, w nich m.in. o obawach mieszkańców gminy Lewin Brzeski, którzy nie chcą u siebie biometanowni.
3: Urbanista potwierdził nasze obawy. Blisko torfowiska powstała strefa infrastrukturalna z możliwością usługi produkcji.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Powoli nadciąga do nas front deszczowy, ale mam nadzieję, że wypada się po drodze z Holandii przez Niemcy, dlatego że to właśnie w takiej linii układa się ta linia deszczowa. Więc Holandia, Niemcy, Hanower do Drezna i później pojawia się to na zachodzie Polski i tak właśnie w kierunku od zachodu na wschód przemieszcza się. U nas na razie chyba najwięcej chmur powinno być nad stolicą województwa, ale to cały czas jest sytuacja zmienna. Mam nadzieję, że do południa naszego regionu już to nie dotrze. A tymczasem, skoro mówię o południu, w Głuchołazach 21 stopni i pochmurno. Około 20 może troszkę popadać, tak przynajmniej mówią synoptycy, przelotne opady. Tak to nazwali. A temperatura dosyć ciepła tej nocy. 18-17 stopni. Jutro od godziny 7 w Głuchołazach. Coraz cieplej, bo 19-20, a najcieplej około 15-24 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Nie ma takiego stroju, który wywołałby szyderę. Tak mówi nasz gość, Piotr Pańtrześnik, ponad 30 lat w branży.
1: Przy okazji staliśmy się bardziej tolerancyjnym społeczeństwem i podejrzewam, że burkini by nas bardziej zszokowało na plaży niż bardzo skąpe bikini. Ale to się zmienia podejście w ogóle do mody.
0: Jesteśmy dużo, coraz bardziej eklektyczni, tolerancyjni, nic nie dziwi, ale to z drugiej
1: strony... Zresztą te szoki, myślę, że już zdążyły minąć te wszystkie szokowe terapie ze strony mody po stroju.
0: Że niby wszystko już było koniec historii, chcesz powiedzieć, jako wykształcony historyk.
1: Koniec historii, jak mówił pan Fukuyama Francis zresztą.
0: No to ja cię zapytam teraz o strukturę społeczną klientów, bo nie jest tajemnicą, że młodsze pokolenie zdecydowanie woli internet. Ja prawdę mówiąc nie wiem, jak sobie można buty albo jakiś strój osobisty kupić w internecie, no ale mniejsza z tym. Natomiast czy cały czas jest podobna ta struktura wiekowa, społeczna twoich głównie klientek jednak? Czy to się zmienia?
1: Zmienia się. Generalnie rzecz biorąc, to się zmienia. Te bardziej tradycyjne, przesuwa się z tradycyjnych sklepów, korzystają osoby, które mają większe wymagania co do obsługi. To jest pierwsza rzecz. Których relacja między sprzedawcą, mówię specjalnie sprzedawcą, a nie podawcą, a klientem jest nawiązana bardziej, że tak powiem, ścisła, dzielnie się anonimowym i te osoby będą kupować w tradycyjnych sklepach, szczególnie rzeczy, które wymagają doradztwa.
0: Czyli rozumiem, że przychodzę do sklepu i pani mi doradza. Wie pan co, panie Krzysztofie, w tych spodniach to pan wygląda trochę koślawo, ale w tych byłoby lepiej. I ja po prostu przymierzam, słucham, no i okazuje się, że...
1: Kluczem zawsze będzie wygoda, no i oczywiście... Jeżeli tak mówimy o butach, czy mówimy o spodniach, no to wygoda, materiał, krój dla panów, że tak powiem, z innym typem sylwetki, żeby być politycznie poprawnym, czy pan zupełnie czego innego. A jeżeli ubierze wycięte takie na średnią powódź w głuchołazach, spodnie, wąskie rureczki, człowiek o mojej posturze i mojej sylwetce, no będzie wyglądał komicznie. No.
0: Tylko jak to powiedzieć klientowi? Szanowny panie, ładne są
1: można
0: te spodnie.
1: Zasugerować.
0: Pan jest bardzo przystojny, tylko wygląda pan śmiesznie.
1: Nie, no absolutnie nigdy takiego czegoś nie padnie, tylko sugeruje się zawsze najwygodniejsze, najlepsze rozwiązanie i to różni sprzedawcy od podawcy.
0: To tak na koniec tego już spotkania. Kto jest bardziej podatny na sugestie sprzedawcy? Panie czy panowie? Kto bardziej słucha?
1: Nie ma tutaj znaczenia. To jest kwestia indywidualna. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Handel zatoczył pewne koło. I to obserwuję. Tak jak żeśmy kiedyś mieli do czynienia z domokrążcami, to teraz mamy do czynienia z kurierami. Nic nowego w historii.
0: Kurierami. Panie, byle to tylko byli kurierzy, którzy przynoszą dobre nowiny.
1: I mówili po polsku.
0: Piotr Pańtrześnik jest naszym gościem. Także o kurierach. Już za chwilę.

0: się zmieni.
1: Wszystko się zmienia, złote słowa, zmienia się również struktura handlu. Podobno za jakiś czas w ogóle handel ma zejść do podziemia, przynajmniej dla nas, podziemie, dla nas dziadersów. To internet. A tymczasem, czy rzeczywiście tak może być, że poznikają sklepy? Proszę zauważyć, że duże sklepy sieciowe zalikwidowały swoje placówki w Opolu. Jedna duża sieciówka jest tylko w Nysie, zauważyłem, nie ma ich w Opolu. Piotr Pancześnik w tej chwili będzie zawieszcza robił.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o ten globalny handel, to on coraz mocniej przechodzi w ten e-commerce. No, kosztem unifikacji. No, i potrzeb klientów, rozpoznawania potrzeb klientów. Tam, gdzie potrzebna jest wiedza fachowa, tam mimo wszystko kontakt ze sprzedawcą albo doradcą sprzedażowym będzie konieczny. No, to, no nie wyobrażam sobie na przykład wejść do optyka, gdzie mi komputer zmierzy, a ja nie będę miał doradztwa, czy w czym, co ja potrzebuję.
1: Jasne.
2: Tak wiele takich jest branż, gdzie ten tradycyjny kontakt ze sprzedawcą będzie konieczny.
1: No dobrze, ale ja zapytam o to, co się dzieje, że znikają te duże sieciowe sklepy bardzo znanych marek.
2: Ja myślę, że to są, że to wynika częściowo z potrzeb klientów. Olbrzymie powierzchnie są koszty. Ogrzewanie, magazyn nie trzeba ogrzewać.
1: Dzierżawa i tak dalej. Tak.
2: Magazynu nie trzeba. Magazynu Amazona nie trzeba ogrzewać. Tam wystarczy 12 stopni i można w kurtkach puścić tych, którzy będą ładować, albo zautomatyzowane linie. I tylko nalepki przylepić i trafia to do klienta, do drzwi. Tak jak mówiłem, współczesne domokrążce.
1: To...
2: Ale tam, gdzie mamy do czynienia z pewną elitarnością sprzedaży, tak jak na przykład konfekcje znanych projektantów, nie kupi się go wszędzie. On jest tylko w tych sklepach, gdzie ten projektant chce sprzedać te swoje wyroby. No i wiadomo, wiąże się to z ceną, wiąże się to z ekskluzywną obsługą. U nas uważano przez pewien czas, co było śmieszne, że te bardzo popularne na zachodzie sieciówki były uważane za ekskluzywne miejsca zakupów, a tam ekskluzywne to są ulice handlowe, czy w Mediolanie, w Paryżu, w Berlinie, tam jeżeli się chce być znaczącym klientem, to nie kupuje się w galerii handlowej, tylko idzie się do określonego projektanta, na określoną ulicę i tam się dokonuje zakupów. No, to po prostu pozostaną w dużych miastach takie wybrane punkty oferujące wysokiej jakości towar na indywidualne potrzeby klienta z indywidualnym gustem. Na pewno, ale masowy handel zniknie.
1: To mam propozycję, żeby więcej o tym porozmawiać, ponieważ jest to bardzo ciekawe i pouczające. Umówmy się kiedyś na wieczorną audycję pod tytułem Przy rodzinnym stole. Wtedy mamy 40 minut gaduły. O wszystkim porozmawiamy ze szczegółami. Ku chwale naszych oczywiście słuchaczy.
2: Dziękuję za zaproszenie. Skorzystam.
1: A ja dodam, to była autopromocja. Piotr Pancześnik, opolski przedsiębiorca, porozmawia z nami więcej w jednej z audycji Przy rodzinnym stole w piątek po 22. Jeszcze nie wiem, który, ale już jesteśmy umówieni.
2: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.

0: party.
1: Well, it's over.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
7: A ja patrzę w trosce o naszych słuchaczy na radar pogodowy i pokazuję, że idą deszcze od Holandii przez Niemcy aż gdzieś do Wrocławia i raczej północą województwa polskiego. Więcej o tym po wiadomościach.
8: Mieszkańcy gminy Lewin Brzeski nie chcą u siebie biometanowni.
9: Ten zapis budzi nasze obawy.
8: Nadal trwają poszukiwania Pumy na Dolnym Śląsku, a mieszkańcy gminy Prudnik mają więcej czasu, by zgłosić propozycję do budżetu obywatelskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Po 16:00 Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy od zachodu regionu. Mieszkańcy Buszyc nadal obawiają się, że w miejscowości może powstać biometanownia. Niepokój budzi projekt planu ogólnego gminy. Jak twierdzą, zawarte w nim zapisy mogą otworzyć drogę do realizacji takiej inwestycji. To nie jest dobre miejsce na taką właśnie inwestycję, mówi jedna z mieszkanek wsi, Magdalena Kasprzyk.
10: Konsultowaliśmy ten projekt z urbanistą. No i niestety urbanista potwierdził nasze obawy. Blisko torfowiska, które jest pod ochroną, powstała strefa infrastrukturalna z możliwością usługi produkcji. W tym projekcie nie ma zapisu, który wytłumaczyłby, dlaczego gminie teren rezerwowy jest potrzebny. Ten zapis tam jest zupełnie niepotrzebny, budzi nasze obawy i te obawy, jak się okazało, są bardzo słuszne.
8: Na tej działce, zgodnie z projektem planu ogólnego, nie jest przewidywana biometanownia, odpowiada burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.
11: Natomiast działka jest przemysłowa w Buszycach, w kierunku Opola po prawej stronie i na tej działce jest przewidywany przemysł, natomiast nie przewidujemy ani biometanowni, ani farm wiatrowych, ani fotowoltaicznych.
8: Jak dodaje burmistrz, w projekcie uwzględniono również wniosek dotyczący wprowadzenia zakazu budowy biometanowni w Buszycach.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
8: Służby sprawdzają zgłoszenie mieszkańca Wałbrzycha, który twierdzi, że widział pumę w tym mieście. W sprawie dzikiego zwierzęcia grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się rano w Świdnicy sztab kryzysowy. To kolejny sygnał po wcześniejszych doniesieniach z okolicy Michałkowej, Zagórza Śląskiego i powiatu Kłodzkiego. Na miejscu jest Mateusz Czmiel.
12: Policjanci zaczęli patrolować tereny poza zabudową, gdzie zwierzę mogło się pojawić, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa w Wałbrzychu.
13: Patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha, w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
12: Jeśli potwierdzi się, że to rzeczywiście puma, służby chcą ją namierzyć i odłowić żywą. Podkreślają jednak, że to niebezpieczny drapieżnik i w razie zagrożenia mogą być potrzebne inne rozwiązania. rozwiązania.
13: Miejcie Państwo świadomość, że to jest zwierzę niebezpieczne i może dojść do już takich rozwiązań ostatecznych.
12: Do poszukiwań mają zostać wykorzystane także drony z termowizją.
8: A przypomnijmy, że opolski magistrat zalecił dziś ostrożność w związku z tajemniczymi śladami widzianymi na wyspie Bolko. Oświadczenie w tej sprawie wydała także policja, która zapewnia, że pozostawił je duży pies i w związku z tym w stolicy naszego województwa nie ma powodów do obaw.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, informuje wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i w znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię.

0: bo chcemy, żeby każdy miał możliwość zadbania o najbliższą okolicę.
1: I jeszcze jedno doniesienie: w związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla 4 województw. Nawałnice mogą się pojawić w ciągu reszty dnia oraz jutro. Alert RCB wysłano do mieszkańców części województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolszczyzny. Mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu. Należy też unikać otwartych przestrzeni.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Dodam tylko, że radary pogodowe potwierdzają te prognozy. Najwięcej opadów powinno się pojawić raczej na północy naszego województwa, łącznie ze stolicą, czyli Opolem. Na południu raczej jest szansa, że nie będzie tak padać mocno, o ile nawet może się uda w ogóle. Ale to przyniosą, to rozwiązanie zagadki przyniosą dopiero najbliższe godziny. Tymczasem w Namysłowie w tej chwili, czyli na północy, może już padać. Temperatura na razie 24-23 stopnie. Będzie się obniżać, ale dość ciepło w nocy w okolicach Namysłowa. 17-16 stopni. Także w nocy może popadać około 3-5. Są również przewidziane tam duże burze z piorunami. Natomiast w ciągu dnia już będzie pogodniej. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura jutro na ziemi namysłowskiej około 25 stopni. I raczej powinno przeważać słońce, które będzie wyglądać spoza chmur.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Z radością donoszę, że naszą audycję realizuje Marcin Głowienkowski. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski, a za chwilę spotkanie z nauczycielem historii, który wędrował po górach Gruzji.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: 16 minut po godzinie 16. Nasz kolejny gość, historyk z Opola, Grzegorz Bortnik. Dzień dobry, Grzegorzu.
1: Dzień dobry.
0: Kiedyś sam pisałeś scenariusze różnych słuchowisk, audycji radiowej dla Radia Opole. Dzisiaj sam opowiesz piękną historię, jak przystało na historyka, ponieważ właśnie wróciłeś z wysokich gór, przynajmniej ja uważam, że Górny Kaukaz to już takie góry, do których trzeba być przygotowany, jakieś 3000 metrów, ale historia, jak zorganizowałeś tę wyprawę, albo raczej jak zostałeś zaproszony, no to jak ze scenariusza filmowego.
1: No, to jest w ogóle historia niesamowita, dlatego że na tę wyprawę zaprosiła mnie moja była uczennica, z którą kiedyś uczyłem dawno, dawno temu, w latach 90. Byłem jej wychowawcą również. Potem uczyłem jej braci, no i tak spotykałem co jakiś czas w Opolu. Kiedyś wymieniłem się już jako dorosły człowiek z nią telefonami i ona zniknęła z Opola, ponieważ wyjechała do Gruzji na stałe i tam założyła biuro takie trekkingowe, biuro turystyczne. No i pewnego czwartku dostałem na WhatsAppie informację od niej, że ona jest na właśnie takim trekkingu w górach z mamą aktualnego mojego ucznia. I tak jakoś się zgadały na mój temat. No i ta znajomość nam się tutaj, że tak powiem, troszkę rozwinęła i zostałem przez nią zaproszony w tym roku na trekking po Górnym Kaukazie w Swanetii. Przeszliśmy od Mazerii do Użguli. Łącznie 85 do 90 kilometrów z plecakami w terenie niespodziewanie bezludnym i jednocześnie bardzo przyrodniczo pięknym.
0: Potwierdzam, bo otrzymałem od ciebie również fotografię z tej podróży.
1: No i muszę powiedzieć, że powiedziałeś na początku, że trzeba było być przygotowany, więc ja generalnie byłem nieprzygotowany.
0: To do ciebie niepodobne, nie wierzę.
1: Ale no jestem na swój sposób, wiem, że to brzmi nieskromnie, zadowolony, że jako najstarszy uczestnik tej wyprawy, była to taka wyprawa trochę międzynarodowa, było nas tam prawie 10 osób z Francji, Niemiec, jeden Łotyszo, Gruzin na przykład, Węgier, więc że ja z tej grupy po prostu dałem radę, tak mówiąc najogólniej.
0: To mam taką propozycję. Skoro byłeś w Gruzji, to musisz wiedzieć, co to jest Tamada, no i Toasty. Dlatego wiem również, że stanąłeś na wysokości zadania jako człowiek zaprzyjaźniony z Gruzinami, bo od lat nas jakieś więzy łączą takiej przyjaźni. No to w następnym spotkaniu, już w drugiej połowie naszej audycji przedstawisz, bardzo cię proszę, ten toast, który sam ułożyłeś i rozumiem, że został zakwalifikowany do kanonu toastów przez samych Gruzinów rodowitych.
1: Tak, Gruzin powiedział, że jest okej, a wino tam jest nawet w lodach włoskich.
0: Dobrze, musiał się taki akcent pojawić. Gruziński, Grzegorz Bortnik, w drugiej części audycji. Już o toastach jako domorosły swojski Tamada.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: coś mi tu podpowiada. W tej chwili nawigacja, którą włączyłem, wygląda na to, że są utrudnienia na drodze numer 46 w kierunku Nysy. Potwierdza to również nawigacja. Więcej jednak o sytuacji także na drogach. Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Jest 16:30 i właśnie od informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy zablokowaną drogę krajową numer 46 na wysokości Sidziny. O tym zdarzeniu informujecie nas dzwoniąc pod numer 774-541-541.
3: W Sidzinie jest wypadek i jest droga zablokowana i to trochę potrwa, bo tam w tej chwili lądował helikopter LPR-u. No po prostu jest bardzo utrudniony przejazd, tam trzeba bocznymi drogami.
2: Informacja o wypadku potwierdził dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Po tym jak samochód wjechał w słup, poszkodowanych zostało 5 osób. Trwa akcja ratownicza.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Moskwa nie może wyjść z kryzysu paliwowego. Kolejne ataki ukraińskich dronów uszkadzają lokalne rafinerie i magazyny paliwa. W stolicy brakuje benzyny. Najtrudniej kupić AN95. Część firm paliwowych już w czerwcu wprowadziła limity sprzedażowe. Teraz dołączają kolejne dwie sieci. Gazprom Nieft i Tat Nieft w ostatnich dniach benzynę 95 umożliwiają do sprzedaży jedynie na jednej ze stacji na obrzeżach stolicy. Gazprom Nieft sprzedaje jednemu klientowi tylko 60 litrów benzyny, Tat Nieft 50 litrów benzyny i 60 litrów oleju napędowego. Podobna sytuacja jest w wielu regionach Rosji. Specjalne talony na zakup paliwa poza kolejnością dostali producenci żywności. Uprzywilejowane są samochody pogotowia, straży pożarnej i policji. Kolejne wiadomości Radia Opole o 17:00, w nich m.in. o pomocy wysłanej przez opolski Caritas do szpitala we Lwowie.
4: Łóżka pielęgnacyjne, cały osprzęt, wysięgniki, stelaże, materace, to o co bez przerwy lekarze, dyrektorzy placówek proszą.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Spoglądam na prognozę pogody na zachodnich rubieżach naszego regionu, czyli w okolice Paczkowa. W tej chwili na termometrach w tym mieście i okolicach 21 stopni. Tak będzie do wieczora. Noc troszeczkę chłodniejsza, ale z naciskiem na troszeczkę, bo jak na ostatnie warunki pogodowe, całkiem ciepła, 18-19 stopni. Do wieczora utrzymuje się pogoda właśnie taka jak w tej chwili, a jutro w Paczkowie troszkę chłodniej, bo może być 19 przynajmniej do południa, a później całkiem ciepło. Po 14 25, nawet 26 stopni. Dopiero koło 16 są spodziewane opady deszczu. Ale temperatura cały czas bardzo, bardzo sympatyczna, letnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Głowienkowski nadal realizuje naszą audycję. Ja się nadal nazywam Krzysztof Dobrowolski, a już w tej pół godzinie naszej audycji Grzegorz Bortnik poprowadzi nas niedostępnymi ścieżkami Górnego Kaukazu i powie, jaki toast ułożył, imponując oczywiście Gruzinom na tę okoliczność. A toast to taka stara gruzińska tradycja. Ten, który to wygłasza, taki zapiewajło, nazywa się Tamada.

0: Za 21 minut piąta w naszym studiu nadal opolski historyk, nauczyciel historii Grzegorz Bortnik, który będąc podczas swojej wyprawy w Gruzji postanowił również społecznie wystąpić jako tamada, czyli zapiewajło, a więc taki, który wygłasza toasty. Grzegorz, chwal się, jak zaimponowałeś braciom Gruzinom.
1: No, każdy dzień powinien się zakończyć suprą, czyli taką ucztą. No i w trakcie tej uczty właśnie musi być na początku wygłoszony toast. No ja nie jestem Gruzinem, więc było to dla mnie trochę trudne, szczerze powiedziawszy, bo
0: to mnie zaskoczyłeś.
1: Toast musi odwoływać się do dziejów Gruzji i do religijności Gruzinów. No i postanowiłem, że ułożę go troszeczkę pod legendę, która mówi, że Pan Bóg rozdawał narodom ziemię, a Gruzini pili wino. I tak pili.
0: I przepili.
1: I w końcu okazało się, że nie ma dla nich ziemi, więc oni poszli do Pana Boga z taką petycją, żeby on im w końcu coś dał. I on powiedział, że ma taki jeden kawałek najlepszy i go odda. No to ja ten toast przeczytam. On jest trochę poważny, no ale nie może być inny, dlatego że toasty to jest poważna sprawa w ogóle. I w Gruzji, zwłaszcza w Gruzji. A zwyczaj tamady podobno ma bardzo wielowiekową wręcz tradycję. W Tbilisi jest posąg takiego tamady, który został znaleziony jako mała figurka, a w Tbilisi jest w powiększeniu. Niech wasze myśli rozjaśni płomień cerkiewnych świec. Niech wasze serca wypełni wino miłości. Niech wasze usta zapłoną pieśnią bezimiennych bohaterów. Niech w waszych snach powróci bogactwo królowej Tamary. Niech wam się pokłonią góry, a wasze stopy niech idą lekko. Bo ziemia ta jest jedyna, darowana ludziom przez Boga, oddana im jak krzyż Chrystusowi na wieki.
0: No i ty to wygłosiłeś, Grzegorz?
1: Jest taka rzecz, że wygłosiłem to Gruzinom.
0: No to oni się przyklęknęli z wrażenia.
1: Prawda jest taka, że rzeczywiście znalazło to uznanie u Gruzinów. To wiem, że to brzmi nieskromnie. No i no cóż. Ja myślę, że dzięki temu
0: azyl w Gruzji.
1: Właśnie, że dzięki temu jestem trochę Gruzinem. Ale naprawdę byłem bardzo zadowolony z tego, że znalazło to uznanie w ich oczach. Oni po prostu powiedzieli, że faktycznie ten toast jest jak najbardziej gruziński
0: i taki zacny
1: w formie. Tak, tak.
0: Grzegorz, to ja uzupełnię ewentualnie, bo dowiedziałem się też od mojego kolegi Gruzina, Georgi Beżułaszwili, tak się ładnie nazywa, że podobno Gruzini mają bezmiar tych toastów i impreza może trwać dzień, dwa, zazwyczaj tydzień, dwa i nie zabraknie toastów, ponieważ za każdym razem można wymieniać imiona ich bohaterskich męczenników, wojowników przed otomańską nawałą, którzy bronili i oczywiście bohatersko polegli. Więc jeżeli masz 300 do wspomnienia bohaterów, męczenników, no to możesz przy tym stole sporo siedzieć, a wina tam podobno nigdy nie brakuje. Ale o tym, co przeżyłeś w Gruzji, jeszcze w tej pół godzinie naszego programu. Grzegorz Bortnik, nauczyciel historii. Proszę bardzo, jaki zdolny człowiek. A teraz jeszcze będę musiał mu za X zapłacić za ten występ artystyczny.

0: Górny Kaukaz, gdzie był nasz gość Grzegorz Bortnik, to północno-zachodnia część tych gór w Gruzji, w ogóle część tego państwa. No i pytanie, czy taki na przykład jak ja, młody, dobrze zapowiadający się emeryt, mógłby wziąć w tej wyprawie, którą ty przeszedłeś w tydzień, czyli mniej więcej 90 km na wysokości, tak mniej więcej 3000 metrów nad poziomem morza?
1: No, to jest pytanie, na które...
0: Widzę, że starasz się być grzeczny.
1: Muszę odpowiedzieć tak oględnie, to znaczy na pewno trzeba wcześniej troszeczkę jednak pojeździć rowerkiem, porobić może jakieś przysiady i generalnie...
0: Słuchaj, to turnus rehabilitacyjny dla takich dziaderców jak ja, a nie przygotowany.
1: Może popływać w jakimś basenie, ale tak czy inaczej bardzo ważną sprawą jest to, że trzeba mieć świadomość tego, że na przykład jest bardzo zmienna temperatura, że w nocy jest 10-13 stopni, to ta temperatura jest jeszcze o 6-7 rano,
0: tak.
1: A w dzień jest 35 i więcej.
0: Czyli
1: na
0: o 10 już jest
1: tak,
0: patelnia.
1: Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, woda jest strategicznym takim produktem. No ja przeżyłem coś takiego, że piłem wodę z potoku. Nawet nie wiedziałem o tym, że piję wodę z potoku, bo po prostu moja woda się skończyła i dostałem od kolegi wodę i ta woda była z potoku. Natomiast Anglicy mieli filtr taki mechaniczny i wrzucali dwie pigułki na pół godziny kupowane gdzieś tam w aptece do uzdatniania wody. Ta woda nic nam nie zrobiła, także generalnie jest okej. No co jeszcze można powiedzieć o takich technikaliach? O takich technikaliach na pewno kijki trzeba mieć. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że tu nawet już nie chodzi o samo wchodzenie czy schodzenie, tylko pogoda jest zmienna i szlaki są nieprzystosowane, tak jak na przykład my tu mamy na Pradziadzie, gdzieś tutaj Czerwonochorskie Sedlo, no to leżą drewniane deski, można potem przejść i tak dalej, a tam po prostu jest błoto i trzeba przez to błoto się jakoś przedostać i znaleźć ten grunt, który jest w miarę trwały.
0: Słuchaj. Czy ten okres urlopowy, a więc lipiec, sierpień, to dobry moment na zwiedzanie tego Górnego Kaukazu, czy lepiej na przykład w maju, a może we wrześniu, kiedy już tak nie pali?
1: 10 czerwca z Fanetti zaczyna się sezon, więc wcześniej nie ma sensu, bo nie wszyscy tam w ogóle mieszkają. Od tego trzeba zacząć, bo śnieg nie pozwala na dojazd. Nie wiem, jak jest z tą kwestią, na przykład, bo u nas tatrzańska jesień to był kiedyś wrzesień, więc nie wiem, jak to tam później dalej wygląda, ale ten okres przejścia jest bardzo krótki.
0: To gdzie nocowaliście? Bo rozumiem, że prawie 100 km górą, to naraz nie przejdziesz i gdzieś trzeba wieczorem się zatrzymać. Albo namioty, albo jakieś chatki góralskie. A jak było w twoim przypadku?
1: No, mieszkaliśmy u Gruzinów, tak zwanych, oni już to nazywają, to prawda, europejska guest house.
0: No pięknie nazywają, tak po słowie.
1: Tak. I
0: Wunderbar.
1: Ja. I można tylko tyle powiedzieć, że są to budynki o takim standardzie, który na pewno nie jest standardem, do którego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni.
0: To zależy kto do czego.
1: Tak, to trzeba powiedzieć. No i przeżyłem coś takiego, że na przykład wyszła mgła z doliny, która w ciągu 10 minut zasnuła wszystko i w tym momencie jednocześnie zgasło światło w całej Gruzji, ponieważ trzy razy zdarzyła nam się taka sytuacja, że w całej Gruzji po prostu włączono prąd. I nie wiem dlaczego to się tam tak dzieje, nie znam jeszcze odpowiedzi na to, ale mieliśmy taką przygodę.
0: I wina nie brakowało, jak to w Gruzji.
1: No nie brakowało.
0: Bardzo ci dziękuję. Podobnie jak poprzedniego gościa z poprzedniej godziny, zapraszam cię do audycji pod tytułem Przy rodzinnym stole i myślę, że w któryś piątkowy wieczór po godzinie 22 opowiesz piękną historię pięknej wędrówki, która w ogóle zaczęła się jak scenariusz do filmu. Grzegorz Bortnik, opolski historyk, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Grzegorzu.
1: Dziękuję.

0: reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino Pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i...

0: Biura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja.

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
2: Dochodzi godzina 17, a my przekażemy za chwilę wiadomości, szczególnie dotyczące sytuacji na drodze numer 46 w okolicach Sidziny.
3: Do szpitala we Lwowie trafił sprzęt od Caritas. We Francji rośnie liczba ofiar tegorocznych upałów, a jeśli jedziecie krajową 46, dajcie głośniej. Czekają tam na was spore utrudnienia.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Po 17 Daniel Klimczak.
3: 5 osób poszkodowanych w wypadku na drodze krajowej numer 46 na wysokości Sidziny. Samochód uderzył tam w słup energetyczny, informuje dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.
5: Wypadek z udziałem 5 osób, 2 dorosłych, 3 dzieci. Doszło tam do uderzenia w słup energetyczny. Udzielane jest KPP 5 osobom i droga w tej chwili jest nieprzejezdna.
3: Jak podaje GDDKiA, podróżujący tym samochodem nie odnieśli poważniejszych obrażeń. W wyniku zdarzenia doszło jednak do uszkodzenia konstrukcji słupa. Droga będzie zablokowana do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego. Policja wytyczyła objazd przez Giełczyce, Skoroszyce i drogę wojewódzką numer 401.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Kluczborscy mundurowi w czasie patrolu zauważyli młodego mężczyznę i rozpoznali go jako ściganego. Kiedy przystąpili do jego legitymowania, 21-latek próbował uciec. Szybko został zatrzymany, a w międzyczasie na miejsce dotarła jego partnerka. Kobieta używała wulgaryzmów, za co dostała mandat. W kieszeni mężczyzny policjanci znaleźli marihuanę, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
6: Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach potwierdziło, że jest on osobą poszukiwaną celem odbycia kary pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariuszy. Mężczyzna był również poszukiwany w związku z postępowaniem prowadzonym przez kluczborską prokuraturę, w której przedstawiono mu zarzut oszustwa.
3: Dodatkowo grozi mu 3-letni pobyt za kratami za posiadanie narkotyków. Caritas diecezji opolskiej wysłała do szpitala psychiatrycznego we Lwowie ciężarówkę ze specjalistycznym sprzętem. Transport wyjechał w poniedziałek i dotarł już na miejsce. O szczegółach mówi Artur Wilpert z Caritas diecezji opolskiej.
7: Łóżka pielęgnacyjne, do tego cały osprzęt, wysięgniki, stelaże, materace, to o co lekarze, dyrektorzy placówek proszą. Dzielimy się. Jesteśmy wierni naszemu powołaniu, czyli pomaganiu potrzebującym.
3: Do Lwowa pojechało m.in. prawie 30 łóżek z zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Pruszkowskiej w Opolu, które placówka wymieniła na nowe.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: A w nich zagranica. We Francji rośnie tragiczny bilans tegorocznych upałów. Według wstępnych danych francuskich władz podczas lipcowej fali wysokich temperatur odnotowano ponad 1200 nadmiarowych zgonów. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
8: Francuskie władze sanitarne odnotowały w lipcu o 1243 zgony więcej niż przewidywano. Dane dotyczą niemal 3 tygodni, kiedy wysokie temperatury utrzymywały się w większości kraju. Wzrost śmiertelności odnotowano we wszystkich grupach wiekowych powyżej 45 roku życia, a szczególnie wśród osób najstarszych. Najbardziej ucierpiał zachodni region kraju Loary, gdzie liczba zgonów była o ponad 20% wyższa od przewidywanej. Podczas wcześniejszej fali upałów w czerwcu odnotowano ponad 5,5 tysiąca nadmiarowych zgonów. Do tego dochodzi około 300 zgonów podczas majowej fali wysokich temperatur. Eksperci podkreślają jednak, że szczegółowe analizy zostaną opublikowane jesienią.
3: W wiadomościach teraz Kędzierzyn-Koźle na osiedlu Piastów Powstańców Śląskich powstanie pętla dla autobusów elektrycznych. Nowa infrastruktura zostanie wyposażona w ładowarkę pantografową o mocy 250 kW. Będzie to trzecia taka zajezdnia w mieście, mówi rzecznik Urzędu Miasta Piotr Pękala.
9: Wcześniejsze powstały przy ulicy Towarowej oraz przy ulicy Szkolnej. Rozpoczęto już budowę przyłącza, które będzie doładowywać pojazdy. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego zadania zamówionych także zostało kolejnych 10 tablic na przystankach. Do

0: deszczu. Temperatura coraz niższa, ale ta noc powinna być raczej bardzo ciepła, nie tylko w Oleśnie, ale w całym regionie. Bardzo ciepła w porównaniu z tym, co jeszcze było kilka dni temu, gdy temperatura sięgała 10 stopni. Dzisiaj o północy ma być 20 stopni, najchłodniej nad ranem 5, 6, 18 stopni. Natomiast w Oleśnie kolejny dzionek, czyli jutrzejszy, ma być słoneczny i troszkę zachmurzony. Więcej raczej będzie chmur niż słońca, ale temperatura za to pójdzie w górę. 27-28 stopni, około 15-16.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Głowienkowski za sterami naszego radia. Krzysztof Dobrowolski, kłaniam się i zapraszam do godziny 18. Porozmawiamy o ratownikach wodnych.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: Po reklamie.

patrzę na rozkład jazdy, więc o tej porze, czyli 16 minut po piątej, mieliśmy mieć gości z odrzańskiego ratownictwa specjalistycznego, bo powiedziałem, że będziemy mówić o ratownikach. Tymczasem okazało się, że ratownicy wodni są przede wszystkim budowlańcami. No takie scenariusze pisze życie i taka będzie też pewnie rozmowa już za chwilę, bo z tego co wiem, to jadą do nas, ale mają mnóstwo obowiązków, uwaga, budowlanych. Dlaczego? Dowiemy się wkrótce.

0: No i doczekaliśmy się. Mówiłem, że będą przedstawiciele odrzańskiego ratownictwa specjalistycznego w Opolu i pojawił się sam założyciel, prezes w jednej osobie dozgonny honorowy Zbigniew Bodziony. Witaj w studiu Radia Opole.
1: Kłaniam się i witam wszystkich.
0: No ja tak zapowiedziałem, witając się w tej godzinie audycji, że będziemy mówić o ratownictwie wodnym, a tymczasem widzę, że będziemy mówić o budownictwie okołowodnym. To teraz wytłumacz się, dlaczego się spóźniłeś i że jest to jak najbardziej, powiedziałbym, zacny powód.
1: No miałem zakończenie takiej częściowej budowy już, nie? Ponieważ jesteśmy w nowym miejscu, dostaliśmy od Wód Polskich tam około 20 arów ziemi i tam postawiliśmy kontenery takie... duże kontenery, gdzie będziemy prowadzić szkolenia, one są już wyposażone całkowicie i dzisiaj właśnie jechałem zapłacić za nie. Aha. Za robotę i to z ciężkimi pieniędzmi.
0: I rozumiem, że tak był obciążony samochód tym majątkiem, że musiałeś jechać wolno do
1: radia. Jeszcze były dyskusje oczywiście. Jasne. Tam jeszcze niedoróbki, których mają zrobić.
0: I będzie... Jak to na budowie?
1: Jak na budowie.
0: No, i... no to teraz powiedz, gdzie to jest i czemu ten obiekt będzie służył? Bo rozumiem, że jest w pobliżu Odry, tym razem koło śluzy, tak. Tej, która jest zaraz przy moście do ogrodu zoologicznego, tak, na Wyspę Wolko. Chwal się, co to i czemu będzie służyć.
1: No, przede wszystkim szkoleniu, nie? Bo myśmy przedtem mieli nie wiem, czy pamiętasz, że on się spaliła, jedna stanica, prawda? Tak. Tam drugą żeśmy wybudowali, ale już była mniejsza. A teraz przejęliśmy taki ogródki działkowe, które, no, dwa lata żeśmy rekultywowali, bo tam i śmieci dużo, i tam szklarnia jest, nad szklarnia była po sufit załadawione, załadowana śmieciami różnymi, bo tamten właściciel już mierzył chyba z 10 lat, no to wiesz, co się tam działo. A i tyle to nam trwało i w tym roku żeśmy już zaczęli, już nazbieraliśmy tych pieniędzy, ile trzeba nazbieralić i zaczęliśmy to robić i od stycznia do tej pory skończyła się ta budowa. W tej chwili mamy 60 metrów kwadratowych.
0: Pod dachem.
1: Pod dachem. No, tak nowocześnie już zrobiona, bo są i ściany są wypełniane pianką poweratonową. Dach też jest z pianki, także...
0: Czyli rozumiem, że w zimie będzie można prowadzić szkolenia, eksploatować to po prostu w jakichś ludzkich warunkach.
1: Tak, jest elektryczne ogrzewanie, jest też ogrzewanie, jakby trzeba było, na nadmuch powietrza. Tak trzymamy to. Możemy spokojnie tam koło setki ludzi zmieścić.
0: No to w takim razie, czym się zajmuje odrzańskie ratownictwo specjalistyczne? Kogo będzie szkolić się i kiedy? O tym porozmawiamy w tej części naszej audycji z prezesem Zbigniewem Bodzionym. No odetchnij trochę, bo widzę, że zapałeś się aż mimo dobrej kondycji, jak na ratownika przystało. No to w takim razie o tym, co robi odrzańskie ratownictwo specjalistyczne w Opolu, w nowej stanicy, już niebawem.

0: Jadaczy chleba, turystów. Sezon wakacyjny się powoli kończy, a dla ratowników wodnych w zasadzie nie ma takiego zjawiska jak brak sezonu. Pracują na okrągło albo tam, gdzie jesteśmy my, wtedy dbają o nasze bezpieczeństwo, ratują nas, albo szkolą swoich kolegów, którzy podnoszą swoje kwalifikacje. Tak właśnie jest w Odrzańskim Ratownictwie Specjalistycznym. Prezes dozgonny, honorowy Zbigniew Błodziony w naszym studiu. To powiedz proszę cię, kogo będziecie teraz szkolić w tej nowej stanicy, którą sami wybudowaliście tutaj w Opolu obok śluzy na Wyspie Wolko?
1: Tak, no my wszystkich. No całe społeczeństwo opolszczyzny, jeżeli jest tylko taka możliwość. Szkolimy w tej chwili policję przed sezonem.
0: A czego uczycie policjantów?
1: No przede wszystkim technik ratownictwa wodnego, no i przede wszystkim technik ratownictwa. To na akwarium robimy. Ale też spotykamy się też, żeby porozmawiać na temat przepisów, żeby interpretacja tych przepisów była taka sama ratownika i policjanta, żeby się tutaj nie przeszkadzać sobie.
0: A te przepisy są tak skomplikowane, wymagają doszczegółowienia.
1: Niektórzy policjanci sobie indywidualnie dopasowują. Później są problemy i oni mają problemy.
0: No tak, bo jeżeli dojdzie do konfliktu albo sprawa znajdzie się w sądzie, to zostanie...
1: A później wygląda na to, że ratownicy go kablują. Nie kablują.
0: Po prostu są w kursie dzieła, tak nazwijmy.
1: Nie, no oczywiście.
0: A czy te takie zjawiska, jak na przykład powódź w roku 2004, wymusiła na was zmianę programu szkolenia? Czy wprowadziliście jakieś modyfikacje? Czy czegoś właśnie ten kataklizm was nauczył?
1: Oczywiście, co każdym razem. Ostatnią powódź, którą która była prawdziwą powodzią, czyli były zalane tereny duże powodziowe, no to było 2010 rok. Wtedy byśmy zabezpieczali gminę Popielów. Tam pracował wojewoda, jeszcze wtedy mieliśmy umowę podpisaną z wojewodą opolskim i skierował nas tam do zabezpieczenia ludzi pracujących na wałach, bo tam pracowało ponad 1000 ludzi, bo to wszystko pływało i gdyby to puściło, no to byłaby masakra.
0: A jeżeli chodzi o rok 2024, czy ta powódź was czegoś właśnie nauczyła?
1: W 2024 roku była całkiem inna powódź. Nazwijmy to, że to była taka powódź, gdyby nie było tych pęknięć, zapór i tak dalej, które już mogło, to by była taka powódź może 3-dniowa, 4-dniowa. Nazwijmy to tak, kiedyś to było tak jak dzisiaj głuchołazy, nie? Było oberwanie chmury przez wczoraj, czy kiedyś to było. Oberwanie chmury, wodę po kolana i w sumie...
0: 15 minut padało, 15 minut odeszło, a szkód narobiło
1: Na szkód i to by było tak. W 2004 roku tu szkód narobiły wszystkie te wały, które puściły i to dodatkowa woda, która...
0: A czego to was uczy? Czy zmienicie jakieś techniki ratownicze, czy tu jesteście po prostu bezsilni i wszystko zależy od tego, jaki macie sprzęt i jak dobrze wyszkolonych ludzi, którzy po prostu nie dadzą się żywiołowi.
1: To znaczy mamy już lepszy sprzęt, jeżeli chodzi na przykład o ubiory i mamy trochę bardziej staramy się, już nie staramy, na przykład mniej pływamy takich akcji spływania, bo to się nawet nie było możliwości tych łodzi użyć, ale technik rzutki na przykład takie będziemy teraz kupować, które takie do wystrzeliwania, nie że do rzucenia, do wystrzeliwania, żeby
0: do ratowania pojedynczych ludzi.
1: Tak, ale nie tylko. Żeby na przykład przejść, to się na przykład strzeli do jakiegoś tam mieszkania, przywiąże linę, zrobimy sobie most linowy i tam będziemy mogli sobie coś tam robić. Inne techniki takie po prostu.
0: A jeżeli chodzi o urządzenia, takie na przykład jak różne, mówisz, że łodzie nie zawsze się sprawdzają, ale podobno skutery wodne i kłady są czasami bardziej skutecznym urządzeniem.
1: To znaczy... Ktoś, kto zna się trochę na motorowodniactwie, ja wiesz o tym, że ja.
0: Jasne.
1: Od dziecka.
0: Tak. Na człowiek wychowany nad jeziorem.
1: No tak, ale i wyczynowa. To takie skuter to jest tylko na 5 minut. W 97 roku był taki kolega, który nam tam pomagał, bo ja byłem też w Opolu tutaj, zarządzałem w Opolu tymi powodzią w 97 roku z ratownikami naszymi, jeszcze byłem wtedy prezesem WOPR-u i tego. I tutaj wypłynął tylko do Winowa i to się skończyło. Tam jest turbina. I ta turbina, jak przejdzie błoto i muł, to się kończy ta turbina. I na przykład zniszczy ci...

0: ratownicy, to wszystko poszło do wymiany.
1: No i tak oto wychodzi, że te najprostsze, najskuteczniejsze urządzenia są
0: najlepsze. Najlepsze, najskuteczniejsze to są małe silniki, nie więcej niż 25-30 koni, gdzie można na pełnych obrotach pływać, ale to są, nie są tak mocne, że fala, to znaczy taka fala, która go nie zniesie, ale to nie są takie, że go przeskoczy fale, nie?
1: No to w takim razie będzie jeszcze okazja porozmawiać, jak już uruchomicie w pełni tę swoją nową stanicę na wyspie Bolko. Bardzo proszę nie zapomnieć o Radiu Opole i na otwarcie obowiązkowo musimy się pojawić.
0: Tak, 20 grudnia mamy rocznicę powstania ORS-u, nie?
1: O 20 lat.
0: 20 lat.
1: Nie wiadomo, kiedy minęło.
0: No i będziemy na wiosnę, już jak się tylko ciepło zrobić przed sezonem, jakąś imprezę, oczywiście myślę, że radio...
1: No przekażemy relację.
0: Na jakieś gryla, na gryla zapraszamy, nie? Jakie pokazy ratownictwa będą i takie na lądzie i tak dalej.
1: Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i czas poświęcony słuchaczom Radia Pole. Wracasz na budowę, rozumiem?
0: Tak, wracam.
1: Jak przyszło przystało na ratownika wodnego. Zbigniew Bodziony,
0: wszystkiego dobrego,
1: prezes Odrzańskiego Ratownictwa Specjalistycznego, był naszym gościem.
0: Dobra, dzięki ci bardzo.

0: godzinie 18 w naszej audycji pojawi się wątek motoryzacyjny. To za sprawą kolejnego gościa. Ale teraz na końcu języka Beaty Granatowskiej i Ireneusza Prochary pojawi się odwieczny polski dylemat. Kanister czy karnister?
1: Na końcu języka.
2: W dobie samochodów elektrycznych być może kolejne akcesorium kojarzone z samochodami o napędzie spalinowym odejdzie w przeszłość. To w czym przechowujemy paliwo, czyli...
3: Kanister, karnister.
2: Otóż to.
3: Bo takie dwie formy.
2: Być może właśnie w przeszłości już odejdzie ten dylemat i konieczność poprawienia tych, którzy wrzucają.
3: Bo będzie inne po prostu paliwo.
2: No ale w czym można przenieść sobie, jak zabraknie w trasie prądu?
3: No musi być jakaś bateria, prawda?
2: No właśnie, chyba mobilna, nie ma takiej możliwości.
3: No to jest ten problem.
2: Kanistra elektrycznego nie ma.
3: No nie ma.
2: O, kiedyś takie anegdotyczne opowieści krążyły wśród pracowników różnego rodzaju budów czy firm, gdzie wysyłano tego najmłodszego czeladnika, żeby wziął wiadro i przyniósł trochę prądu, prawda, gdy zabrakło.
3: No ale... Chyba inny prąd mieli na myśli.
2: Właśnie, ale wracając do tego nieszczęsnego kanistra, vel karnistra, jak to czasami da się słyszeć, warto się zastanowić, skąd wzięło się to słowo i dlaczego je przekręcamy. Otóż jest jedna obowiązująca forma, czyli kanister, nie karnister, choć dla wielu osób ta druga wersja brzmi zupełnie naturalnie. Słowo kanister pochodzi od niemieckiego kanister, tutaj nie ma żadnych zmian, a jeszcze wcześniej od łacińskiego canistrum, czyli kosz, pleciony pojemnik. Czyli taka zbieżność tej formy dosyć luźna, nazwijmy to, bo w plecionym pojemniku raczej paliwa byśmy do samochodu nie przynieśli.
3: No tak, ale wtedy nie było samochodów, może na przykład przechowywane jakieś kamienie, żeby podkładać paliwę pod drewniane koła wozów.
2: Nie olej, tylko napędowy, tylko
3: ale to jest ciekawe,
2: olej,
3: bo przecież mówimy cały czas o tym, że mamy taką skłonność do ekonomizacji, czyli skracania. Natomiast tutaj dodaliśmy głos.
2: Tak jest. I jest to najprawdopodobniej przykład epentezy, czyli zjawiska polegającego na pojawieniu się dodatkowej głoski w wyrazie. Kanister zawiera dość nietypowe dla polskiej wymowy zestawienie głosek i może właśnie dlatego przez niektórych mówiących spontanicznie przekształcane to jest w nieco łatwiejszą ich zdaniem formę karnister.
3: No ale tutaj bym się nie zgodziła, bo mamy kanibala. No i nikt nie dodaje...
2: Karnet, karabin, karny, no to karnister byłoby takie...
3: Kanu.
2: No, to nie jest najlepszy przykład.
3: Ja myślę, że to jest takie trochę błądzenie po omacku, jeżeli chodzi o te wyjaśnienia. Po prostu chyba kiedyś ktoś zrobił taki błąd, no i to się rozpanoszyło.
2: Dlatego warto zapamiętać kanister, tak samo jak niemieckie kanister. A jeśli mamy ich kilka, to oczywiście kanistry. I choć karnister brzmi dla niektórych całkiem swojsko, dodatkowe R możemy spokojnie zostawić poza kanistrem.
3: Tym bardziej, że mamy karnistę, czyli prawnika, który specjalizuje się w prawie karnym. A tak a propos kanistra, to ostatnio widziałam na stacji benzynowej Niemca, który benzynę lał do kanistra.
2: No właśnie.
3: To dawniej byłoby nie do pomyślenia. W ogóle zauważyłam, nawet w Opolu, że Niemcy przejeżdżają gorszymi samochodami niż są w Polsce.
2: A, to takie zmiana czasów. A propos Niemców i kanistrów, to właśnie w Niemczech wymyślono taki specjalny pojemnik na paliwo w latach 30. XX wieku. No, tutaj jest taka ikoniczna konstrukcja, która się nazywa Wehrmacht Einheitskanister.
3: Już się boję.
2: Charakterystyczny prostokąt, uchwyt w kształcie potrójnej belki.
3: W wojsku bardzo często funkcjonują, ale wtedy to było bardzo praktyczne rozwiązanie, bo po pierwsze jeszcze trwał kryzys, a po drugie było mniej stacji benzynowych, więc kierowcy musieli mieć zapas, żeby nie utknąć gdzieś w szczerym polu.
2: Nawet kierowcy czołgów. A tak a propos, to w Afryce te kanistry służyły nie tylko do przewożenia paliwa, ale też i wody pitnej i były oznaczone takim dużym białym krzyżem i wtedy było od razu wiadomo, kogo można napoić zawartością, czy silnik, czy
3: bo
2: człowieka.
3: Bo bałam się, że raz to była benzyna, a raz to była woda.
2: No nie, już jak raz przeznaczono na wodę, to już tego się trzymano.
1: Na końcu języka.

Przypomniałem Państwu niebawem, że po godzinie 18 będziemy więcej uwagi poświęcać tematom motoryzacyjnym. Jak najbardziej. No cóż, każdy, kto ma samochód, wie, że przychodzi taki moment krytyczny, chyba że nie wie, bo zapomni. Ale za chwilę ktoś mu przypomni na drodze, życzliwy policjant, że ma nieważny dokument, czyli dowód rejestracyjny. Brak badania technicznego, oczywiście konsekwencje i tak dalej, ale zanim pojedzie na ten przegląd, bardzo często lekceważy różnego rodzaju drobne usterki, które mogą zdyskwalifikować pojazd właśnie podczas takiego badania. I w tej części audycji po 18 właśnie powiemy, jaka to jest. Na razie możecie zgadywać, czy to są jakieś poważne usterki, może w zawieszeniu, a może w źle funkcjonujących hamulcach. Zapewniam Was, że wielu nigdy by nie zgadło, jak są to banalne, drobne defekty, które można samemu usunąć na podwórku. Wystarczy tylko stanąć przed samochodem albo poprosić kogoś i sprawdzić, czy wszystkie światła na przykład działają, kierunkowskazy, a może gdzieś przepalana jest żaróweczka. Nie powiem więcej, ale zapraszam już po 18:00, wtedy uchylimy rąbka tajemnicy, jak łatwo się, mówiąc potocznie, wysypać podczas badania technicznego. A zapewniam, chwila, moment i można by tego było uniknąć.

0: najważniejsze wiadomości w naszym globie, to znaczy w Radiu Opole. Wiem, że na pewno droga do Nysy została odblokowana. Więcej o tym w wiadomościach po 18.
1: A w wiadomościach o szkodach, jakie wyrządziła ostatnio ulewa w Głuchołazach, rząd zapowiada zmiany w podatkach, mają użyć klasie średniej. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Po 18 Roman Juranek, który rozpoczyna swój dyżur w redakcji informacji Radia Opole.
1: Witam serdecznie. Najpierw tylko uściśle, odjechali właśnie strażacy z tej drogi, ale droga jest wciąż zablokowana po wypadku w Siedzinie. Samochód uderzył tam w słup. Droga będzie zablokowana do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego. Policja wytyczyła objazd przez Giełczyce i Skoroszyce drogą wojewódzką 401. Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Głuchołazach. Kolejna ulewa oznaczała kolejne zalane pomieszczenia. Woda dostała się do piwnic, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych bloków należących do międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej. Mieszkańcy nie kryją frustracji, mówią przede wszystkim o zmęczeniu kolejnymi zalaniami.
3: Woda się wlała do piwnicy. Było bardzo dużo wody, prawie po kolana.
4: No i to się powtarza cały czas w ciągu od powodzi, bo ze 3 razy już tak nas zalało.
3: Wszystkie rzeczy były w piwnicy, lodówka, pralka, zmywarka, wszystko było zalane.
5: Powiedzmy, że cierpliwość mamy na wyczerpaniu, bo kolejny większy deszcz i kolejne zalania w piwnicy. Także to już przestaje być śmieszne, zaczyna być mocno irytujące.
1: A problem dotyczy 10 bloków należących właśnie do międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej.
6: To jest trzeci taki przypadek w ciągu tego roku. U nas mamy wszystkie budynki podpiwniczone, tam mamy kotłownię. Kanalizacja sanitarna nie dała rady odebrać tego, co tam jest. Skupiło się właśnie w tych kotłowniach i w tych pomieszczeniach gospodarczych.
1: Informuje prezes Przemysław Szczęśniak. Spółdzielnia szacuje, że straty w 10 blokach mogą sięgać nawet około 500 tysięcy złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony został wyższy CIT dla największych firm.
7: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
8: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
7: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
8: Chcemy, aby to największe osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
7: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
1: A był to materiał Tomasza Zielenkiewicza. Tysiące Rosjan przekracza granicę rosyjsko-gruzińską. Portal Meduza podał, że tylko ostatniej doby z Rosji do Gruzji wyjechało ponad 20 tysięcy osób.
9: Na razie nie ma informacji, dlaczego tak wiele obywateli Federacji Rosyjskiej wyjeżdża do Gruzji. Jedynie niezależne media przypominają, że podobne zjawisko było dwukrotnie odnotowane w 2022 roku. Rosjanie wtedy uciekali na początku napaści Rosji na Ukrainę, a później jesienią, gdy Władimir Putin ogłosił tak zwaną częściową mobilizację. Teraz codziennie kilkanaście do 20 tysięcy osób stara się dostać do sąsiedniego kraju. Zbiega się to z pojawieniem się w przestrzeni publicznej informacji o niejawnym ograniczaniu młodym mężczyznom możliwości wyjazdu za granicę i zapowiedziami ogłoszenia powszechnej mobilizacji.
1: Była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Ruszył nabór ratowników do Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru. Chcemy stworzyć lokalny, specjalistyczny potencjał ratowniczy, który będzie realnym wsparciem dla mieszkańców i służb, mówi Katarzyna Walerowicz, koordynatorka Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsary.
10: Zależy mi przede wszystkim, żebyśmy byli dobrze przygotowani do działania, wtedy kiedy naprawdę będziemy potrzebni. Chcemy rozwijać zespół z psami ratowniczymi, prowadzić wspólne ćwiczenia i szkolenia oraz angażować się w działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i reagowaniem na sytuacje kryzysowe.

0: doktora Piotra Tyszkowskiego, wybitnego malarza i pedagoga, który dla artystki miał duże znaczenie.
1: Te spotkania to był taki najbliższy kontakt z profesorem, gdzie razem poszukiwało się tej wspólnej drogi artystycznej, więc on tutaj, można powiedzieć, kształtował mnie i to jest jego zasługa po prostu, że ja rozwinęłam tą technikę, bo zaczynałam od kalkografii, która później przerodziła się w moją własną technikę, którą mogłabym teraz nazwać kalkorytem.
0: Mówiła Barbara Szymska, autorka wystawy. Zmieniamy temat. 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to wystawa ilustracji Natalii Nosowej.
2: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
0: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenia. Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy.
3: Pogoda. Również bezpłatna jest prognoza pogody w Radiu Opole. Proszę bardzo, teraz przenosimy się do Olesna. Tam może kropić, ale są to przelotne opady deszczu. Temperatura 22-21 stopni. Będzie spadać oczywiście czym bliżej północ się będzie zbliżać. Ale noc wyjątkowo ciepła, bo o północy około 20 stopni. Natomiast najchłodniej dopiero o 4-5 rano. No najchłodniej, to tak umownie. 18 stopni, z tym, że zdaniem synoptyków o godzinie 2-3 w okolicach Olesna może przejść burza z piorunami, a deszcz, a kolejny dzień, czyli jutro, szykuje się raczej pogodnie, z temperaturami od 26 nawet do 28 stopni. Jutro wieczorem 18-19, 21 spodziewane są na ziemi oleskiej burze z piorunami.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Przynajmniej z mojej perspektywy bardzo szybko minął ten wieczór i popołudnie z Radiem Opole. Za chwilę zajmiemy się tematyką motoryzacyjną. Możliwe, że pomożemy tym, którzy niebawem będą się musieli zmierzyć z badaniem technicznym swojego samochodu.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Wspomniałem, że po 18 zajmiemy się tematyką motoryzacyjną na zegarze 18 po 18, no więc czas przejść do rzeczy. I nie będziemy mówić teraz o jakichś szczegółach technicznych, o nowinkach motoryzacyjnych, o jakichś takich drobiazgach, które ekscytują tylko fachowców, ale raczej o tej stronie psychologicznej, bo młody człowiek z Opola, Piotr Stalmach, przejął po ojcu autoserwis, prowadzi także stację kontroli pojazdów. I teraz pytanie, czy właśnie taki spadek po rodzicach, którzy ciężko pracowali na dobrą markę swojej firmy, to duże wyzwanie?
1: Na pewno trzeba pamiętać, że jest to też odpowiedzialność w dzisiejszych czasach prowadzić firmę i mieć na swojej głowie ogrom wyzwań.
0: A jakie to są wyzwania? O tym już wkrótce, ale będziemy też mówić o tych szczegółach technicznych dotyczących na przykład przygotowania do badania technicznego samochodu.
1: Błaha sprawa, którą można sprawdzić samemu sobie na podwórku, na parkingu.
0: A jakie to są te drobne sprawy, które mogą zdecydować o powodzeniu przeglądu? O tym rozmowa z Piotrem Stalmachem do godziny 19 w Radiu Opole.

0: czy pomyśleliście kiedyś, jak byłoby to dobrze otrzymać po rodzicach firmę? No bo wiadomo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A tymczasem rzadko kiedy myślimy, jaka jest to odpowiedzialność za swoją firmę, za rodzinę, również za pracowników, bo to wszystko musi dobrze funkcjonować. No i właśnie taki prezent od losu otrzymał opolanin Piotr Stalmach, który po ojcu przejął autoserwis i stację kontroli pojazdów. Bardzo poważną firmę, gdzie przyjeżdżają klienci, jest już wyrobiona marka, no i trzeba bardzo dbać o to, żeby niczego nie zepsuć. No więc pytanie, jest to prezent od losu czy wyzwanie? Jak to jest, panie Piotrze?
1: Dzień dobry. No jest to na pewno duma, ale na pewno trzeba pamiętać, że jest to też odpowiedzialność w dzisiejszych czasach prowadzić firmę i mieć na swojej głowie ogrom wyzwań, które każdego przedsiębiorcę po prostu czekają w tym kraju. No, staramy się, myślę, że każdy przedsiębiorca się stara tą firmę, żeby coś stworzyć swojego albo podtrzymać coś, co ktoś stworzył lata temu.
0: Pana tato ciężko pracował w warsztacie, natomiast pan ma dodatkowy atut. Skończył pan Politechnikę Opolską, ma wykształcenie techniczne. Czy to ułatwia prowadzenie takiej firmy?
1: Myślę, że pozwala to na dostosowanie się do obecnych czasów. Nasi rodzice nie musieli kończyć studiów wyższych, żeby coś osiągnąć. Osiągali to swoją determinacją, ciężką pracą. Dzisiaj jest tak samo, ale studia pozwalają na pewną adaptację i poznanie obecnych standardów, obecnego rynku.
0: No i oczywiście nowych technologii, bo u pana co trochę w warsztacie jakieś nowe urządzenia.
1: Tak, staramy się. No, trzeba iść biegiem czasu, trzeba klientom pokazywać nowe technologie, nowe urządzenia, ponieważ no, trzeba się rozwijać.
0: A te nowe urządzenia, które wykorzystują najnowsze technologie, czy one pozwalają lepiej zdiagnozować stan samochodu?
1: Myślę, że tak. No, na tym to polega. No, choćby tutaj weźmy urządzenia do pomiaru geometrii, które przede wszystkim przyspieszają nam proces tego pomiaru. Także nowe technologie na pewno ułatwiają życie mechanika w warsztacie i myślę też proces usługi naprawy przebiega sprawniej, ponieważ szybciej. A dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach czas to jest pieniądz.
0: A żeby nie tracić czasu, to za chwilę zapytamy Piotra Stalmacha, jak przygotować auto do takiego przeglądu technicznego po to, żeby właśnie nie tracić czasu.

0: prowadzenie firmy rodzinnej to ogromne wyzwanie, bo jeżeli się otrzyma po rodzicach takie przedsiębiorstwo, spoczywa na nas wielka odpowiedzialność właśnie za to przedsiębiorstwo, za pracowników, za rodzinę. Tak jest w przypadku firmy rodzinnej Piotra Stalmacha, drugie pokolenie już, a tymczasem jeszcze warto zapytać, oprócz tej samej dumy, jaką przecież można mieć z prowadzenia takiej firmy, no to czasami można jeszcze ludziom pomóc, mimo wymogów przecież takich zgodnie z przepisami. No bo jeżeli jedziemy na stację kontroli pojazdów, to wszystko powinno, mówiąc tak potocznie, grać. A jednak różnie to bywa. Co zrobić w takim razie, żeby trochę pomóc losowi, a w zasadzie to temu diagnoście, który będzie sprawdzał nasz samochód? O tym Piotr Stalmach z Opola.
1: Myślę, że to jest to podstawowe nieprzygotowanie samochodu do badania technicznego, a w szczególności oświetlenie. Błaha sprawa, którą można sprawdzić samemu sobie na podwórku, na parkingu, czy światła świecą poprawnie, czy są uszkodzone reflektory. Ogólnie stan wizualny samochodu z zewnątrz, czy zderzaki nie odstają, czy wszystko się trzyma jak należy, czy opony są łyse, czy ten stan bieżnika jest taki, jak ma być. Także to wszystko, to co możemy sprawdzić sami we własnym zakresie, to jest główny mankament. Już pomijam kwestie stricte mechaniczne, które się nie da sprawdzić we własnym zakresie.
0: Muszą być urządzenia diagnostyczne, zawodowe, bo tego w domu nie potrafimy jednak wykryć.
1: Dokładnie. Siły hamowania, stan zawieszenia, stan przewodów hamulcowych. To my sprawdzamy na stacji kontroli pojazdów. My mamy tego kompetencje, sprzęt i po to jesteśmy, żeby to corocznie sprawdzić.
0: Zauważyłem, że niektórzy kierowcy jakoś tak nie kwapią się, żeby wymienić żarówkę na przykład spaloną nad tylną tablicą. To już jest mankament, który powoduje niezarejestrowanie?
1: Po części tak. Jeśli nie świecą obydwie żarówki, to tak. Jeśli świeci jedna żarówka, no to można zakwalifikować to do usterki drobnej, która skutkuje dalej podbiciem tego przeglądu, ale no, do każdego samochodu trzeba podejść indywidualnie.
0: Ile razy podchodził do przeglądu rekordzista, który miał auto tak dość mocno zużyte?
1: No to ciężko powiedzieć, ponieważ po okresowym badaniu technicznym kierowca ma 14 dni kalendarzowe na przeprowadzenie powtórnego badania. Wiadomo, no, czasami jak są sprawy związane z układami hamulcowymi, siłami hamowania, czasami próbuje się po 3, 4, 5 razy te siły hamowania po naprawach sprawdzić, dojść do tych wartości, które powinny być. Dlatego warsztaty, które mają sprzęt diagnostyczny, ułatwia tą sprawę, ponieważ weźmy sobie taki przypadek, że jedziemy na warsztat, który nie ma sprzętu, mechanik robi to w najlepszy możliwy sposób, przyjeżdża na stację na przegląd i się okazuje, że dalej coś jest w porządku, a wszystko jest zrobione, wszystko jest tak jak należy, ale dalej coś nie gra. Dlatego ten sprzęt diagnostyczny, o którym mówiłem wcześniej, no robi dużą pracę.
0: A czy ewentualnie może pan podpowiedzieć coś, co trzeba zrobić na podstawie tego, co pokazują te urządzenia diagnostyczne? Pomoże pan takiemu człowiekowi?
1: Oczywiście, my zawsze sugerujemy, co może być przyczyną usterek. Zawsze zaprowadzamy klienta na daną awarię, ale finalnie naprawę przeprowadza mechanik, a my na sam koniec już wszystkie kontrolujemy, sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak należy i wtedy podbijamy tak zwane badanie techniczne.
0: Ale jeżeli coś nie odpowiada normom, to co? Nie ma zmiłuj się.
1: No nie, no wtedy robimy tak zwaną dogrywkę i klient wraca na warsztat, naprawia dalej do skutku, a my do skutku sprawdzamy.
0: No i warto chyba porozmawiać i z diagnostą, i z mechanikiem i bardzo dobrze, że właśnie młodzi ludzie z nowego pokolenia są bardzo otwarci dla klientów i nieraz po prostu doradzą. Co przepisy, to przepisy, a co rozmowa człowieka z człowiekiem, to zupełnie tworzy inny klimat. Panie Piotrze, w takim razie tak trzymać. Wszystkiego dobrego.

0: Za 12 minut siódma zapewniam was, że z wielką przyjemnością gościmy w waszych domach. Ale czas jest nieubłagany, no i pora się rozstać. Chociaż chciałem taki pozostawić akcent bardzo praktyczny, szczególnie tym, którzy zauważyli, albo jeszcze nie zauważyli, ale niech to sprawdzą, że nadchodzi nieubłaganie czas badania technicznego pojazdu. Naprawdę można ułatwić sobie życie i nie komplikować sprawy.
1: Błaha sprawa, którą można sprawdzić samemu sobie na podwórku, na parkingu.
0: A wystarczy tylko sobie przypomnieć, że chodzi o jakieś światła, nie wiem, kierunkowskazy, a nawet sygnał, który tak wdzięcznie rozlega się czasami, ale może zniknąć, a po co to sprawdzić dopiero w stacji diagnostycznej? Lepiej w domu. No więc mam nadzieję, że był to pożyteczny akcent naszej audycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pojawim się jutro po 15:00. A audycję zrealizował Marcin Głowienkowski. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i już tęsknię za wami. Do usłyszenia jutro po 15:00.

0: A w nich duże zainteresowanie nauką w powiecie prudnickim. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Cincinnati. W wiadomościach także partia Netanyahu przed wyborami do Knesetu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy ponownie od dróg. Wciąż zablokowana droga krajowa numer 46 po wypadku w Siedzinie. Samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny. Jak podaje GDDKiA, w wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia konstrukcji słupa. Droga będzie zablokowana do czasu naprawy sieci przez pogotowie energetyczne, a policja wytyczyła objazd przez Giełczyce, Skoroszyce drogą wojewódzką 401. W szkołach średnich powiatu prudnickiego rozpocznie naukę więcej uczniów niż planowano. Spore jest też zainteresowanie dorosłych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie w liceum i na kursach zawodowych. Będzie to miało pozytywny wpływ na wydatki oświatowe powiatu. Mamy 420 uczniów klas pierwszych i jest ich o 24 więcej niż w roku ubiegłym, wylicza wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
2: Mamy dzisiaj wskaźnik wypełnienia w oddziałach 30 uczniów w klasie, co jest bardzo dla mnie optymistyczne. Nie pamiętam, aby taki poziom był uzyskiwany wcześniej. To, co jest nowe w tym naborze w tym roku, to jest kurs kwalifikacyjny zawodowy, który po raz pierwszy udało się otworzyć w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego i tam mamy 22 chętnych. Również powstaje oddział liceum dla dorosłych w Głogówku. Tutaj mamy 20 chętnych.
0: Zwiększony nabór uczniów do szkół prowadzonych przez powiat prudnicki spowoduje, że nie wzrosną wydatki na oświatę. W ostatnich latach budżet tego samorządu lokalnego dopłaca do szkół około 6 milionów złotych rocznie, co spowodowane jest niewystarczającą subwencją od państwa.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Pierwszy sondaż po prawyborach w partii Likud premiera Izraela Benjamina Netanyahu nie przyniósł ugrupowaniu oczekiwanego wzrostu poparcia. Prawybory wyłoniły kandydatów Likudu przed zaplanowanymi na koniec października wyborami do Knesetu.
3: Benjamin Netanyahu próbował poprzez prawybory zwiększyć kontrolę nad listą wyborczą Likudu i ograniczyć wpływy najbardziej radykalnych polityków. Wyniki sondażu pokazują jednak, że na razie nie przełożyło się to na większe poparcie dla partii. Likud pozostaje słabszy niż przed wojną w Gazie. Partia wciąż mierzy się z krytyką dotyczącą prowadzenia wojny i odpowiedzialności za sytuację po ataku Hamasu ze 7 października. Według obecnego sondażu blok Netanyahu zdobyłby 52 mandaty, a partie przeciwne jego rządowi 57. Żadna ze stron nie ma więc wymaganych 61 mandatów do utworzenia większości w Knesecie.
0: Mówiła Diana Skaja.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Kędzierzynie Koźlo rusza bezpłatna sekcja bowlingowa dla dzieci i dorosłych. Zajęcia pod okiem instruktora będą odbywać się w hali widowiskowo-sportowej Azoty. Każdy będzie miał możliwość rozwijać się w tym kierunku, zapewnia Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
4: Zajęcia pod okiem instruktora będą odbywać się w hali na tamtejszych torach. Dzieci spotykać się będą we wtorki, a dorośli w czwartki, zawsze w godzinach 17-19. Sezon potrwa od połowy września do końca kwietnia 2027 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy ruszają 1 września, tak więc wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dopytywać o szczegóły.
0: Sekcja bowlingowa powstaje w ramach projektu Regeneracja Kędzierzyna Koźla, finansowanego z funduszy szwajcarskich. I jeszcze sport. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Świątek pokonała francuskę Diane Parry. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider lub reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1007 hektopaskali. W regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także lokalnie burze. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany, okresami porywisty. W nocy także pochmurno i opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów na północy województwa to około 40 mm. A jutro w ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponownie przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem i temperatury od 27 do 29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynamy sezon ogórkowy. Dzisiejsze wydanie będzie bardzo, bardzo muzyczne i bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o muzykę. Będzie muzyka klasyczna, muzyka dawna i muzyka rozrywkowa. A do tego jeszcze taka informacja, że to pierwsze wydarzenie będzie odbywało się w ramach Czeskiej Nocy Zamków. Jest u naszych południowych sąsiadów takie wydarzenie i właśnie w ramach tej Czeskiej Nocy

zamków wystąpi na zamku Jański Wyrch w Jaworniku nasza opolska grupa. Chociaż będzie to skład międzynarodowy, Monika Targowska i Joanna Owczarek, Fundacja Pasagalia, one będą moimi gościniami już za chwilę, klawesynistka i flecistka grająca na flecie traverso, a gościnnie jeszcze z nimi na tym zamku wystąpi Monika Szwandowa, czeska sopranistka, oraz Maria Misiarz na wiolonczeli barokowej. I oczywiście, jak to noc zamków, jeżeli ktoś chciałby wybrać się na koncert, o muzyce, o koncertach będziemy mówili, zresztą tych wydarzeń Pasagali będzie więcej, o których opowiemy, ale warto sobie też sprawdzić, bo skoro jest to noc muzeów, to oczywiście warto pojechać wcześniej i zwiedzić zamek. A kto wie, może jeszcze jakieś inne zamki sobie też znajdziecie w okolicy. Ten jest blisko naszej granicy, więc naprawdę warto to rozważyć. Oczywiście jak ktoś nie jest fanem muzyki klasycznej, to może wtedy zdecydować się na koncert na przykład hip-hopowy, bo akurat w Opolu będzie rządził 22 sierpnia hip-hop, czy też rap, bo Opole Rap Scena, tak dokładnie się to wydarzenie nazywa. No i rzeczywiście młode, głównie pokolenie tutaj się zaprezentuje. Między innymi jedna z artystek, którą sam osobiście obserwuję i bardzo lubię i cenię, bardzo jest oryginalna, czyli Young Leosia, a obok niej na scenie jeszcze Bonson, Wajma, Fukaj, no też bardzo, bardzo znany artysta, Kaz, Bałagany i White 2115. To jeżeli chodzi o NCPP. Macie więc do wyboru zamki, klasyka albo rap. Natomiast w drugiej godzinie audycji porozmawiam z Ewą Aksamit, która wielkimi krokami zbliża się do nowej płyty autorskiej, bardzo oryginalnej. Stali słuchacze Radia Opole możecie Ewę Aksamit kojarzyć, dlatego że piosenka Uśmiecham się jak klaun była przez wiele tygodni także na opolskiej liście polskiej piosenki. Od tamtej pory Ewa Aksamit wydała już kilka nowych singli i powiem tak, to jest płyta, ja wiem, na podstawie jednego byłoby trudno, ale na podstawie czterech, to już naprawdę tam nie ma po prostu słabego utworu. Ja uważam, że jest to absolutnie światowy poziom, bardzo, bardzo oryginalna artystka. No i tak wygląda plan na dzisiejsze nasze spotkanie. Za chwilę w studiu pojawi się Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsze gościnie już zapowiadane, a są to Monika Targowska, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Joanna Owczarek-Ciszewska, cześć.
2: Cześć.
0: Joanna Owczarek-Ciszewska gra na klawesynie, a Monika Targowska na flecie traverso, a razem tworzą, myślę, znaną już na pewno stałym słuchaczom, tworzycie, tak można powiedzieć, Fundację Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia. I jak Państwo się zapewne domyślacie, będzie kolejna edycja festiwalu, który jest przygotowywany przez Fundację. To też, ale jest jedno wydarzenie dużo, dużo wcześniej. Jeżeli na przykład lubicie knedliki, hranulki i smażony syr, tak żartobliwie oczywiście zaczynam, żeby narobić ludziom też apetytu. Oczywiście tutaj apetyt najważniejszy to będzie ten apetyt dla ducha, zaspokojenie muzycznych pasji, bowiem moje gościnie wraz ze specjalnymi, innymi też muzykami wystąpią w Czechach. Czeskiej nocy zamków. No brzmi to, powiem, imponująco wszystko i tajemniczo. Starałem się budować nastrój. To prawda na razie, że w Czechach i na zamku.
1: Tak, w ramach Czeskiej Nocy Zamków, która odbywa się już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, organizujemy koncert na zamku Janski Wyrch w Jaworniku, tuż przy polsko-czeskiej granicy, a będzie to koncert poświęcony głównie muzyce Karla Dietersa von Dietersdorfa.
0: On jest kompozytorem muzyki dawnej. Ja wiem, że teraz powinno być tak, że powinienem sprawdzić, kiedy żył i być przygotowanym, ale tak pomyślałem sobie, że zapytam. A co tam?
2: No, jego twórczość przypada na okres właściwie już klasycyzmu. Był rówieśnikiem Haydna, to jest druga połowa XVIII wieku. Zmarł bodajże w 1799 roku, ale jest to jak najbardziej muzyka dawna, ponieważ jest to muzyka dawnych wieków, nie współczesna. I jak najbardziej należy ją wykonać zgodnie z duchem epoki, więc będziemy wykonywać ją na dawnych instrumentach.
0: Aha, czyli krótko mówiąc, w jego epoce klawesyn jak najbardziej był jeszcze instrumentem, na którym grywano, tak zakładam.
1: Tak, oczywiście. W użytku zaczęły już być pierwsze fortepiany, ale znaczna część życia muzycznego opierała się jeszcze nadal na podstawie basu cyfrowanego, realizowanego przez właśnie klawesyn.
0: Ja tak specjalnie dopytuję, bo wiecie, nie każdy musi się dobrze znać. Ja tak też na mniej więcej to, co w głowie oczywiście mam, to tak właśnie daty mamy, niby wiemy, że klasycyzm, epoki, no ale jak później się okazuje, to nie jest to często taka sprawa bardzo, bardzo prosta, bo nawet jeżeli pojawiał się nowy nurt, nowe trendy, kompozytorzy zaczynali tworzyć w innym duchu, no to przecież jeszcze na salonach, w pałacach, na zamkach te instrumenty stały. Istniały nuty i nie każdy od razu, tak jak dziś, że mamy internet, jak tylko coś nowego się pojawi, to od razu pojawia się cały szereg ludzi, też tak chcemy grać, prawda? Wtedy to jednak dużo bardziej było czasochłonne i dużo bardziej rozłożone w czasie, a poza tym jest też tak, że no dla Was to chyba bardzo fajne wyzwanie, chociaż jak sięgam pamięcią, to nazwisko Dietersdorfa nie jest nazwiskiem, które po raz pierwszy się pojawia w Waszej karierze.
2: Nie jest. Właśnie od Dietersdorfa troszkę wzięła początek, można powiedzieć, w ogóle nasza fundacja, ponieważ dzieło Dietersdorfa już wykonywaliśmy w ramach Asi Stypendium Twórczego Marszałka Województwa Polskiego. Wtedy zaaranżowała utwór Dietersdorfa na flet traverso i klawesyn i zostanie on teraz też wykonany przy okazji koncertu w Jaworniku. No, nie mogłoby zabraknąć kompozycji Dietersdorfa tam, w tamtym miejscu. Zresztą nasz pomysł w początku zakładał właśnie połączenie tego miejsca, duchu miejsca i kompozytora, jego kompozycji, jego muzyki. Dlatego będzie to głównie, no nie ukrywamy, koncert z muzyką Karla Dietersa von Dietersdorfa, który tam po prostu mieszkał, pracował na dworze biskupim na zamku Janski Wyrch przez 25 lat. Więc gdzie indziej wykonywać jego muzykę, jak nie tam właśnie.
0: A, no to teraz się miałem pytać, właściwie odpowiedziałyście już teraz na moje pytanie, czy miał związek z tym zamkiem, no i teraz, drodzy Państwo, okazuje się, że miał. Wcale mnie nie dziwi w takim razie, że tam właśnie zagracie. No to, że zdobywacie coraz większą popularność i jesteście już taką bardzo rozpoznawaną marką, jeżeli chodzi o Wasze koncerty i fundacje, no ten koncert, myślę, jest tego też dowodem. Tutaj mamy natomiast, i o tym chciałbym wspomnieć, bo wystąpi jeszcze pani Maria misiarz na wiolonczeli barokowej, ale będzie też sopranistka Monika Szwandowa, czyli czeska. Macie taki międzynarodowy projekt w związku z tym.
1: Tak, jest to czeska młoda sopranistka, z którą już miałyśmy okazję współpracować w ramach innego projektu fundacyjnego. Obecnie studentka Akademii Muzycznej w Katowicach.
0: A czy to jest ta sopranistka, która wystąpiła m.in. w Muzeum Diecezjalnym na koncercie?
1: Zgadza się, tak.
0: A, dobrze. No to ten, kto nie był, niech żałuje. Natomiast jestem ciekaw, bo mam nadzieję, że w Muzeum Diecezjalnym ta współpraca też jakoś tam będzie, że może jeszcze zagracie. Czy tak będzie, to o tym za chwileczkę porozmawiamy, bo ten koncert to jest jedna rzecz, ale oczywiście będzie też to drugie wydarzenie stałe już, które Fundacja Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia przygotowuje. Tu jeszcze tylko dodam, bo 22 sierpnia, godzina 19. No, Jawornik i Zamek Jański sobie bez trudu znajdziecie na mapie. Myślę, że nie jest to bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o polszczyznę. Zwłaszcza jeżeli ktoś dysponuje samochodem. No to bardzo miła wycieczka i te moje knedliki wspomniane. Można to wszystko połączyć, można pojechać zwiedzić zamek w ciągu dnia, bo można go zwiedzać, a później wieczorem zostać po prostu na koncert. A jak ktoś chce, to pewnie i bez trudu noclegi jakieś znajdzie. Dobrze, to zostawimy na chwilę tylko Dietersdorfa i Zamek Jański w Jaworniku, ale jeszcze do Was za chwilę wrócimy.

0: Radio Opole.
1: Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

0: ale mi się nie chce.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu są pani Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia. Przypomnę, że rozmawialiśmy i przypomnę o tym, Jański Wrch, tak się nazywa zamek w Jaworniku, tam 22 sierpnia o 19 będzie koncert. I to jest wydarzenie pierwsze. Ja wspominałem też o standardowym festiwalu, tymczasem okazuje się, że fundacja naprawdę nabrała impetu, bo zanim koncert, o nim też opowiemy, ten główny festiwal, to będą jeszcze jakieś warsztaty, zajęcia dla seniorów, tak?
2: Tak, jako taki przedsmak może naszego jesiennego festiwalu 12 września na zamku w Niemodlinie organizujemy warsztaty pod tytułem Sztuka Słuchania, na które zapraszamy przede wszystkim seniorów. I będzie to koncert muzyki tym razem renesansowej i wczesnobarokowej w wykonaniu sopranu oraz lutni i innych instrumentów szarpanych tego czasu, połączony z wykładem, takim wprowadzeniem muzykologicznym, aby lepiej przybliżyć słuchaczom tę muzykę.
1: No to czyli ja też powinienem na coś takiego pójść, bo w tej pierwszej części miałem kłopot, żeby ulokować Dietersdorfa w odpowiedniej epoce, czy to klasycyzm, czy muzyka dawna, więc jak widać, ja oczywiście tak troszeczkę, jeżeli mam dworować, to oczywiście z siebie tylko i wyłącznie, nie z kogoś innego, ale rzeczywiście myślę, że ten aspekt edukacyjny jest nam rzeczywiście nie tyle potrzebny, bo to nie chodzi o to, że ludzie czegoś nie wiedzą, bo jak ktoś bardzo chce, są podręczniki, są książki o historii muzyki, można sobie wiele się dowiedzieć, ale uważam, że opowiadanie o muzyce, o jej historii, różnych stylach, jak to wyglądało, gdzie co grano, o wiele przyjemniejsze jest, kiedy mamy zespół profesjonalny, który wykonuje też tę muzykę. Bo takie, no kto lubi suche wykłady? Tak jak na lekcji, prawda? Jak nie ma slajdów, nie ma muzyki, to nuda i ludzie zaczynają dłubać w telefonach i nie skupiają się. Dla mnie pomysł świetny. Więc jak ty młodsi seniorzy też mogą przyjść jak ja?
3: Tak, nikt tam dowodu osobistego nie będzie sprawdzał, ale skierowane są głównie do seniorów z gminy Niemodlin, ponieważ Niemodlin ma zamek. Zamek jest wspaniałym miejscem do wykonywania muzyki i do spotkań też takich międzypokoleniowych, edukacyjnych, muzycznych, artystycznych. Też opowiemy co nieco o zamku i o muzyce w kontekście właśnie tej architektury zamkowej. Także znów takie połączenie krajoznawczo-artystyczne jakoś tak nam przyświeca w całej naszej tej działalności fundacyjnej.
1: No właśnie, jak teraz powiedziałaś o architekturze, to tak pomyślałem, no bo naturalne jest i wydaje nam się, że jak były te pałace, zamki, że były tam sale. Sale balowe, no bo bale, na każdym filmie są jakieś bale, prawda? Lub sceny, gdzie oto odbywają się koncerty. Ale z drugiej strony jest też tak, że większość sal koncertowych, muzycznych, jeżeli budujemy specjalnie, no to jest tam ogromna dbałość i odpowiedzialność o akustykę. I zastanawiałem się, czy jak powstawały takie sale, takie miejsca, saloniki do tego, żeby słuchać koncertów, czy tam rzeczywiście architekci myśleli o tym, że tam będzie muzyka? Czy to dobrze rzeczywiście brzmi? No, grałyście już w wielu takich salach. Nie ma problemu z akustyką. I ja wiem, że trudno wam będzie odpowiadać za architektów, ale zastanawiam się, na ile one rzeczywiście spełniają taki walor, ten wymóg dobrej sali do grania muzyki, dobrej sali koncertowej.
3: Zazwyczaj jak najbardziej. Zazwyczaj właśnie nawet powiedziałabym, że często, ponieważ często jest to architektura na przykład sakralna, czyli kościoły, gdzie akustyka jest wyśmienita, albo właśnie sale balowe. Z reguły, teraz na przykład będziemy grać w Jaworniku w sali takiej muzycznej, było to tak pomyślane, żeby jak najlepiej dźwięk się rozchodził. Więc z reguły warunki są doskonałe do grania.
1: No tak, rzeczywiście, no kościoły na pewno budowane tak, żeby akustyka była bardzo dobra, żeby było słychać. Kiedyś nie było przecież mikrofonów. Trzeba o tym, to, tak jak człowiek sobie nie zdaje sprawy, prawda, drodzy państwo, że od razu to tak wszędzie głośniki. No nie, no przecież nie było, a trzeba było wszystko dokładnie słyszeć. Rzeczywiście w przypadku tych sal sakralnych bardzo często zamki, no właściwie zawsze, miały też jakieś kaplice, gdzie dany książek czy ktoś tam, no, żeby nie chodzić, mieli swoje po prostu, prawda? I one, byłam niedawno na zamku w Raciborzu i tam też jest bardzo ładna kapliczka. Tam wprawdzie wiele osób na koncert by się nie zmieściło, ale mają też inne sale, w razie czego tak polecam, bo widzę, że zamki polubiłyście. Coś wam te zamki, pałace się bardzo spodobały ostatnio.
3: Bardzo. Zamek to nasza ulubiona rzecz.
1: A jeżeli chodzi o jesienny festiwal, to też jakieś zamki, bo tam prawdopodobnie różne miejsca też będą, prawda?
2: będą różne miejsca, ale tym razem nie zamki. W ramach festiwalu Jesień z muzyką dawną, to już będzie trzecia edycja. Tym razem na trzecią edycję zapraszamy na 3 koncerty. Powracamy do naszych chyba już ulubionych lokalizacji, czyli oczywiście Głogówka i barokowego kościoła świętego Bartłomieja, gdzie faktycznie muzyka barokowa w tym pięknym barokowym wnętrzu zawsze doskonale brzmi i doskonały nastrój wprowadza. Wracamy również do domu artysty w Głuchołazach. I w tym roku na otwarcie festiwalu organizujemy pierwszy koncert w Opolu, stolicy regionu, w Muzeum Diecezjalnym.
1: A, czyli trafiłem, że muzeum jednak tak będzie. No bo rzeczywiście bardzo ładnie. Ja akurat mogę potwierdzić, bo tylko w Głuchołazach na koncercie nie byłem, a i w Głogówku, i w muzeum tak. I naprawdę brzmi to wszystko fantastycznie. I zakładam też, bo wiem już i Państwo też słyszeliście, że z Moniką, przepraszam, Szwandową, sopranistką występujecie. Czy ona też będzie brała udział w tym roku w festiwalu? Właśnie?
3: Nie, akurat w festiwalu nie, ale wystąpią znakomici artyści. Na inauguracji zaprosiliśmy zespół Anna i Krzysztof Filusowiek, którzy zagrają w duecie Viola da Gamba i klawesyn, także jest to już można powiedzieć półka światowa artystów. I właśnie oni wystąpią w Muzeum Diecezjalnym. A ja jeszcze tylko a propos
1: ja
3: zamków i Głogówka, to czekamy na zamek w Głogówku.
1: No tak, bo tam rzeczywiście była wycieczka, tam cały czas rozstrzyga się kwestia dostępności ewentualnego nowego potencjalnego właściciela. No mogłoby tak być, bo to naprawdę szkoda. Byłem na tym dziedzińcu, jeszcze nie można było wtedy do środka wchodzić, no ale to się naprawdę marnuje. Szkoda. Nawet kilka sal, bo wszyscy mamy świadomość, jak ogromne są to koszty, ale uważam, że jak od czegoś już zaczniemy, chociaż jedną część, żeby można tam było robić wystawy, właśnie koncerty, no to też zacznie to na siebie być może chociaż troszeczkę zarabiać, z tym zarabianiem to. Tutaj, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te wydarzenia, możecie sprawdzić na mediach społecznościowych, niektóre będą na pewno biletowane, ale na stronie Fundacji Pasagalia pewnie wszystkie informacje potrzebne są.
3: Jak najbardziej, a wstęp na festiwal, na wszystkie koncerty 3, które wymieniłyśmy, czyli Opole, Głuchołazy, Głogówek, wstęp będzie wolny, bezpłatny. Podobnie jak na 2 wydarzenia towarzyszące, bo tradycyjnie my lubimy jeszcze coś dołożyć, nie tylko do muzyki, ale będzie spacer historyczny po Głuchołazach tym razem oraz będzie wykład w Muzeum Diecezjalnym w Opolu na temat obrazów, które przedstawiają muzykę w sztuce.
1: No nie, no to ja też bardzo, bardzo chcę, bo to jest właśnie tak, że o nie, to teraz nam się otworzył worek. Moglibyśmy prawdopodobnie porozmawiać jeszcze kolejną godzinę, ale tutaj myślę, że zaproszę dyrektora Muzeum Diecezjalnego, bo coś czuję, że to on będzie ten wykład prowadził.
3: Dokładnie. Kto inny.
1: No właśnie, no to już w takim razie was nie będę o to dopytywał. Umówię się z dyrektorem muzeum i wtedy jeszcze przed tym wydarzeniem na pewno się spotkamy, porozmawiamy, więcej wam opowiemy. No a póki co, najbliższy koncert, przypomnę, 22 sierpnia, godzina 19, Zamek Jański, Wyrch w Jaworniku. Tam będziecie mogli moje gościnie usłyszeć, nie tylko, bo jeszcze Monikę Szwandową, sopranistkę i Marię Misiarz na wiolonczeli barokowej. Bardzo wam dziękuję, bardzo się cieszę, że coraz więcej gracie i coraz więcej fundacja robi.
3: Bardzo dziękujemy. My jeszcze tylko dorzucimy, że wszystko to jest możliwe dzięki finansowaniu, bo bez tego nic byśmy nie zrobiły. A finansowanie jest ze środków otrzymanych od samorządu województwa opolskiego.
1: A na plakacie jeszcze widzę Hrado, Zameczka Noc, to jest nazwa wydarzenia, Zamek Jański Wirch i Narodni Pamiątkowy Ustaw. Więc przynajmniej tak honorowo was wspierają. Ładnie to wygląda. No ja akurat bardzo, bardzo lubię Czechy. No zobaczymy, jak będzie z tym połączeniem. Państwo też możecie już sobie zacząć sprawdzać. Bardzo, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję. Na któryś, przynajmniej na części, bo już nie będę obiecywał teraz tak, że na pewno na wszystko mi się uda, ale przynajmniej na część tych koncertów bardzo, bardzo chciałbym być. A z Państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Na FM, w internecie i DAB Plus można nas słuchać. Jest godzina 20. Czas na wiadomości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa o wypadkach na hulajnogach. O tym będzie na początku, a później Trump zapowiada spotkanie z Kim Jong-unem. Będzie też o survivalu dla dzieci w Domaszowicach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. No ale oczywiście zaczynamy od Sidziny. Wciąż zablokowana DK46. Policja wytyczyła objazd przez Giełczyce, Skoroszyce drogą wojewódzką 401. Przypomnijmy, samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny. Doszło do uszkodzenia jego konstrukcji. Droga będzie zablokowana do czasu naprawy przez pogotowie energetyczne. Rosnąca liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych to efekt braku poczucia nieuchronności kary, ocenił ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski. W tym roku w Polsce na hulajnogach zginęło 11 osób, tyle samo co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach.
2: Liczba chętnych do tego, żeby ścigać się hulajnogą, liczba chętnych do tego, żeby nie przestrzegać tych przepisów jest bardzo, bardzo duża. Z czego to wynika? Ja niejednokrotnie też podkreślam, że nie mielibyśmy wielu kroczeń drogowych i takich zachowań na naszych drogach, czy na chodnikach, jak w tej sytuacji, gdybyśmy mieli do czynienia z nieuchronnością kary. A to niestety cały czas mamy olbrzymi problem, bo raczej nie mamy policjantów, którzy będą w tych miejscach, gdzie są jadący hulajnogami.
1: A od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Donald Trump zapowiedział, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem.
3: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco: znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść. Gdybym był prezydentem, to bym na to nie pozwolił, ale on je posiada. Mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora.
1: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Wracamy do regionu. Leśne wyzwania razem i odważnie. To zajęcia, które mają odciągnąć dzieci od monitorów. W Domaszowicach najmłodsi poznawali tajniki survivalu oraz podstawy zachowania w lesie.
4: Natalia Grześkowicz, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Domaszowicach. Nauczą się, jak przetrwać w lesie bez użycia technologii, jak rozpalić ognisko, jak znaleźć materiały na nie.
5: Czyli można powiedzieć takie trochę harcerstwo.
4: Trochę harcerstwo, trochę taki survival.
6: Szymon, kora z brzozy, krzesiwo albo zapalniczka.
5: Co, myślisz, że poradzisz sobie w tym survivalu, w tym przetrwaniu?
6: Tak, łatwe.
7: Joanna Barszcz, jestem też przewodniczącą Rady Gminy Domaszowice. Myślę, że to taka inicjatywa na dzisiejsze czasy bardzo potrzebna, no bo jednak młodzież i dzieci trochę inaczej spędzają czas niż my i dla nich to będzie jakaś pewnie przygoda.
8: Mirosław Gerc, Miros Lasa. Będą musiały rozniecić ogień. Przy okazji dowiedzą się o zasadach Leave No Trace, czyli jak minimalizować skutki naszej obecności bytowania w lesie.
1: A zajęcia zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Domaszowic.
0: To są wiadomości Radio Opole.
1: Najpierw ukradł samochód, potem groził przedmiotem przypominającym nóż. Na końcu 34-latek dokonał rozboju. Do tych zdarzeń doszło w powiecie strzeleckim. Według ustaleń śledczych mężczyzna pojechał skradzionym samochodem do osiedlowego sklepu w sąsiedniej miejscowości, mówi młodszy aspirant Dorota Janać, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
9: To właśnie tam po wejściu do marketu zaczął grozić sprzedawcą przedmiotem przypominającym nóż i straszyć, że go zabije. Agresor próbował dostać się do szuflady w kasie fiskalnej, jednak nie dołał jej otworzyć i zabrać gotówki. Ostatecznie ukradł kilka paczek papierosów, po czym uciekł ze sklepu. A następnie zatrzymał się obok idących trzech młodych pielgrzymów z Czech. Kiedy podeszli do samochodu, mężczyzna wybiegł z auta, trzymając w ręku przedmiot przypominający nóż. Następnie zażądał od nich pieniędzy i telefonu, które po chwili miał już w swoim posiadaniu.
1: Obecnie 34-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany również za podobne przestępstwa.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niecałe 23 stopnie na termometrach, a ciśnienie to 1007 hektopaskali. W regionie pochmurne, ale możliwe też większe przejaśnienia, a także przelotne opady deszczu. W nocy będzie pochmurno, na północy województwa opady deszczu i burze okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na północy województwa do 40 mm, a na pozostałym obszarze do 10. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem i wtedy prognozowana

0: I radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
11: Reklama społeczna.

0: Drodzy Państwo, wysłuchaliście piosenki Uśmiecham się jak klaun. Śpiewała ją Ewa Aksamit. Ewa Aksamit jest też autorką tejże piosenki. Stali słuchacze Radio Opole, a zwłaszcza Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, na pewno utwór kojarzą, bo przez wiele tygodni piosenka była na liście. No i przyznaję, że Ewie Aksamit zacząłem się przyglądać, a właściwie przysłuchiwać, chociaż przyglądać też, bo dziś mamy takie czasy, że większość piosenek to również teledyski. Zachęcam do tego, żeby teledysku posłuchać. Intrygujący, mądry tekst. Bardzo dobry do tego teledysk. Troszeczkę autoironiczny, ale w gruncie rzeczy głęboki. Myślę, że wiele osób mogłoby się identyfikować z tym, o czym Ewa Aksamit śpiewa, ale co ja będę o tym opowiadał, skoro Ewa Aksamit jest ze mną w studiu. Cześć Ewo.
1: Cześć Witku.
0: Bardzo się ucieszyłem, że przyjęłaś zaproszenie do radia, bo bardzo, bardzo mi się marzyło. W międzyczasie ukazała się kolejna piosenka Synestezja. W Synestezji też posłuchamy i znowu fantastyczny utwór. Od razu Państwu też powiem, bo rozmawiałem z moim kolegą redakcyjnym Tomkiem Wojtyłką i mówi, a ja jakieś 7 lat temu zaprosiłem Ewę Aksamit do Radia Opole. No i 7 lat minęło. Ewa już powiedziała, że od czasu debiutanckiej płyty rzeczywiście sporo zmian w Twoim życiu. Także muzycznych. Z jednej strony, powiedziałaś to i możemy to powtórzyć na antenie teraz, bo o tym rozmawialiśmy, zanim włączyłem mikrofony, że jest teraz nieco bardziej przystępnie, ale ja ciągle uważam, że to jest jednak muzyka bardzo undergroundowa, taka, która jest oryginalna, bo te utwory od siebie się różnią. Jak Państwo za chwilę posłuchacie kolejnego, usłyszycie i przekonacie się, co mam na myśli. Uśmiecham się jak klaun i Synestezja muzycznie jednak się różnią, także wokalnie. Ale co do Twoich umiejętności wokalnych, to akurat możemy powiedzieć, jesteś nauczycielką też śpiewu, więc warsztatowo i technicznie staje się to zrozumiałe.
1: Tak,
0: czy przeszkadza?
1: Nie, raczej mi nie przeszkadza. Szczerze, zostałam nauczycielką po to, żeby nauczyć się sama, jak dobrze śpiewać. Bo najlepsze szkolenia dotyczące głosu to są właśnie te dla nauczycieli. No i przy okazji po studiach, po wokalistyce jazzowej właśnie, trzeba było coś robić w dorosłym świecie, zanim rozkręci się ta mityczna kariera muzyczna. I pomyślałam, że uczenie śpiewu to jest taki dobry kierunek, ale pobudki były bardzo egoistyczne, czyli nauczyć samą siebie dobrze śpiewać. I muszę przyznać, że odebrałam nauki od jednych z największych nauczycieli śpiewu na całym świecie, nie będę przesadzać, mówiąc te słowa. Od naukowców, na przykład od nauczyciela, który uczył Stevena Tylera, również uczył mnie kilku lekcji śpiewu, kilka lekcji miałam u niego. Także powiem szczerze, że to był piękny, fantastyczny czas, kiedy właśnie mogłam się kształcić na nauczyciela, a tak naprawdę dokładałam tego pieca dla artystki w sobie.
0: A czyli te, obalamy też to przekonanie i ten schemat taki często powtarzany, że takimi krytykami albo dziennikarzami zostają ci, którzy sami talentu specjalnie nie mają, wielkiej kariery nie odnieśli, no to oni będą pouczać teraz i mówić i oceniać, co jest dobre, co niedobre. Ja oczywiście tutaj też w takiej troszeczkę roli chcąc, nie chcąc, przy czym od razu zaznaczam roli słuchacza. Absolutnie nie roszczę sobie żadnych pretensji do tego, żeby być wielkim znawcą, zwłaszcza od tej strony technicznej, akademickiej muzyki. Dla mnie no, muzyka najpierw musi trafić mi do serca, do głowy, a później mogę ją rozbierać na czynniki pierwsze. Natomiast tutaj, no, w Twoim przypadku, tych nowych kompozycji jestem pod wielkim wrażeniem. Ten jazz tam oczywiście słychać, zwłaszcza w tym...
1: Szczególnie drugim, w Synestezji.
0: Tak, jest przepięknie, plany gitary są, przeplatają się, to wszystko ładnie płynie. Jak byłem ostatnio nad morzem, to czuję się jak na takiej fali, jakbym był na łódce, tak lekko kołysany, pięknie się tam gitara uzupełnia z Twoim głosem. Klaun, jak mówiliśmy, już troszeczkę inny. Wspomniałaś też o Tylerze. Ja myślę, że u Ciebie w ogóle jest tak, że Twój repertuar jest i ciekawy dla kogoś, kto szuka po prostu muzyki rozrywkowej, mówiąc o tym takim uładzeniu. Jeżeli ktoś szuka po prostu piosenki, no to na pewno tak. Piosenki pop, tak, bo to są piosenki, które nie będą go drażniły, one nie są nadmiernie awangardowe, jeżeli chodzi o dźwięki, nie ma tutaj zgrzytów, pisków, noise'u, jakiejś elektroniki, przetworzeń, czyli tego takiego kombinowania czasami nadmiernego, że chcemy być bardzo, bardzo oryginalni, albo buntujemy się, więc specjalnie podkręcimy wszystko na full, żeby trzeszczało i zgrzytało. To nie jest dobra droga na dłuższą metę, ale też nie jest to pójście na tak zwaną komercję na siłę, czyli że aha, no żeby się sprzedać, najlepiej sprzedają się piosenki bardzo, bardzo proste, no to też takie będę grać. Nie, no chyba myślę, że na twoim etapie, na twoim poziomie chyba jednak zwykła godność też, takie poczucie jakiejś tożsamości artystycznej.
1: No,
0: właśnie.
1: Wiesz co, ja tej oryginalności szukam gdzieś indziej. Nie szukam jej w udziwnianiu, bo ja sama sobie wydaje się już być wystarczająco dziwna. Zawsze się czułam dziwna, zawsze czułam się jak alien, że tak powiem, chociaż to nie jest tak, że jestem samotnikiem i nie mam ludzi dookoła siebie, wręcz przeciwnie, mam bardzo dużo ludzi, jestem ekstrawertyczna, ale zawsze mi się wydawało, że ja jestem po prostu jakaś dziwna, więc ja nie czuję potrzeby jeszcze bardziej tego udziwniać, bo dla mnie to już jest trochę dziwne. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja szukam niezwykłości w tym, co jest zwykłe. Dlatego na przykład pierwsza piosenka, Już za 16 dni wiosna, opowiada o zwykłym, normalnym oczekiwaniu na to, kiedy przyjdzie wiosna i znowu będzie dobrze. Taka prosta rzecz, ale jednocześnie uosobiłam, spersonifikowałam wiosnę, że to jest dziewczyna, z którą ja chcę napić się kawy, a nie pora roku tak naprawdę, więc nie jest to piosenka tylko o tym, że o fajnie, za 16 dni będzie wiosna, tylko piosenka o tym, że może ja czekam na tego kogoś, kto przyjdzie i ze mną normalnie usiądzie, pogada, że połączymy się ze sobą jak ludzie, a nie tylko gdzieś tam w telefonie. Wiesz, o co mi chodzi,
0: tak,
1: nie?
0: Że to jest piękna metafora w gruncie rzeczy, bo dla mnie, nawet sobie przypomnijmy jedną z najsłynniejszych piosenek, Wiosna, ach to ty, to ona tam też teoretycznie jest kobietą. Czekamy na coś konkretnego i zazwyczaj, tak, kiedy na coś czekamy, to na jakąś zmianę i że ta zmiana będzie lepsza. I w gruncie rzeczy te twoje teksty, jak się zaczyna je ich słuchać i o nich myśleć, to one właśnie takie są. Troszeczkę o nadziei, o różnych takich pozornie prostych sprawach, ale my, tak jak większość psychologów dziś też twierdzi, właśnie o tych najprostszych swoich potrzebach nie potrafimy mówić, a w związku z tym nie potrafimy sobie o nie zadbać, ani ich też dostarczyć.
1: Tak.
0: Siedzimy i w gruncie rzeczy cały czas czujemy niedosyt, brak, jakąś pustkę, jakieś nieszczęście. Czy tak będzie z bohaterką piosenki Synestezja, bo jej za chwilę posłuchamy? Przekonacie się. Ewa Aksamit, tu gościnnie jeszcze Tomek Grabowski, później wyjaśnimy, co Tomek Grabowski w tej piosence gościnnie robi.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Ewa Aksamit, autorka piosenek, których słuchaliśmy. Przed chwilą była Synestezja. Gościnnie Tomek Grabowski. Powiedzmy, kim jest Tomek Grabowski.
1: Tomek Grabowski to jest chłopak, który kiedyś, tak kilka dobrych lat wstecz, przyszedł do mnie na lekcję śpiewu i mówi: Pani Ewo, ja bym chciał kiedyś zdawać na studia na gitarę jazzową, ale potrzebowałbym się trochę nauczyć śpiewać, czy mogłaby mnie pani nauczyć śpiewać? No i Tomek chodził do mnie na lekcję śpiewu. Nie szło mu to zbyt dobrze.
0: W przeciwieństwie do gitary, jak się okazuje.
1: W przeciwieństwie do gitary, dokładnie. I jakoś była w Gliwicach Art Noc i ja dostałam propozycję, żeby zagrać koncert. I mówię do Tomka: hej, chcesz ze mną zagrać na tej art nocy? Tomek: jasne, jestem młody, chcę się uczyć, chcę grać. No i zagraliśmy ten koncert. Okazało się, że było super, że jakaś była między nami nić porozumienia. Tomek słuchał mnie, ja jego. No i teraz jest parę lat później, Tomek już jest na piątym roku na piątym roku gitary jazzowej w Krakowie i no, jest przekoksem gitarowym, jak żeście drodzy Państwo słyszeli przed chwilą. I to jest niesamowite, że my się tak dobrze dogadujemy, bo mamy totalnie dwa różne charaktery. Ja jestem eksplozywna, dużo gadam, a on jest bardzo spokojny, przy sobie. No i może dlatego ta muzyka między nami tak płynie.
0: No jest to bardzo prawdopodobne, podobno takie przeciwieństwa, różne charaktery dobrze robią, ale ja też celowo o to zapytałem, ponieważ komponujesz, piszesz, jesteś klasycznie pojmowaną songwriterką, czyli robisz wszystko, jak się to mówi, sama, chociaż tu zakładam, że jego wkład jednak jakiś był, prawda? Bo to nie jest tak i nie sądzę, żeby było tak, że on przychodzi z gitarą, a ty mu kładziesz nuty przed nos i mówisz, grasz dokładnie to, co ci tu napisałam.
1: Czasami tylko... tak jest, ale w przypadku synestezji nie. Bo ja chciałam, żeby on mi dał coś od siebie, prawda?
0: No właśnie. No i tu moje oczywiście kolejne pytanie, bo wiesz, jeżeli chodzi o takie nagrania studyjne, to przy dużej dozie umiejętności, a przy niektórych instrumentach niekoniecznie musi to być bardzo duża umiejętność, można sobie studyjnie w domu wszystko dopieścić samemu i można zagrać na wszystkim. Natomiast później przychodzą koncerty, no i wtedy jest tak, albo stawiam na żywych muzyków, ale wtedy trzeba ich mieć. Wiem, jak to jest u ciebie, no to zakładam, że ta współpraca z Tomkiem może się rozwinąć, może będziecie po prostu grali. No i tak się właśnie zastanawiałem, jak to będzie wyglądało koncertowo. Specjalnie mówię o koncertach, bo na koncerty Was też zaprosimy.
1: Tak. Koncertowo wygląda to tak, że moim ulubionym sposobem koncertowania jest ten wokal i gitara, czyli ja i Tomek. No bo to jest fajne, wsiadamy sobie we dwójkę do samochodu i jedziemy gdzie trzeba, wyciągamy się, nawet czasami jest tylko wzmacniacz, do którego nawet we dwójkę się wepniemy i możemy wszędzie zagrać. A że my robimy fajny show po prostu, to wystarczy. Ale w związku z tym, że w tym roku zostałam zaproszona na Great September i każdy mówi: Ewa, to jest wielka szansa, przyjdą ludzie z branży, także weź tam, roznieś tą scenę. Ja powiedziałam: dobra, roznosimy scenę, także poszerzam swój zespół. I wyobraź sobie, Witku, że we wtorek mieliśmy pierwszą próbę z nowym perkusistą, z Bartkiem Chlubkiem, który się okazało, że słucha, jest wrażliwy na to, co się dzieje, ma wyobraźnię, robi przejścia, ja mu mówię: zrób kapopy, typpp, a on robi dokładnie to, co powiedziałam, tylko na perkusji, nie? I to jest spełnienie marzeń każdej wokalistki, bo wokalistki nie umieją się, mimo moich studiów jazzowych, to nie umiem się posługiwać tak precyzyjnie językiem perkusji, więc robię to dźwięko naśladowniczo. I gościu wszystko skumał, z wyczuciem zagrał. Co prawda nie było basisty Daniela Niewińskiego, bo Daniel gdzieś daleko sobie pojechał w góry i...
0: No wakacje są przecież.
1: No wyjechał niestety za miłością swoją, bo ona tam dostała pracę i on razem z nią pojechał. Więc teraz jest nam troszeczkę trudniej się umówić na próby, bo Daniel grał ze mną w poprzednim składzie właśnie, czyli w zespole Velvetev, i się przyjaźnimy, jesteśmy najlepszymi kumplami. Także to było dla mnie oczywiste, że ten skład z Danielem będzie na basie, z Tomkiem na gitarze i właśnie z moim nowym nabytkiem, czyli Bartkiem.
0: Czyli też taki bardzo klasyczny. Ja zastanawiałem się, tak mówimy o tym też jazzie, i chociaż w tych piosenkach absolutnie nie odczułem takiej potrzeby, żeby tak miało być. Dosyć popularny i ostatnio wraca też bardzo często do zespołów także popowych, poprockowych czy rockowych. Saksofon, trąbka, tego typu instrumenty. Masz jakieś takie zakusy, żeby jeszcze coś pokombinować, czy stawiasz na taką bardzo estetyczną jednak muzykę? Bo tak czuję, że w tobie jest taka potrzeba na podstawie tych nowych utworów, żeby jednak wplatać sobie i szukać bardzo nowych, ciekawych, nowych rozwiązań, nie?
1: Tak, ja bardzo lubię nowe i ciekawe rozwiązania, dlatego ja gram na wszystkich instrumentach, jakie mi dasz. Bo jestem multiinstrumentalistką i mnie się osobiście marzy granie na którymś instrumencie dętym, na trąbce, właśnie na saksofonie, a dostałam ze 2 czy 3 lata temu od mojego męża na gwiazdkę flażolet, ale ten tenorowy, czyli długi, i nagrałam kilka piosenek na nim, ale niestety wyobraź sobie, że chyba z rok temu go gdzieś zostawiłam i zgubiłam. Także miałam chwilową właśnie uniesienie związane z instrumentem dętym, no i już mi się zgubił, ale tak, bardzo chętnie bym wzięła jeszcze jakichś ludzi do składu, tylko na razie chciałabym sobie ustabilizować pozycję.
0: Ja nie umiem na niczym grać, więc znaczy na trójkącie mógłbym, więc jeżeli taki instrument, to gościnnie mógłbym wystąpić, bo to też jest akurat coś takiego, że można odpowiednio aranżować sobie te utwory, mówmy się, że można sięgać w trakcie po różne instrumenty i sobie
1: oczywiście
0: na nich grać. Są
1: tak,
0: też, można sobie samplować różne rzeczy, no tak, są przecież, czasami występują ludzie solo, dziś mają teoretycznie 2-3 instrumenty, wgrywają jakieś poszczególne partie, zapętlają i na tej podstawie później grają, jeszcze śpiewają. Wszystko da się dzisiaj zrobić. Tak. Jest pod tym względem akurat dużo, dużo łatwiej. Ale drodzy Państwo, bo ja mówiłem o synestezji, okazało się, że tymczasem ukazała się nowa piosenka, kolejna, nowy singiel.
1: Tak jest.
0: Aha, to zagramy nowy singiel, możesz zapowiedzieć nawet.
1: Zagrajmy. Serdecznie, drogich Państwa, zapraszam do wysłuchania piosenki Nie mam planów na lato. Mimo to, czy macie plany, czy nie, to i tak zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Aha, a że plany to często fikcja, nie zawsze wychodzą, to może rzeczywiście lepiej nadmiernie nie planować. Wrócimy jeszcze do Was oczywiście później po piosence.

0: Już jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, Ewa Aksamit i Witold Sułek, czyli ja. Zostaną nam koncerty do opowiedzenia, bo myślę, że dla państwa będzie bardzo czymś przyjemnym móc też pojechać i posłuchać Ewy na żywo. A że Ewa jest z Gliwic, ta nazwa Gliwice pojawiła się już raz, ale podkreślę to. I Gliwice są bliziutko.
1: Tak, godzinę samochodem.
0: A nawet pociągiem też godzina z jakimiś...
1: Tak, 50 minut bezpośrednio nawet, jest tak. Do Gliwic.
0: No więc jest tych pociągów dużo, bowiem, jak państwo pamiętacie, w wielu programach też czasami opowiadałem o festiwalach, bo są też ciekawe festiwale jazzowe, skoro już ten jazz się pojawiał. Mamy i Palm Jazz, mamy i True Tone Festival.
1: Jazz w ruinach także.
0: Jazz w ruinach, tak jest. Więc jest tego naprawdę sporo, ale będą też koncerty Ewy. Jeden, już o nim troszeczkę powiedziałaś, bo jego nazwa padła, a wcześniej będzie też występ na Dniach Gliwic.
1: Tak. I to jest takie małe spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że dla każdego młodego artysty, czyli zagrać na dniach swojego miasta. A że Gliwice to nie jest aż takie małe miasto i Dni Gliwic to jest całkiem duża impreza, mimo że dopiero co świeżo wystartowała, bo chyba kiedyś były, a później zarzucili i teraz znowu są. Także jest to dla mnie ogromne docenienie ze strony włodarzy naszego miasta, że wybrali mnie, żebym zagrała na dużej scenie, obok Beaty Kozidrak.
0: No proszę.
1: Ewa Aksamit, a później Beata Kozidrak na tej samej scenie. Także ja ogromnie się cieszę i jestem mega wdzięczna za takie docenienie.
0: Ja uważam, że taka przy okazji będziesz przed tym dużym koncertem miała takie przetarcie też.
1: Tak, żeby przetestowanie.
0: Sobie przetestowanie, chociaż ja jestem akurat o to bardzo, bardzo spokojny, wiesz, bo nie sądzę, żeby, ja też nigdy tego nie robię, no musi naprawdę artyście coś nie wyjść, nie wiem, przestanie nagle nagłośnienie działać, ale to jest najczęściej wina techniczna i tak dalej, no wtedy słychać, ojej, coś się posypało, natomiast nie jestem taki, myślę, że większość ludzi też tak ma, że nie będzie nutka w nutkę śledziło, czy się ktoś tam zagrał, czy nie zagrał, albo czy zaśpiewał tak, czy nie inaczej.
1: Po co sobie to robić, nie?
0: Aha, ważniejsza jest dla mnie energia. Ty już, i zresztą państwo słyszycie, jak Ewa opowiada, że to jest naprawdę wulkan energii. I to myślę, że wielu artystów to zresztą też w wywiadach podkreśla. Najlepsza jest ta więź z publicznością, żeby zarazić ich energią,
1: tak,
0: żeby im się spodobała piosenka i wtedy naprawdę już tam jakieś potknięcie w solówce, czy nie ma większego absolutnie znaczenia.
1: Jesteśmy ludźmi przecież, a nie maszynami. Mhm. Jak chcesz idealnej muzyki, no to zrób sobie piosenkę w Suno AI i będzie idealna, nie?
0: No właśnie.
1: Ale nie będzie miała wtedy tego elementu ludzkiego. Aha. A co ciekawe, po jednym z moich koncertów usłyszałam od słuchaczki takie zdanie, że w momentach, kiedy ty byłaś sobą, w sensie ja, kiedy ty byłaś sobą, to ja czułam, że ja też mogę być sobą. I to było dla mnie takie, jakbym normalnie dostała kapciem, ale takim złotym kapciem, świętym kapciem. Pomyślałam, Matko Boska, jakie to było miłe, że jeżeli ja pozwalam sobie na bycie sobą, to ta druga osoba, która jest na moim koncercie, czuje, że też może gdzieś tam połączyć się sama ze sobą i być tym, kim jest, a nie udawać, że tam właśnie uśmiecham się jak klaun, to jest też piosenka, jakby protest przeciwko udawaniu tak naprawdę, że... No, że nie musisz udawać, że możesz, jeżeli ci się podoba muzyka, to możesz wstać i nagle, nie wiem, zrobić fikołka. A ja ci zacznę bić brawo, bo to jest super. Wolę to, niż jak będziesz siedzieć albo gapić się w telefon, albo silently tak mnie oceniać, a ona śpiewa coś tam, nie? Lepiej popłynąć na tym flow, na tej energii, którą wszyscy razem ze sobą tworzymy na danym koncercie, niż tam udawać, że mnie to nie rusza, albo ludzie pomyślą, że jestem na przykład dziwny.
0: A poza tym ludzie, ja myślę też, jak już mówimy o tych tekstach, to myślę, że ludzie dziś, kiedyś pewnie też, ale nie wiem, czy aż w takim stopniu, mam wrażenie, że od długiego czasu oczekują głównie autentyczności tekstów, znowu, z którymi będą mogli się identyfikować. Był długi, długi czas, kiedy z rozrzewnieniem wspominano wielkich, wybitnych tekściarzy, że teraz już takich nie ma. Bo myślę, że było w tym sporo też kalkulowania. Te piosenki starały się być takie neutralne. Jak były niby zbuntowane, to też takie, no, troszeczkę...
1: 70%, nie?
0: No, takie niewiarygodne i śmieszne, bo trudno mówić o buncie i takich rzeczach, kiedy wiemy, że ktoś podjeżdża na koncert limuzyną i ma duży dom, prawda, z basenem i prywatny samolot i jest gwiazdą. No to taki bunt zaczyna być po prostu niepoważny i śmieszny. Więc myślę, że szukamy autentyczności, tekstów, z którymi możemy się identyfikować, powiedzieć, tak, to jest też o mnie. I takich artystów zaczynamy cenić. A twoje teksty takie są. Znaczy, są to bardzo poetyckie też teksty. przede wszystkim. Tak
1: to jestem zaskoczona, że to mówisz.
0: No to, wiesz, mówię też jako autor audycji literackich, a akurat no, tutaj no, powiedzmy, że roszczę sobie delikatne pretensje do tego, że jakieś jednak pojęcie o literaturze mam i o poezji i uważam, że to są po prostu bardzo dobre teksty. Ja wiem, że ty na pewno jako wokalistka wiesz też, jakich zgłosek i czego unikać i jakiego, jakie słowa będą lepsze do zaśpiewania pewnych partii. Czasami się pisze też z myślą o tym, no nie no, to byłoby może i dobre, ale nie wyciągnę tego, to zupełnie co zaszeleści, wszystko zapisuję, spróbujmy inaczej. Czasami tak, ale jednak myślę, że to, o czym śpiewasz, jest dla ciebie bardzo równie ważne jak muzyka i technika wokalna.
1: Tak. No. Szczególnie dlatego to powiedziałam, bo przez wiele lat miałam kompleks na punkcie pisania tekstów. Prawie nigdy nie miałam kompleksu na temat śpiewania, bo ja od 4 roku życia wiedziałam, że będę wokalistką i że będę śpiewać na scenie i wszystkie moje kroki życiowe pod to były, czyli szkoła muzyczna, później wokalistyka jazzowa i tak dalej. Ale w tych tekstach ja się nigdy nie uczyłam. To nie było tak, że ja gdzieś pojechałam na jakieś warsztaty. Tylko sama wszystko próbowałam te teksty z siebie wykrzesać i uważałam do pewnego momentu, że moje teksty są po prostu słabe. Ale gdzieś w międzyczasie miałam współpracę ze znaną panią ze świata muzyki, którą serdecznie pozdrawiam. I niewiele mnie nauczyła o pisaniu tekstów, ale nauczyła mnie: Ewa, mów to, co myślisz. Także zaczęłam pisać to, co myślę i cieszę się, że inni ludzie też tak myślą.
0: A wbrew pozorom czasami powiedzieć sprawy i rzeczy najprostszymi słowami jest bardzo, bardzo trudno.
1: Tak.
0: Bo to nie chodzi o jakąś taką wymyślne teraz takie szukanie, nie wiadomo jakich związków, metafor, kombinowanie. Chodzi o to, żeby mówić też dosyć prostym, zrozumiałym językiem, ale mówić wprost i szczerze. Dobrze, to ja proponuję w takim razie, bo skoro wspomniałeś już o piosence Za 16 dni wiosna, bądźmy przekorni, wprawdzie niedługo będzie jesień, a nie wiosna, ale co nam szkodzi?
1: Ale rzeczywiście.
0: Prawda? Wiosna będzie też całkiem niedługo, tuż po zimie, która przyjdzie najpierw jeszcze po jesieni. Ewo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wiem, że pewnie będzie też płyta. Płyta, mówiłaś, jesienią, więc jeszcze o szczegóły nie dopytuję, ale...
1: Jesienią zacznę pracę.
0: Więc może się ukazać nawet na początku przyszłego roku, bo nie czujesz takiej presji, że musi być już.
1: Nie, rozumiem. Nie czuję presji, szczególnie, że jeszcze przed moim występem 12 września na Great September pojawi się jeszcze jeden singiel. Mhm. Który oczywiście ci wyślę. Ten występ na Great September jest dla mnie ważny, więc po tym czasie, jak troszkę ochłonę, to wchodzę do studia i swój safe z piosenkami otwieram i będę je analizować pod kątem tego, które trafią na płytę. No i na zimie, która jest z kolei bardzo introwertycznym czasem dla mnie, skupię się na tym, żeby wyprodukować dla ciebie, dla was, słuchaczy, dla wszystkich te piosenki.
0: Aha, a ja myślę, że wtedy też na pewno pojawi się coś na antenie. Ewo, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zostawiam was z piosenką Ewy Aksamit Już za 16 dni wiosna. Dobrej nocy.

0: Słuchają Państwo Radio Opole. Jest godzina 21 i już za kilka sekund rozpoczniemy kolejne wiadomości. Zapraszam. Przedłużony termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego Prudnika. W wiadomościach także wiceszef MSZ o doniesieniach w sprawie rosyjskich baz dronowych na zachodnich granicach. Będzie także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Od kilku godzin zablokowana DK46 po wypadku w Sidzinie. Policja wytyczyła objazd przez Giełczyce Skoroszyce drogą wojewódzką 401. Przypomnijmy, samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny i doszło do uszkodzenia jego konstrukcji. Droga będzie zablokowana do czasu naprawy przez pogotowie energetyczne. O 2 tygodnie władze Prudnika wydłużyły termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Na ich realizację gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. Do budżetu obywatelskiego złożono 17 wniosków, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
2: Te wnioski dotyczyły przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, jak zakup defibrylatorów czy monitoring. A my, wychodząc naprzeciw tym mieszkańcom Prudnika i sołectw, którzy do tej pory nie złożyli swoich propozycji, przedłużyliśmy termin składania wniosków do 31 sierpnia, bo chcemy, żeby każdy z mieszkańców miał możliwość zadbania o najbliższą okolicę.
0: Wszystkie propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przejdą weryfikację formalno-prawną, a pod koniec października w okręgach miejskich i wiejskich przeprowadzone zostanie głosowanie, a zrealizowane będą wnioski, które otrzymają największe poparcie.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, komentując doniesienia o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Bosacki podkreślał w TVP Info, że zarówno NATO, jak i polskie służby wiedzą, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
3: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu. Robimy bardzo, powiedziałbym nawet agresywnie, nie tylko dynamicznie, ale agresywnie, bo musimy być zdolni do przeciwdziałania sile, która w tej chwili jest zajęta wojną z Ukrainą, ale nie wiadomo, co sobie niestety wymyśli.
0: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Powstają one zarówno na terenach wojskowych i lotniskach cywilnych, jak i na obszarach wiejskich.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Roboty humanoidalne i roboty psy. Pytanie nie brzmi czy, ale kiedy znajdą się na wyposażeniu służb ratunkowych. Wczoraj i dziś w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego firma z Bydgoszczy prezentowała właśnie takie urządzenia. Robert Czochara, koordynator medyczny OCRM, mówi, że według specjalistów ich asysta w placówkach medycznych to perspektywa 3-4 lat. Moim zdaniem to nastąpi szybciej, chodzi o olbrzymie wsparcie, zaznacza.
4: Nie zawsze ten ratownik może być 24 godziny na dobę z pacjentem, a ten robot może go wspierać. Może go wspierać mentalnie, może go pilnować, może monitorować funkcje życiowe, a jeżeli mówimy o ratownictwie, to od takich prostych czynności fizycznych, czyli pomóc we wniesieniu sprzętu na górę do pacjenta, pomóc w zniesieniu tego pacjenta na dół.
0: Przedstawiciel firmy przekonuje ogromny zastosowaniu robotów w sektorze medycznym.
5: Robot może dawać leki, ale może bardzo pomagać w wsparciu mentalnym. Mamy szeroką gamę robotów humanoidalnych, które mogą pełnić rolę towarzysza, przyjaciela, mentora. Roboty mogą również grać, bawić się, wymyślać gierki, rysować z pacjentami. Również mogą spędzać bardzo aktywnie czas z seniorami.
0: Dodajmy, że na razie nie chodziło o zatrudnienie robotów, a celem było pokazanie ich bardzo szerokiego zastosowania.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Polka pokonała Francuzkę Diane Paris 6-3, 6-3. Mecz trwał godzinę i 28 minut. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider lub reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska odpadły z rywalizacji w Deblu podczas badmintonowych Mistrzostw Świata w Delhi. W spotkaniu drugiej rundy Marczak i Cybulska przegrały z Chinkami Yi Yang Chiu Min Luo 0-2 w setach. Poznańskie Jezioro Malta będzie wkrótce miejscem rywalizacji najlepszych zawodniczek i zawodników specjalizujących się w kajakowym sprincie. Od 26 do 30 sierpnia odbędą się tam Mistrzostwa Świata. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz informuje, że przygotowania idą pełną parą.
7: Praca zawsze jest do samego końca. No, tutaj idziemy wszystko zgodnie z planem, dopinamy tematy do końca. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, bo to znaczy, mogą być jakieś nieprzewidziane sytuacje, ale na dzień dzisiejszy wszystko idzie zgodnie z planem, także tutaj no, nie przewidujemy żadnych trudności. Zresztą Poznań i ludzie, którzy pracują, komitet organizacyjny i wszyscy ludzie, którzy pracują tam przy tych mistrzostwach świata, już wielokrotnie dowodzili, że robią zawody na najwyższym poziomie światowym.
6: Przed rokiem z imprezy tej rangi Polacy przywieźli z Mediolanu 3 medale. W meczu czwartej kolejki rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej MKS Kluczbork przegrał przed własną publicznością z drugim zespołem Zagłębia Lubin 1-3. W derbach regionu Polonia Nysa rywalizuje ze Stalą Brzeg. Meksykanin Isaac Del Toro wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Deutschland Tour w jeździe indywidualnej na czas. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Magnet, a trzeci był Belg Lawrence Rex. Isaac Del Toro objął prowadzenie w generalnej klasyfikacji, a wyścig potrwa do niedzieli.

0: 29 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
6: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
5: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dziś będziemy rozmawiać o cyrku, ale w zasadzie o jego potencjale, nie tylko artystycznym, ale także i terapeutycznym, jako takiej formie egalitarnej, dostępnej dla wszystkich, o tym, w jaki sposób się zmienia, no bo kojarzy nam się przede wszystkim ze spektaklem, pokazem niezwykłych umiejętności, widowiskową rozrywką. Czasami mamy też zakorzenione takie stereotypy dotyczące zwierząt. Dzisiaj już tak absolutnie cyrk nie wygląda. Mówi się tak, że to dzisiaj o cyrku jako o przestrzeni budowania relacji, wzmacniania kompetencji społecznych i też przełamywania barier i wspierania rozwoju osobistego. I o tym będziemy dzisiaj dyskutować. Nowoczesne działania cyrkowe znajdują zastosowanie w edukacji i pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem czy osobami z niepełnosprawnościami. O tym, jaką rolę dzisiaj może pełnić cyrk i dlaczego, jakie są badania, jak to wygląda w i badaniach teatralnych, ale także i społecznych, zakrojonych na bardzo szeroką skalę, porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Kondrasiukiem.
1: Dobry wieczór.
0: Krytykiem teatralnym, artystą, teatrologiem i propagatorem sztuki cyrkowej. Czy coś jeszcze powinnam dodać?
1: Kuratorem Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.
0: A także wykładowcą uniwersyteckim, bo także prowadzisz zajęcia cały czas ze studentami i współpracujesz z Instytutem Teatralnym w Warszawie.
1: Wszystko to strasznie poważnie zabrzmiało. Jeszcze lista potężna tematów. Nie wiem, czy nam się uda sprostać. Zwłaszcza, że temat jest taki kojarzony totalnie z czymś niepoważnym.
0: Tak, ale myślę, że warto widzieć nowe trendy.
1: Upoważnić ten
0: cyrk. Upoważnić cyrk, ale też widzieć nowe trendy teatralne i nowe trendy, które idą w szeroko rozumianej edukacji artystycznej i społecznej, bo dzisiaj te granice się też bardzo mocno zacierają.
1: To na pewno, tylko tak jak powiedziałaś, pozwoli, że na ty będziemy do siebie mówić.
0: Oczywiście.
1: Owszem, dobra. Więc tak jak powiedziałaś, czasami ten cyrk się kojarzy z czymś takim właśnie jak jakiś taki żenujący numer, jeszcze do tego ze zwierzętami, z czymś takim już najniżej się nie da, tak, jeśli chodzi o to poczucie, czy że kontaktu z jakimś dziełem sztuki, czy z jakimś widowiskiem, które cokolwiek znaczy. No i właśnie to nie jest tak, że czasami, ale właściwie zawsze to się tak ten cyrk kojarzy. Ja jako naukowiec to badam i też od tego zaczynałem, że właściwie zdawało mi się, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, że to jest coś, co mija się wzrokiem, tak? Że to jest po prostu natężenie tej żenady, że tak powiem, i jakiegoś takiego po prostu właśnie tego negatywnego stereotypu jest tak duże, że właściwie trzeba pójść dalej, a zwłaszcza jeśli pracuje się na uczelni, gdzie ta cała otoczka prestiżu i badania poważnych zjawisk. Ale ponieważ mam taką naturę przekorną, to się zatrzymałem w tym miejscu. I się okazało, że no, jest to pole ciekawe, bardzo badawcze i właściwie w każdej z tych wymienionej przez ciebie dziedzin są tam głębokie pokłady w sensu. Więc nie wiem, od czego by tu zacząć. To można by powiedzieć w ten sposób, że z wakacji na rynkach tych małych miasteczek i w dużych miastach będą się odbywały różne takie pokazy. Też często stają sobie cyrkowcy, czy tacy kuglarze, jak to się mówi, na ulicy i coś pokazują. Są te festyny też różnego typu miejskie. No więc mamy z tym kontakt. No i zazwyczaj to też tak jest, że są to takie rzeczy mniej poważne, mniej takie bardziej takie rozrywkowe. Tak? To w ogóle jest coś, co wchodzi w ten cyrk, to jest rozpoznawany jako część rozrywki. No ale się okazuje, że czasami te spektakle, nawet w takim jakimś, takie krótkie etiudy cyrkowe, czy korzystające z technik cyrkowych, gdzieś tam docierają głębiej. Że właściwie tak jak z piosenką. Piosenka jest czymś takim trzyminutowym, właściwie no, coś z kultury popularnej. Ale weźmy sobie piosenkę Osieckiej, czy Jeremiego Przybory. Tam pod spodem, po prostu pod bardzo prostymi słowami są głębokie sensy, że w 3 minuty można o ludzkim życiu powiedzieć coś więcej niż jakiś traktat filozoficzny, czy cała książka. I też tak jest z numerem cyrkowym, też tak może być. Więc ja przyjeżdżając tutaj do Państwa ze stolicy cyrku, właściwie tego współczesnego, artystycznego, czyli z Lublina, no tak się zaczynałem się przekonywać do tego, uczestnicząc w festiwalach cyrkowych. No i za tym poszło takie rozpoznanie, najpierw jako krytyk teatralny, potem jako badacz. Wchodziliśmy coraz głębiej i głębiej.
0: Tak mi się wydaje, jak tak patrzę na to, co robią szkoły, co robią różne instytucje, wakacje bardzo często budują arenę cyrkową i zapraszają do różnych działań nie tylko młodzież, ale też seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ cyrk jest taką formą, która daje przestrzeń kontaktu i spotkania. To jest forma okrągła i to jest po pierwsze bardzo ważny element. Po drugie są różne sztuczki kuglarskie. Ten efekt nie jest aż taki, to znaczy ten proces nie jest aż taki długi, żeby coś osiągnąć, żeby się spotkać, czy żeby coś dotknąć albo czegoś spróbować. Cyrk staje się takim narzędziem świadomej edukacji.
1: Tak, to się coś takiego zadziało. Coś dziwnego w trakcie XX wieku się zadziało, bo wcześniej to ten tak zwany cyrk tradycyjny jednak polegał na zachowywaniu pewnej tajemnicy, tworzeniu jakiejś otoczki niezwykłości, więc te triki były zakryte. Chodziło o to, żeby właśnie olśnić. No i w trakcie, i myślę, że to jest jednak z Europy Zachodniej przede wszystkim ten nurt przyszedł do nas, tego tak zwanego nowego cyrku. To był taki nurt, który z kontrkulturą był związany. W Polsce to trochę później zaczęło się dziać, bo lata 90., lata 2000. No po prostu przyszła fala takiej trochę w kulturze, taki trend kulturowy, który jest zupełnie na czymś innym polega, czyli właśnie na otwartości. Czyli, że nie tworzymy wokół tego wszystkiego jakiejś atmosfery tajemnicy, tylko właśnie opowiadamy, wyjaśniamy, pokazujemy, tak? Cyrk się taki, stał się tak, jak to się mówi teraz, taki właśnie inkluzywny, czyli taki wkluczający po prostu wszystkich, którzy do niego przychodzą, więc jako narzędzie edukacyjne, jako narzędzie takiego przełamywania właśnie samego siebie, jakichś takich trudności, niepokojów, bardzo po prostu się nadaje do pracy z dziećmi cyrk. Okazuje się też, że dzisiaj tematem jest ta neuroróżnorodność, bardzo mocnym takim tematem właściwie. Nagle to zauważyliśmy wszyscy, tak? Stał się widoczny ten temat, że mamy mnóstwo wokół siebie tych neuroróżnorodnych po prostu postaci z różnymi deficytami, ale te deficyty też są wyrównywane bardzo często przez jakieś nadzwyczajne też umiejętności. No i cyrk jest takim polem, gdzie ta neuroróżnorodność, możemy z nią pracować, możemy z nią po prostu bardzo świadomie wejść w taki dialog, wykorzystać też potencjał właśnie takich dzieciaków z neuroróżnorodnością.
0: Ale też i dorosłych z neuroróżnorodnością.
1: No tak, bo się okazało, że dorośli też mają te neuroróżnorodności niediagnozowane i cyrk ich przygarnia. Tak sprawia, że po prostu świadomie zaczynają z tym grać. Właśnie z tym, że potrafią coś więcej zrobić. Na przykład w cyrku bardzo często osoby neuroróżnorodne. Kolejna sprawa, taki potencjał terapeutyczny, jeśli chodzi o tą małą motorykę. To jest coś takiego, czyli po prostu sprawność rąk, sprawność taka motoryczna, która u seniorów jest coraz słabsza. Okazuje się, że właśnie cyrk nie jest tak, ten cyrk tak nowocześnie rozumiany, to nie jest tylko tak, że ktoś wychodzi po prostu żongler, akrobata i robi po prostu niesamowite rzeczy. Ten sam żongler akrobata może prowadzić warsztaty z takiej na przykład żonglerki poziomej, gdzie te kule są po prostu na takich stołach, kule i rekwizyty przemieszczane i może być to praca z niepełnosprawnymi, może być to praca z seniorami, dające takie po prostu nadzwyczajne efekty, bo to od razu rzeczywiście ma się ten efekt wow, bo udaje się bardzo szybko coś zrobić i uruchamiają się jakieś w ogóle zupełnie inne po prostu pola myślenia, gdzieś tam te strefy mózgu są aktywizowane, także to jest świetne narzędzie. Też w takiej, no oczywiście widzimy to na przykład Igę Świątek, która przed meczami żongluje sobie trzema piłkami. To jest właśnie to, że po prostu jakby uruchamiamy jakąś inną strefę ekspresji swojej. Czyli żonglerka, elementy żonglerki, elementy akrobatyki są świetnym narzędziem do pracy właściwie z każdym.
0: Bardzo dużo się dzisiaj mówi o tym, żeby aktywować i lewą, i prawą półkulę. Są różne narzędzia, między innymi metody Denisona, bardzo konkretne ćwiczenia, ale kiedy się popatrzy na to wszystko, z czego korzysta cyrk, to jest właśnie to. Bo przecież te narzędzia, one bardzo mocno wpływają, te narzędzia cyrkowe, akrobatyczne, kuglarstwo, to wszystko powoduje, że stymulowane jest całe ciało. Trzeba uruchomić bardzo dużo różnych percepcyjnych też zależności w mózgu, no ale jest jeszcze coś. ćwiczenia cyrkowe pomagają budować pewność siebie i poczucie sprawczości. To jest bardzo też ciekawe.
1: Tak, bo jest tak, że zawsze może być troszeczkę lepiej za chwilę. Nie ma, ponieważ zniesiona została ta zasada takiego jakiegoś właśnie profesjonalizmu, więc już się nie przejmujemy, że coś tam nie wychodzi. Właśnie można to przekuć na drugą stronę, że nie wychodziło, za chwilę wychodzi. Zawsze może, można się schylić po te piłeczki, podnieść je i jeszcze raz zacząć żonglować. To jest taka moja też przygoda. Ja jako, powiedzmy, poważny naukowiec trafiłem do takiej świetlicy szkolnej, bo trafiłem tam ze swoim dzieckiem i to moje dziecko miało się tam nauczyć żonglować. Trochę się nauczyło żonglować, ale ja się przy okazji nauczyłem żonglować i nauczyły mnie dzieci żonglować też. Właśnie takie dzieci, które no, miały z tego fan, że jakiegoś starszego w ogóle faceta uczą żonglować. Też ten potencjał taki w pracy z trudnościami to widać też po prostu w takich środowiskach trudnych, bo są też takie miejsca. Jest na przykład ośrodek salezjański w Różanym Stoku, gdzie oczywiście jest to taki stereotyp, ale z tak zwaną trudną młodzieżą się pracuje. To są grupy cyrkowe przebywające po prostu w ośrodku prowadzonym przez Salezjan i mają też świetne efekty po prostu artystyczne. Także to jest tak właśnie, tak to jest.
0: Ile grup cyrkowych jest teraz w Polsce? Czy są prowadzone badania? Bo wiem, że ty nad tymi badaniami także pracujesz teraz i to był taki dział, który do końca był nieprzebadany.
1: Jest to, nie chcę używać takich pojęć dwuznacznych, ale można tak powiedzieć, że jest taka szara strefa kultury. Dzisiaj dużo się mówi w ogóle o statusie profesjonalnym artysty, ale to właśnie między innymi w tym temacie widać to doskonale, jak bardzo niewystarczające są dzisiaj te definicje, jakim jest artysta. Bo ja pracując z tą sceną nowocyrkową, czy ze sceną cyrku współczesnego, widzę co najmniej 5 takich grup, które są de facto profesjonalnymi teatrami w Polsce. Jest to środowisko lubelskie, tam jest Fundacja Sztuk Mistrzów, jest środowisko wrocławskie, taki zespół Chaos, ale są też grupy w Warszawie i co rusz powstają jakieś takie sojusze artystów i to wszystko są artyści, którzy w ogóle wypadają z tej definicji artysty w tradycyjnym rozumieniu, a są to ludzie, którzy żyją po prostu tylko z tego, czyli z uprawiania jakiejś dziedziny, no po prostu ekspresji, z tworzenia widowisk, z prowadzenia warsztatów, no ale jakoś tak nie, drzwi przed nimi są zamknięte, jeśli chodzi o ten status artysty, tak? Więc w ogóle co cię bardzo trudno to jest policzyć. To są wszystko organizacje pozarządowe, albo nawet nie organizacje, tylko po prostu luźne takie, jakieś takie związki międzyludzkie. Są to często firmy, także to jest takie nierozpoznane totalnie pole.
0: Skąd w ogóle taka potrzeba powstania cyrku? No bo jeśli chodzi o historię teatru, to myślę, że wszyscy doskonale wiemy, wielkie, małe Dionizje, jakoś jesteśmy sobie to w stanie wszystko w głowie poukładać, związane było to z obrzędowością. Natomiast cyrki to powstało z tych teatrów średniowiecznych kuglarskich, czy to jeszcze ma wcześniejszą proweniencję, czyli pochodzenie?
1: Można odwrócić to pytanie i zastanowić się, skąd w ogóle potrzeba tworzenia takiego teatru dramatycznego. Czy to jest może coś na zaszczepionego na starszym korzeniu, tym właśnie widowiskowym? Czyli teatr właściwie wywodzi się z jakichś takich, nie tylko z interpretacji tekstu, ale z takich właśnie widowisk uruchamiających ciało, z tańca też, z takiej właśnie jakby, no pamiętamy, badacz antyku Zieliński pisał o tej trójjednej chorei, że właściwie ta ekspresja artystyczna składa się i z gestu, z tańca i ze słowa. Gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim ten cyrk się mieści. Także, że cyrk nie jest jakimś takim też obcym, jakimś wymysłem, po prostu nagle jakimś takim wynalazkiem, który powstał. Są w wykopaliskach liczne obrazy żonglerów i akrobatów. Akrobatyka i żonglerka miały funkcję kulturową, sakralną nawet, miały funkcję też po prostu treningu wojskowego. Także to jest takie bardzo archaiczne myślenie, które ja prezentuję, takie, można powiedzieć, antropologiczne o widowisku, gdzie cyrk nie jest czymś jakimś właśnie takim marginesem, tylko bardziej fundamentem, takim ukrytym fundamentem, głęboko być może pod ziemią, ze względu na to, że te późniejsze definicje dzieła sztuki, estetyki prowadziły takie rozróżnienie na wysokie i niskie. Ale to jest wszystko, jeśli się popatrzy trochę z większego oddalenia, to jest wszystko stosunkowo świeże. Także to już jest oczywiście większa rozmowa. Można mówić, że to poczucie stosowności, to dekorum, jakieś kanony estetyczne pojawiające się chociażby w oświeceniu też spowodowały, że te ekspresje opierające się o ruch ciała, stał się czymś po prostu takim oznaczonym jako coś gorszego.
0: Coraz częściej się dzisiaj mówi także o cyrku społecznym. Czym różni się od tradycyjnie rozumianej działalności cyrkowej? Pytam, bo obserwuję także to, co się dzieje w Europie. Jest takie centrum w Bolonii, które także zaprasza osoby wykluczone i robi szereg różnych spotkań na temat na przykład komunikacji bez przemocy. Bardzo mnie to interesuje, że łączone są takie elementy komunikacji społecznie przełamywanych barier, integracji społecznej właśnie w tej przestrzeni cyrkowej.
1: Ja myślę, że dzisiaj się w Polsce zwłaszcza chyba nie udaje robić inaczej cyrku, jak takiego cyrku społecznego, że ten efekt artystyczny, czy to, że mamy zrobić spektakl i z nim jeździć, pokazywać jakieś dzieło sztuki, może być tylko ze składową. Nie da się po prostu inaczej pracować. Dzisiaj każda aktywność cyrkowa jest społeczna. Także te wszystkie organizacje, które ja znam, bardzo mocno po prostu stawiają na właśnie pracę z różnymi grupami ludzi. I to często zaczyna się po prostu od zwykłych warsztatów cyrkowych dla po prostu młodzieży i małych dzieci, które te dzieci przyprowadzają rodzice. Potem się to przeobraża właśnie w jakiś taki aspekt trochę terapeutyczny, trochę dzięki temu, że są różne możliwe projekty, też właśnie w pracy przetwarza się to na pracę po prostu w środowiskach trudnych. Wokół takich organizacji często się pojawiają po prostu takie grupy wsparcia, jakby całe takie społeczności się tworzą. Kiedy mieliśmy tą falę uchodźców ukraińskich, to się nagle okazało, że z Ukrainy po prostu przychodzą dzieci, które są bardzo też przyzwyczajone do takiego po prostu sposobu ekspresji, bo tam w tym obszarze postsowieckim cyrk jest czymś znacznie bardziej ważnym niż w Polsce. Też utalentowane dzieci te cyrkowe trafiały też do takich miejsc, co automatycznie uruchamiało od razu taką pracę właśnie z tymi ukraińskimi uchodźcami. Powstawały całe spektakle też takie właśnie łączące tą taką poetykę cyrkową, bardziej tą jeszcze gdzieś tam zanurzoną w tym wschodnim obrazowaniu, że tak powiem, z tą nowoczesną zachodnioeuropejską. Także widziałem takie spektakle na festiwalu Cyrkulacje w Lublinie. Niesamowite rzeczy, bo ci Ukraińcy po prostu znacznie więcej umieją też technicznie. Także tak, no cyrk jest społeczny po prostu już w tym momencie z założenia.
0: Czyli jest takim międzynarodowym językiem teatralnym, czy gestem inscenizacyjnym, który może jednoczyć, no jest w jakimś stopniu bez słów też, prawda?
1: No o wiele prościej zrobić projekt cyrkowy, kiedy się zna techniki cyrkowe, niż projekt na teatrze, na języku, na warsztacie aktora, bo trzeba po prostu wtedy o wiele więcej czasu poświęcić na tą edukację wstępną, a najprostszą figurę taką cyrkową, taką kaskadę, czyli żonglerkę, taką trzema jakimiś obiektami, wyjmuje się trzy chusty takie powolutku spadające i w ciągu pół godziny można całą grupę nauczyć żonglowania chusteczkami.
0: Czyli możemy mówić o pewnego rodzaju pedagogice cyrkowej, o metodach cyrkowych, które są w jakiś sposób zapisane i z których korzystają nauczyciele, edukatorzy.
1: Tak, nawet jest, to się kiedyś nazywało pedagogiką zabawy i tym się zajmowało takie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Klanza i potem pojawiły się koncepcje już nazywane tak nawet w tym języku pedagogów, pedagogiką cyrku. Także nie tylko możemy mówić, ale i one istnieją i są takie kraje, gdzie są, jest taka pozioma edukacja cyrkowa, że można po prostu gdzieś tam w miarę blisko znaleźć takie zajęcia i one są wszędzie. To by się przydało bardzo w Polsce dzisiaj, kiedy mamy ten problem z, wiadomo, jakie problemy mają szkoły, za chwilę wchodzi ten zakaz smartfonów, taka izolacja społeczna, też odcięcie od ciała. Więc to wszystko, te zajęcia takie fizyczne, włączające i na dużym poziomie atrakcyjności, one byłyby bardzo dobre, tylko jedyny trik polega na tym, że trzeba przekonać kuratorium oświaty do tego.
0: Które grupy społeczne najbardziej korzystają z tych zajęć cyrkowych? Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci czy młodzież?
1: Trudno powiedzieć, ale mapa Polski jest taka bardzo zróżnicowana, tak? Są takie miejsca, gdzie ci zapaleńcy taką trochę metodą śnieżnej kuli, po prostu coraz więcej jest tych zajęć, coraz więcej, i są takie miasta cyrkowe. No, ja z takiego miasta też, w takim mieście wiele lat mieszkałem, w Lublinie, i tam właściwie dzieci najbardziej szkolne, większość lubelskich dzieci miało kontakt z cyrkiem, i to w tym aspekcie praktycznym. Także ja myślę, że po prostu te zajęcia dziecięce, warsztatowe są najbardziej popularne.
0: Gdybyśmy mieli powiedzieć, po co nam dzisiaj jest potrzebny cyrk, bo możemy to potraktować jako taką odrębną gałąź edukacji czy rozwoju. Czym różni się cyrk od innych aktywności? Czy warto cyrk promować?
1: Mogę w końcu odpowiedzieć na to, bo to już dosyć dużo powiedzieliśmy już o tych uruchamiających aspektach, o tym, że właśnie uruchamiamy ciało, robimy jakąś terapię, czy wprowadzamy człowieka w taki stan jakiejś podwyższonej radości, czy pewności siebie, ale też paradoksalnie zdarzają się też sytuacje i są takie aktywności cyrkowe, które zmuszają do myślenia. I tu nie tylko chodzi o tą synchronizację półkul, ale też podam prosty przykład. Jest taki spektakl The Trick w reżyserii Wojtka Rokowskiego, który to spektakl zmusza do myślenia w ten sposób, że pokazuje po prostu sposoby oszukiwania ludzi. Czyli w jaki sposób ci różni sztukmistrze, tacy prestidigitatorzy, nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, robią różne po prostu manipulacje na naszym myśleniu, wchodzą nam do głowy, czyli za pomocą różnych sposobów manipulowania ludźmi po prostu wciskają nam, mówiąc trochę tak kolokwialnie, kit. I ten spektakl jest właśnie świetny jako takie narzędzie po prostu otwierające myślenie, bo tam jest punkt po punkcie pokazane te wszystkie po prostu metody manipulacji, jakimi posługują się politycy, jakimi posługują się handlowcy. Także odpowiedź na to pytanie jest bardzo długa, bo cyrk się przydaje do wszystkiego praktycznie.
0: Cyrk przydaje się do wszystkiego i na pewno też przynosi efekty terapeutyczne, przede wszystkim wspólnotowość, uruchomienie motoryki, myślenie krytyczne. Bardzo dużo jest tych aspektów, które warto wykorzystywać. Ja tak sobie nawet myślę, że można byłoby wprowadzać jakieś elementy cyrkowe na zajęcia. Wiem, że niektórzy nauczyciele to robią. Wiem, że także w niektórych domach seniorów odbywają się różne takie zajęcia, no bo one przynoszą także i dużo radości. A gdybyśmy chcieli uczestniczyć w jakichś wydarzeniach festiwalowych, to co się pojawia na mapie Polski? Bo tych wydarzeń będzie całkiem sporo w wakacje, w lipcu
1: i
0: sierpniu.
1: Tak, tak. I pewnie Państwo gdzieś tam w swoim pobliżu znajdziecie jakieś tego typu wydarzenie. Zazwyczaj jest to jakiś festyn albo jakieś święto miasta na przykład. Ale ja bym chciał podkreślić, że istnieje w całkiem niedaleko świetna impreza. Mówię tutaj o festiwalu Owca. To jest w Oleśnicy pod Wrocławiem i tu już jest, można powiedzieć, poziom wyżej. Bo tu już nie chodzi tylko o taką prostą rozrywkę, która też tam oczywiście jest, ale jest to miasto w całości przerobione na jakiś taki magiczny świat, gdzie nad głowami chodzą ludzie pomiędzy wieżami kościelnymi na linach. W salach teatralnych, w salach centrów kultur odbywają się spektakle, które są spektaklami artystycznymi. To już nie jest taka prosta rozrywka, tylko to jest już światowy poziom po prostu spektakli. Każdy z tych spektakli mógłby spokojnie być pokazywany na festiwalu teatralnym bądź tanecznym. No, na placach też różnej jakości rzeczy są, począwszy od takich prostych po prostu, ale bardzo trudnych cyrkowych pokazów do etiud artystów naprawdę światowej sławy. Ja widziałem tam kilka spektakli, których nigdy nie zapomnę, także polecam gorąco Oleśnica Owca Festiwal. I też lubelski, trochę dalej, może tutaj od Opola, ale w Lublinie Karnawał Sztukmistrzów to też jest marka, taki festiwal, który też właściwie całe miasto jest miastem tego sztukmistrza z Lublina. To jest ogrom, to jest kilkadziesiąt spektakli w ciągu kilku dni.
0: Tak, to jest taka marka znana w całej Polsce i chyba nawet w Europie, bo przyjeżdżają tam cyrkowscy, także i z zagranicy, i całe miasto się bawi. No i pielęgnuje ta tradycja właśnie sztukmistrza z Lublina. Czy są jakieś szkoły cyrkowe dzisiaj jeszcze?
1: Jest w Julinku szkoła cały czas, w dawnej bazie ZPR-u. Jest to szkoła państwowa i ona trzyma w dalszym ciągu taki kontakt z tradycją. Tam pracują ludzie, którzy pracowali w tym słynnym cyrku polskim, po prostu, bo cyrk polski był w latach 70., 80. światową marką, ten tak zwany tradycyjni. Ci ludzie, którzy występowali w tych cyrkach i też zdobywali nagrody, duże nagrody też na tych festiwalach cyrkowych, ogromnych, Monte Carlo między innymi, oni są cały czas pedagogami czynnymi. Jest ta szkoła w Julinku. No i mamy dużo kursów takich właśnie cyrkowych, prowadzonych przez te instytucje nowocyrkowe. W Lublinie właściwie non-stop odbywają się jakieś kursy. Czasami są to kursy mistrzowskie, więc można także podczas festiwali też w takich właśnie jak Owca, czy Karnawał Sztuk Mistrzów, czy Cyrkulacje, można po prostu mieć kontakt z najlepszymi żonglerami, akrobatami i różnymi innymi po prostu specjalistami od różnych innych technik cyrkowych. Natomiast nie ma takiej szkoły po prostu cyrkowej już w tym nowym stylu. Dużo jest szkół takich w Europie, gdzie nawet można i doktorat z cyrku zrobić, gdzie choreografowie uczą choreografii, są tematy związane z dramaturgią przedstawienia cyrkowego i tworzy się po prostu, są to tego typu szkoły jak szkoły aktorskie. Najbliższe takie szkoły są w Pradze, takie szkoły, bo no, Czesi mają trochę inne podejście do tego tematu, więc tam w ramach tej edukacji, takiej jak u nas PWST, to tam mają też szkoły klaunady i cyrku. My tego nie mamy jeszcze, ale chcielibyśmy to mieć i w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w Lublinie mamy taki projekt Centrum Nowego Cyrku i próbujemy doprowadzić do tego właśnie, żeby i to takie nowoczesne myślenie po prostu o widowisku, takim trochę eksperymentu, a trochę takiego właśnie nowego języka sztuki, żeby to wchodziło też na sceny, więc chcielibyśmy takie miejsce powołać, gdzie są możliwe produkcje tego typu, koprodukcje, że się też pracuje po prostu z artystami z różnych innych dziedzin, także ze sztuk wizualnych, nie tylko z teatru, nie tylko z tańca. No i żeby te badania też jednocześnie, żeby można było po prostu wprowadzić ten temat bardziej, uczynić go widocznym w humanistyce. No, ja się tym zajmuję. Wydajemy serię Circus Jana wspólnie z Instytutem Teatralnym. Jest to pierwsza w Polsce seria naukowa. Publikujemy po prostu monografie, artykuły i książki naukowe poświęcone historii i współczesności, przyszłości cyrku artystycznego.
0: Czy gdyby ktoś chciał zgłębić metodykę działań cyrkowych w celach edukacyjnych, to czy są takie miejsca, do których może się zgłosić, żeby wykorzystywać je na swoich zajęciach w pracy z na przykład osobami wykluczonymi?
1: Jest ogólnopolska sieć pedagogów cyrku i radziłbym się zgłosić do takich organizacji, które już to robią, na przykład do Lubelskiej Fundacji Sztukmistrze, czy do jakiejkolwiek organizacji właśnie stowarzyszonej w tej ogólnopolskiej sieci pedagogów cyrku. Jest to kilkanaście miejsc w całej Polsce, kilkanaście organizacji tym się zajmuje.
0: Jakie obszary teraz są ważne i popularne w badaniach nad cyrkiem? Ty się tym zajmujesz. Jakie są nowe trendy, jakie są nowe problemy, jakie są nowe zjawiska?
1: Właściwie wszystko jest do przebadania na nowo i cyrk jest takim ciekawym właśnie miejscem też dla badacza, bo właściwie wszystkie orientacje można tutaj, każdy się pożywi. Jak otworzylibyśmy sobie pierwszy tom naszej książki Circus Jana, nazwaliśmy go Otwarcia, bo chcieliśmy właśnie za pomocą tej książki tak pokazać, w jaki sposób można otworzyć humanistykę dla cyrku, to tam mamy i historyka teatru, takiego prawdziwego, rzetelnego historyka teatru, który wiele lat spędził w archiwach, przygotowując fiszki, każde zdanie jest poparte po prostu wiedzą archiwalną i pan profesor Krzysztof Kurek z Poznania napisał na nowo po prostu historię człowieka, który pierwszy, Alberta Salamońskiego, który był takim pierwszym nowoczesnym dyrektorem cyrku w XIX wieku. To są lata 70. XIX wieku. Więc i taka rzetelna historia, taka podparta faktami. Mamy tekst Sabiny Drąg, który jest po prostu opowiada tymi narzędziami Her Story, czyli taką po prostu odzyskuje historię, niewidoczną historię kobiecych artystek. Opowiada o takiej artystce Miss Lali, która była urodzona w Szczecinie, była mulatką i występowała w cyrkach, była modelką Degas, na tym jednym z obrazów Degas jest namalowana, potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Jest to taka po prostu jakaś taka fascynująca po prostu podróż przez archiwa, przez też odnoszące się do takiej nieprzedstawialności, bo ta po prostu ta Miss Lala też gdzieś tam bardzo trudno znaleźć cokolwiek na jej temat, więc i te nowe metodologie w taki sposób. Nowa estetyka, bo to rzeczywiście jest tak, że ten teatr dramatyczny na tyle po prostu zdominował zajmował to pole badawcze w teatrologii, że teraz próbujemy jakoś próbować trochę inaczej patrzeć na widowisko, właśnie na takie te inne kody pokazywania i ekspresji niż interpretacja słowa, więc te badania po prostu postdramatyczne tam się doskonale odnajdują, bo to są widowiska często bez słowa, albo słowo odgrywa jakąś niewielką rolę. Także właściwie no, każdy się tam pożywi. Socjolog, antropolog, nie wiem, no, zapraszamy wszystkich.
0: Zapraszamy w takim razie wszystkich, ale jeszcze chcę zapytać się na koniec o krytykę zjawisk cyrkowych. Czy ona jest uprawiana? Czy są czasopisma? Czy są takie też zjawiska, którą krytyka dzisiaj się zajmuje? Czy to jest ta sama krytyka jak krytyka teatralna? Czy krytycy teatralni się tym zajmują? Czy to jest jakiś taki nowy obszar, nowe zjawisko?
1: To tak, jak z tym status na Facebooku, to skomplikowane. No to jest to skomplikowane. Krytyka teatralna jest ginącym zawodem w ogóle. Też ta teatralna, takiego teatru przez duże T, zajmującego się dramatem przez duże D. I to jest pytanie sięgające do kwestii polityki kulturalnej, czyli tego właściwie, na co warto przeznaczać pieniądze i jaką dziedzinę wspierać. Jeśli mamy dużo teatru dramatycznego, to mamy i ludzi, którzy to opisują. Cyrk jest taką trochę słabą narracją, to znaczy on gdzieś tam na marginesach funkcjonuje, przez to, że no, nie do końca jest finansowany, więc i tam po prostu nie utrzyma się ktoś, kto chciałby po prostu profesjonalnie ten zawód uprawiać. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy piszą o cyrku, są ludzie, którzy oglądają trochę głębiej i próbują to chwytać, więc portal sztukacyrku.pl, który też gorąco polecam, tam się można też zgłosić, jeśli ktoś ma ochotę coś pisać. W pismach branżowych też się pojawiają teksty na ten temat, także no, to jest wszystko jeszcze przed nami.
0: A ty żonglujesz?
1: Tak, żongluję.
0: Czyli także uprawiasz jakieś takie praktyczne części i formy cyrkowe.
1: To jest coś takiego, że nie da się dobrze pisać o jakiejś dziedzinie, jeśli się to nie spróbuje po prostu przynajmniej na chwilę wykonywać praktycznie tych czynności. To jest, pomaga to po prostu lepiej patrzeć na rzeczy.
0: No to zapraszamy Państwa do takich różnych zabaw cyrkowych. Można zapoznać się z materiałami. Trwa lato, więc warto na świeżym powietrzu poprzebywać i popróbować trochę.
1: Tak, to może być początek długiej przygody.
0: Czy znasz kogoś, kto przeszedł transformację taką osobistą? Chcemy mówić o procesie, a nie o konkretnych osobach, ale to też myślę będzie ciekawe, bo może pokazać, w jaki sposób ta droga przebiega.
1: To jest mnóstwo historii, bo właściwie wejście w tą przestrzeń to jest taka radykalna decyzja. To jest po prostu, no właśnie trzeba sobie na to pozwolić i też nie ma się co oszukiwać, że jest to decyzja decyzja, która ma swoje konsekwencje, takiego trochę może nawet takiej stygmatyzacji społecznej, bo to jest ciągle w Polsce ten stereotyp, jest bardzo mocny, ten taki negatywny stereotyp cyrkowca. Zresztą to nie do końca zgodne z rzeczywistością, bo akurat cyrk jest bardzo poważną dziedziną, bo w momencie, kiedy ryzykuje się swoje życie, to raczej nie popełnia się błędów. Jest dużo takich historii. To są ludzie, którzy decydując się na taką pracę, są po prostu odważnymi, niesłychanie jednostkami, rzucają się po prostu w nieznane. Ten brak też takiej stabilizacji życiowej przekłada się na no, pewną taką charyzmę. No, to są wszystko jednostki bardzo ciekawe, artystyczne, ludzie niepokorni i często też właśnie funkcjonujący na marginesie historii. Ja czasami opowiadam o tym, żeby to uzmysłowić w ogóle wszystkim, z czym my tutaj mamy do czynienia. Jest taki słownik biograficzny Teatru Polskiego, właśnie 4 tomy tego są, tego zacnego dzieła. Jak Państwo sobie pójdziecie do biblioteki, to zawsze znajdziecie takie 4 tomy. Tam jest kilka tysięcy biogramów ludzi teatru. No i teraz musimy sobie wyobrazić, że od czasu, kiedy ten cyrk tradycyjny wówczas bardzo nowoczesny, bo to wcale nie było tak, że to było jakieś archaiczne przedsiębiorstwo, tylko to było przedsiębiorstwo kapitalistyczne, zorientowane na zysk, sprawnie zarządzane. To były konne cyrki, które docierały do Polski w XIX wieku, więc jeśli sobie pomyślimy, że od XIX wieku minęło tyle czasu, ile minęło, to mamy tutaj co najmniej kilka generacji artystów, tworzących instytucję pracującą codziennie, taką instytucję społeczną, więc to jest też kilka tysięcy osób i nie mamy ich biogramów, nie mamy ich historii, nie wiemy, kim oni byli, nie znamy ich nazwisk. tak możemy pomyśleć, jeśli sobie spróbujemy cokolwiek wyszukać w internecie albo się dowiedzieć czegoś z biblioteki, nie wiem, takimi tradycyjnymi po prostu sposobami przeszukiwania, tradycyjnymi i nowoczesnymi, więc to jest też rodzaj takiej niewidzialności. Zostali po prostu jakoś tak właśnie w tym cieniu, w przeciwieństwie do tych poważnych artystów o znanych nazwiskach. Ale znam człowieka, który tworzy taką encyklopedię. Co prawda ona jest poświęcona rodzinom pracującym w tym cyrku artysty, tym takim tradycyjnym cyrku. To jest człowiek, który jest związany z tymi starymi rodzinami cyrkowymi. Jest też kustosz Muzeum Sztuki Cyrkowej Janusz Sejbuk. W Julinku jest takie miejsce. To jest człowiek instytucja, człowiek legenda, można powiedzieć, w którego głowie te wszystkie historie też mieszkają, te wszystkie nazwiska, więc jest taką żywą encyklopedią. Więc, no cóż, no wiele przed nami, bo właśnie musimy tym ludziom tak jakby przywrócić trochę istnienie, tym żyjącym i nieżyjącym. To są fascynujące też historie, bardzo ciekawe. To jest cyrk międzywojenny, który był często przez Żydów też tworzony, przez cyganów, przemierający głodem. To są dramatyczne, bardzo ciekawe historie. To jest też czas wojenny, czas powojennego tworzenia instytucji na nowo, czas takiej prosperity, bo to wtedy też te tak zwane ZPR-y, czyli Zjednoczenie Przedsiębiorstw Rozrywkowych, przeobraziło się w taki koncern rozrywkowy ogromny przez PRL zarządzany, gdzie pracowało bodaj 3000 ludzi jednocześnie, wiele cyrków jednocześnie przemieszczających się po Polsce. No i potem taki stopniowy po prostu upadek, można powiedzieć, czy zwijanie się tego systemu cyrku tradycyjnego. Też czasy się trochę zmieniały, wchodziła telewizja. Także no, tematów jest mnóstwo. Dla większości ludzi wychowanych w latach 50., czy przeżywających to dzieciństwo w latach 50. i 60., pierwszy kontakt z czymś niezwykłym, z jakąś iluzją, z jakimś takim światem nierzeczywistym, światem widowiska, to był kontakt właśnie poprzez cyrk. Nie poprzez teatr, także też bardzo mocno w świadomości gdzieś tam odciśnięty ten cyrk jest. No i my to, co robimy w ramach naszej serii Cirkusiana, to próbujemy też to przywrócić do istnienia.
0: Ale dzisiaj zmienił się trochę też sposób uprawiania tego zawodu, bo ja pamiętam z dzieciństwa zwierzęta, tabory, które jeździły, rozbijały swoje namioty w różnych miastach i miasteczkach. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj zwierząt w cyrku już nie ma. To jest raczej akrobatyka, edukacja. O tym staraliśmy się Państwu także opowiedzieć. Ale mamy też cyrki instytucjonalne.
1: Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe. Dzisiaj kultura tak funkcjonuje. To jest taka wiązka po prostu bardzo różnych, tak jak się mówi o tych bańkach, tak, że wszyscy w jakichś bańkach funkcjonujemy. To z widowiskami tak jest, że jest równocześnie po prostu mnóstwo takich bańek z różnymi dziedzinami widowisk. One sobie koegzystują i te tak zwane stare sposoby zabawiania i te nowe, i te najnowsze, i te bardziej takie poważne, i te takie oznaczone jako po prostu wysokie i te oznaczone jako niskie. To wszystko razem ze sobą jest. Te cyrki tradycyjne też jeżdżą po Polsce równocześnie. Zwierzęta w cyrku są, tylko nie dzikie. Jest zakaz po prostu używania dzikich zwierząt. Natomiast psy na przykład są w cyrku. Żeby ten obraz skomplikować, to jeszcze powiem, że artyści nowocześni tego cyrku współczesnego, nowego, też czasami włączają zwierzęta do swoich pokazów. Także jest jakiś pewien stereotyp też o cyrku jako miejscu, gdzie męczono zwierzęta. Pewnie część tych historii jest prawdziwa. Z drugiej strony jest też ta opowieść po prostu o tym cyrku tradycyjnym, który po prostu żył dzięki temu, że te zwierzęta tam w nim były i te zwierzęta były szanowane. Na pewno zmienia się wrażliwość współczesna, bo nasza wrażliwość się zmieniła o tyle, że już po prostu tak trudno nam znieść po prostu widowiska i oglądanie jakichś nawet nagrań tego typu po prostu pokazów z udziałem zwierząt, więc cyrk ewoluuje. Można też tak sobie metaforycznie powiedzieć, że to człowiek jest tym zwierzęciem dzisiaj w cyrku, bo z kolei człowiek zaczął robić po prostu rzeczy, które bardzo często się inspirują zwierzętami, ich motoryką, ruchem, taką organicznością też ciała ludzkiego, także to człowiek jest tym zwierzęciem, nasza zwierzęcość w ogóle stała się tematem też scenicznym.
0: Czy mamy jakąś ikonę polskiego cyrku? Czy mamy takich artystów, którzy są znani w kręgach? Chyba raczej się nie przebijają do mainstreamu, bo nie mówimy tak jak o widzę świątek o cyrkowcach, ale pewnie tacy są.
1: Tak, właśnie nie ma. Tak na tym to właśnie polega, że być może taka symboliczna słabość tego środowiska i ten brak widzialności, o którym była mowa, wiąże się z tym, że nie dopracowaliśmy się żadnego takiego celebryty, żadnego takiego artysty z bardzo znaną twarzą, z bardzo znanym nazwiskiem, który by w tej przestrzeni też, czy internetu, czy telewizji zaistniał.
0: Najsłynniejszym... Ale to jest też ciekawe, czy w ogóle nie jest też trochę tak, że dzięki temu, czy poprzez to, że nie ma takiej osoby, to mówimy raczej o egalitarnej formie cyrku, gdzie każdy jest równy i nie wybija się na plan pierwszy żadna osoba. Przypominam sobie w latach 90. manifest Dogmy skandynawskiej grupy filmowej, która postulowała, żeby zabrać w końcu z produkcji filmowej nazwisko reżysera, no bo przecież pracuje nad tym wiele osób i raczej chodzi o doświadczenie, a nie o nazwisko, które miałoby pokazywać, czy to jest jakość, czy nie.
1: Tu się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że gdyby taka znana postać się pojawiła, no ale no, nigdy nie wiadomo, kiedy się ona pojawi i co powoduje, że ona się pojawi, więc gdyby ktoś takim po prostu atmosferą jakiegoś show, jakiegoś takiej atrakcyjności nowomedialnej emanując by się wyświetlił, to raczej by to przyczyniło się do promocji cyrku. Ale to jest związane z tym, że właściwie nie mamy też, tak samo zresztą w tańcu i w takich nowych sztukach, po prostu nie mamy tych słynnych artystów. Gdzieś to wszystko jest troszeczkę w innym paradygmacie, w innym po prostu porządku funkcjonuje. Więc cały czas tym przykładem takiego cyrku słynnego i najsłynniejszego, jedynego, który się kojarzy, no to jest Cirque du Soleil. Kanadyjska firma, która jest korporacją podróżującą po świecie. Kilka zespołów równocześnie przemieszcza się, pokazując widowiska. To jest wszystko świetnie zorganizowane, ale jest to po prostu korporacja medialna tak naprawdę, zorganizowana jak firma. No i ciągle tego polskiego Cirque du Soleil nie ma. Znów należałoby powiedzieć o tej perspektywie takiego wieloletniego myślenia, takiego strategicznego. Gdyby coś takiego miało powstać, no to musiałoby być najpierw wiele lat po prostu inwestowania w to środowisko, co jak na razie nie następuje i chyba nie nastąpi, niestety.
0: Poruszyliśmy bardzo dużo różnych kwestii, wychodząc od tego, że to jest bardzo ciekawa metoda cyrkowa, żeby włączać różne grupy społeczne, aż po taką dyskusję estetyczną, ale żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy to wszystko się przenika, ale edukacja też przecież i włączenie bardzo różnych grup musi spełniać funkcję estetyczną, bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy piękna.
1: Zgadzam się. I ono w cyrku jest. Do odkrycia cały czas.
0: I myślę, że to jest dobre zdanie kończące naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.

0: I już godzina 22, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości, zapraszam. Rondo w Czarnowozach zostanie przebudowane. Szef niemieckiej dyplomacji o zatrzymaniu podejrzanego udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Od kilku godzin zablokowana DK46 po wypadku w Sidzinie. Policja wytyczyła objazd przez Giełczę ze Skoroszyce. Przypomnijmy, samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny i doszło do uszkodzenia jego konstrukcji. Droga będzie zablokowana do czasu naprawy tego słupa. Uwaga także w Malerzowicach. Tam pożar samochodu. Na miejscu są 3 jednostki straży. A rondo w Czarnowąsach będzie przebudowane. Prezydent Opola ogłosił, że kierowcy jadący w stronę Dobrzenia Wielkiego i Namysłowa mają dostać rozwiązanie, o które mieszkańcy upominają się od lat.
2: Cieszymy się, że władze miasta Opola zadeklarowały procedowanie tej sprawy na sesji Rady Miasta. Mamy nadzieję, że ta inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku i trzymamy kciuki za pozytywną decyzję radnych miasta Opola w tej sprawie. I ze swojej strony dziękujemy za przemyślenie tej sprawy i za chęć jej zakończenia.
0: Podkreśla Dorota Michniewicz, Rybarz, przedstawicielka strony społecznej. Teraz radni mają zdecydować, czy przeznaczą 200 tysięcy złotych na korektę budżetu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z deklaracjami, rondo ma być przebudowane jeszcze w tym roku. Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się szkód dla relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Żety, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska.
3: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Żet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom, powiedział Johann Badeful.
0: Był to materiał Adama Górczewskiego.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Druga połowa sierpnia, ochłodzenie i spora ilość deszczu. Takie warunki powinny sprzyjać wyprawom do lasu na pierwsze grzybobranie, ale to przynajmniej na razie nie dotyczy Opolszczyzny, mówi Jacek Boczar, rzecznik Nadleśnictwa Opole.
4: Ten rok jest słaby, jeżeli chodzi o ilość wody, chociaż popadało w ostatnich dniach, to nadal ta ścioła jest, można śmiało powiedzieć, skrajnie sucha. Wystarczy popatrzeć na rowy czy naturalne cieki wodne, które powinny prowadzić wodę. One są już od kilku tygodni suche. Są miejsca na Opolszczyźnie. W tym właśnie roku pierwszy raz widziałem, że są rowy, które nie prowadzą wody.
0: A grzybiarze powinni wybrać się w kierunku gór, gdzie jest większa wilgotność i tam właśnie miały pojawić się grzyby.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 finału Świątek pokonała francuskę Diane Parry.
5: Francuska miała swój moment na początku meczu, kiedy nawet pojawiła się szansa objąć prowadzenie w gamach 2-0. Nie wykorzystała jednak tego w samej końcówce pojedynku, stosując tajsy, by wydłużyć wymiany i zmusić Igę Świątek do biegania. Parry wygrała 2 gemy z rzędu, broniąc pierwszej piłki meczowej przy serwisie Polki, znakomitym uderzeniem kończącym z forehandu. Nasza tenisistka szybko jednak skorygowała swoją grę i wygrała 2 kluczowe, niezwykle wyczerpujące wymiany przy serwisie rywalki, co pozwoliło jej ostatecznie zwyciężyć przy czwartej piłce meczowej. Gra była solidna w moim wykonaniu. Musiałam jednak wkładać dodatkową energię w zagrywanie piłek. Moja przeciwniczka prezentowała wiele slajsów i skrótów. Musiałam włożyć wiele wysiłku i intensywności w tę rywalizację, ale właśnie to zaprezentowałam od jej początku do końca, mówiła zaraz po spotkaniu Iga Świątek.
0: A była to relacja Jana Pachlowskiego.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу.
7: На БУІСАП сьогодні, 19 серпня, заявили, що під час спецоперації викрили злочинну групу, яка через державний банк легалізувала 150 мільйонів гривень готівкою. Кошти, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників злочинної організації у справі «Мідас». Як зазначається, до складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, чинний та екс-нардеп, голова правління Державного банку, голова наглядової ради Державного банку та інші особи. Для реалізації схеми злочинна група використала Державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався певним ним. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком «Сенсбанк». Під час розслідування детективи НАБУ зафіксували факти втручання щодо впровадження підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Дії учасників злочину кваліфіковані за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Сьогодні росіяни атакували Житомир безпілотниками типу «Бандероль». Про це повідомив очільник Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали. Сьогодні під ударом опинилася будівля головного управління Національної поліції у Житомирській області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху, написав Цуцкірідзе у соцмережі. Максим Цуцкірідзе висловив співчуття рідним і близьким загиблих, усім постраждалим сил і якнайшвидшого одужання. Із російської

0: визволеному військовослужбовцю 26, а найстаршому 59 років. І це була остання інформація цього випуску. У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода. 21 stopni za oknami, a ciśnienie to wciąż 1007 hektopaskali. Temperatura minimalna tej nocy, przypominam, od 16 do 17 stopni. A do rana pochmurne opady deszczu, możliwe burze, szczególnie natężone opady na północy województwa, a wiatr na ogół umiarkowany. W czasie burz oczywiście porywisty, w porywach do 90 km na godzinę. Jutro w dzień także pochmurno, lokalnie opady deszczu i burze. I prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Jutro na termometrach od 27 do 29 stopni w cieniu, a w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: matko.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Joanna Matlak, kłaniam się Państwu w programie O Matko. Dziś porozmawiamy o niepłodności i szeregu problemów, które się wiążą z tą chorobą, o emocjach, które towarzyszą parom, które nie mogą zajść w ciążę, o tym skąd się bierze problem niepłodności, jak ją leczyć i co na nią wpływa, na co mamy wpływ, a na co nie. Czym jest niepłodność, czym się różni od bezpłodności i czy dzisiejsze szybkie życie w dynamicznym świecie sprzyja tej chorobie? Na te wszystkie pytania odpowiedzą nasi goście, których za chwilkę przedstawię. Serdecznie zapraszam do spędzenia z nami kolejnej godziny w Radiu Opole.

0: O matko!
1: Doktor Wojciech Niemczyk i doktor Katarzyna Niemczyk, specjaliści ginekolodzy położnicy z Ośrodka Leczenia Niepłodności Parens w Opolu, są gośćmi Radia Opole. Witam serdecznie.
2: Witamy serdecznie.
1: Porozmawiamy dzisiaj o niepłodności. No to myślę takie pytanie podstawowe, jak tę niepłodność zdefiniować i czym ona się różni od bezpłodności?
2: Bardzo mi się podoba pytanie, które pani zadała. Jak tą niepłodność zdefiniować? Akurat idealnie odpowiedź na to pytanie jest taka, że niepłodność ma swoją definicję. Niepłodność jest to niezachodzenie w ciąży po roku regularnego współżycia, 2 do 4 razy w tygodniu, z chęcią posiadania dziecka. Pamiętajmy to ostatnie, bo to, że współżyjemy parę lat, to nie znaczy, że musimy zajść w ciążę, jak antykoncepcja była odstawiona 3 miesiące temu, a wiele par przychodzi z problemem, bo my byśmy już chcieli, a się nie da. Czyli rok regularnego współżycia z chęcią posiadania dziecka, jeżeli dzidziusia nie mamy, wtedy rozmawiamy o niepłodności. A czym się różni niepłodność od bezpłodności? No zobaczmy, że na każdym z etapów ta niepłodna para może w każdej chwili zajść w ciążę. Ale jeżeli by się zdarzył przypadek, gdzie nie da się zajść w ciążę, brak macicy, brak jajowodu, brak jajników, no brak możliwości współżycia, to ta para nie zajdzie w ciążę w sposób samoistny, bo pamiętajmy, że dzisiaj mamy też inne techniki, które mogą pomóc w zajściu w ciążę, ale ta osoba, możemy powiedzieć, że jest bezpłodna, prawda? Wymaga pewnej pomocy i to niekoniecznie tylko tak jak przy leczeniu niepłodności. Mhm.
1: Czyli bezpłodność, można by powiedzieć, to jest już coś
2: nie da się zajść
1: nieodwracalnego.
3: Ciążę. Czyli jako trwała, właśnie nieodwracalna, no właściwie
2: niemożność zajść się w ciążę.
3: Niemożność zajść się w ciążę, dokładnie.
1: Z czego wynika niepłodność? Czy jest taka główna przyczyna niepłodności?
3: Tych przyczyn jest wiele. Mamy zarówno przyczyny ze strony jajników, chociażby nieregularne miesiączkowanie, brak prawidłowej pracy tego jajnika, brak właśnie owulacji, czyli tak szeroko pojęte zaburzenia owulacji, czyli uwolnienia się komórki jajowej z jajnika do jajowodu. Mamy przyczyny maciczne, czyli problemy, które są wewnątrz macicy. Mamy problemy po stronie obojga partnerów. Mogą być nieprawidłowości nasienia, mogą być problemy ze współżyciem u danej pary. Także tych przyczyn jest dużo. Kiedy tej przyczyny nie potrafimy znaleźć, czyli nazwiemy to sytuacją, w której mamy zdrowe, prawidłowo funkcjonujące jajniki, również jajowody, macice, nie mamy, mamy prawidłowy profil hormonalny obojga partnerów, prawidłowe wyniki nasienia. Taka sytuacja dotyczy około 20-30% par z niepłodnością. Mówimy wtedy o niepłodności idiopatycznej, czyli takiej, której przyczyny nie ustaliliśmy, nie oznacza, że jej zupełnie nie ma, ale na dzisiejsze warunki nie jesteśmy w stanie tego elementu znaleźć i wtedy mówimy o tej idiopatycznej.
2: I powiedzmy sobie tak, to jest bardzo ciekawa choroba, bo pamiętajmy, że niepłodność jest chorobą. To nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest to, że babcia by chciała lub ktoś nie chce, tylko mówimy, ta definicja jest określona przez Światową Organizację Zdrowia i niepłodność jest chorobą. Ale zobaczmy, jaką interesującą. Rzadko kiedy chorują dwie osoby. Czyli do niepłodności nie może być niepłodna pani czy pan, bo możemy, żeby zajść w ciążę, do tańca trzeba dwojga, prawda? Czyli to, co tutaj już Kasia mówiła, mogą być przyczyny ze strony kobiety, mogą być przyczyny ze strony mężczyzny, ale tak naprawdę chorujemy razem i pamiętajmy, to jest przyczyna, a nie wina. Bo w naszej kulturze bardzo często, nie czarujmy się, obarcza się winą za niepłodność kobietę, nie biorąc pod uwagę, że po roku starań, po pół roku diagnostyki, leczenia, w końcu mężczyzna zdecyduje się na badanie nasienia i się okazuje, że jest brak plemników albo bardzo słabe parametry nasienia. No ale po co będzie robił to badanie, jak wiadomo, że winna jest kobieta. Więc pamiętajmy, tu nikt nie jest winny. Razem chcemy, razem się staramy i gdzieś może być przyczyna większa, gdzieś mniejsza, ale nawet słabe parametry nasienia nie świadczą o bezpłodności, tylko o osłabionych parametrach, ale da się zajść w ciążę. I pewne zaburzenie miesiączkowania, no pamiętajmy, mogę mieć wielkie zaburzenia i raz w miesiącu, roku zamiesiączkuję i będę w ciąży. A inna pani regularnie i nie jest w ciąży, to jest właśnie to bardzo mądre słowo, czynnik idiopatyczny, nieznany, nie wiemy czemu. Naszym zadaniem jest pomóc, żeby się udało zajść w ciążę. Nie zawsze zdiagnozujemy, dlaczego się nie udaje.
1: Czy problem z niepłodnością narasta w dzisiejszych czasach?
3: Wydaje się, że tak. jedno, że pary chętniej zgłaszają się i mówią o tym, że problem taki występuje. Wydaje się, że jakby wreszcie taki temat przestaje być tabu i głośniej o tym jest, więcej par faktycznie się zgłasza. To jest też ten element, że bardziej widoczny jest problem, więc pytanie, czy narasta, czy jest bardziej widoczny? Natomiast również fakt, że w ciągu ostatnich lat wiek, w którym pacjentki, kobiety decydują się na ciążę, na macierzyństwo, pary na rodzicielstwo, przesunął się znacznie w kierunku po 30 gdzieś nawet roku życia, powoduje, że u osób, u których być może we wcześniejszych latach starania mogłyby szybciej zaowocować tym maluchem, tutaj ostatecznie może problem wystąpić. Także wydaje się, że ten czynnik wieku jest dużym elementem, ale też na płodność będą wpływały również takie czynniki jak stres, jak to tempo życia, które obecnie jest dosyć duże i tym wszystkim elementom trzeba się przyjrzeć. Wydaje się, że to całościowo może wpływać na problem.
2: Ja pamiętam, my się zajmujemy leczeniem
1: dzisiejszy świat sprzyja niepłodności. Właśnie to życie w stresie, życie w pędzie, prawda?
2: Życie w stresie, życie w pędzie i możliwości innego życia. My się zajmujemy leczeniem niepłodności nie od roku, nie od dwóch, od kilkudziesięciu lat, może być około 30 lat, więc może to, co teraz powiem, brzmi dziwnie, ale kiedyś kobieta, i to nie mówię teraz, że to są szemrane rzeczy między lekarzami w służbie zdrowia, kobieta 30-letnia, która była w pierwszej ciąży, oficjalnie, niech tam mamy sobie poszukają wypisy ze szpitala, było napisane stara pierwiastka. Wyobrażacie sobie Państwo, żeby ktoś dzisiaj kobietę 31-letnią nazwał starą pierwiastką albo starą wtórną pierwiastką, jakby w drugiej ciąży? No byłoby to coś chorego, prawda? Ale naprawdę, panie po 30 w ciąży to były już te, które no, prędzej nie zachodziły, bo chciały skończyć studia, musiały zrobić karierę w pracy i potem już te starsze panie 29-letnie starały się o dzidziusia. A dzisiaj średnia pierwszego porodu jest około 30 lat i to, co się pani redaktor pytała. Kończę studia, dzisiaj wszyscy kończymy prawie studia, no ale przecież jeszcze nie widziałem Tajlandii, nie widziałem Stanów Zjednoczonych. Trzeba troszkę czasu sobie poświęcić. Kiedyś i tak mieszkania nikt nie miał, więc mieszkało się z rodzicami, no i więc to dziecko no, było jeszcze większym problemem, no ale trzeba, bo i tak się nie dorobię domu, prawda? Mhm. Więc pęd życia to jest jedno i stres i to, że nam się cały czas troszkę gorzej żyje, ale z drugiej strony możliwości są na tyle duże, że my odwlekamy ten moment zajścia w ciążę o kilka, nawet kilkanaście lat, ale tu my możemy sobie wycieczkę do Stanów możemy odłożyć o 10 lat, ale macierzyństwa nie odłożymy. Pamiętajmy, że komórki jajowe panie posiadają od urodzenia. Plemniki są tworzone ciągle de novo. No ale też nie czarujmy się, jesteśmy starsi, tym tych problemów, panie mężczyźni, może być więcej. Ale komórka 20-letnia, potencjał rozrodczy ma zdecydowanie większy niż komórka 40-letnia. Stąd im jesteśmy starsi, tym tych komórek jest coraz mniej, bo za 2-3 lata w ogóle przestaną panie miesiączkować, już tych komórek nie będzie. Dwa, te komórki są coraz gorszej jakości, się gorzej zapładniają, ale z drugiej strony ryzyko wady również rośnie, prawda? Więc krótko mówiąc, szanse na ciążę są coraz mniejsze.
1: Jak można rozpoznać niepłodność?
2: To ja powiedziałem definicja. Przychodzi para i mówi, no staramy się, już od stycznia nie wychodzi, mało tego przynoszą 50 badań, a ja powiem wtedy, cieszę się, macie Państwo powiedzmy 25 lat, staracie się od stycznia, nie przychodźcie więcej w tym roku. Ani do mnie, ani do Kasi, ani do żadnego innego lekarza. Wy jesteście zdrowi, wy nie spełniacie definicji niepłodności. Mhm. Ale jeżeli powiedzą, że oni się od lipca starają, spełniają definicję niepłodności. Oni są parą niepłodną. A my teraz szukamy przyczyny niepłodności. I to jest bardziej to pytanie, nie jak rozpoznać niepłodność, tylko ewentualnie jak poszukać przyczyn niepłodności.
3: Mhm. Tutaj, czyli to dokładnie, co padło, czyli pierwsze rozpoznanie jest z wywiadu. Natomiast kto powinien zgłosić się szybciej niż po tych 12 miesiącach właśnie regularnego współżycia bez zabezpieczenia z tą myślą, że maluch się pojawił? Na przykład pacjentki, które nieregularnie miesiączkują lub nie miesiączkują. To miesiączka oznacza, że jajnik właśnie zakończył jeden cykl, w którym uwolnił komórkę jajową. Czyli to poświadcza o tym, że jajnik pracuje. Jak tych miesiączek nie ma? jajnik nie pracuje, trudno mówić o możliwościach zajścia w ciąży. Można to diagnozować, jaka jest przyczyna tego, że jajnik nie pracuje. Czasami jest to niedoczynność tarczycy niewykryta, czasami jest to jajnik, który ma budowę wielopęcherzykową, czy jajnik, który nie owuluje prawidłowo, natomiast to da się na to wpłynąć lekami, da się taki jajnik, można powiedzieć, pobudzić do pracy i taką owulację przywrócić. Także takie osoby, u których pewne nieprawidłowości widzimy szybciej, zaczynamy diagnozować szybciej. W kontekście to, co mówiliśmy wcześniej, wieku, że ten parametr wieku jest najsilniejszym takim niezależnym czynnikiem pogarszającym płodność u ludzi. Z tego powodu pary, w których pacjentka jest po 35 roku życia, pochylamy się nad tą diagnostyką nieco szybciej. Po pół roku współżycia bez uzyskania potomstwa myślimy o tym, żeby sprawdzić, czy tej parze czas nie kończy się, aby szybciej niż taka średnia populacyjna. Także myślę, że tutaj przede wszystkim z wywiadu, następnie pochylamy się, czy jest jasna przyczyna, którą możemy poprawić. Jeżeli takiej przyczyny nie znajdujemy, dopiero leczymy się dalej.
2: Mhm. No i tutaj tak było powiedziane, ja tak cały czas mówię po roku, ale rzeczywiście, jeżeli mamy z wywiadu, z tej pierwszej rozmowy coś, co mówi, że mogą być problemy, te nieregularne miesiączki, albo wychodzi, że pacjentka była operowana, nie wiem, wyrostek, miała liczne stany zapalne miednicy mniejszej, to też możemy podejrzewać,
1: właśnie
2: że może...
1: Właśnie o to chciałabym podpytać, że to nie tyle kwestia układu rozrodczego, ale też zupełnie innych naszych narządów. To też może wpływać na naszą niepłodność.
2: No w większości tu rozmawiamy, narząd kobiecy znajduje się ten w środku, w miednicy mniejszej, więc jeżeli coś się z tą miednicą mniejszą działa, operacje, stany zapalne, liczne jakieś inne, nawet to mogło być w dzieciństwie. No ale jeżeli tak, to rzeczywiście może zdiagnozujmy szybciej choćby drożność jajowodu, żeby nie wawiać komuś, czekajmy kolejny rok, kiedy, no mówiła pani o bezpłodności, no możemy założyć, że przy jajowodach niedrożnych, no jest to kobieta bezpłodna. Oczywiście są przypadki opisywane, gdzie nawet były podwiązane jajowody i doszło do ciąży, ale nie mówimy o kazuistyce, o takich przypadkach, które się mogą zdarzyć, bo różne przetoki, różne rzeczy mogą... My rozmawiamy o standardowych, normalnych parach, które jeżeli są jajowody niedrożne, to da się tym parom pomóc, ale tu trzeba włączyć inne techniki.
0: Byłem już daleko gdzieś, na końcu świata.

życiu dla wszystkich, ale wciąż niczyja w moim sercu miejsce masz na samym środku. Kiedy skończy bić, to zaczniesz od początku.

0: O matko!
1: Jakie są sposoby leczenia niepłodności?
2: Czyli tak, pierwsze to jest diagnostyka i tutaj chcemy zdiagnozować. Ale tu żeśmy dzisiaj parę razy powiedzieli, w momencie, kiedy naturalne metody nie wychodzą, powiedzmy sobie, ja na wielu spotkaniach mówiłem, jestem wielkim zwolennikiem naprotechnologii. Naprawdę, bo to się tak, no nasz ośrodek leczy również technikami wspomaganego rozrodu. I się tak to przeciwstawię, że to są dwie konkurencyjne metody. Nie, pamiętajmy, że techniki wspomaganego rozrodu, czyli inseminacja czy in vitro, to są techniki dla par, którym naprotechnologia nie pomogła. My się w większości zajmujemy tym, żeby przywrócić owulację, poprawić parametry nasienia, pomóc parom zajść w ciążę, ale jeżeli nie wychodzi, wtedy rozmawiamy o technikach wspomaganego rozrodu.
1: Tak jak sobie wspomnieliśmy, kiedy mamy parę zdiagnozowaną, pojawia się niepłodność, albo udaje nam się ten czynnik ustalić i nad nim pracujemy, już mówię, jak długo pracujemy, lub tego czynnika nie ustaliliśmy, po roku leczenia, czy bardziej celowanego, czy leczenia ogólnego, obserwacji postawy tak zwanej wyczekującej, dana para kwalifikuje się do leczenia z wykorzystaniem technik wspomaganej reprodukcji. Jest to przykładowo inseminacja lub in vitro. Skupmy się na in vitro jako na metodzie, która obecnie jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności. Taka metoda polega na kontrolowanej stymulacji jajnika, czyli podaje się leki, które powodują, że w jajniku nie rośnie jeden pęcherzyk z komórką jajową, a więcej. Następnie w toku zabiegu te komórki jajowe się pobiera, w laboratorium embriologicznym zapładnia nasieniem partnera i prowadzi się tak zwaną hodowlę zarodka, czyli obserwację tak naprawdę tych zarodków przez kilka dni, które zarodki podejmą prawidłowy wzrost. Następnie taki prawidłowy zarodek jest umieszczany w jamie macicy pacjentki i wtedy już na tutaj więcej elementów nie mamy dużego wpływu, obserwujemy, czy ten test ciążowy pojawi się dodatni, czy nie.
2: Ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku jasno powiedziała, ja jako lekarz mam prawo zaproponować albo rozmawiać z parą o leczeniu niepłodności technikami wspomaganego rozrodu po roku leczenia, nie starania, leczenia. Chyba że są ewidentne przyczyny, jak pojedyncze plemniki czy
1: niedrożdżowy owoc.
2: A teraz to, o czym tutaj żeśmy powiedzieli, znowu przez lata ta technika była niedostępna dla ludzi. Dlaczego? Oczywiście dostępna w ośrodkach. Tylko pamiętajmy, że jest to naprawdę droga technika. Żyjemy w Polsce, gdzie zarobki nie są kolosalne. Kogo stać, to będzie stać, czy w Polsce, czy pojedzie sobie, zrobi to w Anglii, czy gdziekolwiek, prawda? Ale wielu Polaków nie było na to stać. I był pierwszy program 2013-2016, a teraz od 2 lat mamy program rządowy leczenia niepłodności, gdzie pary, które, pamiętajmy, żeby móc zakwalifikować parę do tego programu, to przede wszystkim to muszą być pary, które spełniają warunki ustawy o leczeniu niepłodności. Jeżeli ta para spełnia warunki i możemy rozmawiać o in vitro, to rozmawiamy o płaceniu. Płatnikiem jest państwo. I tym parom państwo refunduje wszystko. To nie jest tak, jak nawet 10 lat temu refundacja była częściowa. Tutaj pary mają zagwarantowane płacenie za wszystko. Czyli pamiętajmy, że jeżeli jest problem, nie bójmy się, że pewną granicą jest to, że nas na to nie stać. Dzisiaj każdego, kto leczy niepłodność i chce mieć dziecko, można przyjść, porozmawiać, przy czym pamiętajmy, techniki wspomaganego rozrodu to nie jest konieczność. Jak ktoś nie chce, nie może nikt go do tego zmusić. Jeżeli ktoś chce, możemy rozmawiać, proponować, ale to ludzie muszą po pierwsze zgodzić się, poprosić o to, że chcą, nawet jak mówimy o programie rządowym. My naświetlamy, jakie są warunki. Krótko mówiąc, bardzo korzystne dla par, ale ta para musi powiedzieć, my chcemy przystąpić do programu, to raz i dwa, my chcemy, żeby nam państwo pomogli, używając technik wspomaganego rozrodu, a skuteczność tych technik jest, można powiedzieć, 30-paroprocentowa, słyszeliśmy, natura daje 15. Więc i mało tego, mówimy 30-parę% u par, które się od paru lat starają, czyli możemy powiedzieć, ich płodność prawdopodobnie jest troszkę niższa niż 15. No więc jest to dobra metoda leczenia.
1: Czy spotkali się państwo w swojej pracy z pewnymi mitami, które krążą wokół niepłodności?
2: Mitów jest mnóstwo, ale trudno teraz coś takiego wymienić. No choćby to, co już dzisiaj powiedziałem. To kobiety są winowajczymi. Bzdura. Okazuje się, że to, jak mówimy, że do tańga trzeba dwojga, czyli czynnik męski, czynnik żeński. Dzisiaj coraz, choćby to nasze szybsze życie, chemia. Jak my robimy badanie nasienia, to powiem szczerze, to nie jest tak, że u 10% panów są problemy. Nie wiem, może 10% badań nasienia w pełni spełnia wszystkie parametry, że mogę temu panu powiedzieć, nasienie jest super, do widzenia, tutaj nie ma problemu. Jak nawet jest dużo plemników, to się nie ruszają. Jak jest dużo i się ruszają, to ich budowa jest beznadziejna. Czyli tak naprawdę czynnika męskiego to nawet dzisiaj, czy bym powiedział, to jest 50%, a może nawet więcej. No ale najczęściej to są czynniki, że jest i problem w nasieniu, jakieś problemy i u pań są problemy z miesiączkowaniem. Ale mówię, to jest ten pierwszy podstawowy mit, który walczymy od wielu, od kilkudziesięciu lat. Obalmy, nie ma winowajcy w niepłodności. No a już te różne inne rzeczy, że jak trzeba współżyć, że nie wolno współżyć, że ten, poza tym, no tu trzeba też użyć trochę zdrowego rozsądku.
1: Faktycznie ten element, o którym teraz wspomniałeś, jak często współżyć, to faktycznie można by zaadresować. Pamiętajmy, że komórka jajowa żyje około doby, czyli dosyć mało jak na cały miesiąc, jeden dzień, w którym jest zdolna do zapłodnienia.
2: Ale z drugiej strony, bo ja będę takim trochę piekło niebo, prawda? Trochę krótko, z drugiej strony trochę długo. Zaraz powiem czemu.
1: Tak. Dobra. Natomiast pamiętajmy, że ta długość życia plemników to jest standardowo 3 dni. Oczywiście są sytuacje, kiedy to jest to nawet koło 5, ale też nawiążę do tego, co dzisiaj padło. Nie jest rzadkością, że te parametry nasienia niekoniecznie są złe, ale są nieco pogorszone. Niekoniecznie to będą te uczciwe 3 dni. Stąd pamiętajmy, że to współżycie, jak się mówi, co 2, co 3 dni, jest odpowiednią częstotliwością. Pojawiają się pary, które w okresie okołowulacyjnym zastanawiają się, czy to ma być raz dziennie, czy to ma być 2 razy dziennie, czy jak często to nie jest za często, jak jest za rzadko. Także tutaj ten element co 2-3 dni wydaje się zupełnie obejmujący ten moment
2: ovulacji. Pamiętajcie, stąd się wzięła definicja niepłodności. 2 do 4 razy w tygodniu. Czyli jeżeli regularnie współżyjemy co 2-3 dzień, to jest te 2 do 4 razy w tygodniu, dlatego że plemnik zapewni zapłodnienie, a komórka jajowa w razie czego poczeka. Nie?
1: Pochylę się jeszcze nad takim elementem, że na jakość zarówno plemników, jak i na jakość komórek jajowych będzie wpływał nasz szeroko pojęty styl życia, czyli to troszeczkę, o czym mówiliśmy, choćby ten element stresu. Natomiast fakt, żeby im bardziej my jesteśmy zdrowi, tym i zmniejszamy czynniki uszkadzające cały nasz organizm, również zmniejszamy uszkodzenie tych komórek jajowych i plemników. Więc stąd pierwszym zaleceniem często, które się pojawia u par, które myślą o współżyciu równorzędne z prowadzoną diagnostyką, będzie to rezygnacja z używek, takich jak papierosy, takich jak alkohol. Będzie to wdrożenie takiego, jak to się mówi, zdrowego stylu życia, czyli umiarkowany wysiłek fizyczny 2-3 razy w tygodniu.
0: Odpowiednia dieta.
1: Odpowiednia
0: również?
1: Dieta, pewnie. Odpowiednia suplementacja, choćby witaminy D. Tak? Natomiast pamiętajmy, że to jest bardzo ważne, ale nie zastąpi to leczenia w niektórych przypadkach, takich jak jeżeli mamy nieregularną miesiączkę, u części pacjentek redukcja masy ciała, poprawienie stylu życia może przywrócić prawidłowe miesiączkowanie.
2: Sama redukcja masy ciała potrafi przywrócić regularną owulację.
1: Natomiast jeżeli pomimo wdrożenia takich zaleceń nie uzyskujemy tego efektu, to pojawia się trochę ten właśnie element mitu. Może jeszcze jakiś suplement wezmę, a może taki, a może taki, a może większe dawki. Może coś jeszcze mogę zrobić, może zacznę pić inną wodę i się uda. I tu już pojawia się trochę element myślenia magicznego. Pamiętajmy, że jeżeli mamy ten poprawiony styl życia, na to zwracamy uwagę, mimo to nie udaje się osiągnąć ciąży po tym roku już też diagnostyki, często jest to moment, żeby sięgnąć po reprodukcję wspomaganą, czyli po inseminację, po in vitro, w zależności od tego, co jest tutaj przyczyną niepłodności. Także to, co się pojawia u części par, to jest element nadziei, że jednak jakoś poradzimy sobie sami i rozwlekają ten proces starań o kolejne suplementy, o kolejne już nieudowodnione metody na wiele lat później, ostatecznie pojawiają się z chęcią in vitro w wieku lat 38, 40, 42 i więcej, kiedy już nawet taka metoda o wysokiej skuteczności nie jest metodą z dużymi szansami dla tych konkretnie osób. Także też nie odwlekajmy sięgania po skuteczne metody, bardzo długo w czasie.
0: Słusznie pani doktor stwierdziła, że właśnie ten czas, kiedy próbujemy sami sobie poradzić z tym problemem, też nie będzie nam sprzyjał. Nie jesteśmy specjalistami, więc warto to oddać właśnie w ręce specjalistów.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mówiliśmy o tym magicznym, może o mitach, ale ja powiem tak, o magicznym myśleniu. Coś, co teraz powiem, to jest czysta prawda, ale bardzo trudna do uświadomienia pacjentom, i którzy nawet, nieważne, czy już sami współżyją, czy chodzi o techniki wspomaganego rozrodu, szansa na ciążę to jest 15% na dany cykl. Pytanie, to jest mało czy dużo? To jest mało, prawda? Bo 85%, że się nie uda. Tylko pamiętajmy, my jesteśmy ludźmi. Jeżeli zakładamy, że przychodzi do nas ta para, która nie ma żadnego problemu w tych badaniach, no to ile razy w roku mogą podejść do starania się o ciążę? Około 12, prawda? To powiedzmy sobie szczerze, jakby ktoś nam dał 12 prób z 15% szans, to praktycznie bardzo mało realne, żeby się nie udało. Czyli dlaczego my mówimy o niepłodności po roku? Bo przy tym małym współczynniku ciąż na cykl, ale przy częstej możliwości zajścia w ciążę, 80% par w ciągu roku jest w ciąży. Nie wymaga żadnej diagnostyki. Po prostu mieli do tej pory, no przy tej skuteczności, nie, że oni mają pecha. My jesteśmy wszyscy ludzie na świecie, nawet jak mamy czwórkę dzieci, to dalej nasza szansa jest 15%. Ale po roku 80, a po dwóch latach 90. Czyli zobaczmy, to wszystko, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy, tak naprawdę dotyczy 20% par. Ale to mało. No z drugiej strony, jak widzimy, ile osób się stara, to 20% to bardzo duży problem. Ale 80% się uda w ciągu roku, czyli jak przychodzi para po dwóch, trzech miesiącach, trzeba uświadomić, ludzie, 15% na cykl. W ciąży zachodzi komórka jajowa dobra, ale jeżeli mamy owulację, to będzie komórka jajowa, ale my nie wiemy, czy ona jest dobra. Jak współżyjemy, to nie wiemy, czy ją zapłodni dobry plemnik. Mhm. Więc nie udało się, to no niestety, jak czegoś nie chcemy, no to się bardzo bronimy, ale czegoś chcemy, to 15% to jest bardzo mało. Jak się czegoś boimy, to 1 na 100 to jest bardzo dużo, prawda? Więc to są te trudne rozmowy z pacjentami, które trzeba uświadomić, dajcie sobie szansę. No ale jak widzimy, że czasami no, te pary są tak zdesperowane, że nie są w stanie czekać, to dalej będziemy przypominać o tych 15%, ale będziemy działać z nimi szybciej.
0: O to jeszcze chciałam dopytać, o te kwestie psychiczne i emocji, które towarzyszą parom, które zmagają się z niepłodnością. To nie są łatwe sprawy dla każdej pary, tak się przynajmniej wydaje.
1: To na pewno jest duży ładunek emocjonalny. Jedno, plany życiowe, jakie dana para ma, dobry moment, kiedy ludzie w danym momencie chcą tego dziecka, zrobili na nie przestrzeń i się nie udaje, i różne plany życiowe muszą odraczać. To jest na pewno duży ładunek stresu. Pamiętajmy, że takie osoby, dobrze, żeby korzystały równoczasowo z pomocy psychologicznej. Jeżeli potrzeba pomocy seksuologicznej, to również jest to dobry trop, dlatego że presja, która pojawia się w sypialni, nie jest czymś, z czego każdemu się życzy, tak? Wręcz przeciwnie, nie pomaga to w utrzymaniu jakości relacji między ludźmi, a tą parę mamy. Oni muszą oprócz zostania rodzicami zostać ze sobą szczęśliwi. O tym nie zapominajmy. To, o czym tutaj fajnie było powiedziane z tymi szansami na zajście w ciążę na dany miesiąc, płodność u człowieka z założenia nie jest wysoka. Właśnie dlatego, ponieważ rzadko zachodzi się w ciążę, tych szans jest aż 12 w roku. Jak przyrównamy to do innych gatunków, inne gatunki potrafią tych szans mieć 2 na rok i zawsze skuteczne. W naszym gatunku szans jest dużo na cały rok, natomiast wynika to z niskiej płodności. Pamiętajmy, że skuteczna antykoncepcja względnie pojawiła się w ostatnim stuleciu, tak? Natomiast wcześniej współżycie za każdym razem mogło zakończyć się potencjalnie ciążą, ile ciąż jest w stanie dorosły człowiek, kobieta donosić, urodzić dzieci, przeżyć. Więc ta płodność z takiego ewolucyjnego punktu widzenia nie jest u człowieka bardzo wysoka. Natomiast my chcemy zmieścić wszystkie dzieci, które chcemy mieć w wąskim okienku czasu. Załóżmy między 30 a 35 lat. Jest to troszkę inaczej niż jesteśmy do tego skonstruowani i jest to na pewno trudne do zrozumienia, stąd tych emocji jest dużo i pamiętajmy, żeby sobie w tych sytuacjach pomagać.
2: Słuchajcie, jak się jeszcze mówi, rodzina podstawową jednostką społeczną, prawda? No, ale tak większość ludzi, co sobie wyobraża tą rodzinę, nieważne na jakim etapie życia, no mąż, żona czy partnerzy i dziecko. I teraz my jeszcze nie chcemy, bo to już dzisiaj mówiłem o tych różnych wyjazdach, ale w pewnym momencie chcemy. No mało tego, my dzisiaj dużo rzeczy możemy, to jak chcemy, to zakładamy, że to musi być. I jak nie wychodzi miesiąc czy drugi, to już i nerwy. I zaczynają się partnerzy rzeczywiście, tak jak Kasia mówiła, no pamiętajmy, dziecko jest dla nas, ale my jesteśmy ze sobą całe życie i bądźmy dla siebie. A tu się zaczynają problemy, właśnie już to parę razy mówiłem z tym, kto winny, nikt nie winny. My razem chcemy, ale jak się nagle okazuje, że jedna osoba ciśnie i całe życie poświęca tylko temu, nie pójdziemy do teatru, bo to dzisiaj trzeba. Nie wyjedziemy na wczasy, bo w tym cyklu musimy to obserwować. Nie zrobimy czegoś, bo to. I tu to zarówno dotyczy panów, jak i pań. I nagle nasze życie jest właściwie podporządkowane jednemu celowi, ciąży. Ale dalej to procenta nie zwiększy. Ale nasze nerwy są większe i mało tego, nieraz udaje się zajść w ciążę, tylko że pary przychodzą rok później, ale one nie są razem.
0: To pamiętajmy proszę o tej presji i o tym, żeby dobrze przemyśleć ten moment zajścia w ciąży.
2: To ma być radość, męczenie się i że musimy, nie?
0: Tak jest.
1: Dla mnie ważne, żeby wybrzmiało, że problem, że w tym problemie pary nie są same, że jest to problem, który dotyczy właśnie co piątej pary i że w sytuacji, w której po tym roku współżycia, a u osób po 35 roku życia, po pół roku, ten maluch się nie pojawił, można się zgłosić, można omówić temat, można porozmawiać, zdefiniować, diagnozować i leczyć. Także po to leczenie też sięgajmy. Obecnie w Polsce jest ono refundowane i warto z tego korzystać.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Pan dr Wojciech Niemczyk był gościem Radia Opole i pani dr Katarzyna Niemczyk, specjaliści ginekolodzy położnicy. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
3: O matko!

0: już godzina 23, to Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. W wiadomościach także o niszczeniu pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od dobrej wiadomości. Dla kierowców droga krajowa 46 odblokowana. Wcześniej po wypadku w Siedzinie policja wytyczyła objazd. Przypomnijmy, samochód osobowy uderzył tam w słup energetyczny i doszło do uszkodzenia jego konstrukcji. Co najmniej do soboty można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Można to zrobić w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Jolanta Hercog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, placówki odpowiadającej za tę Izbę Pamięci, przypomina, że to miejsce powstało z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej.
2: Pani Wanda Traczyk-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała cmentarza Powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób, w tym prawie 100 tysięcy cywili. Izba Pamięci powstała niedawno, jest nowym oddziałem Muzeum Warszawy i właśnie tu wystawiliśmy księgę kondolencyjną.
0: Wanda Traczyk-Stawska po upadku powstania trafiła do stalagu Lambsdorff na Opolszczyźnie. O swoim pobycie w obozie wielokrotnie opowiadała także w Radiu Opole.
3: Zobaczyłam namioty, usłyszałam głosy polskich dzieci. Wydawało mi się, że coś mi się śni, żeby tu na wakacje przyjechały, czy co. A okazało się, że to Niemcy, podpisując umowę o kapitulacji, nas nareszcie uznali nie za bandytów, tylko za żołnierzy. Mieliśmy prawa jenieckie.
0: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Nieznany jak na razie sprawca lub sprawcy regularnie niszczą pomnik powstańców śląskich w Wierzchach koło Wołczyna. Tym razem w niedzielę ktoś się z pomnika zrzucił biało-czerwone flagi oraz flagę powstańczą. Pomnikiem opiekuje się stowarzyszenie Narratum. Społecznicy podkreślają, że nie chcą konfliktu, a pomnik ma być miejscem pamięci łączącym, niedzielącym. Sprawa została zgłoszona na policję, co potwierdza aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
4: W miejscowości Wierzchy doszło do znieważenia pomnika, z którego zdjęto i rozrzucono flagi, a sam pomnik został oklejony naklejką. Funkcjonariusze prowadzą czynności celem ustalenia sprawcy tego haniebnego czynu.
0: Dodajmy, w miejscu pomnika zostali pochowani powstańcy, których zwłoki później ekshumowano. Sprawca musi liczyć się z grzywną, ograniczeniem wolności lub karą do roku więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Rząd chce podnieść wysokość progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 zł. Zmiany mają dotyczyć też m.in. wysokości CIT dla największych firm.
5: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32%.
6: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
5: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
7: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
5: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około 1 000 000 zł.
0: A był to materiał Rafała Zielenkiewicza.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura to niecałe 21 stopni, ciśnienie lekko w dół, 1006 hektopaskali. Do rana ma być pochmurno i deszczowo, lokalnie burze i temperatura minimalna 16 stopni. Wiatr miejscami w porywach aż do 90 km na godzinę. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatury maksymalne od 27 do 29 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w czasie burz jednak w porywach do 75 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
8: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Friede auf Erden, opus 13, to jeden z najważniejszych wczesnych utworów choralnych Arnolda Schönberga, skomponowany w 1907 roku do poematu szwajcarskiego poety Konrada Ferdinanda Meyera. Dzieło przeznaczone na chór mieszany, a cappella, no czyli bez udziału instrumentów. Jego tytuł oznacza pokój na ziemi i odnosi się do idei pokoju oraz nadziei na zgodne współistnienie ludzi. Utwór powstał w okresie, gdy Schönberg stopniowo odchodził od późnoromantycznego języka muzycznego w kierunku bardziej nowoczesnych środków kompozytorskich. W Friede auf Erden można jeszcze wyraźnie usłyszeć wpływy romantyzmu, szczególnie w bogatej harmonii, chromatyce, częstych zmianach napięcia oraz ekspresyjnej melodyce. Jednocześnie rozbudowana i momentami bardzo gęsta faktura choralna zapowiada kierunek, w którym kompozytor miał później rozwijać swój indywidualny styl. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu BBC Singers pod dyrekcją Pierre'a Boulez'a.

Kol Nidre, opus 39, to utwór Arnolda Schönberga skomponowany w 1938 roku na narratora, chór mieszany i orkiestrę. Dzieło powstało po emigracji kompozytora do Stanów Zjednoczonych i należy do utworów, w których Schönberg nawiązuje bezpośrednio do tradycji i kultury żydowskiej. Inspiracją dla kompozycji stała się modlitwa Kol Nidre, związana z wieczorem rozpoczynającym święto Jom Kippur. Utwór ma szczególne znaczenie ze względu na osobiste doświadczenia kompozytora. Schönberg, który w młodości przeszedł na chrześcijaństwo, w latach 30. powrócił do judaizmu. Kol Nidre powstało w czasie narastającego antysemityzmu i prześladowań Żydów w Europie. Kompozycja jest więc nie tylko dziełem muzycznym, lecz także wyrazem tożsamości i refleksji nad historią narodu żydowskiego. John Shirley Quirk, narrator BBC Chór i Orkiestra Symfoniczna, całością dyryguje Pierre Boulez.

Olnidrej!

IV kwartet smyczkowy D-dur op. 83 Dmitra Szostakowicza powstał w 1949 roku, w jednym z najbardziej trudnych okresów życia kompozytora. Był to czas nasilających się represji stalinowskich, a także kampanii antysemickiej w Związku Radzieckim. Szostakowicz, który wcześniej został publicznie potępiony za rzekomy formalizm, tworzył wówczas wiele dzieł, których nie mógł swobodnie prezentować publiczności. Czwarty kwartet został wykonany po raz pierwszy dopiero 3 grudnia 1953 roku, kilka miesięcy po śmierci Stalina, i jest dziełem pełnym kontrastów. Radosne lub taneczne gesty często sąsiadują ze smutkiem, niepokojem i poczuciem zagrożenia. Szczególnie wyraźna jest tu charakterystyczna dla Szostakowicza podwójna warstwa muzyki. To, co brzmi lekko i żartobliwie, może jednocześnie wyrażać cierpienie. Dzięki temu kwartet nie jest jedynie przykładem doskonale skonstruowanej muzyki kameralnej, ale również subtelnym świadectwem epoki i osobistej sytuacji kompozytora. Jest jednym z dzieł, w których Szostakowicz potrafił mówić o rzeczach trudnych, wykorzystując pozornie prosty język muzyczny. A zatem posłuchajmy czwartego kwartetu smyczkowego op. 83 Dmitra Szostakowicza w wykonaniu kwartetu smyczkowego Rubio.

Na koniec posłuchajmy fragmentu 130 psalmu Arnolda Schönberga. BBC Singers, dyryguje Pierre Boulez. Audycję zrealizował Arkadiusz Krzyżewski. Do usłyszenia, mówi Marzena Mielcarek.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy sezon ogórkowy. Dzisiejsze wydanie będzie bardzo, bardzo muzyczne i bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o muzykę. Będzie muzyka klasyczna, muzyka dawna i muzyka rozrywkowa. A do tego jeszcze taka informacja, że to pierwsze wydarzenie będzie odbywało się w

ramach czeskiej nocy zamków. Jest u naszych południowych sąsiadów takie wydarzenie i właśnie w ramach tej czeskiej nocy zamków wystąpi na zamku Jański Wierch w Jaworniku nasza opolska grupa. Chociaż będzie to skład międzynarodowy, Monika Targowska i Joanna Owczarek, Fundacja Pasagalia, one będą moimi gościniami już za chwilę, klawesynistka i flecistka grająca na flecie traverso, a gościnnie jeszcze z nimi na tym zamku wystąpi Monika Szwandowa, czeska sopranistka, oraz Maria Misiarz na wiolonczeli barokowej. I oczywiście, jak to noc zamków, jeżeli ktoś chciałby posłucha wybrać się na koncert, o muzyce, o koncertach będziemy mówili, zresztą tych wydarzeń Pasagali będzie więcej, o których opowiemy, ale warto sobie też sprawdzić, bo skoro jest to noc muzeów, to oczywiście warto pojechać wcześniej i zwiedzić zamek. A kto wie, może jeszcze jakieś inne zamki sobie też znajdziecie w okolicy. Ten jest blisko naszej granicy, więc naprawdę warto to rozważyć. Oczywiście jak ktoś nie jest fanem muzyki klasycznej, to może wtedy zdecydować się na koncert na przykład hip-hopowy, bo akurat w Opolu będzie rządził 22 sierpnia hip-hop, czy też rap, bo Opole Rap Scena, tak dokładnie się to wydarzenie nazywa. No i rzeczywiście młode, głównie pokolenie tutaj się zaprezentuje. Między innymi jedna z artystek, którą sam osobiście obserwuję i bardzo lubię i cenię, bardzo jest oryginalna, czyli Young Leosia, a obok niej na scenie jeszcze Bonson, Wajma, Fukaj, no też bardzo, bardzo znany artysta, Kaz, Bałagane i White 2115. To jeżeli chodzi o NCPP. Macie więc do wyboru zamki, klasyka albo rap. Natomiast w drugiej godzinie audycji porozmawiam z Ewą Aksamit, która wielkimi krokami zbliża się do nowej płyty autorskiej, bardzo oryginalnej. Stali słuchacze Radia Opole możecie Ewę Aksamit kojarzyć, dlatego że piosenka Uśmiecham się jak klaun była przez wiele tygodni także na opolskiej liście polskiej piosenki. Od tamtej pory Ewa Aksamit wydała już kilka nowych singli i powiem tak, to jest płyta, ja wiem, na podstawie jednego byłoby trudno, ale na podstawie czterech, to już naprawdę tam nie ma po prostu słabego utworu. Ja uważam, że jest to absolutnie światowy poziom, bardzo, bardzo oryginalna artystka. No i tak wygląda plan na dzisiejsze nasze spotkanie. Za chwilę w studiu pojawi się Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsze gościnie już zapowiadane, a są to Monika Targowska, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Joanna Owczarek-Ciszewska, cześć.
2: Cześć.
0: Joanna Owczarek-Ciszewska gra na klawesynie, a Monika Targowska na flecie traverso, a razem tworzą, myślę, znaną już na pewno stałym słuchaczom, tworzycie, tak można powiedzieć, Fundację Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia. I jak Państwo się zapewne domyślacie, będzie kolejna edycja festiwalu, który jest przygotowywany przez Fundację. To też, ale jest jedno wydarzenie dużo, dużo wcześniej. Jeżeli na przykład lubicie knedliki, hranulki i smażony syr, tak żartobliwie oczywiście zaczynam, żeby narobić ludziom też apetytu. Oczywiście tutaj apetyt najważniejszy to będzie ten apetyt dla ducha, zaspokojenie muzycznych pasji, bowiem moje gościnie wraz ze specjalnymi, innymi też muzykami wystąpią w Czechach. Czeskiej nocy zamków. No brzmi to, powiem, imponująco wszystko i tajemniczo. Starałem się budować nastrój. To prawda na razie, że w Czechach i na zamku.
1: Tak, w ramach Czeskiej Nocy Zamków, która odbywa się już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, organizujemy koncert na zamku Janski Wyrch w Jaworniku, tuż przy polsko-czeskiej granicy, a będzie to koncert poświęcony głównie muzyce Karla Dietersa von Dietersdorfa.
0: On jest kompozytorem muzyki dawnej. Ja wiem, że teraz powinno być tak, że powinienem sprawdzić, kiedy żył i być przygotowanym, ale tak pomyślałem sobie, że zapytam. A co tam?
2: No, jego twórczość przypada na okres właściwie już klasycyzmu. Był rówieśnikiem Haydna, to jest druga połowa XVIII wieku. Zmarł bodajże w 1799 roku, ale jest to jak najbardziej muzyka dawna, ponieważ jest to muzyka dawnych wieków, nie współczesna. I jak najbardziej należy ją wykonać zgodnie z duchem epoki, więc będziemy wykonywać ją na dawnych instrumentach.
0: Aha, czyli krótko mówiąc, w jego epoce klawesyn jak najbardziej był jeszcze instrumentem, na którym grywano, tak zakładam.
1: Tak, oczywiście. W użytku zaczęły już być pierwsze fortepiany, ale znaczna część życia muzycznego opierała się jeszcze nadal na podstawie basu cyfrowanego, realizowanego przez właśnie klawesyn.
0: Ja tak specjalnie dopytuję, bo wiecie, nie każdy musi się dobrze znać. Ja tak też na mniej więcej to, co w głowie oczywiście mam, to tak właśnie daty mamy, niby wiemy, że klasycyzm, epoki, no ale jak później się okazuje, to nie jest to często taka sprawa bardzo, bardzo prosta, bo nawet jeżeli pojawiał się nowy nurt, nowe trendy, kompozytorzy zaczynali tworzyć w innym duchu, no to przecież jeszcze na salonach, w pałacach, na zamkach te instrumenty stały. Istniały nuty i nie każdy od razu, tak jak dzisiaj, że mamy internet, jak tylko coś nowego się pojawi, to od razu pojawia się cały szereg ludzi, też tak chcemy grać, prawda? Wtedy to jednak dużo bardziej było czasochłonne i dużo bardziej rozłożone w czasie, a poza tym jest też tak, że no dla Was to chyba bardzo fajne wyzwanie, chociaż jak sięgam pamięcią, to nazwisko Dietersdorfa nie jest nazwiskiem, które po raz pierwszy się pojawia w Waszej karierze.
2: Nie jest. Właśnie od Dietersdorfa troszkę wzięła początek, można powiedzieć, w ogóle nasza fundacja, ponieważ dzieło Dietersdorfa już wykonywaliśmy w ramach Asi Stypendium Twórczego Marszałka Województwa Polskiego. Wtedy zaaranżowała utwór Dietersdorfa na flet traverso i klawesyn i zostanie on teraz też wykonany przy okazji koncertu w Jaworniku. No, nie mogłoby zabraknąć kompozycji Dietersdorfa tam, w tamtym miejscu. Zresztą nasz pomysł od początku zakładał właśnie połączenie tego miejsca, duchu miejsca i kompozytora, jego kompozycji, jego muzyki. Dlatego będzie to głównie, no nie ukrywamy, koncert z muzyką Karla Dietersa von Dietersdorfa, który tam po prostu mieszkał, pracował na dworze biskupim na zamku Janski Wyrch przez 25 lat. Więc gdzie indziej wykonywać jego muzykę, jak nie tam właśnie.
0: A, no to teraz się miałem pytać, właściwie odpowiedziałyście już teraz na moje pytanie, czy miał związek z tym zamkiem, no i teraz, drodzy Państwo, okazuje się, że miał. Wcale mnie nie dziwi w takim razie, że tam właśnie zagracie. No to, że zdobywacie coraz większą popularność i jesteście już taką bardzo rozpoznawaną marką, jeżeli chodzi o Wasze koncerty i fundacje, no ten koncert, myślę, jest tego też dowodem. Tutaj mamy natomiast, i o tym chciałbym wspomnieć, bo wystąpi jeszcze pani Maria misiarz na wiolonczeli barokowej, ale będzie też sopranistka Monika Szwandowa, czyli czeska. Macie taki międzynarodowy projekt w związku z tym.
1: Tak, jest to czeska młoda sopranistka, z którą już miałyśmy okazję współpracować w ramach innego projektu fundacyjnego. Obecnie studentka Akademii Muzycznej w Katowicach.
0: Mhm. A czy to jest ta sopranistka, która wystąpiła między innymi w Muzeum Diecezjalnym na koncercie?
1: Zgadza się, tak.
0: A, dobrze. No to ten, kto nie był, niech żałuje. Natomiast jestem ciekaw, bo mam nadzieję, że w Muzeum Diecezjalnym ta współpraca też jakoś tam będzie, że może jeszcze zagracie. Czy tak będzie, to o tym za chwileczkę porozmawiamy, bo ten koncert to jest jedna rzecz, ale oczywiście będzie też to drugie wydarzenie stałe już, które Fundacja Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia przygotowuje. Tu jeszcze tylko dodam, bo 22 sierpnia, godzina 19. No, Jawornik i Zamek Jański sobie bez trudu znajdziecie na mapie. Myślę, że nie jest to bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o Opolszczyznę, zwłaszcza jeżeli ktoś dysponuje samochodem. No to bardzo miła wycieczka i te moje knedliki wspomniane. Można to wszystko połączyć, można pojechać zwiedzić zamek w ciągu dnia, bo można go zwiedzać, a później wieczorem zostać po prostu na koncert. A jak ktoś chce, to pewnie i bez trudu noclegi jakieś znajdzie. Dobrze, to zostawimy na chwilę tylko Dietersdorfa i Zamek Jański w Jaworniku, ale jeszcze do Was za chwilę wrócimy.

0: Radio Opole.
1: Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są

0: Ekstra.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu są pani Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia. Przypomnę, że rozmawialiśmy i przypomnę o tym Jański Wrch, tak się nazywa zamek w Jaworniku. Tam 22 sierpnia o 19 będzie koncert. I to jest wydarzenie pierwsze. Ja wspominałem też o standardowym festiwalu. Tymczasem okazuje się, że fundacja naprawdę nabrała impetu, bo zanim koncert, o nim też opowiemy, ten główny festiwal, to będą jeszcze jakieś warsztaty, zajęcia dla seniorów, tak?
2: Tak, jako taki przedsmak może naszego jesiennego festiwalu 12 września na zamku w Niemodlinie organizujemy warsztaty pod tytułem Sztuka Słuchania, na które zapraszamy przede wszystkim seniorów. I będzie to koncert muzyki tym razem renesansowej i wczesnobarokowej w wykonaniu sopranu oraz lutni i innych instrumentów szarpanych tego czasu, połączone z wykładem, takim wprowadzeniem muzykologicznym, aby lepiej przybliżyć słuchaczom tę muzykę.
1: No to czyli ja też powinienem na coś takiego pójść, bo w tej pierwszej części miałem kłopot, żeby ulokować Dietersdorfa w odpowiedniej epoce, czy to klasycyzm, czy muzyka dawna, więc jak widać, ja oczywiście tak troszeczkę, jeżeli mam dworować, to oczywiście z siebie tylko i wyłącznie, nie z kogoś innego, ale rzeczywiście myślę, że ten aspekt edukacyjny jest nam rzeczywiście nie tyle potrzebny, bo to nie chodzi o to, że ludzie czegoś nie wiedzą, bo jak ktoś bardzo chce, są podręczniki, są książki o historii muzyki, można sobie wiele się dowiedzieć, ale uważam, że opowiadanie o muzyce, o jej historii, różnych stylach, jak to wyglądało, gdzie co grano, o wiele przyjemniejsze jest, kiedy mamy zespół profesjonalny, który wykonuje też tę muzykę. Bo takie, no kto lubi suche wykłady? Tak jak na lekcji, prawda? Jak nie ma slajdów, nie ma muzyki, to nuda, nuda i ludzie zaczynają dłubać w telefonach i nie skupiają się. Dla mnie pomysł świetny. Więc jak te młodsi seniorzy też mogą przyjść jak ja.
3: Tak, czy nikt tam dowodu osobistego nie będzie sprawdzał, ale skierowane są głównie do seniorów z gminy Niemodlin, ponieważ Niemodlin ma zamek. Zamek jest wspaniałym miejscem do wykonywania muzyki i do spotkań też takich międzypokoleniowych, edukacyjnych, muzycznych, artystycznych. Też opowiemy co nieco o zamku i o muzyce w kontekście właśnie tej architektury zamkowej. Także znów takie połączenie krajoznawczo-artystyczne jakoś tak nam przyświeca w całej naszej tej działalności fundacyjnej.
1: No właśnie, jak teraz powiedziałaś o architekturze, to tak pomyślałam, no bo naturalne jest i wydaje nam się, że jak były te pałace, zamki, że były tam sale. Sale balowe, no bo bale, na każdym filmie są jakieś bale, prawda? Lub sceny, gdzie oto odbywają się koncerty. Ale z drugiej strony jest też tak, że większość sal koncertowych, muzycznych, jeżeli budujemy specjalnie, no to jest tam ogromna dbałość i odpowiedzialność o akustykę. I zastanawiałem się, czy jak powstawały takie sale, takie miejsca, saloniki do tego, żeby słuchać koncertów, czy tam rzeczywiście architekci myśleli o tym, że tam będzie muzyka? Czy to dobrze rzeczywiście brzmi? No, grałyście już w wielu takich salach. Nie ma problemu z akustyką. I ja wiem, że trudno wam będzie odpowiadać za architektów, ale zastanawiam się, na ile one rzeczywiście spełniają taki walor, ten wymóg dobrej sali do grania muzyki, dobrej sali koncertowej.
3: Zazwyczaj jak najbardziej. Zazwyczaj właśnie nawet powiedziałabym, że często, ponieważ często jest to architektura na przykład sakralna, czyli kościoły, gdzie akustyka jest wyśmienita, albo właśnie sale balowe. Z reguły, teraz na przykład będziemy grać w Jaworniku w sali takiej muzycznej, było to tak pomyślane, żeby jak najlepiej dźwięk się rozchodził. Więc z reguły warunki są doskonałe do grania.
1: No tak, rzeczywiście, no kościoły na pewno budowane tak, żeby akustyka była bardzo dobra, żeby było słychać. Kiedyś nie było przecież mikrofonów. No,
3: dokładnie.
1: Trzeba tym, to, tak jak człowiek sobie nie zdaje sprawy, prawda, drodzy Państwo, że od razu to tak wszędzie głośniki. No nie, no przecież nie było, a trzeba było wszystko dokładnie słyszeć. Rzeczywiście w przypadku tych sal sakralnych bardzo często zamki, no właściwie zawsze, miały też jakieś kaplice, gdzie dany książek czy ktoś tam, no, żeby nie chodzić, mieli swoje po prostu, prawda? I one, byłam niedawno na zamku w Raciborzu i tam też jest bardzo ładna kapliczka. Tam wprawdzie wiele osób na koncert by się nie zmieściło, ale mają też inne sale, w razie czego tak polecam, bo widzę, że zamki polubiłyście. Coś wam te zamki, pałace się bardzo spodobały ostatnio.
3: Bardzo. Zamek to nasza ulubiona rzecz.
1: A jeżeli chodzi o jesienny festiwal, to też jakieś zamki, bo tam prawdopodobnie różne miejsca też będą, prawda?
2: będą różne miejsca, ale tym razem nie zamki. W ramach festiwalu Jesień z muzyką dawną, to już będzie trzecia edycja. Tym razem na trzecią edycję zapraszamy na 3 koncerty. Powracamy do naszych chyba już ulubionych lokalizacji, czyli oczywiście Głogówka i barokowego kościoła świętego Bartłomieja, gdzie faktycznie muzyka barokowa w tym pięknym barokowym wnętrzu zawsze doskonale brzmi i doskonały nastrój wprowadza. Wracamy również do domu artysty w Głuchołazach. I w tym roku na otwarcie festiwalu organizujemy pierwszy koncert w Opolu, stolicy regionu, w Muzeum Diecezjalnym.
1: A, czyli trafiłem, że muzeum jednak tak. będzie. No bo rzeczywiście bardzo ładnie. Ja akurat mogę potwierdzić, bo tylko w Głuchołazach na koncercie nie byłem, a i w Głogówku, i w muzeum tak. I naprawdę brzmi to wszystko fantastycznie. I zakładam też, bo wiem już i państwo też słyszeliście, że z Moniką, przepraszam, Szwandową, sopranistką występujecie. Czy ona też będzie brała udział w tym roku w festiwalu? Właśnie?
3: Nie, akurat w festiwalu nie, ale wystąpią znakomici artyści. Na inauguracji zaprosiliśmy zespół Anna i Krzysztof Filusowie, którzy zagrają w duecie Viola da Gamba i klawesyn, także jest to już można powiedzieć półka światowa artystów. I właśnie oni wystąpią w Muzeum Diecezjalnym. A ja jeszcze tylko a propos zamków i Głogówka, to czekamy na zamek w Głogówku.
1: No tak, bo tam rzeczywiście była wycieczka, tam cały czas rozstrzyga się kwestia dostępności ewentualnego nowego, potencjalnego właściciela. No mogłoby tak być, bo to naprawdę szkoda. Byłem na tym dziedzińcu, jeszcze nie można było wtedy do środka wchodzić, no ale to się naprawdę marnuje. Szkoda. Nawet kilka sal, bo wszyscy mamy świadomość, jak ogromne są to koszty, ale uważam, że jak od czegoś już zaczniemy, chociaż jedną część, żeby można tam było robić wystawy, właśnie koncerty, no to też zacznie to na siebie być może chociaż troszeczkę zarabiać z tym zarabianiem to. Tutaj, drodzy państwo, jeżeli chodzi o te wydarzenia, możecie sprawdzić na mediach społecznościowych, niektóre będą na pewno biletowane, ale na stronie Fundacji Pasagalia pewnie wszystkie informacje potrzebne są.
3: Jak najbardziej, a wstęp na festiwal, na wszystkie koncerty 3, które wymieniłyśmy, czyli Opole, Głuchołazy, Głogówek, wstęp będzie wolny, bezpłatny. Podobnie jak na 2 wydarzenia towarzyszące, bo tradycyjnie my lubimy jeszcze coś dołożyć, nie tylko do muzyki, ale będzie spacer historyczny po Głuchołazach tym razem oraz będzie wykład w Muzeum Diecezjalnym w Opolu na temat obrazów, które przedstawiają muzykę w sztuce.
1: No nie, no to ja też bardzo, bardzo chcę, bo to jest właśnie tak, że o nie, to teraz nam się otworzył worek. Moglibyśmy prawdopodobnie porozmawiać jeszcze kolejną godzinę, ale tutaj myślę, że zaproszę dyrektora Muzeum Diecezjalnego, bo coś czuję, że to on będzie ten wykład prowadził.
3: Dokładnie. Kto inny?
1: No właśnie, no to już w takim razie was nie będę o to dopytywał. Umówię się z dyrektorem muzeum i wtedy jeszcze przed tym wydarzeniem na pewno się spotkamy, porozmawiamy więcej, wam opowiemy. No a póki co, najbliższy koncert, przypomnę, 22 sierpnia, godzina 19, Zamek Jański Wrch w Jaworniku. Tam będziecie mogli moje gościnie usłyszeć, nie tylko, bo jeszcze Monikę Szwandową, sopranistkę i Marię Misiarz na wiolonczeli barokowej. Bardzo wam dziękuję, bardzo się cieszę, że coraz więcej gracie i coraz więcej fundacja robi.
3: Bardzo dziękujemy, my jeszcze tylko dorzucimy, że wszystko to jest możliwe dzięki finansowaniu, bo bez tego nic byśmy nie zrobiły. A finansowanie jest ze środków otrzymanych od samorządu województwa opolskiego.
1: A na plakacie jeszcze widzę Hrado, Zameczka Noc, to jest nazwa wydarzenia, Zamek Jański Wirch i Narodni Pamiątkowy Ustaw. Więc przynajmniej tak honorowo was wspierają. Ładnie to wygląda. No ja akurat bardzo, bardzo lubię Czechy. No zobaczymy, jak będzie z tym połączeniem. Państwo też możecie już sobie zacząć sprawdzać. Bardzo, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję. Na któryś, przynajmniej na części, bo już nie będę obiecywał teraz tak, że na pewno na wszystko mi się uda, ale przynajmniej na część tych koncertów bardzo, bardzo chciałbym być. A z państwem jeszcze się nie żegnam, bo usłyszymy się w kolejnej godzinie.

0: Drodzy Państwo, wysłuchaliście piosenki Uśmiecham się jak klaun. Śpiewała ją Ewa Aksamit. Ewa Aksamit jest też autorką tejże piosenki. Stali słuchacze Radio Opola, a zwłaszcza Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, na pewno utwór kojarzą, bo przez wiele tygodni piosenka była na liście. No i przyznaję, że Ewie Aksamit zacząłem się przyglądać, a właściwie przysłuchiwać, chociaż przyglądać też, bo dziś mamy takie czasy, że większość piosenek to również teledyski. Zachęcam do tego, żeby teledysku posłuchać. Intrygujący, mądry tekst. Bardzo dobry do tego teledysk. Troszeczkę autoironiczny, ale w gruncie rzeczy głęboki. Myślę, że wiele osób mogłoby się identyfikować z tym, o czym Ewa Aksamit śpiewa, ale co ja będę o tym opowiadał, skoro Ewa Aksamit jest ze mną w studiu. Cześć, Ewo.
1: Cześć, Witku.
0: Bardzo się ucieszyłem, że przyjęłaś zaproszenie do radia, bo bardzo, bardzo mi się marzyło. W międzyczasie ukazała się kolejna piosenka Synestezja. Synestezji też posłuchamy i znowu fantastyczny utwór. Od razu Państwu też powiem, bo rozmawiałem z moim kolegą redakcyjnym Tomkiem Wojtyłką i mówi, a ja jakieś 7 lat temu zaprosiłem Ewę Aksamit do Radia Opole. No i 7 lat minęło. Ewa już powiedziała, że od czasu debiutanckiej płyty rzeczywiście sporo zmian w Twoim życiu. Także muzycznych. Z jednej strony, powiedziałaś, tutaj możemy to powtórzyć na antenie teraz, bo o tym rozmawialiśmy, zanim włączyłem mikrofony, że jest teraz nieco bardziej przystępnie, ale ja ciągle uważam, że to jest jednak muzyka bardzo undergroundowa, taka, która jest oryginalna, bo te utwory od siebie się różnią. Jak Państwo za chwilę posłuchacie kolejnego, usłyszycie i przekonacie się, co mam na myśli. Uśmiecham się jak klaun i Synestezja muzycznie jednak się różnią, także wokalnie. Ale co do Twoich umiejętności wokalnych, to akurat możemy powiedzieć, jesteś nauczycielką też śpiewu, więc warsztatowo i technicznie staje się to zrozumiałe.
1: Tak,
0: czy przeszkadza?
1: Nie, raczej mi nie przeszkadza. Szczerze, zostałam nauczycielką po to, żeby nauczyć się sama, jak dobrze śpiewać. Bo najlepsze szkolenia dotyczące głosu to są właśnie te dla nauczycieli. No i przy okazji po studiach, po wokalistyce jazzowej właśnie, trzeba było coś robić w dorosłym świecie, zanim rozkręci się ta mityczna kariera muzyczna. I pomyślałam, że uczenie śpiewu to jest taki dobry kierunek, ale pobudki były bardzo egoistyczne, czyli nauczyć samą siebie dobrze śpiewać. I muszę przyznać, że odebrałam nauki od jednych z największych nauczycieli śpiewu na całym świecie, nie będę przesadzać, mówiąc te słowa. Od naukowców, na przykład od nauczyciela, który uczył Stevena Tylera, również uczył mnie kilku lekcji śpiewu, kilka lekcji miałam u niego. Także powiem szczerze, że to był piękny, fantastyczny czas, kiedy właśnie mogłam się kształcić na nauczyciela, a tak naprawdę dokładałam tego pieca dla artystki w sobie.
0: A czyli obalamy też to przekonanie i ten schemat taki często powtarzany, że takimi krytykami albo dziennikarzami zostają ci, którzy sami talentu specjalnie nie mają, wielkiej kariery nie odnieśli, no to oni będą pouczać teraz i mówić i oceniać, co jest dobre, co niedobre. Ja oczywiście tutaj też w takiej troszeczkę roli chcąc, nie chcąc, przy czym od razu zaznaczam roli słuchacza. Absolutnie nie roszczę sobie żadnych pretensji do tego, żeby być wielkim znawcą, zwłaszcza od tej strony technicznej, akademickiej muzyki. Dla mnie muzyka najpierw musi trafić mi do serca, do głowy, a później mogę ją rozbierać na czynniki pierwsze. Natomiast tutaj, w Twoim przypadku, tych nowych kompozycji, jestem pod wielkim wrażeniem. Ten jazz tam oczywiście słychać, zwłaszcza w tym...
1: Szczególnie drugim, w Synestezji.
0: Tak, jest przepięknie, plany gitary są, przeplatają się, to wszystko ładnie płynie. Jak byłem ostatnio nad morzem, to czuję się jak na takiej fali, jakbym był na łódce, tak lekko kołysany, pięknie się tam gitara uzupełnia z Twoim głosem. Klaun, jak mówiliśmy, już troszeczkę inny. Wspomniałaś też o Tylerze. Ja myślę, że u Ciebie w ogóle jest tak, że Twój repertuar jest i ciekawy dla kogoś, kto szuka po prostu muzyki rozrywkowej, mówiąc o tym takim uładzeniu. Jeżeli ktoś szuka po prostu piosenki, no to na pewno tak. Piosenki pop, tak, bo to są piosenki, które nie będą go drażniły, one nie są nadmiernie awangardowe, jeżeli chodzi o dźwięki, nie ma tutaj zgrzytów, pisków, noise'u, jakiejś elektroniki, przetworzeń, czyli tego takiego kombinowania czasami nadmiernego, że chcemy być bardzo, bardzo oryginalni, albo buntujemy się, więc specjalnie podkręcimy wszystko na full, żeby trzeszczało i zgrzytało. To nie jest dobra droga na dłuższą metę, ale też nie jest to pójście na tak zwaną komercję na siłę, czyli że aha, no żeby się sprzedać, najlepiej sprzedają się piosenki bardzo, bardzo proste, no to też takie będę grać. Nie, no chyba myślę, że na twoim etapie, na twoim poziomie chyba jednak zwykła godność też, takie poczucie jakiejś tożsamości artystycznej.
1: No,
0: no właśnie.
1: Wiesz co, ja tej oryginalności szukam gdzieś indziej. Nie szukam jej w, właśnie w udziwnianiu, bo ja sama sobie wydaje się już być wystarczająco dziwna. Zawsze się czułam dziwna, zawsze czułam się jak alien, że tak powiem, chociaż to nie jest tak, że jestem samotnikiem i nie mam ludzi dookoła siebie, wręcz przeciwnie, mam bardzo dużo ludzi, jestem ekstrawertyczna, ale zawsze mi się wydawało, że ja jestem po prostu jakaś dziwna, więc ja nie czuję potrzeby jeszcze bardziej tego udziwniać, bo dla mnie to już jest trochę dziwne. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja szukam niezwykłości w tym, co jest zwykłe. Dlatego na przykład pierwsza piosenka, Już za 16 dni wiosna, opowiada o zwykłym, normalnym oczekiwaniu na to, kiedy przyjdzie wiosna i znowu będzie dobrze. Taka prosta rzecz, ale jednocześnie uosobiłam, spersonifikowałam wiosnę, że to jest dziewczyna, z którą ja chcę napić się kawy, a nie pora roku tak naprawdę, więc nie jest to piosenka tylko o tym, że o fajnie, za 16 dni będzie wiosna, tylko piosenka o tym, że może ja czekam na tego kogoś, kto przyjdzie i ze mną normalnie usiądzie, pogada, że połączymy się ze sobą jak ludzie, a nie tylko gdzieś tam w telefonie. Wiesz, o co mi chodzi,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, ale to jest piękna metafora w gruncie rzeczy, bo dla mnie, nawet sobie przypomnimy jedną z najsłynniejszych piosenek, Wiosna, ach to ty, to ona tam też teoretycznie jest kobietą. Czekamy na coś konkretnego i zazwyczaj, tak, kiedy na coś czekamy, to na jakąś zmianę i że ta zmiana będzie lepsza. I w gruncie rzeczy te twoje teksty, jak się zaczyna je ich słuchać i o nich myśleć, to one właśnie takie są. Troszeczkę o nadziei, o różnych takich pozornie prostych sprawach, ale my, tak jak większość psychologów dziś też twierdzi, właśnie o tych najprostszych swoich potrzebach nie potrafimy mówić, a w związku z tym nie potrafimy sobie o nie zadbać, ani ich też dostarczyć.
1: Tak.
0: Siedzimy i w gruncie rzeczy cały czas czujemy niedosyt, brak, jakąś pustkę, jakieś nieszczęście. Czy tak będzie z bohaterką piosenki Synestezja, bo jej za chwilę posłuchamy? Przekonacie się. Ewa Aksamit, tu gościnnie jeszcze Tomek Grabowski, później wyjaśnimy, co Tomek Grabowski w tej piosence gościnnie robił.

0: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Ewa Aksamit, autorka piosenek, których słuchaliśmy. Przed chwilą była Synestezja. Gościnnie Tomek Grabowski. Powiedzmy, kim jest Tomek Grabowski.
1: Tomek Grabowski to jest chłopak, który kiedyś, tak kilka dobrych lat wstecz, przyszedł do mnie na lekcję śpiewu i mówi: Pani Ewo, ja bym chciał kiedyś zdawać na studia na gitarę jazzową, ale potrzebowałbym się trochę nauczyć śpiewać, czy mogłaby mnie pani nauczyć śpiewać? No i Tomek chodził do mnie na lekcję śpiewu. Nie szło mu to zbyt dobrze.
0: W przeciwieństwie do gitary, jak się okazuje.
1: W przeciwieństwie do gitary, dokładnie. I jakoś była w Gliwicach Art Noc i ja dostałam propozycję, żeby zagrać koncert. I mówię do Tomka: hej, chcesz ze mną zagrać na tej Art Nocy? Tomek: jasne. Jestem młody, chcę się uczyć, chcę grać. No i zagraliśmy ten koncert. Okazało się, że było super, że jakaś była między nami nić porozumienia. Tomek słuchał mnie, ja jego. No i teraz jest parę lat później, Tomek już jest na piątym roku na piątym roku gitary jazzowej w Krakowie i no, jest przekoksem gitarowym, jak żeście, drodzy Państwo, słyszeli przed chwilą. I to jest niesamowite, że my się tak dobrze dogadujemy, bo mamy totalnie dwa różne charaktery. Ja jestem eksplozywna, dużo gadam, a on jest bardzo spokojny, przy sobie. No i może dlatego ta muzyka między nami tak płynie.
0: No jest to bardzo prawdopodobne, podobno takie przeciwieństwa, różne charaktery dobrze robią, ale ja też celowo o to zapytałem, ponieważ komponujesz, piszesz, jesteś klasycznie pojmowaną songwriterką, czyli robisz wszystko, jak się to mówi, sama, chociaż tu zakładam, że jego wkład jednak jakiś był, prawda? Bo to nie jest tak i nie sądzę, żeby było tak, że on przychodzi z gitarą, a ty mu kładziesz nuty przed nos i mówisz, grasz dokładnie to, co ci tu napisałam.
1: Czasami tak jest, ale w przypadku Synestezji nie. Bo ja chciałam, żeby on mi dał coś od siebie, prawda?
0: No właśnie. No i tu moje oczywiście kolejne pytanie, bo wiesz, jeżeli chodzi o takie nagrania studyjne, to przy dużej dozie umiejętności, a przy niektórych instrumentach niekoniecznie musi to być bardzo duża umiejętność, można sobie studyjnie w domu wszystko dopieścić samemu i można zagrać na wszystkim. Natomiast później przychodzą koncerty, no i wtedy jest tak, albo stawiam na żywych muzyków, ale wtedy trzeba ich mieć. Wiem, jak to jest u ciebie, no to zakładam, że ta współpraca z Tomkiem może się rozwinąć, może będziecie po prostu grali. No i tak się właśnie zastanawiałem, jak to będzie wyglądało koncertowo. Specjalnie mówię o koncertach, bo na koncerty Was też zaprosimy.
1: Tak. Koncertowo wygląda to tak, że moim ulubionym sposobem koncertowania jest ten wokal i gitara, czyli ja i Tomek. No bo to jest fajne, wsiadamy sobie we dwójkę do samochodu i jedziemy gdzie trzeba, wyciągamy się, nawet czasami jest tylko wzmacniacz, do którego nawet we dwójkę się wepniemy i możemy wszędzie zagrać. A że my robimy fajny show po prostu, to wystarczy. Ale w związku z tym, że w tym roku zostałam zaproszona na Great September i każdy mówi: Ewa, to jest wielka szansa, przyjdą ludzie z branży, także weź tam roznieś tą scenę. Ja powiedziałam: dobra, roznosimy scenę, także poszerzam swój zespół. I wyobraź sobie, Witku, że we wtorek mieliśmy pierwszą próbę z nowym perkusistą, z Bartkiem Chlubkiem, który się okazało, że słucha, jest wrażliwy na to, co się dzieje, ma wyobraźnię, robi przejścia. Ja mu mówię: zrób kapopy, typypypy, a on robi dokładnie to, co powiedziałam, tylko na perkusji, nie? I to jest spełnienie marzeń każdej wokalistki, bo wokalistki nie umieją się, mimo moich studiów jazzowych, to nie umiem się posługiwać tak precyzyjnie językiem perkusji, więc robię to dźwiękonaśladowniczo. I gościu wszystko skumał, z wyczuciem zagrał. Co prawda nie było basisty Daniela Niewińskiego, bo Daniel gdzieś daleko sobie pojechał w góry i...
0: No wakacje są przecież.
1: No wyjechał niestety za miłością swoją, bo ona tam dostała pracę i on razem z nią pojechał. Więc teraz jest nam troszeczkę trudniej się umówić na próby, bo Daniel grał ze mną w poprzednim składzie właśnie, czyli w zespole Velvetev, i się przyjaźnimy, jesteśmy najlepszymi kumplami. Także to było dla mnie oczywiste, że ten skład z Danielem będzie na basie, z Tomkiem na gitarze i właśnie z moim nowym nabytkiem, czyli Bartkiem.
0: Czyli też taki bardzo klasyczny. Ja zastanawiałem się, tak mówimy o tym też jazzie, i chociaż w tych piosenkach absolutnie nie odczułem takiej potrzeby, żeby tak miało być. Dosyć popularny i ostatnio wraca też bardzo często do zespołów także popowych, poprockowych czy rockowych, saksofon, trąbka, tego typu instrumenty. Masz jakieś takie zakusy, żeby jeszcze coś pokombinować, czy stawiasz na taką bardzo estetyczną jednak muzykę? Bo tak czuję, że w tobie jest taka potrzeba na podstawie tych nowych utworów, żeby jednak wplatać sobie i szukać bardzo nowych, ciekawych, nowych rozwiązań, nie?
1: Tak, ja bardzo lubię nowe i ciekawe rozwiązania, dlatego ja gram na wszystkich instrumentach, jakie mi dasz. Mhm. Bo jestem multiinstrumentalistką i mnie się osobiście marzy granie na którymś instrumencie dętym, na trąbce, właśnie na saksofonie, a dostałam ze 2 czy 3 lata temu od mojego męża na gwiazdkę flet, flażolet, ale ten tenorowy, czyli długi, i nagrałam kilka piosenek na nim, ale niestety wyobraź sobie, że chyba z rok temu go gdzieś zostawiłam i zgubiłam. Także miałam chwilową właśnie uniesienie związane z instrumentem dętym, no i już mi się zgubił, ale tak, bardzo chętnie bym wzięła jeszcze jakichś ludzi do składu, tylko na razie chciałabym sobie ustabilizować pozycję.
0: Ja nie umiem na niczym grać, więc znaczy na trójkącie mógłbym, więc jeżeli taki instrument, to gościnnie mógłbym wystąpić, bo to też jest akurat coś takiego, że można odpowiednio aranżować sobie te utwory, mówmy się, że można sięgać w trakcie po różne instrumenty i sobie
1: oczywiście
0: na nich grać. Są
1: tak.
0: Też, można sobie samplować różne rzeczy, no tak. Są przecież, czasami występują ludzie solo, dziś mają teoretycznie 2-3 instrumenty, wgrywają jakieś poszczególne partie, zapętlają i na tej podstawie później grają, jeszcze śpiewają. Wszystko da się dzisiaj zrobić. Tak. Jest pod tym względem akurat dużo, dużo łatwiej. Ale drodzy Państwo, bo ja mówiłem o synestezji, okazało się, że tymczasem ukazała się nowa piosenka, kolejna, nowy singiel.
1: Tak jest.
0: Aha, to zagramy nowy singiel, możesz zapowiedzieć nawet.
1: Zagrajmy. Serdecznie, drogich Państwa, zapraszam do wysłuchania piosenki Nie mam planów na lato. Mimo to, czy macie plany, czy nie, to i tak zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Aha, a że plany to często fikcja, nie zawsze wychodzą, to może rzeczywiście lepiej nadmiernie nie planować. Wrócimy jeszcze do Was oczywiście później po piosence.

0: Już jesteśmy z wami ponownie. Przypomnę, Ewa Aksamit i Witold Sułek, czyli ja. Zostaną nam koncerty do opowiedzenia, bo myślę, że dla państwa będzie bardzo czymś przyjemnym móc też pojechać i posłuchać Ewy na żywo. A że Ewa jest z Gliwic, to nazwa Gliwice pojawiła się już raz, ale podkreślę to. I Gliwice są bliziutko.
1: Tak, godzinę samochodem.
0: A nawet pociągiem też godzina z jakimiś...
1: Tak, 50 minut bezpośrednio nawet, jest tak. Do Gliwic.
0: No więc jest tych pociągów dużo, bowiem, jak państwo pamiętacie, w wielu programach też czasami opowiadałem o festiwalach, bo są też ciekawe festiwale jazzowe, skoro już ten jazz się pojawiał. Mamy i Palm Jazz, mamy i True Tone Festival.
1: Jazz w ruinach także.
0: Jazz w ruinach, tak jest. Więc jest tego naprawdę sporo, ale będą też koncerty Ewy. Jeden, już o nim troszeczkę powiedziałaś, bo jego nazwa padła, a wcześniej będzie też występ na Dniach Gliwic.
1: Tak. I to jest takie małe spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że dla każdego młodego artysty, czyli zagrać na dniach swojego miasta. A że Gliwice to nie jest aż takie małe miasto i Dni Gliwic to jest całkiem duża impreza, mimo że dopiero co świeżo wystartowała, bo chyba kiedyś były, a później zarzucili i teraz znowu są. Także jest to dla mnie ogromne docenienie ze strony włodarzy naszego miasta, że wybrali mnie, żebym zagrała na dużej scenie, obok Beaty Kozidrak.
0: No proszę.
1: Ewa Aksamit, a później Beata Kozidrak na tej samej scenie. Także ja ogromnie się cieszę i jestem mega wdzięczna za takie docenienie.
0: Ja uważam, że taka przy okazji będziesz przed tym dużym koncertem miała takie przetarcie też,
1: tak,
0: żeby
1: przetestowanie.
0: Sobie przetestowanie, chociaż ja jestem akurat o to bardzo, bardzo spokojny, wiesz, bo nie sądzę, żeby, ja też nigdy tego nie robię, no musi naprawdę artyście coś nie wyjść, nie wiem, przestanie nagle nagłośnienie działać, ale to jest najczęściej wina techniczna i tak dalej, no wtedy słychać, ojej, coś się posypało, natomiast nie jestem taki, myślę, że większość ludzi też tak ma, że nie będzie nutka w nutkę śledziło, czy się ktoś tam zagrał, czy nie zagrał, albo czy zaśpiewa tak, czy nie inaczej.
1: Po co sobie to robić, nie?
0: Ważniejsza jest dla mnie energia. Ty już, i zresztą państwo słyszycie, jak Ewa opowiada, że to jest naprawdę wulkan energii. I to myślę, że wielu artystów to zresztą też w wywiadach podkreśla. Najlepsza jest ta więź z publicznością, żeby zarazić ich energią,
1: tak,
0: żeby im się spodobała piosenka i wtedy naprawdę już tam jakieś potknięcie w solówce, czy nie ma większego absolutnie znaczenia.
1: Jesteśmy ludźmi przecież, a nie maszynami. Jak chcesz idealnej muzyki, no to zrób sobie piosenkę w Suno AI i będzie idealna, nie?
0: No właśnie.
1: Ale nie będzie miała wtedy tego elementu ludzkiego. A co ciekawe, po jednym z moich koncertów usłyszałam od słuchaczki takie zdanie, że w momentach, kiedy ty byłaś sobą, w sensie ja, kiedy ty byłaś sobą, to ja czułam, że ja też mogę być sobą. I to było dla mnie takie, jakbym normalnie dostała kapciem, ale takim złotym kapciem, świętym kapciem. Pomyślałam, Matko Boska, jakie to było miłe, że jeżeli ja pozwalam sobie na bycie sobą, to ta druga osoba, która jest na moim koncercie, czuje, że też może gdzieś tam połączyć się sama ze sobą i być tym, kim jest, a nie udawać, że tam właśnie uśmiecham się jak klaun, to jest też piosenka, jakby protest przeciwko udawaniu tak naprawdę, że... No, że nie musisz udawać, że możesz, jeżeli ci się podoba muzyka, to możesz wstać i nagle, nie wiem, zrobić fikołka. A ja ci zacznę bić brawo, bo to jest super. Wolę to, niż jak będziesz siedzieć albo gapić się w telefon, albo silently tak mnie oceniać, a ona śpiewa coś tam, nie? Lepiej popłynąć na tym flow, na tej energii, którą wszyscy razem ze sobą tworzymy na danym koncercie, niż tam udawać, że mnie to nie rusza, albo ludzie pomyślą, że jestem na przykład dziwny.
0: A poza tym ludzie, ja myślę też, jak już mówimy o tych tekstach, to myślę, że ludzie dziś, no, kiedyś pewnie też, ale nie wiem, czy aż w takim stopniu, mam wrażenie, że od długiego czasu oczekują głównie autentyczności tekstów, znowu, z którymi będą mogli się identyfikować. Był długi, długi czas, kiedy z rozrzewnieniem wspominano wielkich, wybitnych tekściarzy, że teraz już takich nie ma. Bo myślę, że było w tym sporo też kalkulowania. Te piosenki starały się być takie neutralne. Jak były niby zbuntowane, to też takie, no, troszeczkę...
1: Na 70%, nie?
0: No i takie niewiarygodne i śmieszne, bo trudno mówić o buncie i takich rzeczach, kiedy wiemy, że ktoś podjeżdża na koncert limuzyną i ma duży dom, prawda, z basenem i prywatny samolot i jest gwiazdą. No to taki bunt zaczyna być po prostu niepoważny i śmieszny. Więc myślę, że szukamy autentyczności, tekstów, z którymi możemy się identyfikować, powiedzieć, tak, to jest też o mnie. I takich artystów zaczynamy cenić. A twoje teksty takie są. Znaczy są to bardzo poetyckie też teksty przede wszystkim. Tak
1: to jestem zaskoczona, że to mówisz.
0: No to, wiesz, mówię też jako autor audycji literackich, a akurat no, tutaj no, powiedzmy, że roszczę sobie delikatne pretensje do tego, że jakieś jednak pojęcie o literaturze mam i o poezji i uważam, że to są po prostu bardzo dobre teksty. Ja wiem, że ty na pewno jako wokalistka wiesz też, jakich zgłosek i czego unikać i jakie słowa będą lepsze do zaśpiewania pewnych partii. Czasami się pisze też z myślą o tym, no nie no, to byłoby może i dobre, ale nie wyciągnę tego, to mi co zaszeleści, wszystko zepsuje, spróbujmy inaczej. Czasami tak, ale jednak myślę, że to, o czym śpiewasz, jest dla ciebie bardzo równie ważne jak muzyka i technika wokalna.
1: Tak. No. Szczególnie dlatego to powiedziałam, bo przez wiele lat miałam kompleks na punkcie pisania tekstów. Prawie nigdy nie miałam kompleksu na temat śpiewania, bo ja od 4 roku życia wiedziałam, że będę wokalistką i że będę śpiewać na scenie i wszystkie moje kroki życiowe pod to były, czyli szkoła muzyczna, później wokalistyka jazzowa i tak dalej. Ale w tych tekstach ja się nigdy nie uczyłam. To nie było tak, że ja gdzieś pojechałam na jakieś warsztaty. Tylko sama wszystko próbowałam te teksty z siebie wykrzesać i uważałam do pewnego momentu, że moje teksty są po prostu słabe. Ale gdzieś w międzyczasie miałam współpracę ze znaną panią ze świata muzyki, którą serdecznie pozdrawiam. I niewiele mnie nauczyła o pisaniu tekstów, ale nauczyła mnie: Ewa, mów to, co myślisz. Także zaczęłam pisać to, co myślę i cieszę się, że inni ludzie też tak myślą.
0: Mhm. A wbrew pozorom czasami powiedzieć sprawy i rzeczy najprostszymi słowami jest bardzo, bardzo trudno.
1: Tak.
0: Bo to nie chodzi o jakąś taką wymyślne teraz takie szukanie, nie wiadomo jakich związków, metafor,
1: tak,
0: kombinowanie. Chodzi o to, żeby mówić też dosyć prostym, zrozumiałym językiem, ale mówić wprost i szczerze. Dobrze, to ja proponuję w takim razie, bo skoro wspomniałeś już o piosence Za 16 dni wiosna, bądźmy przekorni, wprawdzie niedługo będzie jesień, a nie wiosna, ale co nam szkodzi?
1: Ależ oczywiście.
0: Prawda? Wiosna będzie też całkiem niedługo, tuż po zimie, która przyjdzie najpierw jeszcze po jesieni. Ewo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wiem, że pewnie będzie też płyta. Płyta mówiłaś jesienią, więc jeszcze o szczegóły nie dopytuję, ale...
1: Jesienią zacznę pracę.
0: Mhm, więc może się ukazać nawet na początku przyszłego roku, bo nie czujesz takiej presji, że musi być już.
1: Nie, nie czuję presji, szczególnie, że jeszcze przed moim występem 12 września na Great September pojawi się jeszcze jeden singiel. Mhm. Które oczywiście ci wyślę. Ten występ na Great September jest dla mnie ważny, więc po tym czasie, jak troszkę ochłonę, to wchodzę do studia i swój safe z piosenkami otwieram i będę je analizować pod kątem tego, które trafią na płytę. No i na zimie, która jest z kolei bardzo introwertycznym czasem dla mnie, skupię się na tym, żeby wyprodukować dla ciebie, dla was, słuchaczy, dla wszystkich te piosenki.
0: Aha, a ja myślę, że wtedy też na pewno pojawi się coś na antenie. Ewo, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zostawiam was z piosenką Ewy Aksamit Już za 16 dni wiosna. Dobrej nocy.